Wysłuchaliśmy suity z opery Babylon Jerga Widmana. On też poprowadził muzyków Orkiestry Symfonicznej Radia WDR w Kolonii. A drugim punktem programu tamtego koncertu była druga symfonia C-dur, op. 61 Roberta Schumana.

To była druga symfonia C-dur, opus 61 Roberta Schumana. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w grudniu ubiegłego roku w Filharmonii Kolońskiej. Grała orkiestra Radia WDR pod dyrekcją Jerga Widmana. I tak rozstajemy się z Kolonią, ale pozostajemy przy muzyce Roberta Schumana. Oto kameralne jej oblicze. Trio fortepianowe D-moll, opus 63.

grali muzycy tria Athos. I jeszcze jeden kameralny utwór niemieckiego kompozytora, Romans na obój i fortepian op. 94, numer 1.

To był romans na obój i fortepian op. 94 numer 1 Roberta Schumana. I na koniec tej szumanowskiej części pierwszej muzycznej nocy Euroradia Fantasiestück As Dur op. 111 numer 2 przy fortepianie Diana Kettler.

To był Fantasy Stück Asdur, opus 111, numer 2 Roberta Schumana. Na fortepianie grała Diana Kettler. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał i wracamy w drugiej odsłonie audycji.

Rozpoczynamy drugą część muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Minęła godzina czwarta, jest pierwszy dzień czerwca, no a my przechodzimy do muzyki Zoltana Kodaja. Usłyszymy jego Missa Brevis Tempore Belli, mszę czasów wojny, dzieło, na które składają się następujące ogniwa. Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei,

To była Missa Brevis Tempore Belli, dzieło Zoltana Kodaja. Solistów poprowadził Aurel Tilai. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania muzyka Jana Sebastiana Bacha, jego suita wiolonczelowa C-dur, u Schmidera pozycja 1009, gra Guy Fouquet.

0: Guy Fouquet wykonał trzecią suitę wiolonczelową C-dur Jana Sebastiana Bacha, Schmider, pozycja 1009. I tym bachowskim akcentem kończymy nasze pierwsze w tym miesiącu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu i do usłyszenia jutro, jak zwykle po godzinie 2 w nocy. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.
1: Dwójka, jesteś na miejscu.

W studiu Karol Furtak. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek o poranku w spotkaniach z muzyką polską, a cztery najbliższe spędzimy głównie z muzyką XX stulecia, bo przygotowałem dla Państwa nagrania kilku chyba najważniejszych polskich koncertów solowych, choć to hasło polskie, jak się Państwo jutro przekonają, może być nieco dwuznacznie przynajmniej rozumiane. Zaczniemy jednak od chyba tego najbardziej doniosłego koncertu, który w XX stuleciu napisany został przez polskiego kompozytora, a mam na myśli koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego, zamówiony pod koniec lat 80. przez naprawdę prestiżowy Salzburger Festspiele. Wykonywał tę kompozycję sam Christian Zimmermann, a towarzyszyła mu orkiestra Radia Austriackiego pod dyrekcją kompozytora, który bardzo wyraźnie określił, jak to zresztą miał w zwyczaju, charakter poszczególnych części. I tak w tej pierwszej muzyka nonszalancka zderza się z rozległą kantyleną. Potem pościg, a następnie część wolna, rozpoczęta recytatywem solisty, z którego rozwija się to, co u Lutosławskiego zbliża jego muzykę do tradycyjnej wolnej części koncertu. Jednak, jak to czasem bywało u Lutosławskiego, to, co delikatne i spokojne, łączy się tu z takim charakterystycznym, dramatycznym pierwiastkiem. Potem finał, w którym kompozytor nawiązał do barokowej szakony. A dziś koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego zabrzmi w nagraniu tak, Christiana Zimmermana, ale towarzyszyć będzie mu BBC Symphony Orchestra pod batutą kompozytora.

Christian Zimmermann, fortepian i BBC Symphony Orchestra pod batutą Witolda Lutosławskiego. Właśnie w tej płytowej interpretacji zabrzmiał koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego, utwór, o którym czasem można przeczytać, że powstał tak późno w dorobku Lutosławskiego ze względu na to, że kompozytor czuł na sobie ciężar chopinowskiej tradycji. Być może jest ziarno prawdy w tak postawionej tezie, aczkolwiek przyznają państwo, że generalnie strach przed tradycją raczej nie brzmi jak interesujący punkt wyjścia do napisania jakiegoś.

utworu. No tak czy inaczej, powołując się na te obiegowe opinie, ja zaproponuję Państwu w następnej kolejności muzykę Fryderyka Chopina właśnie, a będą to interpretacje także Christiana Zimmermana. Opus 22 Chopina, czyli Andante Spianato, kołysankowy, bardzo spokojny nokturn i wielki polonez S-dur, który rozpoczyna się prowadząc do tych bohaterskich polonezowych gestów.

Andante spianato i wielki polonez S-dur op. 22 Fryderyka Chopina zebrzmiały właśnie w nagraniu Krystiana Zimmermana. Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wracając zatem do muzyki Witolda Lutosławskiego, zaproponuję Państwu jego pieśni napisane do wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny ze zbioru Rymy Dziecięce. Ich tytuły to Morze, Wiatr, Zima, Rycerze i Dzwony Cerkiewne. Usłyszą je Państwo w nagraniu Urszuli Kryger, mezzo-sopran i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo pod batutą Marka Mosia.

0: Pięć pieśni Witolda Lutosławskiego do słów Kazimiery Iłłakowiczówny w interpretacji Urszuli Kryger i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo pod batutą Marka Mosia kończy Fantazję Polską w Dniu Dziecka. Wszystkiego najlepszego, nie tylko dzieciom i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: W ten piękny poranek Jezus opowiada uczniom i wszystkim słuchającym Go, a więc nam, opowieść o winnicy. Pewien człowiek założył winnicę, zatroszczył się o nią, a następnie dał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. A w czas zbioru wrócił, aby odebrać to, co mu się prawnie należało, jaka była umowa. Ale dzierżawcy postanowili potraktować go w sposób nieludzki, obili go i odprawili z niczym. Wtedy posłał swojego sługę, lecz tego także zranili i znieważyli. Następnie pomyślał sobie: właściciel poślał mojego syna, jego uszanują. Ale dzierżawcy w sposób nieludzki pobili, a następnie zabili dziedzica. Przedziwna opowieść ewangeliczna. Co takiego miał na myśli Chrystus, kiedy opowiedział uczniom tę przypowieść? Poszukajmy, gdzie w tej opowieści jest dobra nowina dla nas. Po pierwsze, zachwyca czułość i dobroć właściciela winnicy, czyli Boga, który zatroszczył się, otoczył życzliwością, dał bezpieczeństwo, poczucie pewności i powiedział z ogromną czułością: rośnij. Chcę widzieć, jak rośniesz. To chyba pierwsze i najpiękniejsze pragnienie serca Boga. Widzieć, jak człowiek rośnie, jak się rozwija, jak kwitnie. To jest Twoje powołanie i życiowa misja. Pierwsza niż wszystkie inne. Rozwijać swoje dary, talenty, stawać się piękniejszą wersją siebie. Nie kopią, ale oryginałem według planu właściciela winnicy. Drugie, co zadziwia w sposób negatywny, to ci dzierżawcy, którzy są niewdzięczni i pełni pogardy. Zamiast ucieszyć się tym, że mają pracę, że odnoszą sukcesy, że mogą zarabiać i utrzymywać swoje rodziny, chcą więcej. I zapominają, ba, za mało powiedziane, nie tylko zapominają o dzierżawcy, ale także bezpośrednio wyrządzają mu krzywdę. Traktują go w sposób nieludzki. A może to jest opowieść o Bogu, który, mówiąc ludzkim językiem, czuje się zawiedziony ludzką niewdzięcznością i brakiem odpowiedzi. Sytuacją, kiedy człowiek mówi: to wszystko moje, nie zapraszam cię do mojego życia i przeganiam cię kijem, tak jak rolnicy przegonili syna właściciela. Ale to przepiękna parabola o tym, kim jest Bóg, bo to przecież On posłał swojego syna, choć wiedział, co go spotka. Posłał go z wielką czułością, bo nie ma w nim żadnej odrobiny zła, nieufności. Bóg widzi w człowieku

0: człowieku dobro. Zadziwia ta naiwność gospodarza, który posyła swojego syna z myślą, że go uszanują. Ale Bóg nie może inaczej. Bóg nie może przestać kochać. Bóg nie może przestać okazywać swojej łaski, bo to jest tylko wyciągnięta do człowieka ręka. Niech ten dzisiejszy dzień i poranek będzie zachętą do wdzięczności wobec tej niezmiernej dobroci Boga. Prośmy także, abyśmy umieli tak jak Bóg patrzeć na świat, ażeby wydobywać z niego dobro i tym dobrem się ucieszyć. Niech ten dzień będzie piękny. Rośnijmy i stawajmy się piękniejsi.
1: Mówił ksiądz Adam Wiński.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 6:00.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa 1 czerwca. Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 152 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt. Wzeszło o godzinie 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień będzie trwał 16 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą dziś Gracjana, Hortensja, Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia i oczywiście dużo serdeczności i ciepła kierujemy w stronę dzieci. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ale 1 czerwca to także Światowy Dzień Rodziców, ustanowiony przez ONZ w 2012 roku i Dzień Bez Alkoholu, obchodzony w Polsce od 2006 roku uchwałą Sejmu. 1 czerwca to też pierwszy dzień meteorologicznego lata.
1: Pogoda.
0: A zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Rano miejscami na północy kraju, a pod koniec dnia również na zachodzie będzie niewielkie. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu możliwe opady deszczu, miejscami burze, a nawet lokalnie grad. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 stopni Celsjusza do 22. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 16 stopni oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, tam około 14 stopni.

0: Była to część trzecia, Allegro z koncertu na dwoje skrzypiec D-moll Jana Sebastiana Bacha, Gottfried von der Goltz i Petra Mulliens skrzypce, a towarzyszyła im orkiestra barokowa we Fryburgu. Jest 6:06.
1: Poranek dwójki.
0: A co w nim? Jak zawsze kalendarium, wiersz na dzień dobry, w tym tygodniu będą to wiersze Anny Piwkowskiej, płyta tygodnia po godzinie 7, a także przegląd prasy, na który zaprosi Państwa Magdalena Mikołajczuk. Opowiemy także o nagrodzie imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci.
2: Ha, te książki, które w tym roku zostały nominowane do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, na półce obok Ferdynanda mogą bez wstydu sobie stanąć.
0: A do nagrody nominowanych jest 5 tytułów. Jak co poniedziałek Agata Honcia będzie poszerzać nasz słownik języka polskiego w cyklu Słowo się rzekło.
3: W Dniu Dziecka nie wypada nie powiedzieć czegoś o dzieciach. Mam więc dla Państwa 3 słowa odnoszące się właśnie do nich.
0: To nie będą słowa używane współcześnie, ale bardzo ciekawe. Po godzinie 7 opowiemy o projekcie Choreografie Miasta Lublin, a Jan Kantyzienko opowie o międzynarodowych targach książki, które odbyły się na PGE Narodowym i trwały od czwartku do niedzieli. Po godzinie 8:30 naszym gościem będzie Róża Świadczyńska, która opowie o 6 odsłonie alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin, czyli o 6 wirtualnym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży do lat 18.

I na pobudkę czwarta część Presto z oktetu S-dur op. 20 Feliksa Mendelssohna w wykonaniu kwartetu Eben i kwartetu Belcza. Jest 13 minut po 6.

0: kalendarium.
1: To na początek coś dla dzieci, ale też dla dorosłych. 10 lat temu w Warszawie otwarto Muzeum Domków Lalek. Obecnie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. W placówce są prezentowane m.in. historyczne domki z różnych epok. Eksponaty pochodzą też z różnych zakątków świata, jednak zdecydowana większość z Niemiec. Z kolei w 1975 roku zmarł Tadeusz Olsza. Aktor filmowy, kabaretowy i sceniczny, a także śpiewak, tancerz i reżyser. Był jednym z najpopularniejszych aktorów kabaretowych i rewiowych międzywojennej Warszawy. Po wojnie występował w warszawskich teatrach Bufo i Syrena. Współpracował też z Polskim Radiem i Telewizją. Między innymi grając w teatrzyku Eterek i kabarecie Starszych Panów. Kartki z kalendarza wertuje dziś dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Nie wiem jak Państwo, ja prezenty dziś przyjmuję, bo w końcu dziś wielki dzień, Dzień Dziecka. Tego większego też.
3: 1 czerwca 10 milionów najmłodszych obywateli obchodziło swój piękny dzień. To właśnie do nich w niedalekiej przyszłości będzie należał świat. W przedszkolach, ogródkach zabaw, szkołach, no i rodzinnych domach nastrój świąteczny, spotkania, zabawy i poważne dyskusje właśnie o przyszłości.
4: To na razie jeszcze jest dużo czasu i to wszystko jest w perspektywie, jest dużo pięknych zawodów. Ale kilka takich, które mi się naprawdę bardzo podobają, których mogłabym wybierać później po ukończeniu liceum i zdaniu matury. Na przykład rolnictwo, dział, gdzie jest mowa o zwierzętach szczególnie. Albo lekarzem.
2: To nagranie z 1965 roku. Ciekawy jestem, czy któreś z tych marzeń udało się zrealizować. Proszę wierzyć na słowo, Józef Elsner, kompozytor, pedagog, nauczyciel Fryderyka Chopina, też był kiedyś dzieckiem. On zwykle wprawdzie spogląda na nas poważnym wzrokiem z portretów, ale 257 lat temu był naprawdę malutki.
5: Był Niemcem. Trafił do Warszawy przez Wiedeń, Brno i Lwów i w Warszawie osiadł na wiele, wiele lat, do końca życia i współtworzył kulturę muzyczną na ziemiach polskich, można powiedzieć. Wtedy Polski oczywiście na mapie nie było, ale w każdym razie na pewno kultura polska była. I on był bardzo czynnym, aktywnym współtwórcą tej kultury.
2: A skoro dziś Dzień Dziecka, nie możemy nie wspomnieć o poecie, który potrafił tłumaczyć świat dzieciom jak nikt inny. 111 lat temu urodził się ksiądz Jan od Biedronki, czyli Jan Twardowski, autor ponad 20 tomików wierszy.
6: Lubię mówić szczegółami, nazwać kwiaty po imieniu, lasy, drzewa po imieniu. No, kocham szczegół sam. Ja mówię się dziecko, opowiadanie i powie się o ptaszku, jak się nazywa, jaki ma dzióbek, ma szydełko, to inaczej dziecko reaguje na to. Dziecko ogólników nie lubi, skupia szczegół, a ten szczegół interesuje. A poza tym mnie właśnie interesuje ten drobiazg na świecie, ten liść jak upadł, ten kwiat jaki zachwit. Poezja to jest poezja zawsze szczegółów pewnych.
2: Nie wiem, czy ksiądz Jan Twardowski był wielkim fanem Marilyn Monroe, ale ta aktorka amerykańska i gwiazda filmowa lat 50. i 60. XX wieku urodziła się dokładnie 100 lat temu. Zagrała między innymi w filmach Pół żartem, pół serio, Mężczyźni wolą blondynki i Skłócenie z życiem. Zasłynęła z ról stereotypowych blondynek, ale wcielała się również w postacie bardziej złożone i dramatyczne.
7: Happy birthday to you.
2: Marilyn Monroe skończyła 30 lat, kiedy premierę miał thriller Człowiek, który wiedział za dużo w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Opowiada on o wysiłkach rodziców chcących odzyskać porwanego syna. W głównych rolach wystąpili James Stewart i Doris Day. Obraz zdobył Oscara za najlepszą piosenkę. Hey!

Tę piosenkę śpiewała Doris Day. Film Człowiek, który wiedział za dużo, jest też uznawany za remake wcześniejszego filmu Alfreda Hitchcocka z 1934 roku pod tym samym tytułem. Dzisiejsze

Kalendarium przygotował Jakub Jamrozek. A jeszcze jedna ważna data, 1 czerwca 2016 roku zmarł Janusz Ekiert, muzykolog, krytyk muzyczny, popularyzator muzyki, autor książek o tematyce muzycznej, takich jak 500 zagadek muzycznych, gawędy o instrumentach muzycznych, czy w kręgu opery i baletu. Był także autorem audycji radiowych i telewizyjnych, a także głównym ekspertem muzycznym w programie telewizji polskiej Wielka Gra. Jest 19 minut po godzinie 6.

Antonio Vivaldi, agitata due venti, śpiewała mezzosopranistka Lea Desandre, a towarzyszył jej zespół Jupiter. Jest 6:24, skoro dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka, to pytanie do Państwa o Państwa najsilniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wyraziste wspomnienia z dzieciństwa właśnie. Być może jakiś widok, być może smak, być może jakieś zdarzenia, może jakaś muzyka albo piosenka. Proszę podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wspomnienia i na Państwa wiadomości.

0: Allegro z 24. symfonii D-dur Józefa Haydna. Jest 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku towarzyszyć nam będą wiersze Anny Piwkowskiej z tomu Prześwity. Zatem właśnie książkę autorka odebrała w sobotę w Bydgoszczy Nagrodę Poetycką imienia Kazimierza Hoffmana KOS. Zmarły w 2009 roku Kazimierz Hoffman był poetą i dziennikarzem żyjącym i tworzącym właśnie w Bydgoszczy. Nagroda nosząca jego imię wręczana jest od 2020 roku i jest przyznawana za najlepszy poetycki tom roku. Do tej pory to wyróżnienie odebrali m.in. Urszula Kozioł, Krzysztof Lisowski, Krystyna Dąbrowska, Marzanna Bogumiła-Kielar oraz Stanisław Kalina-Jaglarz. W tym roku jury pod przewodnictwem Iwony Smolki spośród 5 nominowanych książek nagrodziło właśnie tom Prześwity Anny Piwkowskiej. Dziś poetka przeczyta wiersz tytułowy, ale wcześniej opowie o tym, jak rozumie tytułowe Prześwity.
2: Ten tytuł Prześwity, on się bardzo długo rodził, bo najpierw ten tom miał nosić tytuł Szczeliny, ale za bardzo to się kojarzyło ze szczelinami istnienia i wydawało mi się, że prześwity są bardziej adekwatne, bo przez prześwity prześwituje inna rzeczywistość. Te prześwity są trochę tak jak przetarta tkanina, przez którą widać wieczność, może drugą przestrzeń Miłosza, przez którą widać inny czas. Czasami tutaj jest tak w tych wierszach, że przeszłość spotyka się z przyszłością, że teraźniejszość istnieje na innych prawach albo właśnie na tych samych prawach, na których istnieje w tych wierszach przeszłość i przyszłość, czyli tak jakby nie ma osobno czasu, nie ma osobno przestrzeni, tylko jest właśnie ta zakrzywiona czasoprzestrzeń, gdzie wszystko może się spotkać, gdzie wszystko może się zdarzyć. Prześwity. Zarys domu ukazuje się oczom nagle, przez zieleń gęstych lip. Matka na ganku obiera z szypułek porzeczki, pies biega za tobą, gdy podlewasz ogród. Ptaki głosują głosami za istnieniem. Wszystko jest, chociaż wojna coraz bliżej i coraz brutalniej brunatnieją bruzdy na twarzach tych, którzy wydają rozkazy. Chaos jest blisko. Za kruchą kartką papieru przedzieramy się przez grzęzawisko pokrzyw, gubimy klucze i dowody na istnienie. Ale jeszcze kartka papieru jest biała, choć widać przez nią cień. Jest jak parawan, nad którym dla zabawy można rozpocząć lalkowy spektakl. Czarny lud zjada dzieci, kostucha potrząsa małą kosą zrobioną z patyków i kawałka zbitego lusterka. Jeśli zebrać wszystkie kawałki lusterka i ułożyć na podłodze, odbije się w nich popękany sufit naszego domu, krzywo wisząca lampa, załamane światło i fragmenty życia. Kubek z kompotem, niebieski strzęp sukienki, czerwone mokasyny, sieć pająka.
0: Jutro Anna Piwkowska przeczyta wiersz zatytułowany Kosze z cebulkami, poświęcony amerykańskiej poetce Sylwii Plath. Jest 6:33. A teraz przed nami muzyka Fryderyka Chopina.

Część druga, Scherzo z sonaty G-dur, sonaty G-moll na fortepian i wiolonczela op. 65 Fryderyka Chopina przy fortepianie Jan Krzysztof Broja, a na

0: czyli Andrzej Bauer. Jest 6.39. Znamy już finałową piątkę tytułów książek dla dzieci, które powalczą o nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego. Nagroda przyznana zostanie jesienią podczas Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie. O książkach i o nagrodzie, której patronuje kultowy pies z opowiadań Ludwika Jerzego Kerna, Małgorzacie Niecieckiej-Mac opowiada Szymon Kloska, popularyzator czytelnictwa i juror nagrody.
1: Ferdynand Wspaniały był wspaniały, miał wspaniałą windę z przyciskiem, która umożliwiała katapultowanie się w niebo. A jakie są książki, które nominowane są w tym roku?
2: Wspaniałe, oczywiście. My nagrodę przyznajemy od lat i to jest taki trochę instrument, który nam pozwala śledzić to, co się dzieje w literaturze dla dzieci. Dobra wiadomość jest taka, że się dzieje dobrze. To znaczy już dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy mieli tyle już na etapie zgłoszeń i później nominacji długiej listy, a teraz krótkiej listy, tyle powieści po prostu. Zacząć chyba należy od Marcina Szczygielskiego. Książka zilustrowana przez Jacka Ambrożeskiego. Marcin Szczygielski jest już laureatem nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. W tym roku na długiej liście były aż dwie jego książki, ale nie mieliśmy wątpliwości, że to bajtowe wersety powinny się znaleźć na krótkiej liście. To jest książka fantastyczna, która dzieje się w świecie dysku, którym rządzi Bóg Marzenka z klasy czwartej C. Kolejna książka, Agnieszka Dąbrowska, jej książka Choćby na księżyc, zilustrowana przez Martę Ruszkowską. No i to jest książka, która udowadnia, że można pisać dla dzieci o rzeczach bardzo trudnych, no nieprzyjemnych, takich jak bieda w tym wypadku, ale właśnie bez patosu.
1: To są dwie nominacje dla trochę starszych czytelników już.
2: Bajtowe wersety, mimo tytułu i mimo tego, że to jest książka o rzeczywiście poważnych sprawach, to myślę, że dzieci 7+ już spokojnie mogą się na to rzucić. Choćby i na księżyc myślę, że no 10-12+. Podobnie jest zresztą z Odyseją Adama Rubińskiego z ilustracji. To książka została przez Bartka Głazę. Wydaje mi się, że od rzeczywiście pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do jej końca można zabawną książkę czytać. Tu mamy dramatyczną też historię, bo Bobrzyca o wdzięcznym imieniu Kora traci swój dom i gubi rodzinę i przez kilkaset stronic tej powieści próbuje odzyskać i dom, i rodzinę, w międzyczasie wplątując się w całą masę arcyfantastycznych przygód. No i to jest książka, która, no właśnie, jest fajną przygodową, to przede wszystkim, no ale Adam Robiński to jest Bobrzy specjalista, więc co tu przemyca całą masę naprawdę fajnej środowiskowej wiedzy dotyczącej bobrów i nie tylko.
1: Książka numer 4 nominowana do nagrody.
2: No i to jest debiut. Bardzo się cieszymy z tego transferu, że Wit Szostak, znany wszystkim świetnie powieściopisarz i autor prozy dorosłej, postanowił zwrócić się do młodszego odbiorcy. Książka Wylinka, taki nosi tytuł, zilustrowana przez Aleksandrę Krzanowską, dzieje się w Beskidach i bohaterami są... No właśnie, tu nie mogę zdradzić do końca, bo byłby to spoiler. Mamy do czynienia z kimś na kształt dzieci w wieku podstawówkowym mniej więcej. Jest to świat nieoczywisty i bohaterowie są nieoczywiści i rzeczywiście czar tej książki kryje się w pomyśle. No i tak jak otworzyliśmy tą listę starym wyjadaczem Marcinem Szczygielskim, tak zamykamy wyjadaczką Justyną Bednarek, znaną wszystkim z sagi skarpetkowej, Kury z grubej rury, no cała masa książek, też laureatka już nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, ale rozpoczyna nową serię. Zemsta Karalucha przenosi nas w świat rodziny Wieczorków. Mamy tu to wszystko, do czego Bednarek nas przyzwyczaiła. Zajmującą prozę obyczajową, oblaną no takim fantastycznym bednarkowym, nie jestem w stanie wymyślić innego przymiotnika, poczuciem humoru. No i to też warto podkreślić, że ta książka zilustrowana przez Bartka Brosza jest taką książką, gdzie ilustracje i tekst z sobą dialogują. No i to jest ten typ literatury, który pozwala płynnie przejść ze świata czytania rodzicielskiego do świata czytania samotniczego.
1: Wielu rodziców dziś boryka się z takim problemem, że to, co oznaczone jest na przykład dla dzieci 10+ albo 5+, wcale nie jest takie. To znaczy, że my skracamy dzieciom dzieciństwo, mówiąc im o okrucieństwie świata, o rozmaitych problemach dużo wcześniej. To jest taki spory dylemat, czy opowiadać właśnie przez sztukę, czy może jeszcze poczekać i nie mówić dzieciom, jaki bywa czasem świat, wcale nie kolorowy, jak jest w przypadku tych książek.
2: To nie są książki, które unikają, no właśnie, poważnych tematów, ale one są podane w sposób, który jest rzeczywiście totalnie zjadliwy, ale też angażujące. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mamy po prostu natłok przeróżnych tytułów na rynku i bardzo dobrze, bo im więcej, tym lepiej, ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że rodzice nie zawsze mają czas, żeby śledzić rynek książki, no i nagroda Ferdynanda Wspaniałego ma być taką wskazówką.
1: Co się zmieniło od czasu Ferdynanda Wspaniałego do tego, jak wyglądają dziś książki dla dzieci i o czym opowiadają?
2: Ha,

0: te książki, które w tym roku zostały nominowane do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, na półce obok Ferdynanda mogą bez wstydu sobie stanąć. Pamiętajmy też o tym, że Ludwik Jerzy Kern był fenomenalnym autorem wierszy, w tym dla najmłodszego czytelnika. Na szczęście te wiersze są ciągle wznawiane, ciągle przypominane. To jest rzecz, której nie widać przy okazji tegorocznych nominacji, a może właśnie widać, bo nie ma nominowanej żadnej książki z wierszami, natomiast tu musimy sobie uczciwie powiedzieć, że jest z tym bardzo duży problem. To znaczy ze świecą szukać pisanych dziś współcześnie w Polsce wierszy dla najmłodszych czytelników i czytelniczek i mam cichą nadzieję, że to się kiedyś zmieni.
1: O książkach nominowanych do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego Małgorzacie Niedzieckiej Mac opowiadał Szymon Kloska. Ferdynand Wspaniały, czyli pies, który marzył o tym, by zostać człowiekiem. Być może to właśnie ta książka jest jednym z Państwa najmilszych wspomnień z dzieciństwa. O te wspomnienia 1 czerwca w Dniu Dziecka pytamy Państwa. Są to może smaki, zapachy, melodie albo widoki, albo właśnie książki. Proszę pisać i podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z lat dziecięcych. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Kwadrans pozostał do 7:00.

0: Część trzecia koncertu fortepianowego G-dur Maurice'a Ravela przy fortepianie Alexandre Tarot towarzyszyła mu Orchestre National du France. Jest to 6:49, dziś w poranku dwójki celebrujemy Dzień Dziecka i pytamy Państwa o Wasze wspomnienia z dzieciństwa. Te najpiękniejsze, najmocniejsze, najbardziej wyraziste, te, które kojarzą się z dzieciństwem. Może to być na przykład zapach domowych wypieków, albo melodia, czy książka, albo jakieś inne wspomnienie, które towarzyszy Państwu przez całe życie, kiedy no właśnie pielęgnujemy w sobie to dziecko, bo tak trzeba robić. No i w temacie dzieci również dziś Agata Honcia.
1: Słowo się rzekło.
2: W Dniu Dziecka nie wypada nie powiedzieć czegoś o dzieciach. Mam więc dla Państwa trzy słowa odnoszące się właśnie do nich. Słowa dziś już nieużywane, zapomniane, ale bardzo ciekawe. Pierwsze brzmi otrok. Choć dźwiękowo kojarzy się na przykład z obrokiem, to nazywa nie pokarm, lecz męskiego potomka, a ściślej dorastającego syna. Słowo otrok to etymologicznie ten, który nie mówi, który nie może według prawa mówić. Jest więc etymologicznie cały czas przeciwieństwem proroka, który mówić musi. W polszczyźnie słowo otrok jest notowane od XV wieku w znaczeniach, uwaga, sługa, niewolnik, chłop, dworzanin, rzadziej młodzieniec. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że nazwy dzieci i sług często się pokrywały. Ich rola społeczno-prawna była prawie taka sama. Z kolejnych stuleci mamy poświadczenia otroka w znaczeniu dorastającego chłopca, młodzieńca, nawet kawalera, ale już w XVIII wieku słowo to jest używane bardzo rzadko. Nie zachowało się w ogóle we współczesnej polszczyźnie literackiej, ale czasami słyszy się je w dialektach Śląska Cieszyńskiego. Lecz tu, uwaga, w znaczeniu łotr, zbój, włóczęga, nieszczęśliwy, biedak, pijak, człowiek uparty i nieposłuszny. Uspokajam, to tylko językowe wpływy słowacko-czeskie. Oprócz otroka z prasłowiańszczyzny odziedziczyliśmy jeszcze słowo czędo, nazywające etymologicznie to, co jest poczęte. Ostatni zapis czenda pochodzi jednak z końca XVI wieku, czyli sprzed dość dawna. Wcześniejsze niż otrok i czendo jest słowo równie niejasne dla współczesnego ucha, a mianowicie orbę. I jego dziś próżno szukać, choć na ślady orbęcia, bo tak odmieniamy orbę orbęcia, natrafimy w słowach robionek, robieniec, czyli, jak notuje słownik, dziecię. To, co robione. Jedyne określenie dziecka, które w niemal niezmienionej formie przetrwało od czasów prasłowiańskich, to detę, czyli właśnie dziecię. Nazwa na tyle ogólna, że wchłonęła odcienie znaczeniowe innych określeń. I może dobrze. Do usłyszenia.
0: Agata Honcia poszerzała nasz słownik języka polskiego, a może właśnie jakieś słowo z dzieciństwa jest dla Państwa ciekawym i miłym wspomnieniem? O te wspomnienia dziś pytamy. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
2: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność.

0: Gości przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Karol Radziwonowicz, wybitny pianista i pedagog.
2: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie, siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. A w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
3: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, jest 7.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu.
4: Uśmiechamy się do Państwa w Dniu Dziecka ze studia Dwójki. Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Sanocka. A niebawem dołączy do nas Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy. Jest 1 czerwca, czyli 152 dzień roku.
1: Poranek Dwójki.
4: Słońce wzeszło dziś o 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą dziś Gracjana, Hortensja, Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. No ale władzę nad światem przejmują dzieci, więc dołączamy również dzieciaki do życzeń wszystkiego najlepszego. Niech to będzie piękny Dzień Dziecka. A teraz już Marcin Pesta i wiadomości kulturalne.
6: Dzień dobry Państwu. Tłumaczka i badaczka literatury Magdalena Heidel została wybrana na nową prezeskę Polskiego Pen Klubu na kadencję 2026-2030. Decyzję podjęło walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. To wydarzenie ma wymiar historyczny, ponieważ Magdalena Heidel została pierwszą kobietą na stanowisko prezeski Polskiego Pen Klubu od początku istnienia organizacji. W wyborach uzupełniających do zarządu wybrano również Marka Radziwona. Magdalena Heidel jest tłumaczką literatury anglojęzycznej, badaczką przekładów i profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumaczyła m.in. twórczość Virginii Woolf czy Josepha Conrada. Ponad 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się Międzynarodowe Targi Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tegoroczny program był bardzo bogaty, podkreślał podczas podsumowania wydarzenia dyrektor targów Jacek Oryl.
7: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festival.
6: Podczas 4 dni targów stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
7: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
6: A w przyszłym roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbędą się w dniach 20-23 maja. Jeszcze w tym roku zaplanowano jesienne Targi Książki, to we wrześniu na Placu Centralnym w Warszawie. Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny, krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale oraz muzea, jednak łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
8: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
9: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
10: No tak, planetarium jest.
9: No tak.
11: Manufaktura.
12: No, parki łódzkie.
10: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
12: Na przykład bogata roślinność.
6: Łódź znalazła się na liście brytyjskiej gazety przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja.

0: Izraelskie wojsko zdobyło średniowieczną twierdzę Bofor niedaleko miasta Nabatije. Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat.
1: Zweryfikowane przez agencję AFP zdjęcia pokazują powiewające na szczycie dwie flagi. Izraela i izraelskiej brygady Golani. Liczący blisko 900 lat dawny zamek krzyżowców ma ważne znaczenie strategiczne i symboliczne. Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi izraelskiej armii przejęcie Nabatii. To duże, kluczowe miasto na południu kraju, które dla wielu Libańczyków jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Zatknięcie flagi na zamku Bofor ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zintensyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokajanie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami na północy kraju, a także pod koniec dnia na zachodzie będzie już niewielkie, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju oraz na południu możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat, tam około 14 stopni.
4: Reklama. Masz na dzieci bajkę nową?
5: Całkiem nową, daję słowo!
6: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
7: Zdolna jestem, niesłychanie!
8: Kto się ciebie o to pyta?
7: Nikt! Ja jestem starszy Pyta!
6: Razem z Anną Seniuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,
13: kamera,
12: radiowe studio,
13: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo poranka dwójki, jest 7, a w zasadzie już w tym momencie 8 minut po godzinie 7. To czas na naszą płytę tygodnia, a jest ona ciekawa. Chopin bez Chopina, jak to możliwe? To tytuł naszej płyty tygodnia. To jest autorska wizja pianisty Adama Golki. Na płycie znajdują się utwory m.in. Johannesa Brahmsa, George'a Gershwina, Romana Maciejewskiego czy Władysława Szpilmana. Te kompozycje według pianisty łączy stylistyczna i emocjonalna więź z utworami Chopina. Chopin bez Chopina to nasza płyta tygodnia. Muzykę Fryderyka Chopina znajdziemy natomiast na płycie Julii Łozowskiej Heritage. Tam utwory również Beethovena i Schumana. Słuchamy teraz kompozycji z płyty tygodnia. Johannes Brahms, skerco S-moll opus 4 przy fortepianie Adam Golka. Aby otrzymać płytę tygodnia, a w zasadzie dać sobie na to szansę, prosimy o maile poranek2@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie do korespondencji.

Kompozycja z naszej płyty tygodnia, Chopin bez Chopina, a płyta dodatkowa Julia Łozowska Heritage. Prosimy o maile poranek@polskieradio.pl. Dziś 1 czerwca dzielą się Państwo z nami wspomnieniami z dzieciństwa. Pan Paweł napisał, że jego najsmaczniejsze wspomnienia z dzieciństwa to racuchy, placuszki drożdżowe z jabłkami, do których pan Paweł ubijał pianę z białek, co było jego pierwszą rzeczą do robienia w kuchni, taki wstęp do gotowania. Z babcią. To babcia, mama taty, a mama mamy z kolei robiła przepyszne pasztesiki z grzybami z ciasta francuskiego, czyli pyszne i smakowite wspomnienia. Tych wspomnień, pisze pan Paweł, jest mnóstwo, ale ponieważ sam bardzo lubię gotować i eksperymentować w kuchni, to pomyślałem, że te są godne uwagi. Bardzo dziękujemy. Racuchy z jabłkami to również moje najsmaczniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Panie Pawle, mamy dla pana płytę za te wspomnienia. Mieczysław Weinberg, utwory Mieczysława Weinberga w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. To tak na osłodę. A teraz menu poranka dwójki. Jest 14 minut po siódmej. Poranek.

0: wkurzenie ogólne, którego ja też nie rozumiem. Ale jeszcze jeden akapit. Przyszłość widzę w ten sposób, że sztuczna inteligencja będzie tak doskonała, że zacznie pisać lepsze książki od ludzi. Zatem pisarze będą prosić AI, by napisała im książkę niedoskonałą, ułomną artystycznie, koślawą stylistycznie, byleby odróżniała się właśnie na niekorzyść od perfekcyjnych produktów technologii. Tak Krzysztof Warga pisze o sztucznej inteligencji w kontekście niedawnej wypowiedzi Olgi Tokarczuk. To w Newsweeku. A w Gazecie Wyborczej o książce Petera Pomaradzewa. Ta książka otrzymała tegoroczną nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Wojciech Szot pisze tak. Peter Pomerantsew, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji nagrody imienia Kapuścińskiego za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera, w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Dalmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Dalmer zredefiniował to, co myślimy o propagandzie, mówi Pomerantsew podczas sobotniej gali Nagrody Kapuścińskiego. Wolność i dobro nie zawsze chodzą w parze. Dzisiaj nie bardzo wiemy, co zrobić z narastającą propagandą. Jesteśmy w takim momencie, gdy ktoś taki jak Dalmer powinien wstąpić na scenę. I jeszcze laureat tej nagrody, Peter Pomerantsew, mówi tak. Mam wrażenie, że za dużo czasu poświęciliśmy temu, co robi wróg. Moja książka pokazuje, jak wygrać wojnę za pomocą informacji. Dalmer zgromadził geniuszy w różnych dziedzinach, by pokonać hitlerowską propagandę. Jeśli chcemy to zrobić z rosyjską, musimy połączyć siły ponad granicami naszych krajów. Prowadzę właśnie pracę nad stworzeniem takiego laboratorium naukowego, które może stworzyć antidotum na to zło, mówił laureat tegorocznej nagrody imienia Kapuścińskiego. A jak działał Dalmer, bohater tej książki? Nikt tak jak on nie rozumiał nazistów, pisze Wojciech Szot. Rozgryzł ich tak dobrze, że w czasie II wojny światowej został przez brytyjski wywiad zaangażowany do tworzenia propagandy skierowanej do niemieckich obywateli. Pierwszym pomysłem brytyjskiego wywiadu było utworzenie stacji radiowej, która będzie udawała gorliwego zwolennika Hitlera. Gustav Siegfried Eins, ta stacja tak się nazywała, prowadził szef, który oczerniał zarówno Churchilla, tego niezdarnego syna pijanego Żyda, to cytat, jak i nazistowskich przywódców, którzy zdradzili ideały swojego ruchu. Bardzo dobra książka, pokazująca rzeczywiście, książka, z której możemy się wiele dowiedzieć w obecnych czasach, w czasach dezinformacji, w czasach fake newsów i w czasach, kiedy wojna to nie tylko czołgi i bomby, ale przede wszystkim na równi z tym informacja. I to w Gazecie Wyborczej o Nagrodzie Kapuścińskiego pisze Wojciech Szot.
1: Magda Mikołajczuk, wrócisz do nas jeszcze w następnej godzinie.
0: Chętnie tak, dziękuję.

Słuchają Państwo Dwójki, jest 7:34. Pytamy dziś o Państwa wspomnienia z dzieciństwa. Pani Ela z Zabrza napisała: kiedy miałam 4 lata, rodzice przeflancowali do Zabrza, a gdy miałam 5, mama też poszła do pracy w kopalni. Starszy brat poszedł do szkoły, a ja z kluczem na szyi byłam stara, maleńka i jakoś dawałam radę. O przedszkolu nikt nie pomyślał. Pani Elżbieta wspomina także, że w szkole, w Dzień Dziecka, chodziliśmy do kina Świt w Pawłowie. Pamiętam baśń o brzydkim kaczątku. Cudna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Elę i dla pani płyta z kompozycjami Stanisława Moniuszki. Gra Orkiestra Polskiego Radia. Są jeszcze inne wspomnienia. Pani Izabela pisze: najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa to zimowe dni w przedszkolu, kiedy zakonnice, chodziłam do szkoły przy klasztorze, wyciągały gramofon Bambino i puszczały czarne płyty z bajkami. To były magiczne zimowe dni. Wszyscy siedzieli zasłuchani, nawet tak rezolutne przedszkolaki jak ja. Pozdrawiamy pani Izabelo. Mieczysław Weinberg, jego utwory w wykonaniu Kwartetu Śląskiego wędrują do pani. Jest 7:35.

Część trzecia, Vivace, z koncertu na klawesyn, flet, obój, klarnet, skrzypce i wiolonczele. Manuela de Falla grała Narodowa Orkiestra w Lille. Jest 7:39, przenosimy się teraz do Lublina i pytamy, co dzieje się wtedy, gdy taniec nie ma gotowego scenariusza, a każdy ruch może zmienić przebieg całego wydarzenia. Choreografie miasta Lublin to projekt, w którym artyści tworzą performance na żywo, w dialogu z muzyką, przestrzenią i obecnością widzów. Improwizacja, emocje i decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym sprawiają, że każde wykonanie wygląda zupełnie inaczej. O tym, jak powstaje taki spektakl i dlaczego publiczność staje się częścią tego wydarzenia, opowie Anna Kowalowa.

0: mój odbiór jest bardzo pozytywny, bardzo mi się podoba. Dlatego, że ten taniec w moim odczuciu jest takim tańcem, który opowiada historię. Jest to poniekąd takie sensualne. Jest dużo życia i też można chyba znaleźć dużo interpretacji dla tego tańca.
1: Jacek Owczarek. Robiłem tutaj choreografię miasta Lublin. Najpierw byliśmy obejrzeć lokalizację. Miasto Lublin jest bardzo urokliwe, ma dużo miejsc.

0: które bardzo przyjaźnie traktują taniec. Myślę też nie tylko o scenach, ale przede wszystkim o naturze, o topografii, o budynkach, które bardzo mocno inspirują tancerzy i chcieliśmy w ramach tego projektu jakby ten taniec z tego miasta poprzez tancerzy wyciągnąć.
1: Zofia Zywert z Łodzi. Przygotowanie wyglądało w ten sposób, że dzisiaj mieliśmy dwugodzinną próbę. Przeszliśmy przez każde miejsce i dogadywaliśmy szczegóły. Ja przyjechałam na jeden dzień, żeby już taki finalny performance przedstawić, a reszta grupy pracowała cały tydzień.
2: Tak, jesteśmy już tu od tygodnia.
1: Oliwia Staniucha, tancerka choreografii i technik tańca w Łodzi.
2: Codziennie mieliśmy próby po 5 godzin. Najpierw na sali, gdzie też się poznawaliśmy, mieliśmy moment, żeby właśnie się poznać i wdrażaliśmy jakieś pierwsze zasady, próbowaliśmy różnych rzeczy, a dopiero później powoli, stopniowo wchodziliśmy do przestrzeni. Na zewnątrz wybieraliśmy te miejsca i próbowaliśmy się jakoś dopasować, też znaleźć inspirację do ruchu. No i tak przez cały tydzień.
0: W dużej mierze to była improwizacja, ale to była improwizacja strukturalna. Myśmy przyglądali się miejscom, patrzyli w jaki sposób to miejsce jest położone, co tutaj się porusza, w jaki sposób. Zbieraliśmy też pewne informacje dotyczące kształtów, dotyczące atmosfery. Próbowaliśmy się w to miejsce naturalnie wpisać. To znaczy zależało nam na tym, żeby nie wyciągać tańca z sali, tylko żeby ono powstało właśnie w miejscu i z tego miejsca wyrosło.
1: Ja się na pewno musiałam nauczyć tego, że każdy mój pomysł można rozwinąć i wszystko tak naprawdę jest akceptowalne, tylko trzeba w to wejść konkretnie i bazować na danej myśli, na pomyśle, więc a najtrudniejsze w tym wszystkim jest w sumie odnalezienie się w przestrzeni, mam wrażenie, może jakieś kontakty impro, współpracowanie z kimś.
2: Myślę, że najważniejsze jest zachować spokój, szczerze mówiąc, i jeżeli się podejmuje jakiś krok, jakąś decyzję, to po prostu konsekwentnie w nią iść i po prostu się nie wahać, żeby trochę uwierzyć w to swoje działanie. No i jakby zawsze można to zakończyć, zawsze może ktoś pomóc też inaczej samemu, a inaczej w grupie, bo w grupie też możemy się kopiować, ktoś może właśnie pomóc, chwycić temat, można go rozwinąć bardziej. Też można poczuć w momencie, że jeżeli to już jest dosyć, wyczerpałam temat, no to po prostu wychodzę, ale wiem, że mogę liczyć na moją grupę, która na przykład przejmie pałeczkę, więc trochę ta odpowiedzialność jest taka, każdy ją ma, ale im więcej jest osób, to można tak, wydaje mi się, że jest jakby trochę łatwiej.
1: Eksplorować na różne sposoby i iść za tym, więc no na pewno.
0: Pochodziliśmy po mieście, właśnie tutaj po parku, zdecydowaliśmy, że większość akcji będzie działa się w naturze, właśnie bliżej przyrody, żeby też oddać to, że taniec jest bardzo organiczny, bardzo ludzki, bardzo naturalny i właściwie każdy go w sobie ma, wystarczy tylko sobie na to pozwolić.
3: Bardzo to ładnie, fajnie, bardzo mi się podoba, że wciąga się publiczność, jakby to wychodzi poza budynek Centrum Kultury, wychodzi do ludzi i pokazuje tą sztukę, także bardzo mi się podoba.
4: Maciej Byczek, Krajowe Centrum Choreograficzne w Lublinie. To była improwizowany spektakl na strukturze, czasami formalnie i ja to rozróżnię od razu. Struktura, no to czasami umawiamy się z choreografem to, co będziemy robić w przestrzeni, jakie elementy tej przestrzeni możemy wykorzystać, a formalna to, co robić ze swoim ciałem, ewentualnie z muzyką i z rytmem, ale wszystko było improwizowane. Czasami są rzeczy takie, jeżeli improwizujemy w mieście na przykład, no czasami dzieci wybiegają na trawnik, czasami ktoś przejedzie rowerem, ktoś wychodzi z psem, no to trzeba uwzględnić po prostu człowieka lub zwierzę w przestrzeni miejskiej i się odnieść do tego po prostu.
5: Bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że tańczy tu moja córka, więc no bardzo ciekawe. Tak pierwszy raz coś takiego oglądam i muszę przyznać, że no coś takiego innego, ale bardzo interesujące.
6: O projekt Choreografię Miasta Lublin pytała Anna Kowalowa. Jest 7:45. Pytamy dziś Państwa o Wasze wspomnienia z dzieciństwa. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Tym razem pani Krystyna napisała tak. Moje ulubione wspomnienie z dzieciństwa łączy się z radiem. To były wczesne lata 60. Radio było cudownym wynalazkiem, który zawładnął całkowicie wyobraźnią małej Krysi. Miało hipnotyzujące zielone oko, które mrugało do mnie tajemniczo, gdy godzinami przestrajałam odbiorcę.

0: seksualności nigdy nie jest wprost podejmowany, a szczególnie temat homoseksualnego pragnienia. Więc Wojtek to jakby jawnie nam wykłada, ale też w taki dosyć sposób, który się nie narzuca za bardzo, który pozostawia dużo przestrzeni. Tak jak mówiłam o filmie Wesele Smarzowskiego, no to tutaj podobnie jest skonstruowany na zasadzie energetycznej ten spektakl. On na początku wsysa widza i zostawia go takiego wessanego do samego końca. Nie da się przejść obojętnie wobec tego spektaklu. On i zarówno pod względem takiej empatii wobec performera, jego historii, ale też jego ciała i rytmu muzyki i świateł i wszystkich aspektów formalnych po prostu tak trzymasz i nie puszcza.
1: Polecała Ramona Nagabczyńska, tancerka i choreografka. 5 minut pozostało do 8:00.

0: Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, wybiła 8:00.
1: Poranek Dwójki.
2: Rozpoczynamy trzecią godzinę Poranka Dwójki. W poniedziałek, 1 czerwca, jest 152 dzień roku. Dziś słońce wstało o 4:21, a zajdzie o 20:47. Dzień będzie trwał 16 godzin i 26 minut. To sporo czasu, by celebrować i świętować Dzień Dziecka. A imieniny obchodzą dziś Gracjana, Hortensja, Hortensiusz, Jakub, Justyn, Konrad i Nikodem. Dziecięcej radości w ten dzień i wszystkiego dobrego dla Państwa.
1: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na zachodzie i północy kraju będzie już nieco mniejsze. Miejscami głównie na wschodzie oraz południu możliwe opady deszczu, miejscami nawet burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam 16 stopni i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 14 stopni.

0: Paweł Direży, Maman, Wolfganga Amadeusza Mozarta. U nas piosenka znana jako Poszły w pole kurki 3. Śpiewała Sabine Devier, a towarzyszył jej zespół Pygmalion. Jest 8:04.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: jakiś dzisiaj jest wysyp prześmiewczo inteligentnych recenzji. Teraz zaglądam do Gazety Polskiej Codziennie, a tam Łukasz Czarnecki pisze, znaczy artykuł ma tytuł Jakie piękne mordobicie. Są takie filmy, na które nikt nie czekał, lecz kiedy wchodzą na ekrany, nagle się okazuje, że właśnie ich potrzebowaliśmy najbardziej. Do takiej kategorii z pewnością zalicza się Mortal Kombat 2. Kontynuacja obrazu z roku 2021, będącego tak fatalną pomyłką, że w 5 lat po premierze nikt już o nim nie pamiętał, a idący na sequel widzowie zachodzili w głowę, skąd też się wzięła rzymska dwójka w tytule. Omawiany film stanowi adaptację kultowej, liczącej już sobie 34 lata, serii gier z gatunku bijatyk Mortal Kombat, która zasłynęła dzięki hektolitrom przelanej na ekranach krwi i wyjątkowo widowiskowym scenom przemocy, które spędzały sen z powiek rodziców i nauczycieli. Faktem pozostaje, że całe pokolenia dzieciaków grających w ową jatkę wyrosły w większości na całkowicie normalnych członków społeczeństwa. Choć pewnie w głębi duszy niejednego dżentelmena w średnim wieku tli się tęsknota za konsolową brutalnością lat młodzieńczych i można przypuszczać, że to właśnie oni stanowili w zamyśle producentów docelową grupę, dla której przeznaczony jest Mortal Kombat 2. Fabuła obrazu jest, cytując pamiętne słowa Zygmunta Kałużyńskiego, głupia nawet nie jak but, ale jak cały magazyn trzewików. W Mortal Kombat 2 sensu za grosz nie ma, pisze Łukasz Czarnecki, a jednak ów brak, który każdy inny film rozłożyłby na łopatki, ginie w ferii efekciarstwa cieszącej oko widza. Czegóż nie uświadczymy na ekranie? Nekromancja, strzelanie laserem z oczu, miotanie błyskawicami, mechaniczne ręce, ogniste feniksy, wirujący chiński kapelusz z ostrzami czy wachlarz ze sztyletów. A wszystko to przy dźwiękach kultowego motywu muzycznego, przy którym nogi aż same się rwą, by kopnąć z pół obrotu. Podsumowując, Mortal Kombat 2 to film głupkowaty, a jednak genialny. Oglądając go mamy do czynienia z pokazem ekranowego szaleństwa i czystą rozrywką bawiącą się w udawanie kina moralnego niepokoju, czym coraz częściej grzeszą kinowe adaptacje komiksów. Dlatego piszący te słowa poleca go z czystym sercem i idzie do kina jeszcze raz. Piszący, czyli Łukasz Czarnecki w Gazecie Polskiej Codziennie o Mortal Kombat 2. Ja tak widzę po oczach, że ty się wybierasz, Kasia.
1: Możliwe, wiesz, bo zafascynowało mnie to. Bardzo najważniejsze dobrze napisana recenzja.
0: Właśnie, o to chodzi przecież. Można, jednak forma jest bardzo ważna,
1: bardzo
0: prawda?
1: Bardzo istotna.
0: A teraz o czymś, na czym Kasia już była, ja jeszcze nie, a zewsząd słyszę zachwyty i także w ruchu muzycznym Katarzyna Gardzina pisze z zachwytem o spektaklu Androidy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Androidy marzą o miłości, tak jest tytuł tej recenzji. Rzadko zdarzają się spektakle totalne, które tworzą własne uniwersum. Androidy Roberta Bondary z muzyką Przemysława Zycha są takim właśnie przedstawieniem. Mówiąc o androidach, najnowszej premierze Polskiego Baletu Narodowego należy użyć sformułowania z muzyką, a nie do muzyki, gdyż warstwy zarówno dźwiękowa, jak i wizualna powstawały równolegle, wpływając na siebie i kształtując wzajemnie. To wciąż duży luksus w świecie tańca, gdy twórca baletowy może zamówić utwór skrojony na miarę i jeszcze niejako go współkreować. Choreograf Robert Bondara i kompozytor Przemysław Zych tak właśnie pracowali i efekt jest znakomity. Powstała partytura nowatorska, ale wykorzystująca wyłącznie brzmienia instrumentów akustycznych i głosów ludzkich, choć wydawałoby się, że futurystyczna tematyka skłania do użycia elektroniki. Zych nie poszedł drogą ani filmowej ilustracyjności, ani efekciarstwa w unaocznianiu emocji bohaterów. Nie stworzył też kompozycji zbyt hermetycznej i dla odbiorców, i dla tancerzy. Tej muzyki dobrze się słucha, jest zróżnicowana i zależna od sytuacji scenicznej. I dalej generalnie zachwyty. Kasiu, jak ty? Jakie ty miałaś wrażenia po tym balecie? Bo ja jeszcze dopiero się wybieram.
2: Bardzo ci go polecam. To jest na pewno spektakl, który robi wrażenie właśnie tym, co napisała Kasia, czyli jest takim spektaklem totalnym. Warstwa wizualna zachwyca. Kiedy podniosła się kurtyna i zobaczyłam taką zanurzoną w błękitach, w pięknym świetle scenę olbrzymią.
0: Tu jest zdjęcie.
2: Tak, i samego jedynego Krzysztofa Sabo na środku, no to chciałam bić brawo od razu, więc to jest piękne uczucie, kiedy podnosi się kurtyna i już chcemy klaskać, więc na pewno pełen zachwyt. No, pominę poziom Polskiego Baletu Narodowego, bo oni tańczą fenomenalnie.
0: Tak, to prawda.
2: Ja miałam może

0: takie momenty, w których pewne sceny, pewne rozwiązania wydawały mi się niepotrzebne albo niekoniecznie pasowały do całości, ale to są moje subiektywne odczucia. Robert Bondara nas rozpieszcza.
1: Odczucia tancerki, dodajmy.
0: Też, oczywiście, tak, choć Robert, no właśnie, nas rozpieszcza, bo jego inwencja choreograficzna jest szalona, olbrzymia. Ja miałam momentami jakiś taki mały niedosyt w niektórych momentach, ale no to chyba dobrze mieć niedosyt niż przesyt. Absolutnie polecam Androidy, piękny spektakl. No i właśnie wizualnie szalenie ciekawy.
1: To jeszcze tylko na koniec z Rzeczpospolitej zapowiedź koncertów Jacka White'a. Jack White i dwa koncerty w Polsce. Jacek Cieślak pisze tak: jeśli tegoroczny mundial będzie taki jak poprzednie, na stadionach śpiewany będzie Seven Nation Army. My hit Jacka White'a usłyszymy wcześniej w Warszawie i Krakowie. I tutaj jest cała opowieść o tym, dlaczego ten właśnie utwór Seven Nation Army jest bardzo dobrze przyjmowany przez młodsze pokolenie. O przyjaźni Jacka White'a z Bobem Dylanem i o wielu jeszcze innych sprawach dotyczących Jacka White'a i jego zespołu pisze w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak.
0: A polecała i prasę przeglądała dziś Magda Mikołajczuk. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: 14 minut po godzinie 8, dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Państwo przysyłają wiadomości, w których opisujecie swoje wspomnienia z dzieciństwa. Pani Beata napisała tak. Moje wspomnienie z dzieciństwa to czarne płyty z bajkami i słuchowiska radiowe dla dzieci. Jakże poruszały moją wyobraźnię. Przenosiłam się dzięki nim w zupełnie inny świat. Często można było w nich usłyszeć głosy wybitnych aktorów oraz wspaniałe piosenki. Nierzadko znałam te płyty praktycznie na pamięć. Jedną z moich ukochanych płyt była płyta Lato Muminków z cudownymi piosenkami Tadeusza Woźniaka i wspaniałym głosem narratora Gustawa Holoubka. Pani Beata, dziękujemy pięknie. Muzyczną niespodziankę wyślemy do pani niebawem, a w studiu Jan Kantyzienko. Dzień dobry, cześć Janku.
1: Dzień dobry, ale z Latem Muminków trudno mi konkurować.
0: No właśnie, chciałam cię zapytać.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
0: Chciałam cię zapytać, bo będziemy zaraz rozmawiać o międzynarodowych targach książki. Tak. O twoją książkę z dzieciństwa ulubioną. Masz taką jedną, jedyną?
1: Jedną, jedyną. Jest różne, to były różne tytusy.
0: Różne tytuły.
1: Różne tytuły, sporo ich było i w pewnym sensie to też był taki powrót do tej myśli, między innymi z powodu tych targów książki, bo w niedzielę, czyli ostatniego dnia targów, miała swoją premierę kontynuacja tytusów Romków i Atomków autorstwa Artura Chmielewskiego, czyli syna babcia Chmiela, który jest inżynierem NASA, bardzo poważnym naukowcem, ale zdecydował się kontynuować projekt swojego ojca. Także wszystkich fanów tej serii Tytus Romek i Atomek zachęcam do śledzenia tego, w którym kierunku to teraz skręci.
0: Czyli możesz kontynuować i pielęgnować w sobie nadal dziecko, czytając kolejną serię.
1: Mam nadzieję tylko, że NASA nie zacznie produkować mielolotów.
0: To by było ciekawe. Janku, Międzynarodowe Targi Książki za nami na PGE Narodowym. Były tłumy, to wiem. Widziałam nawet jedną panią, która przyszła z dwiema żółtymi, nowymi, pustymi walizkami po to, żeby je napełnić książkami.
1: Tak, były tłumy, były ogromne stoiska i w tym tłumie też były osoby ze zgoła innej cywilizacji, z cywilizacji arabskiej, no bo zacznijmy honorowo od gościa honorowego tegorocznych targów książki, czyli jednego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szardży. Przybyły razem z państwem z Szardży też tłumaczenia kilkunastu pozycji książek, które zostały stworzone specjalnie z okazji tych targów książki. No to była przede wszystkim poezja, jak dowiedzieliśmy się z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek, z którą wspólnie prowadziliśmy audycję z targów książki. To poezja przede wszystkim w przekazie ustnym, która istnieje właśnie w tym emiracie Szardży, ale były też krótkie prozy, teksty na scenę, ponieważ obecny władca tego emiratu jest też nazywany sułtanem arabskiego teatru, ale nie zgłębiłem tego tematu na tyle, żeby coś więcej o tym powiedzieć. Zostawiam tylko taki wątek do prześledzenia, ale chętnie oddam teraz głos komuś, kto dużo lepiej zna się na arabskiej kulturze i literaturze. Jednej z gościń naszych audycji, czyli dr Magdalenie Kubarek, adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dzięki scentralizowanej działalności, która ma na celu propagowanie literatury tych krajów, dużym zasobom finansowym, no ta literatura zaczyna być coraz bardziej widoczna w całym świecie arabskim i poza nim, czego dowodem jest obecność tak dużym wymiarze emiratu Szardży na targach tegorocznych w Warszawie. Musimy wziąć pod uwagę olbrzymi przeskok cywilizacyjny, którego dokonał ten region. Więc ta szybkość tych zmian, która następowała pod względem społecznym, ekonomicznym, kulturowym, znajduje odzwierciedlenie w tej poezji, która no, stara się w jakiś sposób nadążyć za problemami i odzwierciedlić problemy ludzi, którzy mieszkają w tamtych krajach i w emiratach.
1: Co zostanie z tego spotkania emiratu Szardży i Polski? No można się o tym przekonać, na przykład próbując dostać te książki, które ze sobą państwo przywieźli.
0: Dziś w poranku w przeglądzie prasy Magda Mikołajczuk wspominała o nagrodzie Ryszarda Kapuścińskiego.
1: Tak, no bo to jest wielka wiadomość, wielka informacja, bardzo ważny konkurs literacki. Faktycznie w sobotę o 19:00 przyznano te nagrody, wyłoniono spośród pięciorga nominowanych autorów

0: autorek. Jedna z autorek była gościem naszej audycji, była to pani Czeczot, autorka Ciszy nad Stepem, książki, o której obszernie rozmawialiśmy w audycji. Natomiast no, obszerniej na pewno można poczytać o nagrodzonym Peterze Pomerantsewie, jego książce Propagandysta, który przechytrzył Hitlera, opowieści o Seftonie Delmerze, przebiegłym brytyjskim dziennikarzu i takim właściwie działaczu antypropagandowym, który sam wojował tym narzędziem. Istotną sprawą w ogóle w obecności tej literatury non-fiction w czasie targów książki, oprócz Nagrody Kapuścińskiego, była też obecność laureata Literackiej Nagrody Nobla, Lesia Białeckiego, który w sobotę był gościem targów książki i spotkanie z nim no, z natury rzeczy cieszyło się ogromną popularnością, również wśród białoruskiej diaspory, która ustawiała się potem w długich kolejkach, żeby móc się ze swoim bohaterem, dodajmy też literaturoznawcą, eseistą, też człowiekiem słowa, człowiekiem książki spotkać. Ja miałem tę przyjemność, żeby też o parę rzeczy pana Alesia spytać. Oddajmy mu teraz głos.
1: Pierwszy raz siedziałem od 11 do 14 roku, napisałem 4 książki i oni po mojemu wyjściu byli już nadrukowane, a drugim razem napisałem 2 książki, ale oni byli skonfiskowane KGB i teraz jakby их nie ma. Ну і цей час, коли я сидів в в'язниці, то читав, коли там не маєш ніяких інтенсивних контактів з іншими людьми, а нам було забрано między політичними розмовляти там з іншими в'язнями, то книжка то була найпершим другим приятелем. Зараз на тих таргах так сон білоруські пісажі, яких дуже любим і прочитаємо практично все, що вони написали. Так. Володимир Некляєв, Володимир Орлов, то є найвибітніші білоруські пісажі, які представлені на тих таргах.
0: Myślę, że to mocna rekomendacja, bo to rekomendacja od literaturoznawcy, eseisty, założyciela Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, no i last but not least, laureata Nagrody Pokojowej Nobla Alesia Białackiego. No, jeżeli chodzi o obecność różnych języków i kultur, oprócz szarży, oprócz Białorusi, tych języków, tej właśnie wieży Babel, jaką był Stadion Narodowy, było sporo, bo i Instytut Rumuński, i duża obecność literatury ukraińskiej, no po prostu naprawdę było w czym wybierać, jeżeli chodzi o przekłady i też literaturę w innych językach narodowych niż polski.
2: No i była też oczywiście poezja.
0: Poezja musiała być. Jeżeli chodzi o obecność poetów i poetek, to ja byłem na spotkaniu z ukraińskim poetą żyjącym w Nowym Jorku. No, kochamy poetów żyjących w Nowym Jorku. Wasylem Machno. I zobaczyłem na tym spotkaniu naszą redakcyjną koleżankę Dorotę Gacek, więc mogę już państwu powiedzieć, tak po prostu zapowiedzieć nawet, że jeżeli chodzi o audycję z udziałem tego poety, to ona jest w przygotowaniu. On właśnie wydał piękny tom Dom na 7 wiatrach. To są jego wiersze w przekładzie Bohdana Zadury. Ja słyszałem, jak on czyta wiersz opowiadający o Lublinie. No, jest to niesamowita poezja i spodziewajcie się tego państwo na naszej antenie. Z innej strony, pięknie wydany w takim karminowym kolorze tomik poetycki Komary Kamila Kawalca, wydany w nie tak dużym nakładzie, został wybrany jako najpiękniejsza książka roku w plebiscycie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, ponieważ takie nagrody też się tam w czasie targów rozstrzygały. To towarzystwo wyróżnia takie najlepsze pod kątem edytorskim książki, jakie wychodzą w Polsce. No i był też panel o sile słowa. I ten panel, gościnią tego panelu była ukraińska poetka Iryna Mularczuk, a prowadził go poeta Stanisław Kalina-Jaglarz, znany państwu też z cyklu Przypadki Słowa czy innych naszych audycji. Ja chciałem go po tym panelu chwilkę, ponieważ był też gościem moim i Katarzyny Hagmajer-Kwiatek w audycji Dwójka na Miejscu, zapytać o to, czy pesymizm, który unosi się niejako teraz nad przekazem poetyckim, nad tym przekazem idącym od tych bardzo wrażliwych ludzi, jakimi są poeci, czy on może być w jakiś sposób konstruktywny, no bo czasy są niewesołe. No i posłuchajmy, co Stanisław Kalina-Jaglarz na to pytanie o pesymizm odpowiedział.
3: Dla mnie pesymizm ma swoją bardzo taką konstruktywną stronę i rozpacz potrafi coś zbudować. I wychodząc od tej rozpaczy, idziemy w stronę słowa, które może nie jest za dobre, ale w stronę męstwa, takiego męstwa bycia. Może mógłbym nazwać to bardziej kurażem, dzielnością właśnie, odwagą bycia. I ona się musi przedrzeć przez tą rozpacz.

0: To jest tak naprawdę konieczne, żeby odnaleźć język nadziei. I ten język jest tam, jest to światło. I Iryna mówiła o swoim tomiku, który jest zatytułowany W domu i tam jakby wydobyta jest ta sylaba om, która jest początkiem wszechświata. I od tego om, stojąc w tym progu domu, który został stracony i odnaleziony na nowo, można właśnie zacząć mówić, opowiadać historię na nowo.
1: Od rozpaczy do odwagi i nadziei. Bardzo piękne.
2: No, wszyscy balansujemy na krawędzi, prawda? Om.
1: Dokładnie tak.
2: No, także jeżeli chodzi o taką temperaturę, wydaje mi się, i rozmów, i temperaturę tych propozycji wydawniczych, w ogóle taką atmosferę, która towarzyszyła ludziom na tych targach, one naprawdę cieszyły się ogromną popularnością, to muszę przyznać, że czuć tam było takie, jakby to powiedzieć, spiętrzenie bardzo ciekawych idei, bardzo ciekawych punktów widzenia. To nie były takie stricte komercyjne targi książki, które miały za zadanie po prostu tylko jak najwięcej tych książek sprzedać. Czuć też tam było i intelektualny ferment, i bardzo, bardzo ciekawych gości, gościnie. I wydaje mi się, że to ta wizyta na Stadionie Narodowym dla każdego, kto tam był albo będzie chciał być za rok, będzie albo była ubogacająca.
1: Sporo dzieciaków było? Widziałeś sporo dzieci?
2: Sporo. Polowały na komiksy o kapibarze, między innymi. Słyszałem, że kapibara się cieszyła bardzo dużą popularnością.
1: No tak. Bardzo ci dziękuję. Jan Kantyzienko opowiadał o międzynarodowych targach książki. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka.
2: Wszystkiego dobrego również tobie i wszystkim państwu z okazji Dnia Dziecka. Bądźmy po prostu dziećmi. Nic innego nas nie może spotkać
1: uratować.
2: Złego.
1: Dziękuję, dobrego
2: dziękuję,
1: dnia.
2: Dziękuję, ukłony.

0: Część trzecia, rondo z drugiego koncertu na róg i orkiestrę S-dur Ryszarda Strausa. Jest 8:31. Dzień dziecka. Prosimy opiekunów i dzieciaki o podgłośnienie odbiorników.
1: Gość poranka dwójki.
0: Róża Świadczyńska. Dzień dobry, Różo.
2: Dzień dobry, Kasiu, witam Państwa.
0: Kierowniczka redakcji Radia Chopin, bo dziś to będzie dla nas bardzo istotne.
2: Cieszę się bardzo, że ta rozmowa ma miejsce właśnie w Dniu Dziecka, bo temat, o którym, jak sądzę, będziemy rozmawiać, bardzo dotyczy dzieci i młodzieży, ponieważ jednym z celów Radia Chopin, polskiego Radia Chopin, jako w tej chwili redakcji programu Drugiego Polskiego Radia, jest wychodzenie z taką inicjatywą poszerzenia naszego audytorium i grona melomanów, o wychowywanie po prostu młodych ludzi do muzyki klasycznej, do muzyki Chopina, ale oczywiście nie tylko.
0: Przed nami szósta odsłona alternatywy konkursowej, wirtualny konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży do lat 18. Zgłoszenia do tego konkursu trwają do 5 czerwca, więc jest jeszcze trochę czasu. Różo, to na początku przypomnijmy, czym jest ta alternatywa konkursowa, no bo to słowo wirtualne ma tutaj duże znaczenie.
2: Tu każde słowo ma znaczenie, bo ma znaczenie słowo do lat 18. Pamiętasz, może chociaż może niekoniecznie, była kiedyś taka piosenka dozwolone do lat, dozwolone do lat 18.
0: Oczywiście.
2: To są pewne przeboje. Pewne przeboje się nie starzeją, tak? Ja pamiętam bardzo dobrze i to jest właśnie idea naszego konkursu. To jest konkurs dla młodych adeptów pianistyki, dla pianistów o różnym stopniu zaawansowania, bo przypomnę, obejmuje dwie kategorie wiekowe. Dzieci młodsze od 7 lat, od urodzone te najmłodsze w 2019 roku do 2014, cofając się, te starsze od 2008 do 2013, czyli najstarszy uczestnik rzeczywiście ma lat 18 i tutaj nie chodzi o datę urodzenia, tylko o rocznik. Także jest to konkurs skierowany na pewno do młodych ludzi na początku swojej fascynacji muzyką, na początku swojej przygody, powiedziałabym, z muzyką Fryderyka Chopina. No, wirtualny, ponieważ nagrania są nadsyłane drogą internetową. Sam konkurs zrodził się w 2021 roku. Jego pomysł

Słodawcami byli profesor Marcin Gmys, ówczesny dyrektor Polskiego Radia Chopin, ale także Andrzej Szachowski, członek zespołu, który tę ideę poddał wraz z nazwą. Rzeczywiście alternatywa, ponieważ jest to inny konkurs w stosunku do tego dużego międzynarodowego konkursu chopinowskiego, a nawet wszystkich innych konkursów chopinowskich ogólnopolskich. Przecież jest takich konkursów sporo dla dzieci i młodzieży. Odbywają się chociażby w Szafarni konkurs, któremu patronuje program Drugi Polskiego Radia, który właśnie trwał. Natomiast nasz konkurs jest alternatywny, dlatego przede wszystkim, że nie wiąże się z tym stresem związanym z występem na estradzie. Myślę, że to jest główna jego zaleta, jeśli chodzi o młodych ludzi i ich przygotowanie do konkursów, ponieważ po pierwsze odpada ten stres estradowy, nie ma sytuacji występu przed wielką publicznością, przed jury, przed kamerami, co jest, jak możemy się domyślać, ogromnie stresujące dla części bardziej wrażliwych pianistów. Ta obecność, wszechobecność powiedziałabym mediów i multimediów często może paraliżować, zwłaszcza tutaj na naszym rodzimym podwórku. Wiadomo, że najtrudniej gra się u siebie. Także nasz konkurs daje tę szansę, że młodzi pianiści mogą pracować, no powiedziałabym, do skutku nad swoimi interpretacjami, mogą je szlifować w przyjaznych domowych bądź też szkolnych warunkach. Chodzi o to, żeby to nagranie powstało na instrumencie akustycznym, żeby nie był to jednak keyboard, żeby było to co najmniej dobrze nastrojone pianino. I tutaj kładę nacisk na te słowa dobrze nastrojone, bo szkoda byłoby, gdyby walory nagrania niestety były troszkę zepsute przez właśnie jakość samego instrumentu. Także może to być pianino, ale oczywiście najlepiej te interpretacje brzmią na fortepianie, jeżeli mamy do czynienia z uczniami szkół muzycznych, a tak jest w większości, chociaż oczywiście przyjmujemy wszelkie zgłoszenia. W tym roku otworzyliśmy się także na uczniów, którzy mają prywatnych nauczycieli, którzy są samoukami. Także bardzo zachęcamy gorąco, bo przecież takich uczniów też jest sporo. Jest w Polsce bardzo wiele szkół prywatnych, więc także do tych uczniów kierujemy naszą ofertę, nasze zaproszenie. Chodzi o to, żeby kochać muzykę Chopina, żeby chcieć pokazać swoją interpretację, chcieć się troszkę sprawdzić, ponieważ te nagrania w 10 kategoriach gatunkowych, to są kategorie gatunkowe, podlegają potem przesłuchaniu. My, to znaczy pięcioosobowe jury, do którego ja miałam przyjemność i zaszczyt dołączyć dwa lata temu. Jury pod przewodnictwem wybitnego pedagoga, pianisty, profesora Zbigniewa Raubo z Katowickiej Akademii Muzycznej, z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przesłuchuje te nagrania, wybiera najciekawsze, nawet nie powiedziałabym najlepsze, najciekawsze nagrania wybiera do prezentacji w audycjach poświęconych każdej z kategorii, każdemu z chopinowskich gatunków. Omawiamy te nagrania, mówimy, co w nich jest dobrego. Raczej nie skupiamy się na krytyce, wręcz przeciwnie. U nas nie ma przegranych, u nas każdy ma szansę i każdy może usłyszeć dobre słowo o swojej interpretacji, co myślę, że jest osobną jakąś wartością chyba tego konkursu. To się wszystko odbywa w bardzo życzliwej atmosferze. Nad całością czuwa legendarna redaktorka Polskiego Radia Małgorzata Pęcińska, już od samego początku istnienia tego konkursu, czyli po raz szósty już będzie prowadzić nasze obrady. W składzie jury są także pianiści, znani, cenieni, także pedagodzy, jak znany państwu bardzo dobrze i znany także jako autor programów w Polskim Radiu Chopin, Marek Bracha. Jest znakomity krytyk muzyczny, doskonały ekspert w kwestiach pianistycznych, Jakub Puchalski. Także stanowimy takie pięcioosobowe grono życzliwych słuchaczy, tak bym to ujęła, nie sędziów, nie jurorów, ale życzliwych słuchaczy, którzy słuchają, starają się znaleźć jak najwięcej dobrego, czasem podpowiedzieć, co można by było jeszcze ulepszyć, a jaką inspirację pokazujemy często nagrania mistrzów, tych, których ci młodzi ludzie być może już znają, a być może
będą słyszeli o nich po raz pierwszy, a z

0: znajdą w tych interpretacjach coś ciekawego.
1: No rzeczywiście chyba trudno o bardziej przyjazną atmosferę i bardziej przyjazny konkurs pianistyczny. Zainteresowała mnie jedna z kategorii. Oczywiście wszystkie kategorie gatunkowe są ciekawe, ale improwizacja na temat Chopina.
0: Tak,
1: to jest... musi być rzeczywiście coś, co wyzwala wielką kreatywność. Jak wspominasz poprzednie edycje konkursu i właśnie te improwizacje na temat Chopina, co tam znaleźliście?
0: To jest nasza nowa kategoria. Wprowadziliśmy ją w roku ubiegłym i ku naszemu zaskoczeniu spotkała się z naprawdę imponującym zainteresowaniem, a laureaci, bo w każdej kategorii nie powiedziałyśmy jeszcze, wyłaniamy laureata nagrody, laureatów wyróżnień, czy też zdobywców wyróżnień, a w całym konkursie ten najlepszy z najlepszych otrzymuje nagrodę Grand Prix, którą są nie tylko bardzo cenne nagrody rzeczowe, ale także przywilej, po pierwsze, nagrania 45-minutowego recitalu w profesjonalnych warunkach w studiu Polskiego Radia z profesjonalnym reżyserem dźwięku, z dowolnie wybranym przez siebie programem złożonym z większości z utworów Fryderyka Chopina. Ten recital jest potem emitowany w Polskim Radiu Chopin 11 listopada w urodziny naszego programu, naszej anteny. No i także wprowadziliśmy od tego roku przywilej dla laureatów Grand Prix występu na festiwalu Chopin w Antoninie, o którym pewnie będziemy mówić, na którym wystąpił w tym roku już Mikołaj Brzostowicz, wystąpiła także laureatka poprzedniej odsłony Zuzanna Sejbuk i te występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza Mikołaj wywołał furorę też z racji swojego młodego wieku, bo on ma przecież dopiero 12 lat, grał koncert Hmul Chopina, który zresztą dzisiaj usłyszą Państwo o 14 w Dwójce, a potem o 17 jeszcze w Polskim Radiu Chopin. Ale wróćmy do improwizacji. Stwierdziliśmy, że taka kategoria, której młodzi ludzie niekoniecznie muszą mierzyć się z tymi wielkimi chopinowskimi arcydziełami, czy też nawet z mniejszymi formami, ale która pozwala im pokazać swoje spojrzenie na muzykę Chopina, może być dla niektórych inspiracją, może być zachętą do tego, żeby nadesłać swoje nagrania. I dostaliśmy naprawdę bardzo ciekawe wykonania, bardzo ciekawe propozycje. Wyłoniliśmy tak trójkę laureatów. Laureat głównej nagrody Maciej Bieńkowski wraz z laureatem wyróżnienia, świetnie znanym także z gali Młody Muzyk Roku, pianistą Jakubem Derejem, wystąpili również na festiwalu w Antoninie, no i tam pokazali nam trochę dłuższe swoje improwizacje na tematy chopinowskie. To było niezwykle ciekawe.
1: Występ na festiwalu w Antoninie jako nagroda to jest też coś, co być może kusi tych, którzy nadsyłają zgłoszenia. Sam festiwal to inicjatywa Polskiego Radia Chopin, które wychodzi poza tę działalność antenową i proponuje właśnie tego rodzaju znakomite inicjatywy jak alternatywa konkursowa, czy właśnie festiwal w Antoninie. Opowiedz proszę o działalności Polskiego Radia Chopin właśnie w kontekście tych wydarzeń poza anteną.
0: Tak, to jest takie nasze drugie dziecko, troszkę starsze od alternatywy konkursowej, bo odbywało się już po raz szósty. Festiwal od tego roku przyjął nazwę Chopin w Antoninie. Jest festiwalem współorganizowanym przez Polskie Radio Chopin oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, któremu bardzo gorąco cały czas, nieustająco dziękujemy za ogromne wsparcie i organizacyjne, i finansowe przy organizacji tego sześciodniowego święta muzyki w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. No muszę powiedzieć, że tegoroczny festiwal był chyba udany, tak mogę powiedzieć, z dużym sentymentem, wspominając te nasze codzienne koncerty. Rzeczywiście furorę absolutną wzbudził Piotr Pawlak, inaugurujący festiwal, ale także z wielkim zainteresowaniem spotkały się występy doskonałe Mateusza Dubiela, finałowy koncert Tria Boarte, naprawdę na europejskim poziomie, którego nie powstydziłaby się, gwarantuje to Państwu, żadna sala koncertowa. Występy improwizatorów, o których wspominałam. Hania Derej, która jest już bardzo znaną postacią na tej scenie improwizowanej, scenie jazzowej, ma także audycję w Polskim Radiu Chopin co piątek. Niesłychanie ciekawy wydawał nam się i słuchaczom chyba też występ bardzo ciekawie skonstruowanego zespołu. To był oktet Atom String Quartet. To było wydarzenie. Występ Atom String Quartet w Antoninie wraz z muzykami kwartetu Dantego Filharmoników Szczecińskich w opracowaniach pieśni Mieczysława Karłowicza, bo pamiętam pamiętamy o rocznicach, pamiętamy o tym, że obchodzimy w tym roku 150. rocznicę urodzin naszego kompozytora, a oni przygotowali

0: Już kilka lat temu wspaniały taki program złożony z 11 pieśni Karłowicza, bardzo smakowicie dobranych i opracowanych jazzowo przez muzyków Atom String Quartet przy wsparciu tychże dęciaków Filharmonii Szczecińskiej. Bardzo pięknie to zabrzmiało. No ale absolutnym hitem był ten występ Mikołaja Brzostowicza z koncertem F-moll stowarzyszony. Oczywiście w wersji kameralnej, bo to jest małe pałacowe wnętrze, bardzo kameralne. Wypełnione, aczkolwiek wtedy bardzo szczelnie, no bo usłyszeć koncert F-moll Chopina w wykonaniu niespełna wówczas 12-letniego Mikołaja, który rok temu dokładnie też gościł tutaj w programie w audycji Cafe Muza, pamiętam, bo miałam przyjemność prowadzić tę rozmowę i myślę, że wielu słuchaczy Dwójki poznało wówczas tego no, niepospolitego pod każdym względem chłopca, niesłychanie dojrzałego, a jednocześnie zachowującego tę dziecięcą radość i czystość i swoją fascynację, zachwyt muzyką Chopina. On zaraz potem biegł grać pod pomnik Chopina w Łazienkach. To pierwsza sytuacja w historii, że tak młode dzieci miały przywilej grania tych samych koncertów, które grają laureaci konkursu chopinowskiego w Łazienkach.
1: Brzmi to wspaniale. Na zakończenie przypomnijmy o tym, jakie są zasady i jak powinno wyglądać takie nagranie, które mogą nadsyłać młodzi pianiści do 18 roku życia, do 5 czerwca.
0: Do 5 czerwca, ale tak naprawdę to do 6, dlatego że kończymy przyjmowanie zgłoszeń o 23.59. Więc jeżeli nagranie wpadnie kilka minut po północy, to naprawdę świat się nie zawali. Każde nagranie jest cenne. Nagrody są, jak powiedziałam, przyznawane w 10 kategoriach gatunkowych. Można nadesłać swoje nagrania maksymalnie w 2 kategoriach, czyli na przykład preludium i etiudę, albo poloneza i nocturn. To są właśnie takie gatunki. Walc, mazurek, impromptu berses, ale także tańce szkockie, ekoses. Również dla tej starszej grupy zazwyczaj większe formy chopinowskie, ballady, skerca, barcarola, czy też pierwsze części sonat bemol i hamol. Są drobne utwory w kategorii młodszej, są te większe w stylu brillant wczesne dla kategorii starszej i są improwizacje. Także myślę, że tych możliwości jest wiele. No i co najważniejsze, od 19 czerwca co kilka dni szczegóły są na stronie Polskiego Radia Chopin będziemy prezentowali właśnie audycje podsumowujące kolejne kategorie. Państwo będą mogli głosować internetowo także na swojego ulubionego uczestnika, bo przyznajemy także nagrodę publiczności. No a potem 11 lipca będziemy podsumowywać całość i wyłaniać laureata Grand Prix. No i co ważne, nagranie powinno obejmować przez cały czas twarz i ręce grającego. To jest warunek, którego niestety nie możemy wykluczyć. Bardzo prosimy o zwrócenie na to uwagi, aby z takich powodów, powiedziałabym, proceduralnych, byśmy nie musieli takiego nagrania no, eliminować. Niestety formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia Chopin. Tam wystarczy wpisać wszystkie dane, także swoją króciutką biografię i dołączyć nagrania.
1: No i może w Dzień Dziecka warto usiąść przy instrumencie i takie nagranie stworzyć. 6. alternatywa konkursowa, zgłoszenia do 5 czerwca. Róża Świadczyńska.
0: A dzisiaj o 14:00, przypomnę, w koncertach Porze Lunchu będzie naprawdę wyjątkowa okazja posłuchania Mikołaja Brzostowicza w tymże koncercie F-moll. Pamiętamy Evgenii Kisin swego czasu, 12-letni, to była taka kultowa, że użyję tego słowa, płyta grający oba koncerty Chopina. Mikołaj na razie gra jeden i bardzo dobrze, ale gra go naprawdę porywająco. Namawiam Państwa gorąco do słuchania, a jeśli nie będą Państwo mogli o 14:00, to powtórka o 17:00 w Radiu Chopin.
1: To taka mała zapowiedź tego, co o godzinie 14:00, część trzecia koncertu F-moll op. 22 Fryderyka Chopina przy fortepianie Mikołaj Brzostowicz. Róża Świadczyńska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Mikołaj Brzostowicz przy fortepianie, koncert F-moll op. 21, część trzecia Fryderyka Chopina. 8 minut pozostało do godziny 9. Płytę tygodnia otrzymuje od nas dziś pani Natalia z Łodzi. Serdecznie gratulujemy, a płyta dodatkowa wędruje do pana Andrzeja z Warszawy. Niech to będzie taki prezent od nas na Dzień Dziecka. Już za chwilę wiadomości kulturalne, na które zaprosi państwa Marcin Pesta, a następnie Kanon Dwójki i Andrzej Sułek. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Pięknego dnia. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Jest 9.
3: Dwójka jest

0: na miejscu.
1: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Brytyjsko-amerykański reporter i pisarz Peter Pomerantsev został laureatem 17. odsłony Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Jury wyróżniło jego książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera, jak wygrać wojnę informacyjną, wydaną w Polsce przez Krytykę Polityczną w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej. Książka opowiada o Seftonie Delmerze, brytyjskim mistrzu propagandy z czasów II wojny światowej, a zarazem stawia pytania o współczesną walkę z dezinformacją. Jury podkreśliło literacką wartość książki, precyzję opisu faktów oraz jej aktualny i uniwersalny wymiar. W Dniu Dziecka najmłodsi przejmują mikrofony w Polskim Radiu Dzieciom. To wielka szansa, by w dniu swojego święta współtworzyły program, opowiadały o swoich pasjach i zainteresowaniach na antenie stacji, mówi dziennikarka Martyna Huderska.
2: Od godziny 9 do 17 dzieci będą prowadziły poszczególne pasma, więc my, dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom, będziemy jedynie towarzyszyć, w odpowiednim momencie włączać mikrofony w naszym studiu, a młodzi dziennikarze będą mogli się spełnić w zupełnie nowej roli. Przez ostatnie dni czekaliśmy na zgłoszenia. Zgłoszeń jest bardzo dużo. Okazuje się, że dzieci fascynuje praca dziennikarza radiowego i mają takie marzenie, żeby usiąść przed radiowym mikrofonem.
1: Na dzieci w studiu Polskiego Radia czekać będą dziennikarze na co dzień prowadzący audycje. To oni pomogą młodym uczestnikom odnaleźć się przed mikrofonem i odkryć kulisy pracy radiowca. Hollywood uczci setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Dziś rozpoczyna się tam cykl wydarzeń upamiętniających ikonę kina.
3: Przed Chinese Theater, gdzie zostały uwiecznione odciski dłoni Marilyn Monroe, fani odśpiewają Happy Birthday, nawiązując do jej wykonania tej piosenki dla prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W tym miejscu, będącym symbolem złotej ery Hollywood i atrakcją turystyczną, zostanie złożonych 100 róż. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe na aukcji zostaną wystawione m.in. szminka aktorki, jej ubrania oraz zdjęcia. Ponad 100 pamiątek po Marilyn Monroe zostanie sprzedanych w ramach trwającej miesiąc serii aukcji pamiątek pod nazwą Miesiąc Legend Hollywood. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wakacje już niebawem, a w Tatrach Wysokich na Słowacji początek sezonu letniego. Od dziś turyści mogą ponownie korzystać z wysokogórskich szlaków prowadzących do najpopularniejszych tatrzańskich przełęczy i szczytów.
4: Większość tras została otwarta po 7-miesięcznej przerwie związanej z ochroną przyrody i bezpieczeństwem turystów. W niektórych miejscach nadal obowiązują jednak ograniczenia. Z powodu prowadzonych prac remontowych nawet do października zamknięty ma być szlak Nakrywań na odcinku od Trzech Studniczek do Rozdroża w Krywańskim Żlebie. Trwa również odbudowa fragmentu czerwonego szlaku tzw. magistrali tatrzańskiej między Smokowieckim Siodełkiem a Rozdrożem nad chatą Rainera. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że mimo formalnego rozpoczęcia sezonu letniego w najwyższych partiach gór nadal mogą panować wymagające warunki. Miejscami wciąż zalega śnieg, a na szlakach występują oblodzone odcinki. Nie zmieniają się też podstawowe zasady obowiązujące na terenie parku. Turyści mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych trasach i są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 13, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
1: Dziś sporo chmur, choć rano miejscami na północy, a wieczorem także na zachodzie możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie oraz w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a na południu okresami mogą być one umiarkowanie intensywne. W tych regionach prognozowane są również burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej będzie nad morzem, tam około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Jeśli chcesz się dowiedzieć,

0: Wiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom. Koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Masz na dzieci bajkę nową?
4: Całkiem nową, daję słowo!
5: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
6: Zdolna jestem niesłychanie.
7: Kto się ciebie o to pyta?
6: Nikt. Ja jestem starszy Teta.
5: Razem z Anną Sejuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
8: Reklama. Dwójka, Polskie Radio, jest 7 minut po 9.00.

Jest poniedziałek, 1 czerwca, jest Dzień Dziecka. Dla mnie, ilekroć mogę się z Państwem spotkać, jest to taka przyjemność, że zawsze, często czuję się, jakby to był mój Dzień Dziecka. No ale dziś jest Dzień tych prawdziwych dzieci i zamierzamy wraz z Magdaleną Wojturanis za konsoletą, Andrzej Słowik przy mikrofonie, Państwu ten Dzień Dziecka umilić i sprawić, by był jeszcze bardziej dziecięcy. A jak? Proponuję Państwu taki rodzaj zabawy, w powrót do dzieciństwa, powrót do przeszłości, a poza tym dziecko tkwi w każdym z nas. Mój adres poczty elektronicznej to andrzej.sulek@polskieradio.pl, andrzej.sulek@polskieradio.pl. A chciałbym Państwa prosić o wywołanie w sobie dziecka, o przypomnienie sobie tych dziecięcych, a w każdym razie przeddorosłych, spotkań z rozmaitymi zjawiskami związanymi z kulturą. Tak wiem, to brzmi nie po dziecięcemu. Zjawisko związane z kulturą, bardzo górnolotnie, no ale każdy z nas kiedyś przeczytał pierwszą książkę, usłyszał pierwszy wierszyk, posłuchał jakiejś muzyki i były czasem to takie wydarzenia, takie spotkania, które potem odcisnęły jakieś piętno na dalsze życie, takie spotkania z rozmaitymi tworami kultury dziecięcej albo dla dzieci raczej tworzonej, bez których być może później w tych bardziej dorosłych latach życia bylibyśmy kimś innym niż jesteśmy. Być może. A więc zapraszam Państwa do obudzenia w sobie takich spotkań, a poza tym jeśli chodzi o muzykę, to oczywiście muzyka dla dzieci, ale także od dzieci. Proszę wytężyć słuch.

Paul Dicka, uczeń czarnoksiężnika. Czarnoksiężnik na dyrygenckim podejście Leonard Bernstein, dyrygujący filharmonikami nowojorskimi. Zacząłem od baśni w dźwiękowym, symfonicznym wydaniu. Baśni, która nawiasem mówiąc kojarzy się chyba przynajmniej części z nas z tą disneyowską, sfilmowaną, animowaną wersją. Baśni, która myślę, że odwołuje się tak prosto, wprost, bezpośrednio do jakiegoś ziarenka dziecięcości.

w każdym z nas. No a z drugiej strony jest przestrogą przed uwalnianiem sił, nad którymi potem nie umiemy zapanować jako cywilizacja, jako społeczeństwo, jako jednostki. Więc taki całkiem poważny kryje się za tym, przesłanie. Do baśni w muzycznym, symfonicznym wydaniu powrócę na koniec, ale skoro to Dzień Dziecka, to myślę, że warto by także dzieci coś dla nas zrobiły.

0: Dzieci dzieciom, ale także dzieci dorosłym. Dzisiaj 1 czerwca, więc ten wątek dziecięcy będzie obecny w muzycznym programie Kanonu. A to była młodziutka Klara Wieck, późniejsza Klara Schumann, jej opus pierwszy, czyli cztery polonezy, które Klara napisała jako dziewczynka 9-10-letnia. No i utworki te zostały przez szacownego, szanownego tatusia uznane za godne opublikowania drukiem. Polonezy kolejno S-dur, C-dur, D-dur i raz jeszcze C-dur grał Józef de Benhuwer.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w tym tygodniu przedstawiamy kontynuację powieści Ziemowita Szczerka o detektywie Franciszku Karym, noszącą tytuł Baciary z piekła rodem, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Wydawca zapewnia, że można ją czytać także bez znajomości części pierwszej. Tym razem bohater, znudzony życiem w Warszawie, postanawia przenieść się do Lwowa, gdzie, jak fama głosi, żyje się o wiele lepiej i ciekawiej, bo to miasto huczy od zabawy, kultury dekadenckiej, bo tam nastał w Europie nowy Rzym, czyta Grzegorz Damiński.
3: Dziś śniły ci się istoty z wnętrza ziemi. Dziwne. Drzemiące w czarnych pudłach, niby trumnach, ale nie trumnach. Śpiące niby, ale aktywne jak nigdy. My ci się śniliśmy. Ja ci się śniłam. Śniłam ci się. I się tobą bawiłam. Jak żołnierzykami dziecko się bawi. Nazywasz się Franciszek Kary i mieszkasz we Lwowie. Lubisz czasem z góry na miasto spojrzeć, gdzie teraz się nowy, regionalny kapitol rzymski buduje, biały, marmurowy, bo w końcu ta wasza, Kary, Europa się oficjalnie nowym Rzymem stała. No więc tak, mieszkasz we Lwowi i jest z ciebie prywatny detektyw.

Kiedyś warszawski, ale teraz to już lwowski. Gasisz bletra, bo ktoś się dobija. Wyłączasz adapter. Podchodzisz do drzwi i widzisz, że oto przyszli do ciebie dwaj lwowscy detektywi. Jak detektywi do detektywa. To Agenor Strąć, zwany Aginciem, i Teofil Abakanowicz, zwany Abakanem. Obaj byli detektywami specyficznymi, bo służyli lwowskim Hebrom. I tak ich nazywano, heberne detektywy. Albo jeśli ktoś się bardziej klasycznym polskim posługiwał, a nie lwowskim bałakiem, tajoj balakuńciem, detektywi mafii. Obaj byli eleganty lwowskie dwa, że wingtipcio na nóżce i puszetka w brustaszy, stetsonik na główce i codziennie u golibrody i goliuba, żeby efekt freszkat na co dzień światu prezentowali. Tacy byli, że im pachniało zawsze z policzków i zza uszu, a wąsiki mieli tak przystrzyżone, że się wydawało, że są ostre jak brzytwy, co je wygalały. No i oni do ciebie przyszli. Przyszli Agincio i Abakan do tego biura twojego i zejgala akurat jakoś w złotej godzinie, kiedy słońce zbierało się już do zachodzenia i tak pięknie lwowskie tynki smyrało i lizało, że nic, tylko siedzieć w ogródku Biesława, knajpy obok, pić Sanga Maryję i patrzeć na ten twój, teraz to już i twój, Lwów. I twarz do słońca wystawiać. I żeby stał jeszcze na rogu bacier z mandulinu, żeby łyczakowskie tango śpiwał. A ty siedziałeś u siebie w biurze, twarz do słońca wystawiałeś i się zastanawiałeś, czy iść do Biesława, czy nie iść. A tymczasem sobie podczytywałeś komiks o Żubroczłeku. Takim jednym, Piotrze Pińskim, tak się nazywał bohater, co go w laboratorium tajnym rządowym w Puszczy Białowieskiej napromieniowali promieniami z żubra, czy jakoś tak, kary. Raz w normalnej jest formie swojej, Piotra znaczy Pińskiego, laboranta w tymże laboratorium, a raz, jak mu się te żubrze promienie w środku uaktywniają, to rośnie, rośnie, rośnie. Ubranie na nim pęka, głowa mu ogromnieje, mięśnie pęcznieją, sierścią się ciało pokrywa, a on sam staje się żubroczłekiem właśnie. I ze całym złem świata, kary, walczy. Przyszli. Agenor Strąć z Teofilem Abakanowiczem zapukali, więc odłożyłeś żubroczłeka, wpuściłeś i weszli. Siadać kazałeś uprzejmie, bo ty, kary, już dużo złych i przykrych rzeczy ludziom narobiłeś, więc w twoim nowym lwowskim życiu starasz się być dobry i miły dla ludzi. No więc tak, siąść kazałeś, no to siedli, elegancko, nóżka na nóżkę. Ty, czy nie kawy, oni, że nie, bo dopiero pili. W sumie nic dziwnego, we Lwowie wszyscy na okrągło kawę piją. Co chwilę gdzieś sobie zasiadają, przycupają i już kawusia, już ekspresik, już kapucyn, już mleczna, już spieniona. Jeśli by lwowianie więcej kawy pili niż piją, to by jeden po drugim kipali na serce, kary. Tejoj, te już. Awe. Zaczęli od czerstwego żartu, bo to, że byliście od jakiegoś czasu Rzymianami, to nie była dla nikogo żadna nowość. Się już z tego wszyscy dostatecznie naśmiali i się do tego przyzwyczaili. Ano, awe, awe, odpowiedziałeś mimo wszystko, bo w sumie ty też nie na czasie jesteś. I nadal trochę cię bawiło, że jest z ciebie Rzymianin. W końcu Polacy się oficjalnie Rzymianami stali. Po tylu latach aspirowania do śródziemnomorskiego ogrodu, sarmackiego międlenia makaroniarskiej łaciny. Cives Romani sumus. Co prawda Rzym nie ten sam, ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Salve Dominus Aginus, salve Dominus Abakanus, powiedziałeś więc, zapomniawszy, że właściwie to powinieneś użyć wołacza, a nie mianownika. Ale gdzie taki cham ze wsi jak ty, kary, będzie wołacza używał? Franz, zaczął Aginciu. Bardziej zawsze wymowny, bardziej też elegancki niż Abakan, kanty w szpic. Ty na pewno wiesz, co się stało i po co my tu przychodzimy.

0: W sprawie tego zamyśliłeś się. Baciarobójcy, tak zwanego? Tak zwanego? Tak. No, słyszałem coś. Tajemnicza sprawa.
1: Te.
0: Ty pewnie słyszał tak ogólnie, w kurierze. Czy to w knajpie? Zapnął Agincio. Poruszył się nieco, a razem z nim poruszyło się powietrze i zapachniało agincjową perfumą. Ale ja ci powiem, co to się naprawdę stało. I zaczął Agincio opowiadać, a Abakanowicz, który siedział obok niego i też pachniał, głową tylko poważnie kiwał. Opowiadał Agincio, że na Hebry padł blady strach, bo najpierw znaleziono na Łyczakowie, tak gdzieżby, zwłoki niejakiego Feliksa Habanicza, zwanego kulą. Bynajmniej nie z racji swojej przyrodzonej prędkości. Kula po prostu wyglądał jak kula. Był wielkim bykiem bez karku i nadgarstków, szerokim w pasie i zwężającym się ku dołowi i ku górze. Pracował dla Hebry Kastaniedów z Pochulanki. Był tam starszym siłowym. No i został znaleziony na rzeczonym Łyczakowie za kościołem świętego Antoniego. Pod własnym domem, bo on tam obok w kamienicy mieszkał. I to jak został znaleziony? Tutaj zaczął przejęty Abakanowicz, który ogólnie mało mówił, a dużo łypał oczami. No i się włączył. No więc urwano, dramatycznie podkreślał Agincio, Feliksowi Habaniczowi głowę, a także wszystkie pozostałe kończyny oraz rozpruto brzuch i wywleczono z Feliksa Habanowicza wnętrzności. I wszystkie te jego części ciała, kończyny i flaki, ułożono w gwiazdkę. Albo, jak to ujął Abakanowicz, w takie ruskie żet, czyli literę ży. Takie żet, co hajdamaki miały, zanim na łacinkę przeszły. Tak powiedział Agincio. Leżał Felciu Habanicz, mówił Agincio strąć, na trawniczku, za kościołem. Głowa jego urwana w środku tego żeta, a dookoła ręce, nogi, flaki. Wszystko się, jak to mówił, promieniście rozchodziło od tej głowy. To jak jaka uśmiornica tu wyglądało, kary, że tak powiem, dodał Abakanowicz. Alwowski zaciąg miał z takim rozmachem, że mało się od tego rozmachu nie przewrócił. I my od razu zaczęli rozmyśleć, rzucił Abakanowicz. No, rozmyśleć nad tym, co też to może znaczyć, uściślił Abakan. W sensie, co nam morderca chciał powiedzieć. No, i co wymyśliliście? No to nic jeszcze. Ale ty słuchaj, co było po tym. Bo po tym to zabili już dwóch. Dwóch hebernych od hulajstosów. Łano od hulajstosów. Dwa spuchlaki, takie gorsze od Felcia świętej pamięci. Na jednego mówili Rąbanka, a drugi się nazywał Wawelski.
2: Grzegorz Damięcki przeczytał pierwszy fragment powieści Ziemowita Szczerka pod tytułem Baciary z piekła rodem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, Litera Nowa, a ciąg dalszy jutro o 9:30.

Jest za kwadrans 10. Słuchają Państwo kanonu dwójki. Dziś 1 czerwca namawiam Państwa do pójścia tropami małego księcia w sobie. Tego małego księcia traktujemy może dosłownie, a może trochę metaforycznie. Chciałbym, by napisali Państwo w mailach o swoich pierwszych, takich zapamiętanych z czasów przeddorosłych spotkaniach z rozmaitymi dziełami literatury, muzyki, sztuki szeroko pojmowanej, może z jakimiś postaciami, może z twórcami, może z artystami, którzy wywarli wpływ na Państwa, którzy poprzez to spotkanie uczynili Państwa życie innym. Przynajmniej tak może się wydawać pewnie z perspektywy lat i nieco już dłuższego niż tylko dziecięce życia. Pierwsze maile nadchodzą. Przypomnę swój adres: andrzej.słuchacz.

polekatpolskieradio.pl. Pani Elżbieta napisała, że wspomina swój dzień dziecka z nostalgią. Odległe czasy, kiedy byłam dzieckiem, pisze pani Elżbieta, a rodzice byli młodzi i szczęśliwi. Mama śpiewała hymny miłości, a ojciec artystki z warietę. Mama czytała też głośno fragmenty Kwiatów Polskich Tuwima. No właśnie, proszę państwa, artystki z warietę, księżniczka Czardasza, piosenki śpiewane przez rodziców, bo przecież prawda jest taka i nikt nie spodziewa się tego, byśmy od dzieciństwa obcowali z Tomaszem Mannem, Prustem albo drugą szkołą wiedeńską na przykład. A więc proszę pisać, proszę dzielić się tymi wspomnieniami, a ja teraz proponuję państwu coś w rodzaju znanego skądinąd albumu dla młodzieży, mówiąc znanego skądinąd oczywiście przywołuje pewnie dość oczywiste skojarzenie z cyklem miniatur fortepianowych Roberta Schumana, które zostały napisane po to, by młodzież mogła rozwijać się w pianistycznym kunszcie. Ale jak się okazuje, Robert Schumann wcale nie był pierwszy. Takie dydaktyczne cykle pisali już kompozytorzy przed nim. I jednym z takich twórców był Jean-François Dandrieu, który napisał 3 klawesynowe księgi dla młodzieży właśnie przy instrumencie, przy klawesynie Pieter Jan Belder.

Takie oto ćwiczenia zalecał Jean-François Dandrier adeptom gry klawiszowej, klawesynowej. To była czwarta suita z trzeciej księgi klawesynowej. Kolejno preludium, rondo courant, canary, gavotte, bourrée en rondo i menuet. No a wykonawcą był klawesynista, który zresztą nagrał cały komplet tych utworów dydaktycznych, czyli Pieter Jan Belder. Za 7 minut, za 6 minut, godzina 10. Zapraszam Państwa do opisywania, do przypominania sobie i nam wszystkim przedstawiania swoich pierwszych ważnych, ale dziecięcych albo młodzieńczych spotkań z rozmaitymi ważnymi, jak się miałoby później okazać, dziełami muzycznymi, literackimi, poetyckimi, teatralnymi, spotkaniami z ludźmi kultury, twórcami i artystami. A niech tym refleksjom, tym wspomnieniom towarzyszy kolejny utwór napisany przez młodziutką Klarę Wieck, późniejszą Klarę Schumann, chociaż w momencie, kiedy ten utwór powstawał, między Robertem a Klarą już coś się zaczynało nawiązywać na kształt nici sympatii. Po pierwszych utworach solowych, od opusu pierwszego do szóstego, pisanych do roku 1836, powstaje opus siódmy. Właściwie to opus siódmy, czyli koncert fortepianowy a-moll, Klara zaczęła pisać już w styczniu roku 1833, czyli miała wtedy jakieś 13-14 lat. No i zaczęła od finału. Ta część była...

była wykonywana co najmniej dwukrotnie, nim Klara dopisała część pierwszą i drugą. To było w roku 1835. Całość została wykonana w tymże 1935 roku, a w instrumentowaniu finału pomagał Klarze oczywiście jej przyszły mąż, czyli Robert Schumann. No to posłuchajmy teraz tego koncertu w całości. Wykonawcami są

1 czerwca. Dziś chyba nie godzi się tego wypominać, ale skoro przypomniał Ravel, dzieci bywają nieznośne, a żeby się poprawiły, potrzebne są czary. Dziecko i czary to fragmenty jednoaktówki Ravela w wykonaniu zespołów London Symphony Orchestra and Chorus dyrygował Andre Previn, a wśród solistów Pamela Helen Stephen, Anne-Marie Owens, David Wilson Johnson, Mark Tucker. No i proszę Państwa, został nam kwadrans do godziny 11. Mówimy o baśniach, bajkach. Ja Państwa namawiam do tego, by pisać o swoich najpierwszych książkach, najpierwszych dziecięcych spotkaniach z muzyką. andrzej.sulek@polskieradio.pl. Sporo listów, sporo maili już napłynęło. Dzielę się nimi z Państwem. A teraz proponuję jeszcze takie spojrzenie na baśniowość, być może z gatunku tych baśni dla dorosłych, chociaż utwór, który Państwu przedstawię, był przeznaczony w oryginale dla pianistów średnio zaawansowanych. To mała suita Debussy'ego, ale tu w opracowaniu na zespół kameralny.

0: Petit Suite Claude'a Debussy'ego, jego wczesna kompozycja czteroczęściowa en bateau, cortège, menuet i ballet. W oryginale na cztery ręce na fortepian, a tu w opracowaniu na zespół instrumentów dętych dokonanym przez Gordona Davisa. Wykonawcami byli członkowie zespołu Astera, Colin Richard Flett, Jan Tene Obuj, Moritz Rölke Klarnet, Gabriel Potier Waltornia i Jeremy Bagger Fagot.
1: Reklama.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
11: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
10: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
12: Cicho, wiem.
11: Masz na dzieci bajkę nową?
12: Całkiem nową, daję słowo.
13: Teatr w telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
14: Zdolna jestem, niesłychanie.
15: Kto się ciebie o to pyta?
14: Nikt. Ja jestem skarży pyta.
13: Razem z Anną Seniuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
1: Reklama.
16: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Dziś 1 czerwca, zatem oddajemy teraz głos najmłodszym, czyli aktorom z ogniska działającego przy Stołecznym Teatrze Ochoty. To tam wraz z powstaniem instytucji w 1970 roku Halina i Jan Machulscy rozpoczynają działalność edukacyjną. I tak powstają pierwsze spektakle z udziałem właśnie młodych.

0: młodych aktorów. Czym jest dziś ognisko i jak odnajdują się w nim kolejne pokolenia? Sprawdzi to dla nas Maria Czok.
1: Dzień dobry Państwu, jesteśmy już na warszawskiej Ochocie, Mikołaja Reja 9. Wchodzimy. Dzień dobry. Nie ma to jak wejść prosto na scenę. Jesteśmy w Teatrze Ochoty, ale będziemy rozmawiać tak naprawdę o ognisku. Zanim jednak o tym, to rozglądam się dookoła. A tutaj już w zasadzie scenografia gotowa. Scenografia do czego?
2: Dzień dobry, Joanna Jączyk. Witamy w Teatrze Ochoty. Reprezentuję dział pedagogiki teatru Ognisko Teatralne. Scenografia do spektaklu to jest akurat grupa Popcorn. W Ognisku mamy w tym sezonie 17 grup i trwają premiery tych 17 grup w ciągu 2 tygodni. Teatr oddaje na całe 2 miesiące, na maj i czerwiec. Scenę oddaje teatr i pracujemy z dziećmi i z młodzieżą właśnie tutaj.
1: Ile tych premier w ile dni?
2: 17 premier w 2 tygodnie.
1: Bardzo imponujące. Myślę, że wiele teatrów w kraju zazdrości takiego wyniku. Ale zaczynamy od początku, czyli 50 lat temu. Wtedy się to wszystko zaczęło.
3: Zgadza się. Ponad 50 lat temu. Sebastian Świąder, pedagog teatru. Rozpoczęła się przygoda z ogniskiem teatralnym Machulskich. Jest to najstarsze ognisko bodajże w Polsce. Wydaje mi się, że nie ma starszego takiego typu ogniska pracy artystycznej dla dzieci i młodzieży. No i jest to jakaś taka nasza duma, że przewodzimy czemuś dzisiaj, czy przyglądamy się czemuś, co powstało tak dawno i jakby czujemy cały czas na jakiejś forpoczcie takich działań, bo wciąż nie za wiele jest teatrów publicznych, które otwiera się w taki sposób na młodych twórców.
1: To może przypomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Jak Halina i Jan wpadają na to, Halina i Jan Machulscy wpadają na to, że oprócz tego, żeby podziwiać występy profesjonalnych aktorów w teatrze, to do teatru jeszcze zaprosić młodzież albo dzieci.
3: No to było coś, co wykroczyło w ogóle poza swoją epokę, bo dopiero od jakichś, nie wiem, 10-15 lat teatry otwierają się na takie działania edukacyjne, a tutaj w latach 70. Halina Machulska, która była taką pionierką pedagogiki teatru w Polsce, no wpadła na coś, co z powodzeniem dzisiaj jakby, powiedzmy, nieco zmienionej formie, bo to nie jest tak, że my zakonserwowaliśmy tutaj pewne działania, tylko one są żywe, to jest żywa tradycja. No ale taki odgórny pomysł i taki rdzenny pomysł tego, czym to ognisko jest, jest raczej niezmienne.
1: Rdzenny pomysł, rdzenne ognisko. Co to był za pomysł i jak ten pomysł się transformuje?
2: Na początku była to taka, można powiedzieć, szkoła aktorska dla dzieci i młodzieży. My trochę to zmieniamy. Idea jest taka, że przez teatr, przez narzędzia teatralne niekoniecznie musimy stać się aktorami i też nie po to ognisko zostało teraz stworzone.
3: Taka najważniejsza zmiana, że ognisko dzisiaj już nie jest przedsionkiem szkoły teatralnej, tylko ognisko jest miejscem, gdzie wychowujemy jakąś społeczność, czy tworzymy jakąś społeczność, która uczy się współpracować ze sobą. I uważamy, że teatr jest najlepszym narzędziem, żeby uczyć się takiej współpracy.
2: Chciałam jeszcze dodać, że w gronie naszych instruktorów, instruktorek Ogniska Teatralnego współpracujemy na stałe z ponad 20 osobami i to są aktorzy, aktorki, ale też reżyserzy, reżyserki, pedagodzy, pedagogzki teatru, są instruktorzy, instruktorki teatralne, więc naprawdę ten wachlarz narzędzi, którymi operujemy, jest szeroki i oferujemy dużo różnych grup nastawionych na różne profile działania. I to jest, myślę, coś wyróżniającego nas, ciekawego i dającego bardzo duże możliwości.
3: I w naszych szeregach instruktorskich i tutaj organizatorskich są też osoby, które są wychowane przez Ognisko Machulskich. I patrzę na Igę teraz, bo to jest niesamowite po prostu.
1: To ja też od razu dołączam się wzrokiem i mikrofonem, bo to jest nie takie częste, żeby osoba, która w jakimś miejscu dorastała, nagle przejmowała stery artystycznie w tym miejscu. Jak to jest? Zmienić perspektywę.
4: Iga Dziągielewska, pedagogzka teatru. To jest bardzo poruszające i takie pełne bogactwo tego, że można doświadczyć z dwóch stron tej sytuacji. Na pewno to jest duży zasób, z którego mogę korzystać w pracy, że mam to doświadczenie. My tutaj pracujemy w Ognisku Teatru Ochoty, ognisko Umachulskich działań.

0: w innej przestrzeni, natomiast faktycznie mam za sobą takie doświadczenie bycia w ognisku teatralnym u Machulskich, korzystania z takiej okazji właśnie do tego, żeby rozwijać swoją kreatywność. Akurat tak się wydarzyło w moim przypadku, że zostałam w tej przestrzeni teatralnej i działam w teatrze i jestem za to doświadczenie i za te wiele lat wspólnej pracy bardzo wdzięczna.
1: Dodam, bo mi się wydaje, że to jest ważne, że teatr się też zmienia, że to jest właśnie żywy organizm. No i to jest oczywiste, że te metody też się muszą zmienić, ale zmienia się też widz, zmienia się też młody człowiek, w sensie nie takim, to nie jest jakaś rewolucyjna zmiana, no, ale też my dorastamy jako instruktorzy, ludzie, którzy się zajmują w tym obszarze i też musimy uczyć się za każdym razem na nowo takiego dialogu z naszymi uczestnikami, uczestniczkami. I to jest też super, bo my się nie nudzimy. Jakby to jest coś, co wydaje mi się, że też i za 10, za 15, za 20 lat będzie ciągle żywe i będzie cały czas musiało być aktualizowane. Więc to jest taka... My czerpiemy z tej tradycji, my jesteśmy dumni z tej tradycji, ale ta tradycja jest dla nas inspirująca też w takim obszarze właśnie takiej otwartości na zmianę i na rewolucję, no bo ta nasza patronka, Halina Machulska, była wtedy, jest do dzisiaj jakąś taką ikoną trochę jakiejś rewolucji w tym myśleniu, więc wydaje mi się, że warto się nie przywiązywać bardzo mocno do jakichś zastanych rzeczy i po prostu je śmiało zmieniać.
2: Szanowni Państwo, to my już za chwilę oddamy głos tym, których to wszystko dotyczy, czyli tym, którzy przychodzą tutaj i aktywnie uczestniczą w zajęciach, ale do Was mam jeszcze takie pytanie. Pytanie trochę, sama się zastanawiam, jak je zadać, dlatego że bardzo często mówi się, że młodzież już jest dzisiaj inna, że są pochłonięci przez aplikacje, przez multimedia i zdaję sobie sprawę, że jednak do ogniska przychodzą wybrani spośród tych młodych, ci, którzy na pewno jakoś chociaż się tą kulturą interesują, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że są kłopoty z koncentracją, czy jest tak, że tempo opowieści musi być inne, że zajęcia muszą być bardziej dynamiczne. A nawet jeśli rzeczywiście coś jest innego, to czy to źle i czy widzicie w tym wszystkim też jakieś korzyści?
0: Obserwujemy z roku na rok coraz większy poziom przebodźcowania. Może to nie jest nic odkrywczego, co mówię, natomiast realnie to widzimy i też dostajemy takie sygnały od osób, które te zajęcia u nas w teatrze prowadzą. I myślę, że coś, co też obserwujemy, co wpływa jakoś na zajęcia czy na budowanie relacji z młodymi osobami, to jest to zaplecze zdrowia psychicznego i poruszanych tematów też w spektaklach.
3: Natomiast, żeby tak może nie zakończyć do końca poważnie i pesymistycznie, to chciałam powiedzieć, że jednak budujące jest to, że z roku na rok my mamy coraz więcej chętnych osób, które chcą dołączyć do ogniska. W tym roku jest ponad 270 osób, które cały rok od października do czerwca włącznie raz w tygodniu poświęcają swoje 3 godziny wolnego czasu na to, żeby tutaj przyjść, spotkać się i myślę, że to również dlatego, że znajdują tu podobne sobie osoby, że nawiązują się te relacje i że te relacje potem naprawdę trwają.
4: Grupa Republika Kadzia!
5: Cześć, jestem Tosia.
2: Tosiu, co się stało takiego w twoim życiu, że postanowiłaś przyjść do ogniska i kształcić się, no nie wiem, w kierunku teatru?
5: No, lubię grać na scenie, lubię udawać czasem kogoś, kim nie jestem, lubię być taka, odciąć się od rzeczywistości na chwilę.
6: Dzień dobry, jestem Hania.
2: Haniu, co jest takiego fajnego w teatrze?
6: Ojeju, wszystko. Bardzo fajna atmosfera panuje, super są zajęcia i brak słów.
2: A jakie zajęcia?
6: Zajęcia teatralne.
7: Gabrysia i bardzo lubię zwłaszcza towarzystwo tutaj tych osób i większość z nich mam wrażenie, że jest bardzo szczera i otwarta i jest to po prostu taka miła atmosfera i to, że możemy ze sobą porozmawiać.
2: I obok jest chyba przyjaciółka.
8: Cześć, nazywam się Marysia.
2: Marysiu, ty też cenisz przyjaźnie w Teatrze Ochoty?
8: Szczególnie, to właśnie tutaj wydaje mi się, że potrafią się zacząć takie przyjaźnie na przykład na całe życie.
2: To już coś. Cześć.
9: Cześć, jestem Zosia.
2: Zosiu, a ty dlaczego przyszłaś do ogniska?
9: Od zawsze interesowały mnie stand-upy, kabarety. Jako dziecko uwielbiałam oglądać filmy. Każdy weekend był to nowy film. Kilka razy byłam też na koncertach, stand-upach, kabaretach i dlatego sama zaczęłam się tym interesować. Przy tym zawsze chciałam poznać ludzi, którzy grają.
2: I się udało?
9: Udało się, a jakże mam wielu przyjaciół tutaj.

0: jest nasz rodzynek. Cześć.
1: Jestem Alek.
0: Alek, co lubisz tutaj w teatrze?
1: O, ja wiem. Wszystko. Uwielbiam po prostu. Bardzo fajnie się robi scenki i w ogóle lubię teatr i tak dalej.
0: A jakie scenki? Co to jest? Jak wygląda taka praca?
1: No, musimy się nauczyć scenariusza na pamięć, wybrać stroje. No, a potem przychodzi czas na sceny. Zawsze na początku jest śmiesznie, bo część osób nie pamięta tekstu. Są jakieś...
0: Wtopy?
1: Pomyłki. Tak, o, właśnie tak to można nazwać, wtopa. Ale potem zawsze też na końcu potem na końcu, jak się widzi przez cały ten proces powstawania tego spektaklu, to jest taka, jakby to powiedzieć...
0: Satysfakcja?
1: O, tak, właśnie tak.
0: Bardzo fajnie. Cześć.
2: Cześć, jestem Adela.
0: Powiedz, jak już się wychodzi na scenę, to co się czuje jako młoda aktorka?
2: Ja czuję napięcie, jest też radość, bo często widzisz na widowni osoby, które znasz i to jest radość bardzo. Lubię też oglądać, jak inni występują, bo tak. I ogólnie radość i nie wiem, takie bardziej uczucia, takie wesołe, no.
3: Ja nazywam się Tola.
0: Tola, powiedz, dużo już tutaj słów padło, ale chciałam cię zapytać o taką rzecz. Gdybyś miała powiedzieć, dla kogo są takie spotkania tutaj w Ognisku, komu byś doradziła przyjście do takiej grupy?
3: Wszystkim, bez kategorii wiekowej. Po prostu wszystkim ludziom o, nie wiem, różnych zainteresowaniach. Wielu osobom mogłoby się to spodobać.
0: A nie tylko o zainteresowaniach artystycznych czy teatralnych?
3: W jakim sensie?
0: Bo ja myślałam, że tylko osoby, które jednak są zainteresowane sztuką, odnalazłyby się w czymś takim. A ty mówisz, że to jest dla wszystkich.
3: Każdej osobie w jakiś sposób mogłoby się to spodobać, że każda osoba mogłaby w tym odnaleźć jakby siebie. Tak.
0: Powiedz, dużo się dzisiaj mówi o tym, że świat jest taki przebodźcowujący, że bardzo dużo spędzamy czasu w internecie. Czy przyjście do takiego miejsca... To jest jakiś taki świadomy wybór innego sposobu na życie?
3: Możliwe, w jakiś sposób możliwe.
4: Hej, jestem Mela.
0: To jest jakaś taka forma ucieczki od tego, co proponuje nam świat?
4: Według mnie tak, dlatego że tutaj możesz wyrażać siebie, możesz znaleźć nowych przyjaciół, ale też możesz po prostu spędzić super chwilę właśnie bez telefonu albo po prostu robiąc coś, czego jeszcze nie robiłeś, więc jeśli chcesz się zapisać na takie zajęcia, to definitywnie polecam, dlatego że możesz doświadczyć czegoś nowego.
5: Grupa Republika Kadzia!
6: Mówili młodzi aktorzy z ogniska Teatru Ochoty, których odwiedziła na miejscu Maria Czok. Autorka składa wszystkim dzieciom, dużym i małym, tym, którzy pielęgnują dziecięcość w sercu, najlepsze życzenia. Jest 16 minut po 11:00.

a na mój apel o wspomnienia o pierwszych książkach, o pierwszej muzyce, o pierwszych spotkaniach z artystami, sztuką, twórcami odpowiedziała teraz pani Ela z Zabrza. Zatytułowała pani swój mail na jagody i rogaś z Doliny Roztoki, co już kieruje nas w stronę dwóch książek z klasyki dziecięcej literatury. A obie te książki, pisze pani Ela, wspominam z powodu ilustracji. Dzieci lubią, jak jest kolorowo. No i tak, ja to muszę od razu dorzucić od siebie, że Janusz Grabiański i Jan Marcin Szancer to są te dwie postacie ilustratorów, które tkwią w mojej pamięci i kojarzą się z najbardziej kolorowymi i magicznymi książkami z dzieciństwa. Potem, kontynuuje pani Ela, polubiłam dzieci z Bullerbyn. Byłam też namiętną czytelniczką najpierw Misia, potem Świerszczyka. Zbierałam co tydzień i czytałam od deski do deski. Potem też Świat Młodych. Z niego dowiedziałam się o śmierci Melchiora Wańkowicza i zaczęłam czytać i zbierać jego dzieła. Czytanie jest potrzebne. A muzycznie folklor śląski. Mieszkałam blisko sali zbornej, cechowni, gdzie odbywały się akademie ku czci, występy, ale też próby zespołu KWK Zabrze. Na te próby dzieci były wpuszczane i śpiewało się za

ciali górale. Pozdrawiam, pisze pani Ela. Pani Elu, pozdrawiamy wzajemnie. Pielęgnujemy dziś dzieci dookoła nas, ale też dzieci te tkwiące w naszej pamięci i w nas samych. Jest 18 minut po godzinie 11, a ja powracam do wątków baśniowych. W muzyce teraz Syrenka, Daisy Jungfrau Aleksandra von Zemlińskiego. To umuzyczniona wersja baśni Andersena, choć nie jest to tak dosłownie próba przełożenia tej narracji baśniowej, tylko raczej seria obrazów muzycznych, barwnych, kolorowych skojarzeń. Jak wiemy z opowieści Andersena, Syrenka zakochuje się w przystojnym księciu, którego widzi na statku. Statek tonie, ona ratuje księcia, ale on nie wie, kto tak naprawdę ocalił mu życie. Wtedy Syrenka błaga morską czarownicę o nogi, by mogła wyjść z morza na brzeg i spotkać się ze swoim ukochanym, z księciem, ale ma za to zapłacić cenę. Jeśli nie zdobędzie jego duszy poprzez miłość i małżeństwo, jeśli jej ukochany poślubi kogoś innego, Syrenka umrze i rozpłynie się w morskiej pianie. Książę nie wie, komu zawdzięcza życie. Sądzi, że to księżniczka z sąsiedniego królestwa uratowała go przed śmiercią, więc to ją poślubia w odruchu wdzięczności. To oznacza śmierć dla Syrenki. Gdy staje twarzą do morza, przybywają jej siostry, wszystkie z obciętymi włosami. Oddały swoje loki morskiej czarownicy w zamian za nóż. Morska czarownica zaproponowała jej odkupienie. Jeśli zabije księcia nożem i pozwoli, by jego krew skapnęła na jej stopy, wtedy będzie mogła powrócić do morza jako Syrenka. Otrzymawszy od swoich sióstr ten morderczy dar, Syrenka postanawia nie spełniać prośby i wraca do wody, by umrzeć. Kiedy rozpuszcza się w morskiej pianie, odkrywa, że staje się córką powietrza, rozpływa się w powietrzu, a to z powodu swojej bezinteresowności. To inne duchy przychodzą jej z pomocą i mówią, że jeśli przez następne 300 lat zaledwie będzie czynić dobre uczynki, zdobędzie tę samą nieśmiertelność, którą otrzymują i nigdy wstępują do nieba. Taka jest opowieść Andersena, a muzyka Zemlińskiego ujęta jest w trzyczęściowy rodzaj poematu symfonicznego, z którego ja dzisiaj wybrałem dla Państwa części drugą i trzecią. Części, które zresztą były przez wiele dekad zaginione, które przez samego Zemlińskiego zdawały się odrzucone i zapomniane, a teraz odkrywają cały swój blask, całe piękno i baśniową wręcz magię. Orkiestra Radia Niemieckiego w Berlinie dyryguje Ricardo Chailly.

To była druga i trzecia część symfonicznego tryptyku Aleksandra von Zemlińskiego o słynnej syrence, tej andersenowskiej, Die Seejungfrau. Grała radiowa orkiestra symfoniczna z Berlina, dyrygował Ricardo Chailly. Dzisiaj Dzień Dziecka w dwójce, w muzyce, stąd te baśniowe wątki, ale także wątki dydaktyczne. Proponuję Państwu teraz już na zakończenie naszego spotkania taką właśnie próbkę dydaktycznej, ale najwyższej próby twórczości Roberta Schumana. Jego album dla młodzieży to niemal fundament takiego wychowania pianistycznego adeptów sztuki. Florian Ulik nagrał komplet tych utworów, wielkie przedsięwzięcie. Ja wybrałem dla Państwa fragmenty z suplementu, w których przede wszystkim Robert Schumann próbuje skonfrontować młodych pianistów z utworami, ze stylem największych mistrzów przeszłości. Bacha, Händla, Mozarta, Beethovena, Webera i Schuberta, wplatając w to także swoje andante.

0: I tak oto poznaliśmy to dydaktyczne oblicze Roberta Schumana, jego album dla młodzieży we fragmentach Florian Ulik. Ten element deklamacyjny pochodził z piosenki Ein Trinklied, no nazwijmy to piosenką biesiadną Karla Marii von Webera, a poza tym odezwali się tu Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Schubert na koniec, po drodze oczywiście także sam Robert Schumann. To wszystko dziś, co mam Państwu do zaproponowania, kłaniam się, słyszymy się jutro o 9:07. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: W przypadkach słowa w tym tygodniu gościmy Ewę Kuryluk, która powraca na scenę poetycką, można tak powiedzieć, po... Gdybym powiedziała, że po dekadach milczenia to byłoby przekłamanie, dlatego że w prasie literackiej pojawiały się pojedyncze pani wiersze jeszcze kilka lat temu. Natomiast książki poetyckiej dawno, już nie widzieliśmy żadnego pani tomu w księgarniach. Pani Anima, czyli Kangur, to jest pani autorski zbiór wierszy.
3: Tu umieściłam wiersze opublikowane w latach 70. pół wieku temu. Pierwszy zbiór kontur, właściwie bez zmian, nawet w prawie takim samym układzie, bo to był zbiór, który się wtedy ukazał nakładem WL-u w Krakowie bez żadnych ingerencji cenzury. Natomiast drugi tom pani Anima, w jakiś sposób polemizujący leciutko z Herbertem, no już ukazał się, kiedy ja sama mieszkałam w Nowym Jorku w 1984 roku, przeleżał tam 5 czy 6 lat. I WL, trzeba powiedzieć, jakoś dzielnie go przepchnął, kiedy stan wojenny już się chylił ku końcowi. No i wtedy mama to zobaczyła w księgarni, wyszedł bez korekty autorskiej, kupiła mi i posłała mi do Nowego Jorku. Była tym zdumiona i uszczęśliwiona, ja również. Być może to się dokonała wtedy jakaś odwilż, bo mniej więcej w tym samym czasie skonfiskowany mi paszport w konsulacie PRL na Manhattanie został mi znów przysłany do domu w jakiejś nowej wersji.
2: Kiedy ukazywał się Kontur, to jeśli dobrze liczę, była pani 20-paroletnią, zaledwie młodą artystką.
3: Napisałam te wiersze, kiedy miałam 20 parę lat, ale kiedy on w końcu się ukazał, bo on też tam musiał swoje przeleżeć. To była epoka, że książka czekała na jakiś szczęśliwy moment w wydawnictwie, więc przeleżał parę lat. Ale to są wiersze z połowy lat 70., kiedy dobijałam może do 30.
2: Odnajduje pani tam siebie taką, jaką pamięta z młodości?

0: kości?
1: Coś odnajduję, ale nie aż tak wiele, bo zmieniłam się. Zmieniam się chyba każdego dnia. Od tej pory się bardzo zmieniłam.
0: To posłuchajmy może paru wierszy z tomu Kontur, które zostały zamieszczone w książce pani Anima i Kangur.
1: Ciało słońcem podzielone na drogi światła i cienia, czerwonym konturem bólu przygwożdżone do ziemi. Śpi, niech muska cię trawa, mucha przysiada na powiece. Śpi, niech wieże Manhattanu spoczną na torach niebieskich. Miasto słońcem podzielone na ulice światła i cienia, czerwonym konturem bólu przygwożdżone do ziemi. Śpi, niech sen trwa wiecznie, mucha osiądzie na powiece, Manhattan wzleci, do nieba uniesie źdźbła trawy z parku centralnego.
0: To już wiersz napisany po doświadczeniach, które pani miała od wczesnej młodości, doświadczeniach przemieszczania się po świecie.
1: Tak, to wiersz napisany po mojej pierwszej wizycie w Nowym Jorku w 1974 roku, jakoś związany, myślę, z tym wszystkim, co się działo z moim bratem Piotrusiem w Warszawie, który wtedy bardzo ciężko chorował, próbował się zabić, miał śmierć kliniczną. Pamiętam, że kupiłam dla niego kartkę z tymi dwoma wieżami, które potem padły ofiarą zamachu. I już nie wysłałam do Piotrusia do Warszawy, potem namalowałam jego portret i wkleiłam tą pocztówkę do tego portretu.
0: To sięgnijmy jeszcze po jeden wiersz z tomu Kontur.
1: Zanim kolorem dopełni się biel, w przestrzeni leżysz nieokreślonej. Płytkie nacięcia w przegubach rąk, czerwień przepływa na cienia strony. Zanim kolorem dopełni się biel, osika liściem bezbarwnym szemrze, brunatne stopy kolec obrzeże, czerwień zastygnie w ornament rdzy. Zanim kolorem dopełni się biel, dwie krople w przezroczystej niecce przez most w milczeniu Maria niesie, cień syna wędruje pod prąd.
0: Wiersze z pierwszej części opublikowanego w ostatnim czasie tomu pani Anima, czyli Kangur, czytała Ewa Kuryluk. Ponownie spotkamy się jutro 5 minut przed południem.

0: Program drugi jest minuta po godzinie 12.
1: Źródła.
0: Witam Państwa, Maria Baliszewska, dzień dobry. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis kontynuuje swój dyżur, a u nas na początek Dudy Wielkopolskie i Stanisław Hounslik, który grał na nich przed laty i to jest nagranie archiwalne. Dlaczego Dudy właśnie? Bo gościem dziś będzie specjalista od instrumentów muzycznych, laureat tegorocznej nagrody imienia Oskara Kolberga. Przywitam go za moment.

0: Witam Cię w źródłach, Zbyszku.
1: Witam również serdecznie.
0: Zbigniew Przyrębski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskiego i tegoroczny laureat Nagrody Kolberga jest dzisiaj z nami w magazynie. I porozmawiamy sobie o Twojej drodze, no nie tyle może do tej nagrody, co generalnie drodze życiowej, a Twoją drogą życiową jest badanie muzyki tradycyjnej, bo jesteś etnomuzykologiem. Z tego co pamiętam, zacząłeś od górali podhalańskich.
1: Tak, tak. No w ogóle muzyką to ja się już zajmuję od 5 roku życia, bo już mnie rodzice posłali do szkoły muzycznej na fortepian w wieku 5 lat. No ale oczywiście etnomuzykologiem jestem dopiero od studiów na muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką pani profesor Anny Czekanowskiej. I tam moją pracę magisterską właśnie profesor Czekanowski pisałem na temat preferencji muzycznych górali podhalańskich. To była duża próba, bo 500 też osób objąłem tą próbą, oczywiście losowanych, jak to metodologia wymaga. No ale w tej pracy wynikało, że górale podhalańskie interesują się nie tylko muzyką ludową, ale też najbardziej muzyką rozrywkową się interesują, no ale ludową też w dużym stopniu.
0: A to już przeprowadzałeś na miejscu badania?
1: Na miejscu badania w 50 miejscowościach Podhala, znaczy w 2 miastach, Zakopanem i Nowym Targu i 47 wioskach podhalańskich. Potem właściwie takie samo badanie przeprowadziłem w Beskidzie Żywieckim i badałem górali żywieckich. No a potem już przeszedłem do takich bardziej strukturalnych spraw, jak właśnie tonalność pieśni ludowych, jak melodyka pieśni ludowych.
0: No to praca doktorska twoja.
1: Tak, to już style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych, to była moja praca doktorska.
0: A pod później, kierunkiem profesora Ludwika Bielawskiego.
1: Pod kierunkiem profesora Ludwika Bielawskiego. Pracowałem ten czas w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie też napisałem pracę habilitacyjną. Ale w ten czas już skupiłem się na instrumentach ludowych, no zwłaszcza na dudach, którym to poświęciłem cały gruby, opasły, można powiedzieć, tom. I on dotyczył dud polskich, ale tych najstarszych, w tradycji najstarszych, czyli od schyłku średniowiecza, bo wtedy się u nas już dudy pojawiły w źródłach historycznych, aż do końca I Rzeczypospolitej, czyli do rozbiorów Polski.

0: historia Dut jest historia. Tak rozległa.
1: Tak rozległa, od średniowiecza do końca XVIII wieku. Mamy źródła wskazujące, że dudy były w różnych środowiskach społecznych, prawda? Na dworach królewskich, w kościele, w różnych kościelnych uroczystościach, jak na przykład procesję Bożego Ciała. Tam już w XVI wieku odnotowywano, że dudziarze szli w tej procesji. No potem w miastach, w karczmach miejskich, no i w końcu na wsi. To było to główne miejsce, gdzie na duda grano, ale na wsi, wśród ludności chłopskiej, ale też drobnoszlacheckiej, bo niekiedy też tak zwana szlachta zaściankowa też grała, albo przynajmniej trzymała dudziarza, znaczy zapraszała na jakieś wesela, zabawy. W tym czasie, czyli do końca pierwszej Rzeczypospolitej, dudy były instrumentem wszystkich stanów i we wszystkich regionach.
0: No właśnie o to chciałam pytać, tak, na jakim terenie tak, to okazuje się.
1: We wszystkich regionach. To był podstawowy instrument, dlatego że był dogodny też dla zamawiających, bo wystarczyło jednego dudziarza zaprosić i on już ograł na przykład całe wesele, ponieważ dudy są instrumentem u nas najczęściej dwugłosowym, a na Podhalu też czterogłosowym, czyli w zasadzie mogą kapelę zastąpić, prawda? No więc to był instrument taki dogodny, w związku z tym najbardziej powszechny. I zresztą, jeśli się przegląda źródła takie jak na przykład tak zwane spisy poborowe, ponieważ od końca XVI wieku dudziarze byli przez Sejm Rzeczypospolitej obciążeni podatkiem i to znacznym podatkiem, co świadczy, że dużo zarabiali, skoro duży podatek płacili. I poborcy podatkowi jeździli po różnych województwach, powiatach i ściągali podatek, więc wypytywali dokładnie, gdzie kto gra, no nie tylko dudziarze, ale w ogóle ci muzycy tradycyjni czy ludowi, gdzie grają, na jakich instrumentach grają i jak ich znaleźli, to obciążyli podatkiem i spisali w tak zwanych spisach podatkowych czy poborowych, jak się w ten czas mówił. I w tych spisach mamy napisane imię, no najczęściej imię, bo nazwisko nie każdy wtedy miał. Jak miał, to miał. Potem miejscowość, w której praktykował i na czym grał i ile podatków zapłacił. I to jest twarde źródło, które co prawda prawie się nie zachowały oryginału, ale historycy w XIX wieku wydawali drukiem te spisy poborowe. Dzięki temu są w bibliotekach i można sprawdzić, w jakiej miejscowości, w jakim województwie, jaki muzykant grał, na czym grał i ile podatku zapłacił. Jednoznacznie wynika, że najczęściej grali w ten czas muzycy tradycyjni na dudach. To był najbardziej rozpowszechniony instrument we wszystkich województwach, stosunkowo najmniej, odwrotnie jak dzisiaj, w Wielkopolsce. W Wielkopolski mamy najmniej tych właśnie odnotowanych i obciążonych podatkami dudziarzy. Natomiast najwięcej jest w Małopolsce. Ten czas, czyli do XVIII wieku, właśnie Małopolska była głównym takim regionem, gdzie grano na dudach. W Wielkopolsce mniej, trochę na Pomorzu, trochę na Mazowszu też, ale zdecydowanie najwięcej to było w Małopolsce. No potem sytuacja się odwróciła, bo w XIX wieku to już właśnie Wielkopolska stawała się tym centrum praktyki dudziarskiej i tak jest do dzisiaj. Natomiast Małopolsce to regiony górskie przede wszystkim, prawda? Już nizinne.
0: Na nizinach nie ma dud.
1: To już nie ma, już nie ma. Podobnie w Lubelskiem, podobnie na Mazowszu. Ja nie mówię o ruchu folkowym, prawda, ale tak, o tych autentycznych dudziarzach ludowych. Także to się zaczęło w XIX wieku zmieniać, no i w XX wieku się jeszcze bardziej, bo tutaj właśnie drugi tom tej takiej monografii o dudach poświęciłem wiekowi XIX. A trzeci to już po drugiej, no właśnie po pierwszej wojnie, bo jeszcze okres 20-lecie międzywojenne i okres po II wojnie światowej, czyli tak jak to dzisiaj mamy, czyli też przede wszystkim mamy regiony górskie.

0: jak jest w innych regionach?
1: Tur nie mamy jakiejś do dziarzy, prawda?
0: No tutaj wkraczają Kaszuby.
1: Tu wkraczają Kaszuby, gdzie właśnie niedawno odbyła się w Chmielnie, w tamtejszym ośrodku kultury, odbyła się tak jakby przywrócenie dud Kaszubom, jak to sami Kaszubi traktują, kiedy pan Janusz Świątkowski przy zespołem właśnie odtworzył dudy kaszubskie, ale odtworzył, trzeba podkreślić, według jednego źródła. Według jednego źródła, czyli Pawła Szewki, monografii instrumentów ludowych Kaszub i Kociewia. Ale trzeba powiedzieć, że na Kaszubach były różne dudy, no historycznie. W XIX wieku, w XVIII mamy różne źródła pokazujące bardzo różne dudy. Nawet był sklep w Gdańsku oczywiście, gdzie sprzedawano szkockie dudy, więc jakby ktoś sobie kupił, to mógł nawet na szkockich dudach grać po morzu. Także ten region był taki obfity, że tak powiem, praktykę dudziarską, bo dudy były różne, nie tylko takie regionalne. A regionalne teraz, no tak przynajmniej są przekonani Kaszubi, że oni sobie odtworzyli dudy i są bardzo zadowoleni, że też mają dudy, a mieli przecież, prawda? Już średniowieczne źródła też wskazują na to, że dudy na Kaszubach były. Jakie były, to tego nie wiemy, bo to nie są źródła ikonograficzne, ale były, prawda? I w każdym razie według tego opisu i rysunku regionalisty Pawła Szewki, który właśnie jest w tej jego monografii ludowych instrumentów Kaszub i Kociewia, według tego jednego źródła, prawda, odtworzyli. No i mają dzisiaj. Grają, chociaż sam wiem, no bo byłem na tym odtworzeniu dud kaszubskich w Chmielnie, w tamtejszym ośrodku kultury. Gra się na nich bardzo trudno. Najtrudniejszy rodzaj dud. Po prostu dlatego, że mają tą piszczałkę tak zwaną burdonową, bardzo koniczną, bo mają zrobioną tak zwanej puzówki, czyli to jest róg pasterski, róg kaszubski, przez pasterzy kaszubskie wykonywany, który został skręcony z kory. Z kory ściągniętej po prostu z drzewa na wiosnę, bo w ten czas to najlepiej robić, i jest tak skręcony spiralnie. W związku z tym ta piszczałka jest bardzo koniczna i w związku z tym bardzo wrażliwa na przedęcia. Tam nie można ani trochę mocniej, ani trochę słabiej, bo się dźwięk zmienia po prostu. No, trzeba się nauczyć i to dobrze nauczyć, żeby grać na dudach kaszubskich. Są najtrudniejsze, jak już powiedziałem, dla

0: badałeś dudy, badałeś muzykę górali, górali, ale to jest nie koniec twoich badań, bo życie twoje, można powiedzieć, to jest życie prawdziwego badacza. Jedno kończysz, a już w międzyczasie już zacząłeś coś nowego. I ta nowa pozycja książkowa też to jest lira korbowa.
1: Lira korbowa, tak.
0: Historia liry korbowej. I tu jest dopiero też szereg zagadek, prawda? Bo to kiedyś był instrument znany w Polsce, praktyka zanikła.
1: Tak.
0: No, ale ona powoli zaczyna
1: powoli
0: być
1: przywracana.
0: Powoli
1: widzę zainteresowanie. Młodzieży, zwłaszcza w ruchu folkowym, też się interesują. No i budują przede wszystkim. Ma kto zbudować lirę, ma kto grać na niej. Także ta w tej chwili praktyka lirnicza, no nie taka jak dawniej, bo to są występy na scenie, prawda, z zespołami. Dawniej to byli lirnicy, to byli wędrowni muzycy, którzy wędrowali od wsi do wsi. No i tam byli wszędzie chętnie przyjmowani, dlatego że ludzie na wsiach przypuszczali, że oni mają dar jasnowidzenia, zwłaszcza jak byli niewidomi. A ci według Oskara Kolberga lepiej grali niewidomi niż widomi lirnicy, a ponadto była wiara, że oni utraciwszy oczy te takie fizjologiczne, fizyczne, zyskali oczy duchowe. Właśnie tymi oczyma duchowymi mogą zaglądać w przeszłość i w przyszłość. I dlatego ich chętnie przyjmowano, no bo zawsze ludzie się chcieli czegoś dowiedzieć. Prawda? A ktoś tam no, zaginął, nie daje znaku życia, no to w ten czas go pytano, czy on żyje, czy nie żyje, gdzie przebywa. Także ta, z jednej strony ta taka działalność, no w cudzysłowie metafizyczna, że oni potrafili oczyma duszy patrzeć w przeszłość i w przyszłość. Z drugiej strony no, pełnili rolę mediów, bo oni przynosili wieści dla świata. No, no skąd mieli ludzie wiedzieć? Nie było radia, nie, no zwłaszcza na wsi przez XIX wieku, więc to te wieści dla świata przynosili lirnicy, mówili co się gdzie wydarzyło, no, do jakie mamy zmiany właśnie, więc to, a dopiero kolejną rzeczą to było granie, no więc na przykład śpiewali, zawsze zaczynali od pieśni na temat naszych patronów narodowych, czyli świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Potem przechodzili do innych świętych, o których takie historie, śpiewali te pieśni długie, wielozwrotkowe, takie narracyjne, które opowiadały o dziejach, no, dziejach świętych różnych. Potem o dziejach bohaterów narodowych, na przykład księciu Józefie Poniatowskim albo Tadeuszu Kościuszce, w ogóle o wojnach różnych, jakie Polskę toczyły. To opowiadali, czyli byli taką jakby kroniką dziejów Polski. Więc zaczynali od pieśni religijnych, potem pieśni historyczne, wszystkie wielozwrotkowe i na końcu krótkie przyśpiewki do tańca, bo lirnicy zagrali do tańca. I ten czas, ta ostatnia taka rozrywkowa, można powiedzieć, część, to lirnicy grali, ludzie tańczyli. Ale jeszcze chcę powiedzieć, no zainteresowałem się tymi dwoma instrumentami, jak dudy i jak lira korbowa, z tego względu, że są to najstarsze instrumenty w Europie. Dudy mają co najmniej 2000 lat w Europie. W Polsce trochę krócej, bo to jest późne średniowiecze, w XIV wiek, kiedy już mamy pierwsze wzmianki o dudach. Natomiast lira jest młodsza o połowę, czy ma tylko 1000 lat, prawda? No ale to i tak jest taki wiekowy przecież instrument.

0: ciekawa rzecz, że no, dlaczego te dudy zniknęły, prawda? I kiedy zniknęły? Że, tak jak mówiłem, one były najważniejszym instrumentem znanym we wszystkich regionach naszego kraju, ale tak było do połowy XVII wieku. Dlatego, że w połowie XVII wieku nawiedziły naszą ojczyznę różne kataklizmy. To były powstania kozackie Chmielnickiego, to była wojna północna szwedzka, tak zwany potop szwedzki, które spowodowały znaczne zubożenie ludności, zwłaszcza w miastach, i zmniejszenie się liczby ludności. I później była taka sytuacja, że przede wszystkim dudziarze, którzy dobrze zarabiali, nie znajdowali rynku zbytu w Polsce, bo ludzie byli za biedni, żeby ich wynająć po prostu. Kto był tańszy? Skrzypkowie byli tańsi, więc dudziarze zaczęli emigrować za naszą zachodnią granicę, za Odrę, gdzie byli bardzo chętnie przyjmowani przez Niemców w miastach i na dworach niemieckich. Natomiast ich miejsce w Polsce zajęli skrzypkowie. No więc z basistami czy muzykami na bębnach grającymi. W każdym razie druga połowa XVII wieku to ten graniczny okres, kiedy dudziarze się gwałtownie zmniejszali, bo nikt ich nie wynajmował, bo byli za drodzy. Skrzypkowie byli tańsi i dzięki temu oni, ponieważ nie tylko natura, ale i kultura nie znosi próżni, no to miejsce dudziarzy zajęli skrzypkowie. I dzisiaj mamy we wszystkich regionach skrzypków. No nie ma chyba regionu, gdzie by nie byłoby skrzypka, prawda, w kapeli.
1: Łatwiej było skrzypce zrobić niż dudy.
0: Oczywiście. Dlatego to jest ten przełom. Druga połowa XVII, taki przełom kulturowy. I odtąd mamy już te składy właśnie skrzypcowe, no i oczywiście uzupełniane o inne instrumenty.
1: Pozycja twoja o lirze korbowej to sięga też i innych rodzajów liry. Wspominasz tam zresztą jedynego żyjącego lirnika, czyli pana Wyrzykowskiego z Haczowa, który sam na własną rękę zaczął odtwarzać kilkadziesiąt lat temu tę lirę korbową i jego śladem poszło sporo młodszych.
0: Młodszych
1: i to już zaczął
0: Stanisław
1: być
0: Noga i w tej chwili jest bardzo
1: jego
0: znany.
1: Uczeń,
0: jego uczeń, tak. Także teraz ci młodzi już.
1: No, Remigiusz Mazurhanaj też jest
0: oczywiście, Remigiusz Mazurhanaj też jest lirnikiem, prawda. No i mamy teraz kilku takich już młodych lirników. Nawet w gronie tego festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, prawda, też tam pan Prusinowski, też go kiedyś
1: też
0: widziałem na Starym Mieście, siedział sobie i grał na lirze jak prawdziwy lirnik.
1: Ciekawa jestem, czy teksty dotyczące

0: współczesności zaczną się pojawiać.
1: Tak, bo taka była specyfika, że liżnicy z jednej strony śpiewali pieśni religijne, historyczne, a z drugiej strony właśnie te współczesne, prawda, co tam w świecie się dzieje. Przy czym liżnicy należeli do bardzo rozwarstwionej społeczności dziadów, prawda. Dziad to nie był jeden, tylko dziad. Było bardzo wielu różnych rodzajów dziadów. No i właśnie liżnicy byli na tej górze tej społeczności dziadów, bo nie tylko żebrali, ale pracowali, no, nie brali za darmo pieniędzy, tylko to swoją grę i śpiew. No i też grę do tańca, jak już powiedziałem. Dlatego liżnicy byli, podobnie jak dudziarze, stosunkowo dobrze sytuowani. I tak mogę powiedzieć dla dowcipu, że w dawnej Polsce to było dla panny było dobrze, jak wyszła dla dziada, bo dziad był zamożny. Także to dziad oprócz tego mógł mieć dom, nie wszyscy byli wędrowni. Niektórzy mieli domek, mieli kawałek pola, które mogli uprawiać, więc nie to, że on ciągle tylko chodził. No byli tacy, prawda? To było bardzo takie duże środowisko dziadów i bardzo rozwarstwione. Ale wędrowni muzykanci, bo to nie tylko przecież liżnicy, no tworzyli tam górną warstwę, bo to byli ludzie, jak to któryś tam z teoretyków kulturoznawstwa holenderski stwierdził, to byli ludzie, którzy nie żebrali, żeby po prostu jakieś datki, tylko pracowali na te datki i powinna się ich wspomagać, takich ludzi, którzy coś robią, prawda? A nie tylko siedzi i wyciąga kapelusz, żeby... To byli szlachetni żebracy. No.

0: Zajmujesz się też już nowym tematem.
1: Teraz zajmuję się Sudetami, tymże Sudetami do II wojny światowej, kiedy tam nie było jeszcze wymiany ludności, tylko tam była ludność niemiecka i czeska, bo zależy po której stronie Sudetów. No i byli tam, co u nas się może nie używa na co dzień tego określenia, to byli górale sudeccy, prawda? Górale sudeccy tam mieszkali i mieli tam swoje stada hodowlane, krowy na ogół. Z tym, że taka była różnica, że oni mieszkali w górach i mieli te stada bliżej, nie jak nasi górale, że mieszkali gdzieś tam pod Tatrami i tam te redyki chodziły już w maju na hale i tam siedzieli Balta i Juchasi, czyli ten główny pasterz i jego pomocnicy, co najmniej do września, do świętego Michała, tam siedzieli na tych halach, no i paśli zwierzęta, a potem sprowadzali je już jesienią w dolinę. W dolinie to były oczywiście łączone stada wielu rodzin, prawda, góralskich. Także tam pod opieką na tych pasterzy zwierzęta były cały sezon i później były sprowadzane z powrotem na dół. Natomiast w Sudetach górale sudeccy, ale zarazem pasterze mieszkali wyżej, w pobliżu swoich stad, także oni byli w stanie rano wyprowadzić stado krów, a wieczorem z powrotem do swoich zagród je przeprowadzić, bo blisko było. Niemniej oni tam wykształcili swoje instrumentarium, no niby podobne do naszego pasterskiego, karpackiego, ale trochę inne. No oczywiście pieśni inne, bo były śpiewane w miejscowym dialekcie kłodzkim. To nie był tak dokładnie język niemiecki, tylko dialekt taki kłodzki. No tak jak u nas podhalański, to też moglibyśmy powiedzieć. Jest to gwara polska, ale inna niż język literacki. Podobnie i tam. Oni mieli swoją gwarę, swój repertuar wokalny, instrumentalny i swoje instrumenty też. No i ja w tej chwili na podstawie źródeł, no, głównie niemieckich i czeskich.
0: Pisanych.
1: Tak, pisanych, bo to jest XIX wiek, niektóre nawet XVII, bo tam te Sudety były stosunkowo dobrze udokumentowane. Tam było wielu podróżników, różnych poszukiwaczy złota na przykład, albo kamieni szlachetnych, którzy tam wędrowali tamtymi okolicami i to widzieli, też opisywali. Także są jeszcze starsze źródła niż karpackie. No i też bardzo ciekawe, więc ja tam próbuję na podstawie tych źródeł, częściowo też na podstawie wywiadów jeszcze z Niemcami, którzy zostali na Dolnym Śląsku, bo nie wszyscy wyjechali po II wojnie. Oczywiście to bardzo

0: Nieliczni tam jeszcze zostali, ale tam mają też swoje stowarzyszenie, mają swoje biblioteki, gdzie tam mogą tego źródeł użyczyć dla badaczy. Tak więc ta kultura muzyczna, tradycyjna, no, tam, tych właśnie sudeckich okolic jest też moim takim źródłem zainteresowania i też już prawie piszę książkę na ten temat, która będzie miała tytuł Muzyka w krainie ducha gór. Tę część nazywano, czy to jest kraina ducha gór. Prawda?
1: I duch w tobie też nie gaśnie.
0: Tak.
1: Stąd nagroda Kolberga z nadzieją właśnie na powstanie nowych publikacji, badań.
0: Staram się.
1: Takie twoje wędrówki szlakami muzyki tradycyjnej w ramach pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, no i teraz naszej,
0: i teraz
1: trzeciej.
0: Współczesnej, jakie też teraz zachodzą zmiany, jest muzyka folkowa, prawda? To jest ten główny dzisiaj żywioł, który ogarnia tradycję muzyczną. Tutaj trzeba też wyrazić wdzięczność tym różnym muzykom folkowym, tym działaczom, czy regionalistom, bo dzięki nim ta muzyka jeszcze jest, prawda?
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Wszystkiego dobrego i zdrowia dla chodzenia po tych naukowych ścieżkach.
0: Potrzebne jest na pewno. Dziękuję również.

opowieść o dudach i lirach korbowych dobiegła końca. Profesor Zbigniew Przeremski był dziś gościem źródeł, laureat tegorocznej nagrody imienia Oskara Kolberga, a słuchaliśmy dud wielkopolskich, Kozła, dud kaszubskich, ostatnio odtworzonych, a także liry korbowej w wykonaniu i ze śpiewem Remigiusza Mazura Hanaja oraz zespołu Werny Chora, gdzie na lirze grał Maciej Harna, a śpiewała Daria Kosiek. Na zakończenie, skoro profesor wspomniał o zespołach folkowych używających ich instrumentów, które bada, zespół Touhaja, tam na lirze korbowej Piotr Płoskoń. Ja już się pożegnam. To był magazyn Źródła. Maria Baliszewska. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Anna Skulska, witam bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania zapisków, których bohaterem w tym tygodniu będzie Karol Radziwanowicz, absolwent warszawskiej uczelni, pianista i pedagog. Dzisiaj wspomnienia związane z rodzinnym domem.
2: Wspomnień mam bardzo dużo, bo wychowałem się w rodzinie, która bardzo się kochała. Najlepszym czasem, który ja pamiętam w rodzinie, to były wspólne obiady. I przy tych wspólnych obiadach, to jeszcze dawne były czasy, kiedy koncert chopinowski był o godzinie 16. Tak było, że obiad był trochę wcześniej i już przy kawie, herbacie właśnie słuchaliśmy koncertu chopinowskiego. Jako dziecko to pamiętam. A z kolei, jeśli chodzi o jakieś koneksje muzyczne, rodzinne, to opowieści rodzinnych jest bardzo dużo. Otóż mój pradziadek albo jego jakiś przodek grał na wiolonczeli w orkiestrze carskiej w Petersburgu. Tak opowiadał mi ojciec i zawsze mi się to podobało jako małemu dziecku, bo ta orkiestra carska, to sobie wyobrażałem, że to musiało być coś nadzwyczajnego i fantastycznego. To oczywiście jeszcze był XIX wiek i z kolei z drugiej strony opowieść jest bardzo ciekawa, którą opowiadała mi moja babcia, no i moja mama również. Otóż ze strony mamy brat mojej babci kochał muzykę. Kochał muzykę do tego stopnia, że został śpiewakiem. Został co prawda nie śpiewakiem operowym, ale śpiewał w chórze. Ale śpiewał w chórze w operetce warszawskiej. To czasy jeszcze zaborów. Tu bardzo ciekawa historia. Mnie jako małemu dziecku to była mrożąca krew w żyłach historia. Dlatego, że jego ojciec, czyli mój pradziadek, był szewcem. I stwierdził, że zawód muzyka to przecież nie jest żaden poważny zawód. To śpiewać sobie można dla przyjemności, nawet w chórze, nawet w operetce warszawskiej, ale trzeba mieć jakiś poważny zawód. W związku z tym nie zgadzał się na to, żeby brat babci został tym śpiewakiem zawodowym i żeby rozwijał karierę, tylko kazał mu się uczyć szewstwa i przodek został szewcem. I proszę sobie wyobrazić, była taka historia, że kiedy on szedł do operetki na przedstawienie, żeby śpiewać. A tu muszę powiedzieć, że moja mama mi opowiadała, że nawet śpiewał przedstawienia z Lodą Halamą. I nawet miał jakieś solistyczne partie w chórze i zawsze się tym szczycił. Więc jak szedł na to przedstawienie, a wiadomo, te przedstawienie trwały do późnej nocy, to jego ojciec zamykał drzwi od mieszkania. I on się umawiał z moją babcią, pamiętaj, nie zaśnij. Jak ojciec pójdzie spać, to otwórz drzwi, dlatego że ja będę wracał późno w nocy i wtedy wejdę do domu. Bardzo często tak bywało, że moja babcia zasnęła. I niestety on wtedy nocował na słomiance, bo w tamtych czasach nie do pomyślenia było, żeby ojca budzić w nocy, kiedy ojciec zakazał wyjścia do opery. No to było coś niewiarygodnego. Tak przejawiała się miłość do muzyki w mojej rodzinie od bardzo, bardzo, bardzo dawna. No potem, to trzeba przyznać, oddać sprawiedliwość, że w czasie wojny to, że został szewcem, pozwoliło mu przeżyć. Dlatego, że rzeczywiście znał się na tym, jak mało kto umiał robić buty i umiał, jak to moja babcia mówiła, tak wykroić ze skóry buty, że jeszcze mu dużo starczało. I w związku z tym, jak były kontyngenty w czasie niemieckiej wojny i w ramach kontyngentu musiał szyć buty dla Niemców, to tak jeszcze wykroił z tej skóry, że mu starczało na buty dla AK. W związku z tym miał podwójną działalność, więc myślę, że potem błogosławił swojego ojca, że jednak mimo to, że kochał muzykę i śpiewał w operetce, jednak ten zawód, to szewstwo mu się przydało. No takie historie ja słyszałem od dziecka, no a wiadomo, że rodzice byli muzykami. Mój dziadek, czyli ojciec mojego ojca, był historykiem. Mój ojciec kochał fortepian, grał na fortepianie, studiował fortepian.

skończył fortepian w czasie właśnie wojny, dlatego że dzisiejszy Uniwersytet Muzyczny, wcześniejsza Akademia Muzyczna, a jeszcze wcześniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, bo takie były nazwy tej uczelni, w czasie wojny nie została zamknięta. Dlatego, że Niemcy stwierdzili, że muzyki się można uczyć. Oczywiście utwory Fryderyka Chopina były zabronione, ale było Hochschule für Musik w Warszawie i właśnie tą wyższą szkołę skończył mój ojciec. A mój ojciec z kolei uczył się u znakomitej pianistki Zofii Buckiewiczowej, która z kolei była uczennicą samego Aleksandra Michałowskiego. Więc ja się śmieję, drogę mój ojciec miał bezpośrednią od, można by powiedzieć, od Chopina. A z kolei moja mama tak kochała fortepian, że od samego początku uczyła się na fortepianie i potem skończyła już jako jedna z pierwszych, bodajże z dyplomem numer 4, powojennym dyplomem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie u Margherity Trombini-Kazuro. A ja zresztą miałem przyjemność parę lekcji jako małe dziecko wziąć również u pani Margherity Trombini-Kazuro. Do dziś pamiętam jej uwagi, które ona opowiadała i ja z kolei te uwagi powtarzam swoim studentom i uczniom. To jest rzecz niewiarygodna, że ta kolej losu gdzieś dalej się toczy w nas następne pokolenia. Pamiętam, ja się trochę jej bałem, bo ona miała taki bardzo taki silny wzrok, takie brwi i pamiętam w szkole namiotowej mama poprosiła, żeby ona mnie przesłuchała i ona mi powiedziała taką uwagę: Karolku, zapamiętaj, crescendo znaczy piano, a diminuendo znaczy forte. Ja wtedy nie do końca może zrozumiałem jej ideę i sobie pomyślałem, zaraz, no chwileczkę. Ale ona miała rację. W momencie, kiedy chcemy zrobić crescendo, no to musimy zacząć od piana. Tak? Rzecz absolutnie logiczna i podstawowa, można powiedzieć, no bo jak gramy fortissimo, to nie bardzo możemy zrobić crescendo. No i dokładnie to samo jest z diminuendem, że jeśli chcemy zrobić diminuendo, to najpierw musimy grać głośniej, czyli forte. No takich parę uwag, ja to pamiętam, tak samo ona mówiła, że każdy utwór zaczynamy od portato. Ja wtedy pamiętam, jako małe dziecko, myślę sobie, jak to? No ale absolutna racja, dlatego że żeby położyć rękę na fortepianie, nieważne, czy my zaczynamy utwór wirtuozowski, czy akordy, czy jeden pojedynczy dźwięk, no zawsze tym ruchem jest ruch portato, położenie ręki na klawiaturze. To takie ciekawe, pamiętam jej uwagi, które się wryły w pamięć, no i szczycę się tym, że miałem w ogóle z nią kontakt, no to była wybitna osobowość, wybitna pedagog. No a z kolei mój ojciec był koncertującym pianistą, moja mama również była koncertującą pianistką, jako Anna Fajancka grała koncerty również, proszę Państwa, dla Polskiego Radia. To w tamtych czasach te koncerty polegały na tym, że nie było taśm, tylko przychodziło się i grało się na żywo. I moja mama grała recitale chopinowskie, nie tylko chopinowskie, bo miała dosyć duży repertuar, właśnie dla Polskiego Radia. Są na przykład dowody na to, dokumenty, zdjęcia, gdzie mama grała jeden z pierwszych recitali chopinowskich w Tiwcu, w towarzystwie Fryderyka Chopina, w Pałacu Ostrogskich. Ten pałac wtedy nie miał dachu. Były same cegły, stało pianino i jest zdjęcie mojej mamy, która siedzi przy pianinie i gra recital. Ja te zdjęcia podarowałem dla Towarzystwa Fryderyka Chopina. One teraz są w Niwcu. To jest jeden z pierwszych koncertów powojennych właśnie mojej mamy. Zresztą to były takie czasy, że nie było gdzie mieszkać, nie było komunikacji żadnej, nie było żadnego porozumienia i moja mama, pamiętam, dostała możliwość mieszkania właśnie w Tiwcu, w Pałacu Ostrogskich. Tam taki był mały pokoik, tam stał fortepian i tam moja mama przez parę lat po prostu mieszkała, ćwiczyła, grała i grała koncerty. No i potem jak się zetknęła z moim ojcem, oczywiście zetknęła się na niwie pianistycznej, na niwie pedagogicznej również, dlatego że oboje już wtedy zaczynali uczyć mimo koncertowania i zaczęli wymieniać się swoimi uwagami. A jak to robisz, a jak tam to robisz? No i tak powstała miłość, czyli można powiedzieć miłość do muzyki połączyła moich rodziców również. No i potem w momencie, kiedy była trójka dzieci, no to moim rodzice już właściwie zarzucili działalność koncertową. Już zostali tylko i wyłącznie nauczycielami. Uczyli w szkołach muzycznych w Warszawie. Ta szkoła najpierw była na Profesorskiej, potem na Świętojerskiej, potem na Miodowej. Moja mama uczyła w liceum muzycznym, które najpierw, proszę Państwa, było na ulicy Pięknej. Taki jest pałacyk Wertheimów naprzeciwko ambasady amerykańskiej. Bardzo piękny pałacyk. Tam mieściło się liceum muzyczne imienia Karola Szymanowskiego, które teraz jest na ulicy Krasińskiego, a ono było właśnie w tym pałacyku na rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich. I ja pamiętam ten pałacyk, dlatego że moja mama brała mnie jako małe dziecko ze sobą na swoje lekcje, no bo nie było niani, no z dziećmi coś trzeba było zrobić, więc moja mama mnie zabierała na lekcje i tylko kazała siedzieć cicho pod fortepianem. Bardzo mnie to bawiło i bardzo lubiłem tam chodzić, ale tu się muszę przyznać do czegoś. Nie tylko dlatego, że słuchałem fortepianu, ale również dlatego, że tam woźna robiła własnoręczne, wspaniałe paszteciki.

I jak bardzo grzecznie się zachowywałem, to od mamy dostawałem taki jeden pasztecik. Ten smak tego pasztecika pamiętam do dziś. No ja wiem, że to jest smak dzieciństwa, tak? Ale takie historie pamiętam, jeśli chodzi o moją rodzinę. No również pamiętam to, że właśnie muzyka to była rzecz najważniejsza. Słuchało się muzyki właściwie stale. Opowieści rodziców, jeszcze wtedy, kiedy nie do końca rozumiałem, o czym oni mówią, opowieści pedagogiczne. W jaki sposób podejść do takiego ucznia? Jak rozwiązać taki problem? Jak rozwiązać problem warsztatowy jakiegoś ucznia? Jak rozwiązać problem psychologiczny, psychiczny jakiegoś ucznia? Albo na estradzie, albo podczas ćwiczenia. W jaki sposób zadziałać, żeby ten uczeń miał rozwój? To ja to pamiętam i nawet muszę powiedzieć, że mnie to bardzo fascynowało, że w taki sposób można pomóc uczniowi, uczennicy. Moi rodzice obczytali bardzo dużo książek psychologicznych o mózgu. Ja nie ukrywam, ja zacząłem również te książki czytać, stąd mogę powiedzieć, to jest mój konik do chwili obecnej, że zawsze staram się być również właśnie psychologiem, jeśli chodzi o stosunek mistrz i uczeń, prawda, pedagog i uczeń, bo to jest rzecz niezwykle istotna, żeby nie tylko pomagać od strony warsztatowej, pianistycznej, muzycznej, bo to jest rzecz oczywista, ale głównie pomagać w tej stronie psychicznej, jak wydobyć z tego człowieka to, co najlepsze, i to jest zawsze rzecz fascynująca, no i to zawdzięczam rodzicom. To rzecz niesamowita. Ja już wtedy byłem w szkole muzycznej na Miodowej. Mama miała takiego ucznia, który uwielbiał gamy. On nie grał nic innego, tylko gamy i pasaże. To była wirtuozeria. Sposób, jaki on te gamy grał, w jakich tempach, jak idealnie muzycznym przebiegiem gamy. On grał to jako wirtuozowskie utwory. Ja pamiętam, jako małe dziecko, ja mu zazdrościłem, że pasaże grał w takim samym tempie jak gamy. No, ja nie mówię, że ta wirtuozeria była na najwyższym poziomie, bo to rzecz oczywista, ale po prostu właśnie ten, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ten przekaz muzyczny od samej gamy. I nigdy nie zapomnę, jak ja kiedyś znowu byłem z mamą na lekcji, a on przyszedł i tam zamiast grać Bacha mówi: ale pani profesor, gama gismol w sekście harmoniczna. Czy pani profesor wie, jak to brzmi? No i oczywiście grał te gamy. No to, to są rzeczy, które ja pamiętam. Powiem szczerze, z ubolewaniem dzisiaj stwierdzam, że dzisiaj młodzież gam nie gra. Nie wiem dlaczego. Trochę nie ma tego w programie. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że gamy i pasaże to jest podstawa, to jest jakiś alfabet. Znaczy, ja z moimi uczniami walczę o to, że gamy i pasaże to jest rzecz ważna, ale no świat trochę idzie w innym kierunku. Ja pamiętam jeszcze takie pierwsze mieszkanie, gdzie to jest niewiarygodne, ale ja miałem niecałe 3 lata i ja pamiętam nawet rozkład łóżka, gdzie łóżko stało w przedpokoju, to tam już w ogóle nie było na nic miejsca i tam był jeden fortepian, a potem myśmy dosyć szybko otrzymali mieszkanie na Pradze Północ, które jak na tamte czasy to było gigantyczne mieszkanie, bo to ono miało aż 56 metrów, co naprawdę dzisiaj to się wydaje normalne, prawda? To w tamtych czasach wcale nie było normalne. Miało nawet aż 4 pokoje, to proszę sobie wyobrazić, przy tym metrażu, a ten metraż jest z balkonem, to te pokoiki były w zasadzie małe. Rodzice już właśnie wtedy byli razem, no to mieli 2 fortepiany. No te 2 fortepiany zmieściły się w tym mieszkaniu 56-metrowym. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że jeden z tych pokoi był pokojem przejściowym, więc to tak nie do końca był taki pokój izolowany. No i tak, ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu oprócz 2 fortepianów było 7 osób. Dlatego że nasz 3 dzieci, 2 rodziców i jeszcze były 2 babcie, które mieszkały też razem z nami. Trzeba było wynajdywać czas, kiedy można było ćwiczyć, kiedy można było grać. No pamiętajmy, to jest blok, no więc pewne godziny są zarezerwowane do życia, pewne do spania. Jedni sąsiedzi się wyprowadzili, bo stwierdzili, że u nas jest dom wariatów. Siostra, jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. To stukanie w podłogę na twardych puentach, no dodawało z kolejnej jakąś rytmikę muzyczną. W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim, jak na przykład grałem na fortepianie, a w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. No więc muzyka właściwie była bez przerwy, non-stop w moim mieszkaniu. A do tego stopnia to pamiętam, że było tak ciasno, że ja nie miałem łóżka. W związku z tym mi się rozkładało materac na podłodze i spałem na podłodze. Szczycę się z tym, dlatego że mam do dziś prosty kręgosłup. Do dziś lubię twarde łóżko, bo uważam, że to jest najzdrowsze dla kręgosłupa. Rodzice z kolei po tym, jak już uczyli w szkole, oczywiście to bardzo często ich nie było, więc myśmy byli sami, no i musielibyśmy być na tyle mądrzy, żeby jednak ćwiczyć odpowiedzialnie. Aczkolwiek, no muszę powiedzieć, różnie z tym bywało. Aha, oczywiście uczyłem się mojego ojca na fortepianie. I tu rzecz bardzo ciekawa. Ja do ojca na lekcji mówiłem: per panie profesorze. Ja to doskonale zrozumiałem, że wchodząc na lekcję, zamykając drzwi do klasy, ja mówię: panie profesorze, jestem. Ja kończyłem lekcję i się pytałem: tatusiu, czy wracamy razem do domu, czy osobno? Tak to szybko zrozumiałem, co było rzeczą bardzo istotną.

0: bo właśnie ten stosunek mistrz i uczeń był zachowany. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja raz od pana profesora wyleciałem za drzwi, proszę państwa. A to dlatego, że w domu były jakieś wizyty. I ja, jako małe dziecko, nie do końca jeszcze byłem odpowiedzialny, w ogóle nie grałem. No i przyszedłem do ojca na lekcję i tak zacząłem się tłumaczyć, że panie profesorze, że ja tak nie do końca jestem przygotowany. A ojciec tak spojrzał na mnie i mówi, a dlaczego? No więc ja zaczynam ojcu tłumaczyć, że no tak, a bo były wizyty. No i ojciec powiedział, to jak dziś pamiętam tą ripostę, ale przecież w domu jest drugi fortepian. Absolutnie, miał rację. Uwielbiam mojego ojca również przez to, dlatego że on mnie właśnie nauczył odpowiedzialności. W sztuce, w byciu pianistą jest najważniejszą rzecz odpowiedzialność, że ja muszę być gotowy tu i teraz. Nie wczoraj, nie jutro, tylko tu, bo dziś mam granie. Dziś mam lekcję, dziś mam koncert.
1: Tak wspominał swoje najmłodsze lata Karol Radziwonowicz. Jutro artysta opowie o latach nauki gry na fortepianie.
2: Dwójka, jesteś na miejscu.
3: Minęła 13, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Jak udało nam się dowiedzieć, prace Edwarda Dwórnika, w tym nieprezentowane wcześniej rysunki jego autorstwa, będzie można od października podziwiać na Górnym Śląsku Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku. Udało się uzyskać zgodę na prezentację dzieł wybitnego artysty, zaznacza szefowa galerii Nina Giba.
4: Radiowa Dwójka jako pierwsza może to usłyszeć z takim wyprzedzeniem, że no rzeczywiście możemy zaprosić na wystawę, która pokazuje dwie indywidualne ekspozycje, ale tak naprawdę to jest jedna wystawa, pracę Apolonii Dwórnik i jej ojca Edwarda Dwórnika. Wystawa, która odsłoni przed naszą publicznością niepublikowane rysunki Edwarda Dwórnika, ale także też te jego klasyczne obrazy, na tyle, na ile nasza sytuacja pozwoli, bo taka ciekawa koincydencja, że jesteśmy porównywani z MSN-em i chyba w tym samym czasie wpadliśmy na ten sam pomysł, ponieważ Edward Dwórnik zostanie chwilę wcześniej, jego duża wystawa otwarta w MSN-ie.
3: Ekspozycja z pracami Edwarda i Apolonii Dwórników będzie dostępna dla zwiedzających w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku od 9 października. Anna Piwkowska została tegoroczną laureatką Nagrody Poetyckiej imienia Kazimierza Hoffmana KOS. Jury pod przewodnictwem Iwony Smolki nagrodziło jej tom poetycki Prześwity. Jak podkreślono, poezja Anny Piwkowskiej tworzy niezwykły krajobraz, jednocześnie realny i ulotny, prześwietlony pamięcią, kulturą i doświadczeniem przemijania. Prześwity to miejsca między rzeczywistością, to przestrzeń, w której widać inny czas, mówi laureatka Anna Piwkowska.
5: Najpierw ten tom miał nosić tytuł Szczeliny, ale za bardzo to się kojarzyło ze szczelinami istnienia i wydawało mi się, że prześwity są bardziej adekwatne. Te prześwity są trochę tak jak przetarta tkanina, przez którą widać wieczność, może drugą przestrzeń Miłosza, przez którą widać inny czas. Czasami tutaj jest tak w tych wierszach, że przeszłość spotyka się z przyszłością, że teraźniejszość istnieje na innych prawach albo właśnie na tych samych prawach, na których istnieje w tych wierszach przeszłość i przyszłość, czyli nie ma osobno czasu, nie ma osobno przestrzeni, tylko jest właśnie ta zakrzywiona czasoprzestrzeń, gdzie wszystko może się spotkać, gdzie wszystko może się zdarzyć.
3: Nagroda Poetycka KOS jest wręczana w Bydgoszczy od 2020 roku, a wiersze laureatki Anny Piwkowskiej z tomu Prześwity, czytane przez poetkę, prezentujemy w tym tygodniu w poranku dwójki po 6.20. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca w Polsce i wielu innych krajach. Z tej okazji przygotowano moc atrakcji, wycieczek, zwiedzania i wspólnych zabaw. Nasza reporterka pytała w jednym ze szczecińskich przedszkoli, czego dorośli mogą zazdrościć dzieciom.
6: Że mamy fajniejszy dzień.
7: Że nie chodzimy do pracy.
8: O, a chciałybyście pójść do pracy na przykład?
6: Nie!
9: Ta. Do przedszkola chodzi dziecko i do szkoły i do żłobka, a dorośli do pracy.
8: I co jest fajniejsze, praca czy przedszkole?
9: Przedszkole. Bo w przedszkolu można się bawić, a w pracy nie.
8: Lepiej jest w przedszkolu czy w pracy?

0: przedszkolu.
1: Dlaczego?
0: Bo tam się można bawić.
2: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by promować ideały i wartości dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Spacer inspirowany ruchem planet pośród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć Ogród Wenus. Wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody.
3: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. królewski plac do gry w kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To były wiadomości kulturalne. Kolejno 16, a po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
4: Reklama.
5: Masz na dzieci bajkę nową?
6: Całkiem nową, daję słowo!
7: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
8: Dolna jestem! Niesłychanie!
9: Kto się ciebie o to pyta?
8: Nikt! Ja jestem starszy tyta.
7: Razem z Anną Sejuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
11: Program Drugi Polskiego Radia 13.7.

0: Hotel z widokiem. Kłaniamy się nisko i serdecznie Państwa witamy. Piotr Gociek.
1: Adriana Frodeus i fotel z widokiem.
0: Adriano, chciałbym rozpocząć od złożenia Ci życzeń najlepszych z okazji Dnia Dziecka, gdyż albowiem jesteś dzieckiem.
1: No, ty również jesteś dzieckiem, Piotrze, także wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że z tej okazji pozwalamy sobie na oglądanie filmów nie tylko do pracy, ale też dla rozrywki, bo tak ja rozumiem bycie dzieckiem i tą różnicę, że pewne rzeczy robi się dla zabawy, a nie w jakimś celu, nie dlatego, że one mają być użyteczne i warto, żebyśmy jako dorośli sobie o tym przypominali.
0: No właśnie tak się zastanawiałem, te dzieciaki, gdyby zapytać, co jest fajniejsze, chodzić do pracy czy do kina, to by powiedziały, że do kina, bo w pracy nie można się bawić, a my chodzimy do pracy do kina, przynajmniej czasami. Ale to nie znaczy, że nie cieszymy się i nie bawimy tym, co robimy, tym, co oglądamy. No wiesz, ten weekend, szanowni państwo, przed Dniem Dziecka, no to właśnie dorosłe dzieci, czyli my, spędziliśmy każdy tak, jak lubi, żeby sobie umilić ten słodki przedczerwcowy czas. W związku z tym ja siedziałem 3 dni na targach książki międzynarodowych, a Adriana udała się w kierunku Krakowa, 66. Krakowski Festiwal Filmowy. I w dodatku na tym festiwalu też wydarzenie, które doskonale składa się z tematem naszej dzisiejszej audycji, a pretekstem do rozmowy, ja tu niczego nie umniejszam, bo ten pretekst jest znakomity, bardzo ciekawy, bardzo się cieszę, że

0: namówiłaś mnie do przeczytania tej książki. To jest książka pod redakcją Moniki Talarczyk, która także jest autorką części tekstów w tym zbiorze. Niezapomniane dokumentalistki, przy czym dodajmy, że jak się patrzy na to, jak to na papierze jest zapisane, no to początek tytułu, czyli nie, jest w nawiasie, no bo właśnie chodziło o to, żeby przypomnieć te, które powinny być niezapomniane ze względu na swój talent i dorobek, a jeśli chodzi o to, czy ktoś pamięta, czy nie, te czasy PRL-u i filmy dokumentalne kręcone przez kobiety, no to to już rzeczywiście słowo zapomniane musi być użyte. Jeśli dobrze doczytałem, Adriano, to właśnie w trakcie festiwalu filmowego miała miejsce promocja książki, o której dziś będziemy mówili, a także można było obejrzeć 5 krótkometrażowych tytułów autorstwa Heleny Amira-Jibi, która jest w tym zestawie opisywana jako pierwsza.
1: Tak. Tak, no wszystko musi mieć swój początek, więc to premiera tej książki, ale myślę, że ona no, dopiero trafi do czytelnika i będzie w różnych miejscach omawiana i przy tej okazji będzie okazja, przy jednej okazji będzie druga okazja, żeby przede wszystkim obejrzeć filmy, bo jeżeli te dokumentalistki są zapomniane, mają być niezapomniane, no to przede wszystkim trzeba obejrzeć filmy, ale często tak jest, że czyjaś biografia nas dopiero doprowadza do tego, żeby się zainteresować tematem, no bo wiadomo, no pływamy w jakiejś ogromnej ilości filmów i co wybrać i dlaczego wybrać i jak to oglądać, z jakiego punktu widzenia jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że ta książka pod redakcją Moniki Talarczyk może być takim przewodnikiem. Ona została opublikowana przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, czyli Filmówkę, ale dotyczy twórczyń, które no, miały możliwość i miały taką przestrzeń, żeby tworzyć w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie, w UFDIF. I to było grono kobiet zgromadzonych wokół Polskiej Kroniki Filmowej, która to tworzyła pewną przestrzeń możliwości dla twórczyń, dla reportażystek, dokumentalistek i dawała szansę pracy w takim twórczym zespole, często właśnie kobiecym zespole, gdzie no autorki, artystki mogły pokazywać rzeczywistość codzienną ze swojej perspektywy. I bardzo ciekawe są te życiorysy. Ja ciekawa jestem też bardzo, co ty o nich myślisz. Ale zanim o tym, to tylko powiem, że wczoraj na premierze tej książki można było porozmawiać z autorkami i miałam okazję zadać im parę pytań. Bardzo się z tego cieszę, bo to też jakoś tam uruchomiło moją wyobraźnię. I na początek powiem ci tylko tyle, że chyba mój ulubiony esej w tym tomie, poświęcony Marii Kwiatkowskiej, takiej nadwyraz płodnej twórczyni, ale też o bardzo tajemniczej biografii, takiej wymyślonej trochę na potrzeby historyczne, ówczesne. To jest esej autorstwa Małgorzaty Świderskiej, dokumentalistki, reżyserki, a nie filmoznawczyni, która wczoraj na spotkaniu przyznała się, że ona będzie robić film o Marii Kwiatkowskiej, więc bardzo mnie to ucieszyło, że taka książka często jest początkiem i seansów, ale też możliwych filmów, dalszych opowieści.
0: No to jeszcze dodajmy w takim razie, skoro już tropimy początki, że zanim ukazała się książka, o której dzisiaj mówić będziemy, to jeszcze wcześniej nakładem tej samej szkoły filmowej ukazała się książka Niezapomniani dokumentaliści, zestawiona przez Jolantę Leman-Zajczyk i Katarzynę Mąkę-Malateńską. To było bodaj chyba ze 2 lata temu i tam były portrety 9 twórców dokumentu i spośród tego 9 trójka to były kobiety, to była Natalia Brzozowska, to była Jadwiga Żukowska i to była Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, więc jeszcze wcześniej właśnie mieliśmy taką publikację. Sądząc po tytule, rozumiem, że w sposób zupełnie naturalny ktoś wpadł na oczywisty pomysł, że przecież jeśli chodzi o kobiety, które kręciły filmy dokumentalne, to jest bardzo dużo, bardzo ciekawych historii do opowiedzenia. Ja tradycyjnie, wiesz, przygodę zacząłem od nerwowej kwerendy na własnych półkach. Sięgnąłem sobie oczywiście do tych publikacji na DVD z głośnej serii Polska Szkoła Dokumentu.
1: Tak.
0: Na moim ulubionym zestawie Czarna Seria, gdzie jest tych filmów niemal 20. Znalazłem tylko jeden kręcony przez kobietę i to przez Agnieszkę Osiecką o STS-ie z 1958 roku. Ale zwracam uwagę na to, że jeśli ktoś bardzo, bardzo

0: bardzo będzie chciał na szybko zapoznać się z twórczością części z tych autorek, o których mówić dziś będziemy i o których możemy czytać w książce Moniki Talarczyk, no to właśnie w serii Polska Szkoła Dokumentu ukazał się taki wybór Tadeusza Sobolewskiego, najważniejszych filmów trzech autorek, czyli Gryczołowska, Haladin, Kamieńska. To był taki wspólny tak. zestaw, który się w 2008 roku ukazał. I jeszcze jakieś egzemplarze, jak się poszuka po sklepach w internecie, po różnych portalach można znaleźć. Ja gorąco polecam, bo tam właśnie można znaleźć bardzo dużo takich ikonicznych po prostu filmów. Ikonicznych filmów Krystyny Gryczołowskiej, Danuty Haladin, Ireny Kamieńskiej, łącznie ze słynnym filmem Nasze Znajome z Łodzi, łącznie z filmem Robotnice z 1980 roku. Tam 24 tytuły znalazły się na tej składance i bardzo żałuję po prostu, że w ramach tej serii nie ukazały się kolejne wybory z dorobkiem kolejnych reżyserek.
1: Tak. No, nie są to na pewno pierwsze momenty zetknięcia się z naszą jakby wiedzą o polskich dokumentalistkach, ale wydaje mi się, że tutaj z tego zbioru się wyłania zupełnie jakiś nowy punkt widzenia, pokazujący jak różne sytuacje były tych kobiet i jak różne strategie one przyjmowały po to, żeby opowiadać w kinie dokumentalnym o Polsce tamtych czasów. I co wczoraj Monika Talarczyk powiedziała na premierze książki, jest to rodzaj pisania Polskiej Szkoły Dokumentu od nowa, bo kiedy my słyszymy Polska Szkoła Dokumentu, no to oczywiście myślimy Karabasz, Łoziński, Bosak i nie myślimy o żadnej z tych wymienionych twórczyń, a chodzi o to, żeby jednak pracować z tym kanonem i żeby zobaczyć, jak różnorodna była ta twórczość i jaką rolę odegrała, no choćby Lidia Zon, montażystka filmów, również kolegów i współpracowników i inne twórczynie. Więc wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć 5 filmów Heleny Amirajibi, filmów, które jeszcze, z tego co wiem, nie są dostępne online, nie są odrestaurowane cyfrowo, ale wiele z tych innych filmów można zobaczyć na platformie 35mm.pl i bardzo to polecam, zwłaszcza filmy Marii Kwiatkowskiej, mojej chyba tutaj ulubionej autorki, która stworzyła ponad 100 filmów. Można zobaczyć zaledwie parę na tej platformie, ale i tak one dają jakąś taką, nie wiem, wizję tego, jak można było opowiadać o codzienności w PRL-u, nie tylko w tonie skargi, ale też w tonie takim pokazującym pewne przyjemności życia. I w jednym z filmów Heleny Amirajibi, który wczoraj widzieliśmy, o Zambrowie, o fabryce włókienniczej w Zambrowie. Widzimy robotnice, które znamy przecież z innych filmów, choćby wspomnianej tutaj Ireny Kamieńskiej z filmu Robotnice, ale to nie są kobiety tylko umęczone przy maszynach, tylko to są kobiety, które po pracy siedzą sobie przy koniaczku i papierosku i rozmawiają o tym, że szkoda, że już nie ma jednostki wojskowej w Zambrowie, bo wtedy one chodziły na randki z żołnierzami i miały jakiś inny jeszcze, powiedzmy, wymiar życia w tym Zambrowie, a nie tylko w zupełnie sfeminizowanym środowisku. Więc wydaje mi się, że różne ciekawe wątki wynikają z tych dokumentów. Takie, które są może banalne, może właśnie bardzo takie powszednie, codzienne, są po prostu częścią ludzkiego doświadczenia życia i jakoś tak się składa, że te kobiece autorki, reżyserki chętniej opowiadają o tych sprawach, nie wiem, wstydliwych, przyziemnych, takich może, nie wiem, głupich, czy jakichś zabawnych, błahych, pokazując pewną taką różnorodność życia i tego, że ono się nie tylko składa z wzniosłych momentów, ale składa się z mnóstwa rzeczy, które są wszystko wszędzie naraz. To nie jest tylko teraz i dziś w XXI wieku, ale to było zawsze. I z tych krótkich metraży wynika jakaś taka pełnia życia i skomplikowanie ludzkich emocji. W jednym z filmów Heleny Amirajibi, no można było widzieć Jadwigę Grabowską, czyli twórczynię mody polskiej, w dwóch nawet filmach, no taką kreatorkę mody w PRL-u, która no była również też trudną osobą do współpracy i traktowała te modelki, myślę, z takim dużym jakimś, nie wiem, poczuciem takiej surowości,

0: I taki film pokazuje z dużą empatią to, jak różne osoby w tych systemach funkcjonowały, jakie ludzie mieli marzenia, do czego aspirowali, jak byli wstydliwi, jak ta, nie wiem, ich kwestia, nie wiem, pochodzenia jakiegoś wiejskiego, robotniczego wpływała bardzo na sposoby funkcjonowania i na pewne, nie wiem, właśnie sny o tym, jak może być lepiej, jak powinien wyglądać właściwie komfort życia i pewne bezpieczeństwo i jaką siłę też dawały kobietom wykonywane przez siebie własnoręcznie, no, zawody, umiejętności, które one nabywały w ramach tej całej propagandy tych kobiet na traktory i tak dalej. To, że to był bardzo złożony obraz i no to jest ciekawe, to jest taka scheda kobieca, o której my rzadko mówimy, a przy tej książce jest na to okazja.
1: Ja wcale nie jestem zdziwiony tym, że z takimi emocjami, z takim zaciekawieniem przyjęłaś właśnie rozdział o Marii Kwiatkowskiej, bo on jest najbliższy z tych wszystkich historii temu nurtowi, o którym myśmy też mówili, kiedy omawialiśmy książkę Wywiad rzekę z Henrykiem Bielskim, czyli właśnie przywracaniu takiej nie tylko pamięci o zapomnianej historii, nie, czy niedostatecznie przebadanej historii samego przemysłu filmowego w Polsce, ale też temu życiu codziennemu i tym obrazom świata, jaki w owych filmach się zachował, bo bardzo wielu rzeczy możemy się o Polsce dowiedzieć się z filmów Henryka Bielskiego, ale też całej masy właśnie rzeczy możemy się dowiedzieć z tych 100 filmów Marii Kwiatkowskiej. Bardzo ciekawą rzeczą jest też to, zwróciłem na to uwagę, tak patrząc trochę okiem historyka amatora, na to, jak intrygujący jest to zbiór biografii. W większości te twórczynie to są osoby, które mają bardzo skomplikowane życiorysy, jak zresztą cała owa generacja wychowywani jeszcze przed wojną. Nie jedna jeszcze na kresach. Te epizody przechodzenia gdzieś przez zsyłkę, przez rozmaite tragedie rodzinne, rozpady tych rodzin, bo różni i różne osoby były rzucane w różne kąty świata przez wielką historię. Jedni trafiali gdzieś do armii Andersa, wychodzili na zachód, inni wchodzili do Polski od zupełnie innej strony. Bardzo często zdążyły już te autorki zdobyć wykształcenie wcześniej, zanim, bardzo różne zresztą, zanim zostały autorkami filmów dokumentalnych. Wydaje mi się, że dało im to bardzo dużą siłę i dystans do tego, żeby obserwować pewne rzeczy. Jednocześnie odnotowuje coś, co nie zawsze możemy znaleźć u twórców współczesnych, niezależnie od płci. To znaczy owe autorki często wychowane w rodzinach lepiej sytuowanych jeszcze przed wojną, nigdy nie patrzą z pogardą ani z wyższością na tych, o których opowiadają. A przecież wiadomo, dokąd najchętniej władza ludowa z kamerami wysyłała, szczególnie jak sobie popatrzymy na lata 50., wczesne 60., żeby właśnie pokazywać, jak tutaj dobrze prosty człowiek, prosty robotnik, czy rolnik przekwalifikowany na robotnika, czy jak się mówiło, chłoporobotnik, buduje nową, lepszą, socjalistyczną ojczyznę. Dokument nie może być opowieścią nadmiernie emocjonalną, musi trzymać pewien dystans, musi z pewnym chłodem, z pewnym obiektywizmem pokazywać rzeczywistość, ale jednocześnie to właśnie nigdy nie było odcinanie się od tego świata, nigdy nie było to spoglądanie na ten świat z pogardą, raczej z ogromną ciekawością kogoś życzliwie patrzącego z dystansu. I teraz same też biografie tych autorek są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo różne. No łącznie z tą krótką, bardzo przerwaną tragicznie karierą. Króciutką, no bo to przecież było kilka lat, 4 bodajże filmy córki Bronisława, Władysława Broniewskiego.
0: Czyli
1: Anny Kozickiej-Broniewskiej, która odeszła w roku bodajże 54, przedwcześnie zatrucie gazem.
0: Mając potem 24 lata.
1: Tak, pamiętamy zaledwie później wiersze właśnie Władysława Broniewskiego pisane ku pamięci tragicznie zmarłej córki, więc ja jestem niesłychanie zadowolony z tego, że po tę książkę sięgnąłem, bo tych historii rozmaitych bardzo, w ogóle z historii Polski, nie tylko z tego, czego możemy się dowiedzieć

0: PRL-u i życiu kobiet w PRL-u z tych filmów. Po prostu się dowiedziałem z tych opowieści.
1: Tak, cieszę się, że to mówisz. Ja też. I przechodząc do filmów, bo myślę, że no jakby taki jest kolejny etap, bo pierwsza rzecz to są te życiorysy, w których się gdzieś tam przeglądamy, prawda? Możemy własne, nie wiem, babki, matki, sąsiadki w tym widzieć, tak. Prawda? W tych różnych kobietach. Ja miałam

0: mapu filmów i no to jest najtrudniejsze, bo tych filmów jest dużo, one tak jak wspomniałam są jeszcze niedostępne w pełni, ale mają być wszystkie, obiecała Monika Talarczyk, ale pojedyncze są i wydaje mi się, że bardzo to jest cenne, żeby do tych filmów się zwrócić. Na platformie 35 mm online można zobaczyć film Jadwigi Zajczyk, Protokół zniszczenia. Film, który no, dostał bardzo dużo nagród wtedy, dostał Grand Prix w Oberhausen, który był wtedy najważniejszym festiwalem krótkometrażowym. Dostał też Złotego Lajkonika, czyli Grand Prix tutaj w Krakowie w 1983 roku. No a był to, jest to film o kobiecie, która jest już zniszczona wojną, jest ofiarą tej wojny, nie ma domu, jest w jakiejś nieustannej tułaczce i zakłada dom. No jak wiele naszych przodkiń, prawda? Zakłada dom, chce założyć rodzinę, no ale żeni się, wychodzi za mężczyznę, który jest niemową i który też jest bardzo dotknięty jakby tą traumą wojenną. I mimo, że oni otrzymują w wyniku reformy rolnej, tej powojennej, tytuł takiej własności gospodarstwa wiejskiego, to jednak oczywiście ta Polska Ludowa im to odbiera, oni nie dostają żadnego odszkodowania, więc jakby to ich gospodarstwo zostaje przemienione w PGR i na dodatek dostają dodatkowego lokatora, coś co też myślę, że jest częścią wielu rodzinnych historii, że nagle się żyje z obcym człowiekiem pod jednym dachem. No i ten ich lokator, alkoholik, poeta, ma jakby swoją narrację na temat tej rodziny, uważa, że ta główna bohaterka to jest czarownica, używa przemocy, bije tą kobietę. No i tam jest cała jakby historia upominania się o pewną sprawiedliwość, zgłaszania tej krzywdy, ale nawet w tak radykalnym przypadku Jadwiga Zajczyk nie dokonuje tego ostatecznego jakby sądu nad bohaterami, tylko pokazuje, że każdy z nich jest jednak ofiarą tej sytuacji, produktem swoich czasów, że wszyscy żyją w jakiejś skrajnej biedzie. I ten dramat bohaterów, którzy są zarówno ofiarami, jak i oprawcami, jakimiś, nie wiem, zupełnie bezbronnymi osobami w tym systemie, no jest sednem takiej bardzo humanistycznej opowieści o ludziach zderzających się z taką ciągłą, niemożliwą biurokracją, która jakby uniemożliwia uzyskanie pomocy i z jakąś ciągłą potrzebą domu. To jest coś, co we mnie jakoś bardzo rezonuje, bo to jest obecne w wielu różnych filmach, nie tylko dokumentach. No całe teraz współczesne kino, które oglądamy, posługuje się tym toposem domu, tego, że my ciągle szukamy miejsca, gdzie będziemy bezpieczni. Domu w sobie, domu z innymi ludźmi. I to jest właśnie również obecne w protokole zniszczenia Jadwigi Zajczyk z 1982 roku. Wstrząsający film. Bardzo polecam, żeby go zobaczyć.
1: W tym filmie są trzy tak naprawdę warstwy właśnie tragizmu, bo mamy z jednej strony historię życia samych bohaterów. Mamy potem kolejną warstwę, czyli właśnie takie kafkowskie, ale z drugiej strony doskonale przecież nie kafkowskie, tylko komunistyczne, znane nam z systemów totalitarnych. Ta bezradność jednostki w walce z systemem, który wydaje jakieś rozmaite decyzje i te decyzje mogą nie mieć nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, ale ponieważ zostały wydane przez system, a system z założenia zawsze ma rację, prawda, to nie można ich w żaden sposób zwalczyć, nie można ich w żaden sposób pominąć. I właśnie ta trzecia warstwa, o której ty mówisz, to jest to takie głębokie, głęboko ludzkie, egzystencjalne dążenie do czego? Do gniazda, żeby nie być samotnym, żeby być z kimś, żeby coś wspólnie stworzyć, jakiś maleńki, własny, bezpieczny świat. Ten film przynależy do czegoś, co się zowie w tej książce taką czarną serią lat 80. tej autorki. Zresztą ten film też został nakręcony na taśmie czarno-białej. Mimo, że w latach 70. już przeszła Jadwiga Zajczyk na taśmę kolorową, kiedy kręciła cykl filmów biograficznych o swoich ulubionych autorach, o Jarosławie Iwaszkiewiczu nakręciła film. Z punktu widzenia takiej wiedzy utraconej o postaciach, które kiedyś były niezmiernie niepopularne, a dzisiaj właściwie o nich nikt nie pamięta, no to z tamtych z kolei filmów

0: biograficznych szczególnie ciekawy jest ten o Alinie i Czesławie Centkiewiczach. Ja pamiętam przecież, jak wiele książek za młodu tego duetu czytałem, a miała jeszcze to szczęście Jadwiga Zajcek, że żyli jeszcze bohaterowie jej opowieści i oni ją wpuszczali do rodzinnych archiwów, dzielili się z nią rozmaitymi opowieściami, więc oczywiście dochodzimy do jeszcze kolejnej warstwy, dla których te filmy są niesłychanie ważne, bo ocalają jakiś kawałek świata, jakiś kawałek historii, o których po tych kilku resetach związanych z tym, że świat się zresetował po 89 roku, a potem się ponownie zresetował, jak wszedł internet do powszechnego użytku, a potem jeszcze raz się zresetował, jak powstały media społecznościowe, prawda? Ileś tam było tych progów, w trakcie których mijania myśmy tracili jakąś część wspólnej pamięci, więc niesłychanie cenne są te okazje, kiedy możemy tę pamięć odzyskiwać.
1: Tak, i tutaj też Piwnica pod Baranami oczywiście mi się przypomina, no bo Piwnicę pod Baranami portretowała w swoich filmach właśnie Kwiatkowska i to też jest jakaś moim zdaniem bardzo ważna część naszej historii polskiej, bardzo, no która, no nie wiem, czy ma jakąś dzisiaj poza tym lokalnym mitem jakąś kontynuację, czy dzisiejsi polscy twórcy, nie wiem, młodzi reżyserzy, artyści oglądają Bal w Pieskowej Skale, czy To nasza młodość i do Piwnicy pod Baranami nawiązują, albo no, nie wiem, Teatrzyku Bim Bom, albo do jakichś, nie wiem, do Kabaretu Starszych Panów, do całej polskiej historii bardzo ważnej, która no, uformowała naszą kulturę, prawda? Trochę mamy taką krótką pamięć i wydaje mi się, że ta współczesna edukacja filmowców również jakby nie sięga w tamte strony i można tą edukację i trzeba robić na własną rękę, bo wtedy widać po prostu jaki rodzaj, nie wiem, poetyki, używania języka, poczucia humoru, nie wiem, Kabaret Dudek, prawda, różne rzeczy, które były kamieniami milowymi kultury polskiej, jak one wpływają na dzisiejsze nasze myślenie. I jakby ignorowanie tego i sięganie tylko do, nie wiem, jakichś tam popularnych, nie wiem, amerykańskich najczęściej przykładów, no jakby zubaża moim zdaniem ten język, z którego my wyrośliśmy. I też te dokumentalistki dają możliwość powrotu do tych spraw, do tego jakby kanonu, do pokazania tej wrażliwości, tego poczucia humoru. No i nie bez jakby zasługi tutaj jest ta Polska Kronika Filmowa. Bo gdyby nie kronikarstwo, to po prostu bardzo wiele rzeczy by zginęło. I mnie tutaj na przykład poruszył taki fragment w tej książce, coś co wiedziałam już wcześniej, ale zapomniałam, że Konstanty Ildefons Gałczyński nie został zarejestrowany ani nawet na jednym metrze taśmy filmowej. Że my nie mamy żadnych filmowych przedstawień do jednego z głównych polskich poetów i kabareciarzy, prawda? Nie wiem, czy to nie będzie krzywdzące określenie. Więc ta jakby konieczność rejestrowania, kronikowania tego, co się dzieje w kulturze, myślę, że no jest naszą misją i jest konieczne na pewno dla mediów publicznych, dla takich bytów właśnie jak Kronika Filmowa, bo po latach to archiwum no, jest naszą najcenniejszą rzeczą i jest naszym prawdziwym jakimś dorobkiem. Wiesz, i to wynika bardzo z filmów tych reżyserek.
0: Ja sobie przypominam taki czas, kiedy chyba w drugiej połowie lat 90., kiedy tak i na początku 2000, kiedy ta obsesja posiadania przez wszystkich gigantycznej liczby filmów wydawanych na DVD, które wtedy były nowością, a potem tak się szybko rozpowszechniły, że nawet do gazet rozmaitych czasopism były dodawane i się kupowało jakąś gazetę tylko po to, żeby wyjąć sobie film. Wtedy jedna z firm, chyba nawet parę firm, wydawały takie serie typu tam najzabawniejsze kroniki filmowe PRL-u, prawda, tam PRL w krzywym zwierciadle w kronikach filmowych i były tam faktycznie dobierane takie te kroniki, które nam się dzisiaj wydają współczesnemu widzowi najbardziej absurdalne, które pasują do poglądu tych, którzy uważają, że to w ogóle taki jeden wielki bareizm był. Przepraszam tu Stanisława Bareję, bo używam tego sformułowania nie dlatego, że uważam, że coś takiego istnieje, bo uważam Stanisława Bareję za bardzo głębokiego, bardzo mądrego reżysera, tylko używam tego sformułowania tak jak krytycy jego i bardzo płytko

0: odczytujący jego twórczość sięgają. Tymczasem, kiedy oglądamy sobie te kroniki na spokojnie, tymczasem, kiedy oglądamy także filmy właśnie stworzone przy okazji rozmaitych zleceń, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mnóstwo z tych filmów to były rzeczy, które z założenia miały być propagandówką. Tak? System, który właśnie żył z nieustannego czczenia i pokazywania w dziennikach telewizyjnych i kronikach filmowych tego, że tu się odbyło 30-lecie czegoś, a tam się odbyło 20-lecie czegoś. Oczywiście wszystko to jest socjalistyczne, komunistyczne i coś tam. Albo brało się i wysyłało reżyserkę, żeby coś tam pokazała, jaką jesteśmy potęgą w produkcji silników odrzutowych, prawda, albo coś takiego, albo w przypadku Elżbiety Zawistowskiej tam było bardzo dużo filmów sportowych, która ona z Bogdanem Kosińskim kręciła i rzeczywiście co, no, mądry człowiek, który wiedział, jak grać systemem, wiedział, że chce pokazać, jak jest, a nie jak władza myśli, że jest, potrafił pojechać z kamerą na daną uroczystość, czy w dane miejsce, do danej fabryki, na te czy inne uroczystości i w bardzo mądry sposób po prostu rejestrować rzeczywistość. I jasne, nieraz jest tak, że patrzy się na te filmy przez pryzmat czego? Tego, co potem było dokładane, kiedy ten głos z offu, tak, miał, nas nakierowywał na oczywiste interpretacje. Ale jak patrzymy sobie na obraz, to ten obraz nie kłamie, w odróżnieniu od tego, co naczytywali lektorzy Polskiej Kroniki Filmowej. Na szczęście przy okazji tworzenia tych autorskich projektów dokumentalnych, tego ograniczenia nie było i to są już dzieła, o których można, należy mówić, że są po prostu bardzo często niezwykle dojrzałą formą artystycznej wypowiedzi. Mimo tego, że jednocześnie nigdy nie przekraczały tej granicy, która by sprawiła, że władza by powiedziała, słuchajcie, nie, w tej formie to nie może pójść, to proszę tutaj. No, więc to jest też bardzo, bardzo
1: tak,
0: ciekawe.
1: Ale powiem ci, że jakby wynika z tego, co mówisz, że no, kiedy ten lektor kieruje naszym odbiorem, to jesteśmy w innej sytuacji, ale wydaje mi się, że no, jako widzowie świadomi, współcześni, krytyczni, możemy oglądać Polską Kronikę Filmową, która jest w całości chyba, albo prawie w całości na platformie 35 mm online, z bardzo ciekawym jakimś, nie wiem, podejściem, nawet jeżeli kogoś te obrazy nie asocjują w głębokie dzieciństwo albo w przeszłość, nawet jeżeli ktoś nie żył w tych czasach, to wydaje mi się, że obraz, który się wyłania z poszczególnych no jakby etapów Polskiej Kroniki, bo można przecież na różne sposoby ją oglądać, prawda? Można wziąć dany rok i sobie go obejrzeć, można wziąć jakiś motyw i go sobie obejrzeć, można iść lektorem, ale to jest absolutnie fascynujące doświadczenie. Jak Polska wtedy była opowiadana, jakie to są jakby wielkie sceny odgrywane, inscenizowane trochę też nieraz przecież na potrzeby kronik. Nie wiem, ja oglądałam na przykład ten finalny 94 rok, który no pamiętam, bo już wtedy żyłam i mam jakieś tam wspomnienia z tego czasu. I to jest absolutnie no taki równoległy, nie wiem, powidok historii, który dla mnie z Polskiej Kroniki Filmowej z tego roku wynika. Jest to fascynujące. Także jeżeli w coś się wciągać i to binge'ować, jak to się mówi, tak jak seriale, to naprawdę można to zrobić z Polską Kroniką Filmową, gdzie te dokumentalistki no, robiły różnego rodzaju no, odcinki, miały swoje momenty tam, a potem z tego właśnie wynikały już ich autorskie, osobne, krótkometrażowe filmy. Także ja bardzo, bardzo zachęcam do również takich świadomych, krytycznych seansów Polskiej Kroniki Filmowej.
0: I jeszcze też myślę, już pomału zmierzając do finału naszej opowieści, gorąco Państwa zachęcając do lektury książki zatytułowanej Niezapomniane dokumentalistki, gorąco zachęcając do poszukiwania i tych edycji DVD, o których wcześniej mówiłem, a także filmów, które są już dostępne w internecie na 35 mm, to także chciałem zaryzykować taką tezę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że szczególnie intrygujące ze względu na taką temperaturę emocjonalną i osobiste podejście do bohaterki są te teksty, dla mnie na przykład były, które pisała Maria Zmarskoczanowicz, która jest sama znakomitą, tak, wybitną, uznaną dokumentalistką. Ona też tutaj napisała między innymi właśnie tekst Siłaczki Ireny Kamieńskiej, o Irenie Kamieńskiej i chyba największą taką

0: Nie mówię o poszerzaniu wiedzy, ale o takiej emocjonalnej więzi i przyjemności płynącej z lektury dawały mi właśnie te szkice. Autorów jest tu kilkoro, więc każdy znajdzie coś dla siebie w tej książce wydanej przez Szkołę Filmową w Łodzi. Niezapomniane gorąco dokumentalistki. Polecamy. Gorąco polecamy pod redakcją Moniki Talarczyk. Warto się zapoznać, warto potem rozpocząć poszukiwania na własną rękę, a przed nami jeszcze segment polecajkowy.
1: To nas kręci.
0: To oddaję ci głos, Andriano.
2: Powiesz zapewne, Piotrze, że tego filmu nie trzeba nikomu polecać. Ale ja uważam, że mamy jednak krótką pamięć, słabą pamięć. Pamiętamy pewne rzeczy w danym kontekście. Tak trochę się odwołuję do tego, co mówiłam o kronice filmowej. A potem skonfrontowanie się z tym na nowo jednak daje nowe jakieś też wrażenia i zmienia trochę perspektywę. I dla mnie teraźniejszość pomaga ujrzeć dawne rzeczy w nowym świetle. I dlatego chciałabym zachęcić wszystkich do obejrzenia Podziemnego Kręgu Davida Finchera, czyli filmu z 99 roku w kinie, dlatego że ten film właśnie w ten weekend ma swoją repremierę. I to jest film, który przez te ostatnie 26-27 lat urósł do jakiejś rangi mitu. Został zupełnie opacznie odczytany przez całe pokolenie młodych mężczyzn, którzy widzą w tym pewne dosłowne wskazanie, jakby zaproszenie do pewnej radykalnej postawy, do pewnej przemocy, do wyrażania gniewu właśnie w taki bardzo dosłowny sposób i do jakby kształtowania swojej siły fizycznej jako takiego jakby oręża. Tymczasem wystarczy ten film obejrzeć świadomie i krytycznie i najlepiej właśnie z publicznością w kinie, która też ma coś do powiedzenia, żeby zobaczyć, że David Fincher jednak zrobił film bardzo krytyczny, niearbitralny, niemoralizujący i pokazujący pewną kondycję współczesnego człowieka, który dzieli się na różne sfery, bo wydaje mu się, że tak wymaga od niego świat. Bohater, oczywiście, którego myślę wszyscy znamy i pamiętamy, na początku występuje w tych dwóch postaciach granych przez Edwarda Nortona i Brada Pitta, które to okazują się być dwiema częściami tej samej osoby. I wydaje mi się, że kiedy w 99 roku Fight Club wchodził do Polski, można go było wtedy oglądać, to zupełnie był inny kontekst, bo my wtedy nie mieliśmy kultury terapii, nie było tych wszechobecnych grup wsparcia, nie było tego języka, który miał rozładowywać napięcie wywołane przez tą kulturę wyczerpania kapitalistyczną, eksploatowania, używania siebie do różnych funkcji, nawet nie powiedziałam nadużywania, tylko używania, bo do tego nas kultura, współczesna praca zachęca. I Tyler Durden, który główną tutaj odgrywa rolę, jest taką figurą i męskości, i nie wiem, tego człowieka w pracy dzisiejszej, który próbuje przejść na drugą stronę i jakby, odzyskać pewną jakąś, autentyczność, czucie w ogóle świata. Tutaj to mamy oczywiście w stworzeniu pewnej męskiej wspólnoty, czyli takiej, manosfery, jak to dzisiaj jest nazywane. Ale ten film w żadnym momencie nie jest prosty i jednoznaczny. I jakby jego rewelacje, które on jakby nam odkrywa kolejne, myślę, że pokazują kino z takiej epoki, kiedy ono naprawdę stawiało widzom i egzystencjalne, i filozoficzne, jakieś myślowe wyzwania. Ten film jest nadal bardzo jakby taką ciekawą łamigłówką. Postać grana tutaj przez Helenę Bonham Carter, która jest jakby taką, mityczną, ukochaną jakąś z wieloma problemami osobą, prawda, z którą bohatera łączy jakaś bardzo niejednoznaczna więź. Ona pokazuje ten obszar jakby takiego, pragnienia, tęsknot różnych, które nigdy nie mogą znaleźć swojego ujścia, które przechodzą od razu w jakieś uzależnienie. Więc to jest

0: wspaniała, wielopiętrowa diagnoza jakiejś współczesnej kondycji człowieka, jego jaźni i pewnych spraw, których nie da się jakby jednoznacznie rozwiązać, naprawić, uleczyć, tego jakby cierpienia jako jakiejś kondycji współczesnego po prostu kapitalizmu. Więc gorąco zapraszam, żeby sobie Podziemny Krąg zobaczyć na nowo, bo to może być naprawdę odświeżające, oczyszczające doświadczenie.
1: Myślę, że był to jeden z tych filmów, które trochę wyprzedzały pewne zjawiska i opisywały je lepiej, czy wcześniej, celniej, jakimś skrótem artystycznym niż później. Nawet to było robione w poważnych pracach analizujących to, co się wydarzyło, i taki film trochę niezrozumiany, podobnie jak American Psycho z Christianem Bale'em. Pewnie jeszcze moglibyśmy parę takich tytułów znaleźć.
0: Donnie Darko.
1: Tak, ja pamiętam rok 99, jak oglądałem ten film w kinie, i masz absolutnie rację. Wydaje mi się, że dla sporej części publiczności w ogóle jego zakończenie było tylko czysto formalnym chwytem, który w jakiś sposób miał zaskoczyć publiczność, a nie kluczem do tego, żeby jeszcze raz przemyśleć i w pełni właściwie zrozumieć to, co David Fincher chciał powiedzieć. A tych warstw wypowiedzi jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. To ja w takim razie opowiem kilka słów o projekcie, który nie zaskoczy nas, bo to jest powtórka z rozrywki, ale niesłychanie zgrabna powtórka z rozrywki. I jeszcze w dodatku otrzymujemy tutaj pierwszą telewizyjną, pierwszą serialową, pierwszą streamingową rolę Nicolasa Cage'a, który daje nam 110% Nicolasa Cage'a w Nicolasie Cage'u. Mówię tu o serialu Spider-Noir. I teraz wiem, że niektórych może odstraszyć ta etykietka, że o, to jakaś tam alternatywna opowieść o Spider-Manie. Proszę na to nie zwracać uwagi. Ten serial jest dostępny w dwóch wersjach, kolorowej i czarno-białej. Zdecydowanie rekomenduję wybranie wersji czarno-białej. On oryginalnie został nakręcony jako serial, 8-odcinkowy serial czarno-biały, potem pokolorowany po to, żeby widzowie, którzy nie cierpią tego typu opowieści, mogli sobie obejrzeć wersję kolorową, która wygląda moim zdaniem dużo gorzej. Natomiast tak naprawdę trzeba po prostu ten film traktować jako jeden wielki hołd dla kina noir. Zarówno kina noir z lat 40., jak i kina noir z lat 30. Tu się pojawiają wręcz sceny, ujęcia, które możemy zidentyfikować wprost, że to jest z White Heat, to jest ze Scarface, to jest z Sokoła Maltańskiego, to z Wielkiego Snu, to z Orsona Wellesa i Dotknięcia Zła i tak dalej, i tak dalej. Wielka przyjemność dla miłośnika starych filmów. No i główny bohater, którego gra Nicolas Cage, prywatny detektyw Ben Reilly, który ma także swoją alternatywną osobowość, jaką jest superbohater Spider. To jest świat kilkanaście lat po pierwszej wojnie światowej, którym też jest wielka depresja w Stanach Zjednoczonych. Świat, w którym nie ma żadnych ludzi o nadzwyczajnych umiejętnościach, z wyjątkiem tego właśnie jedynego Bena Reilly, który w dodatku za bardzo nie chce z nich korzystać, bo po rodzinnej traumie dokonuje takiej przewrotki, przewraca na Nice słynne hasło, które patronowało oryginalnym opowieściom o Spider-Manie, które brzmiało: z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. A Nicolas Cage z tym swoim psim urokiem odpowiada: zero siły oznacza zero odpowiedzialności, i powraca do zapijania się jako właśnie człowiek cierpiący, straumatyzowany, bo utracił swoją ukochaną i tak dalej. I tak naprawdę ten serial jest opowieścią o dorastaniu. Nastoletni Peter Parker, oryginalny Spider-Man, dorastał do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za świat, za sąsiadów, za losy bliskich, po tym jak strasznej lekcji ponurej dostał wtedy, kiedy zaczęła się jego historia od zaniedbania, które prowadziło do śmierci jego ukochanej ciotki. Odwrócił głowę w niewłaściwym momencie. Nicolas Cage, mimo że jest tutaj tam takim chyba pod 50 detektywem prywatnym, takim dosłownie wyjętym z tych czarno-białych opowieści noir, też jest człowiekiem, który musi właśnie dorosnąć, który musi przejść tą drogę od nie, ja nie chcę mieć z tym wszystkim nic wspólnego, do tego, że może coś zrobić. Może w jakiś sposób wpłynąć na losy tych, których trzeba uratować, bo sens życia polega właśnie na tym, żeby być przydatnym, żeby zrobić coś dobrego. Natomiast od strony formalnej jest to wszystko niesamowicie fajnie zrobione. No i mamy tutaj też jako nemesis, jako głównego przeciwnika Nicolasa Cage'a, absolutnie rewelacyjnego Brendana Gleesona, który gra lidera właśnie przestępczego podziemia i muszę ci powiedzieć, że oni obaj kradną każdą scenę po prostu, w której się pojawiają. A ponieważ Nicolas Cage

0: często udaje rozmaite postacie w tym serialu, to też jest okazja, żeby on, wiesz, całą paletę swoich talentów komediowych, dramatycznych, parodystycznych i tak dalej zaprezentował, więc myślę, że wielką frajdę mu ten serial Spider-Noir sprawił. I tą wiadomością zamykam dzisiejsze wydanie Fotelu z Widokiem. Bardzo Państwu dziękujemy. Piotr Gociek, kłaniam się nisko.
1: Adriana Prodeus, jeszcze niżej.
0: Do usłyszenia.
2: Literacka siesta.
3: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Po weekendowej przerwie powracamy do lektury Stanisława Ignacego Witkiewicza Listów do żony. Jest rok 1929. Czyta Krzysztof Gosztyła.
4: Zakopane, 22 września 1928. NP 85. Rano palę. Najdroższa nineczka. Co do Grand Passion, to się równa GP. Nic nie mam do nadmienienia, prócz tego, że nie egzystuje. Pisałem zresztą o tym już poprzednio eksplicite i dostałem bardzo zimny list. Nie mogę przestać palić. To straszne. Ale nie myśl, że się upiję z tego powodu. O, nie. Zrobię to zaraz po umyciu się. Koniecznie załatw tak ze Steinsbergiem, jak ci pisałem. Całuję. Twój W. Zakopane, 23 września 1928. NP 86. Palę. Do 10. Nie palę, a potem palę. NN. Dziś rano córka Burnata i po południu pan Kotoński za 100 zł. Chciałoby się, aby wszyscy arystokraci byli tak dobrze wychowani jak on. No, będzie propagował firmę. Podczas tego byli państwo Fiedler z Drohobycza, którzy obstalowali dziki zbiorowy portret. Pierwszy wypadek tego rodzaju, wezmę 200. I w Warszawie sobie odbijemy. Do ojca pisałem, że w drugiej połowie 10 będę w Warszawie. Dziś nic pisać już nie mogę, trudno. Jutro nowe życie zaczynam na wielką skalę. I na pewno już, nie martw się, przestanę palić. Koniecznie załatw to, co ci pisałem ze Steinsbergiem. Ja się inaczej z tym draniem nie dogadam. Co zrobił z pigułką? Miał w 9 drukować. A wiersz o incydencie spinkowym. Gdy Halina Jutt, panna pełna cnót, skradła spinkę raz, we wszystkich piorun trzasł. Sam Witkacy zbladł, choć zęby już zjadł i był straszny drań i nie bał się pań. Zrobił wielki chwist, wysłał gończy list, potem płakał wciąż. On, ten chytry wąż. Sam najwyższy sąd zrobił pewien błąd, bo Halina Jut nie głupia jak but, przecie pani z pań, a nie damski drań, spinkę z kwitkiem śle i wypiera się, że to tylko żart, prawie nic nie wart, że to incydent, że niesłuszny wstręt do niej niby Jut. Pełnej takich cnót głową kręci sąd. Na ten widzeń kąt opadł Witkac z sił, w zapomnienia pył puścił incydent, choć miał pewien wstręt. Inną spinkę dał, bo przypadkiem miał, i powiedział stop, bo był silny chłop. Wyjechała Jut, za nią orszak cnót, jako ptak bez pęd do stołecznych męt. I tak incydent, choć był bardzo kręt, przeszedł jakby sen w przeszłość ciemną. Hen. Całuję. Bardzo. W. Zakopane, 26 września 1928. NP 89. Palę. Bardzo trudno nie palić.

najważniejszych, jak się zdaje, należą nagrody odebrane na 9. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Witolda Lutosławskiego, na 2. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Dzieci i Młodzieży Fortepian Paderewskiego i na 4. Alternatywie Konkursowej Polskiego Radia Chopin. To było dokładnie w roku 2024 i dla Mikołaja Brzostowicza ta nagroda okazała się, można powiedzieć, przepustką do możliwości prezentowania swojej sztuki pianistycznej także na falach przeróżnych programów Polskiego Radia. Warto przypomnieć, że mogą Państwo wrócić za pośrednictwem mediów społecznościowych choćby do nagrania audycji Cafe Muza, w której gościem był Mikołaj Brzostowicz, a towarzyszyła mu wspomniana już jego pani profesor Joanna Świtlik. Tamten koncert dla Mikołaja Brzostowicza zapewne był spełnieniem marzeń, ale to tylko jedna strona tego medalu. Druga to także fakt, że Mikołaj Brzostowicz zdobył zapewne bardzo ważne koncertowe doświadczenie. W końcu, jak zdążyłem już Państwu wspomnieć, koncert F-moll dane mu było zagrać z naprawdę bardzo doświadczonym zespołem, bo dziś kwartet Prima Vista, dziś to znaczy w tym roku, kończy 30 lat. Przypomnę, że od 2025 roku zespół tworzą Krzysztof Bzówka i Jakub Grot, skrzypce, Marek Czech, altówka i Tomasz Błaszczak, wiolonczela. Dodam też, że to właśnie ci artyści są autorami opracowania kameralnego koncertu F-moll Fryderyka Chopina, który zabrzmiał dokładnie 16 kwietnia tego roku w Antoninie. Trzy części koncertu F-moll to maestoso, larghetto no i allegro vivace. Usłyszą go Państwo w nagraniu z kwietnia tego roku, w interpretacji nie tylko kwartetu Prima Vista, ale także, a może przede wszystkim głównego bohatera tej dzisiejszej audycji, czyli Mikołaja Brzostowicza.

Jak państwo słyszą, ten koncert był nie lada gratką nie tylko dla jego głównego bohatera, Mikołaja Brzostowicza, ale także dla publiczności zebranej w Antoninie 16 kwietnia tego roku. To świadectwo nie tylko zamiłowania do muzyki Fryderyka Chopina, ale także, jak się zdaje, ambicji 12-letniego Mikołaja Brzostowicza. W końcu na tę swoją koncertową prezentację artysta wybrał koncert F-moll. Mikołajowi Brzostowiczowi towarzyszyli artyści z kwartetu Prima Vista, czyli Krzysztof Bzówka, Jakub Grot, Marek Czech i Tomasz Błaszczak, a było to autorskie opracowanie partii orkiestry tego właśnie kwartetu, który nawiasem mówiąc w tym roku kończy 30 lat. Tak, Mikołaj Brzostowicz wraz z kwartetem wykonał koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina na jednym z koncertów tegorocznego Festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Jako laureat Grand Prix czwartej alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin, która odbyła się w 2024 roku. Aktualnie trwa kolejna konkursowa wirtualna alternatywa. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 5 dnia czerwca. Pozostała zatem jeszcze przynajmniej chwila, by zarejestrować swoje interpretacje przeróżnych gatunków obecnych w dorobku Fryderyka Chopina. Szczegóły regulaminu znajdą państwo na stronie internetowej Polskiego Radia Chopin. Ja dodam tylko, że w tym roku młodych pianistów oceniać będzie jury w składzie profesor Zbigniew Raubo jako przewodniczący, Małgorzata Pęcińska, Róża Świadczyńska, Jakub Puchalski i Marek Bracha, a poza nagrodami rzeczowymi wygrana w alternatywie konkursowej, szóstej już alternatywie Polskiego Radia Chopin, gwarantuje także możliwość zagrania nie tylko na Festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie, oraz, że zasadniczo nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, kto może przystąpić do tego wirtualnego konkursu. Mam na myśli choćby to, że można ubiegać się o laury, nie będąc członkiem, uczniem jakiejkolwiek szkoły muzycznej. Można być autodydaktą i spróbować swoich sił. No a skoro o autodydaktach mowa, to ja mam dla państwa w następnej kolejności muzykę jednego chyba z tych najsłynniejszych autodydaktów, jeżeli chodzi o kompozycję. Bo tak, Edward Elgar uczył się gry na kilku instrumentach, ale jeżeli chodzi o wiedzę na temat komponowania muzyki, cóż, musiał czerpać ją w zasadzie tylko i wyłącznie z książek. Nie stanęło to na przeszkodzie w bujnej karierze Sir Edwarda Elgara, a na dowód ja zaproponuję państwu nie te jego młodzieńcze kompozycje, choć chyba warto podkreślić, że Elgar się ich nie wstydził, a te najbardziej chyba niosące się dziś w panoramie kultury muzycznej, czyli wybór marszów, które znalazły się w opusie 39 Edwarda Elgara, słynnych Pomp and Circumstance. Trzy kompozycje z tego zbioru zabrzmią w ciągu najbliższych kilku minut, a ja wybrałem dziś dla państwa nagrania Philharmonia Orchestra pod batutą André Previna.

André Previn i Royal Philharmonic Orchestra. To właśnie w ich interpretacji wsłuchali się Państwo w trzy wybrane marsze z op. 39 Edwarda Elgara, czyli z jego słynnego zbioru Pomp and Circumstance. Po tych kilku dłuższych chwilach z muzyką orkiestrową, a przypomnę, że wysłuchali Państwo marszów kolejno w tonacjach D-dur, a-moll i G-dur, pora by wrócić na sam koniec do koncertowych nagrań Mikołaja Brzestowicza, ale jak się Państwo przekonają, będzie to nieco inne niż szopenowskie oblicze tego młodego pianisty.

0: To kolejne radiowe nagranie młodego, 12-letniego Mikołaja Brzostowicza. Tym razem wysłuchali Państwo nieco bardziej, powiedzmy, zawadiackiej interpretacji, tym bardziej, że Mikołaj Brzostowicz wykonał taniec del gaucho matrero, czyli wyjętego spod prawa gaucha ze zbioru tańców argentyńskich opus II Alberta Ginastere. Dziękuję już Państwu. Tę audycję zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andreas Polizogopoulos.
0: Jeśli natomiast będą chcieli Państwo wrócić do koncertowych interpretacji Mikołaja Brzostowicza i do nagrania koncertu F-moll, którego dokonał w Antoninie wraz z artystami z kwartetu Prima Vista, szansa na to pojawi się na falach Polskiego Radia Chopin dziś o 17. Na razie minęła 15.
2: Nowa Polska. Nowa Polska.
3: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. 1 czerwca, Dzień Dziecka. Czy można ten dzień uczcić w Nowej Polsce? Ależ oczywiście tak. Postanowiłam dziś zapomnieć o powadze. Może trochę poprawić Państwu humor, może zaskoczyć albo rozśmieszyć. A pomoże mi w tym wybitna flecistka, specjalizująca się w grze na flecie piccolo, solistka Orkiestry Sinfonia Varsovia Hanna Turonek. Artystka gry na flecie studiowała w Akademii Muzycznej w Warszawie, dziś Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w klasie Elżbiety Gajewskiej. Brała też udział w licznych kursach mistrzowskich, między innymi u Jean-Pierre'a Rampala. Dziś sama jest mistrzynią dla młodych flecistów i wydała kilka kameralnych płyt. Pierwszą wraz z harfistką Barbarą Witkowską, z którą tworzy duo Estrella. Mnie jednak bardziej interesuje najnowsza płyta artystki, zawierająca jej miniatury. Etiudy przeznaczone do zabawy i edukacji w jednym. Są to duety prawdziwie egzotyczne, na przykład flet piccolo z tubą. I od razu zaznaczę, to jest audycja dla ludzi z poczuciem humoru.

flet piccolo z tubą i flet piccolo z waltornią, szczygieł i wilkołak. Taki jest tytuł etiudy Hanny Turonek, przeznaczonej na flet piccolo, na którym grała autorka, i tubę to partia Krzysztofa Muchy. I to była pierwsza z miniatur, a druga Reveille na flet piccolo z waltornią, na której grała Anna Baran-Płaczkowska. Muzyczne żarty na flet piccolo plus, plus klarnet basowy także, obój, puzon, trąbka czy fagot. Hania zaprosiła do tej muzycznej zabawy kilkunastu muzyków, dęciaków. Premierowo w ciepły letni wieczór te miniatury wykonane były nad Wisłą w warszawskim plenerze. A ja zaprosiłam dziś artystkę do cyklu Nowa Polska, by po pierwsze opowiedzieć trochę o niej, także o flecie piccolo, o wielu innych fletach, które podczas koncertowych podróży z Sinfonią Warszawią Hanna Turonek kupowała na całym świecie. A na sam koniec naszego spotkania wysłuchamy również nie do końca poważnego utworu Zbigniewa Bargielskiego, przeznaczonego na kwintet dęty i fortepian, zatytułowanego Fonoplastikon. To co? Teraz może flet piccolo z waltornią. Tu do Hanny Turonek dołączy ponownie Anna Baran-Płaczkowska, a miniatura nosi tytuł Klipti-klop.

0: Za nami dwie kolejne miniatury z płyty Hanny Turonek, Musical Joke. A skoro w Dniu Dziecka rozmawiamy o głośnym, żeby nie powiedzieć hałaśliwym instrumencie, flecie piccolo, to cofnijmy się do tego momentu, w którym zapadają decyzje, niekiedy na całe życie. Hanna Turonek, flecistka, solistka Orkiestry Sinfonia Varsovia i jej decyzja o muzycznej edukacji. Czy była świadoma, czy to może przypadek? Oddajmy głos artystce.
1: To był kompletny przypadek, ponieważ pochodzę z niemuzycznej rodziny, ale wcześniej chodziłam do chóru przy Teatrze Wielkim w Warszawie. To był Centralny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego. I tam braliśmy udział w przedstawieniach operowych. Ja wtedy miałam podobno ładny głos, nawet dźwięczny, i śpiewałam różne solówki. I dróg Skoraczewski zawsze, jak mama przychodziła na wywiadówki, to pytał się, czy Hania gra na jakimś instrumencie. A że moja mama nie ma słuchu muzycznego, to mówiła, czuła jakby jej ktoś nóż w serce wbijał, bo czuła, że coś przegapia. No i nie wiedziała, jaka szkoła muzyczna, gdzie na fortepian była mi już za duża, na skrzypce też, bo to miałam tak, ja wiem, gdzieś 8-9 lat. Poza tym nie było warunków, żeby fortepian czy pianino w ogóle wstawić do mieszkania. Koleżanka moja grała na flecie i wiadomo było, że ona gra na tym flecie, ale jak ten flet wyglądał, za bardzo to nikt nie wiedział. No i mama poszła, zapisała mnie do szkoły muzycznej na egzamin najpierw, na Świętojerską, popołudniowa, byłam w 6 klasie, miałam 12 lat. No i na jakim dziecko będzie grało instrumencie? No na takim, na jaki się wypożycza ze szkoły. No to flet, a że już wiadomo było, bo ten flet ktoś już tam widział i wiedział, że istnieje, no to padło na flet. I tak zostało.
0: Z podejmowaniem życiowych decyzji, na przykład wyboru zawodu, bywa, jak słychać, bardzo różnie. Powiem tak, dobrze, że mała Hania Turonek śpiewała w chórze i że Władysław Skoraczewski zauważył talent dziewczynki. Dzięki temu mamy w Polsce świetną flecistkę. Porozmawiajmy zatem o fletowej rodzinie, o drodze Hanny Turonek do fletu piccolo. Wiemy dobrze, jak sprawa jest skomplikowana. Flety proste, flety poprzeczne, instrumenty dawne, bądź ich kopie, flety współczesne. Do tego cała rodzina fletowa z różnych części świata. Nie da się grać na wszystkich fletach, ale zapytałam Hanię o jej flety i jej fletową edukację.
1: Podstawowym fletem to jest tak zwany flet, ja się zupełnie niedawno dowiedziałam, że to jest flet koncertowy. Ale jest to flet in C.
0: Grande?
1: Może być grande, tak, grande. Flet in C, po prostu flet poprzeczny. Nie było innej nazwy. No i dopiero pod koniec liceum chyba. Pamiętam, graliśmy na Krasińskiego Ucznia Czarnoksiężnika i wsadzili mnie na piccolo. I ja kompletnie nie wiedziałam w ogóle, jak się to

0: oczyma, czym to się je, jak to transponuje, nikt mi nic nie powiedział. Było na zasadzie masz, będziesz grała. I grałam, także wiedziałam tylko, że jest ten właśnie flet poprzeczny i flet piccolo. Potem się dowiedziałam, że jest flet altowy, oczywiście flet basowy, no ale ich tak często się nie używa, że właściwie one są takie troszkę drugorzędne. Chyba, że w muzyce właśnie symfonicznej, no jakaś tam muzyka współczesna, jakaś muzyka filmowa, barwowo bardziej. Ale ja sobie w ogóle zrobiłam już w dorosłości, zrobiłam sobie taki swój własny podział na instrumenty klasyczne, czyli właśnie te, które są w filharmoniach, i flety etniczne, gdzie są różne fujarki, piszczałki, jakieś tam flety właśnie te takie w muzyce ludowej i tak zwane jeszcze gadżeciarskie, czyli te wszystkie fletopodobne piszczałki lub piszczałki bez nazwy, wymyślane na kolanie.
1: Ile ty masz fletów?
0: No nie liczyłam, ale trochę mam. Część jest wystawiona w mieszkaniu na takim stojaku, ale to są takie właściwie bardziej właśnie niegrające, jako atrapy. Ich nie zdejmuję, tylko odkurzam co jakiś czas. Nie na wszystkich gram, bo właściwie czasami jest tak, że jak jest koncert jakiś, no to biorę oczywiście całą walizkę tych fletów, ale też nie wszystkie używam. Bo czasami biorę właśnie po to, żeby ludzie sobie popatrzyli, żeby wydobyć chociażby jakiś tam jeden dźwięk. Samych na przykład takich fletów chińskich, dizzy, to mam 4. Mam 3 takie właściwie, takie same, bo cały czas szukałam dobrego jednego egzemplarza i nie mogłam znaleźć. I kupowałam. I jeden mam in F i drugi mam in G. Czyli chyba w sumie 5 mam takich.
1: A takich podstawowych fletów in C ile masz?
0: No to ten jeden własny, grający.
1: I z czego on jest zrobiony?
0: Główkę ma 5-karatową złotą, Sankyo, a korpus jest pozłacany, srebrny i pozłacany, Altusa. Bo to oczywiście różne firmy są, różnie tam robią.
2: I tu w opowieści o fletach na chwilę się zatrzymamy, by posłuchać 2 miniatur skomponowanych przez Hanię Turonek. Tym razem będą to utwory na 2 flety piccolo. Wraz z Hanną Turonek grać będzie Anna Jasińska. Music Box, tak jest tytuł pierwszego z nich.

0: Flety Hanny Turonek są instrumentami szlachetnymi. Teraz przyjrzyjmy się fletom z perspektywy historycznej rozwoju mechanizmu instrumentu.
1: Dawno temu to były flety drewniane. Potem był taki Theobald Böhm. To był niemiecki konstruktor, niemiecki kompozytor i flecista. On w tym 1830 roku zaczął dodawać klapy do tych fletów takich, które były wcześniej samymi dziurami bezklapowe. Bo oczywiście dodawali na początku jedną klapę, potem dwie klapy, ale te instrumenty były niestrojne, one były ciche i one były drewniane. I potem właśnie zrobił pierwszy metalowy flet w tym 1847, czyli wypuścił na rynek pierwszy metalowy flet z klapami, z tym systemem właśnie takim bemowskim to się nazywa. Czyli można było już wszystko na nim zagrać we wszystkich tonacjach. Już taki był rzeczywiście super hiper. I później cały czas robili, no udoskonalali to, ale nie tak dobrze jak na przykład brzmi srebrny czy złoty. Złoto jest bardziej nośne. Są też na przykład teraz flety drewniane, też się produkuje już od jakiegoś czasu i w ogóle gra się na fletach drewnianych, na przykład nie wiem, Mozarta bardziej, czy nawet muzykę romantyczną. Ale już jest ta konstrukcja, ta bemowska rzeczywiście i to jest taki współczesny flet drewniany. I one też bardzo pięknie, szlachetnie brzmią i mocno. Bo to chodzi o to, żeby były nośne, żeby ten dźwięk był słyszalny.

0: Za nami miniatura Hanny Turonek przeznaczona na flet, piccolo i obój. Do artystki na oboju dołączyła tu Paulina Sochaj. Wcześniej na flet, piccolo i trąbkę. Tu Hannie Turonek towarzyszył syn artystki, Alan Turonek. A przed nami opowieść o tradycji fletowej gry. Hanna Turonek, przypomnijmy, studiowała najpierw u Elżbiety Gajewskiej, potem u Jean Pierre'a Rampala.
1: Jak ja byłam na studiach, no to wtedy wiadomo, jaskinia lwa to był Paryż. I wszyscy marzyli o tym, żeby pojechać do tego Rampala, do Marion. I Rampal przyjeżdżał, zapraszali go wszędzie do Ameryki. Więc on tam jeździł, krzewił to dobre granie fletowe. Francuzi rzeczywiście inaczej grali. To była kwestia artykulacji, to była kwestia zadęcia, brzmienia w ogóle. I był podział na szkołę francuską i niemiecką. I na przykład moja pani profesor, Elżbieta Gajewska, uczyła się jeszcze szkołą niemiecką, ponieważ tutaj w Polsce ta szkoła niemiecka była najbardziej prawdziwa, może dlatego, że było najbliżej. To było tak, że inaczej trochę staccato, językiem się inaczej operowało. I ten dźwięk był tępy, głuchy. I potem jak moja pani profesor pojechała do Paryża na stypendium i nagle mówi, usłyszała tę prawdę. Tak, jak powinno to wszystko brzmieć. I w wieku 23 lat, czyli to już jest bardzo późno, ona się przestawiała. Przestawiała się, uczyła się inaczej tego staccata, uczyła się tego dźwięku małymi, małymi kroczkami rzeczywiście. Udało jej się to i potem ona to oczywiście krzewiła dalej, przekazywała nam. Ale teraz to już te szkoły się bardzo wymieszały. Wiadomo, że ktoś gra bardziej tam, nie wiem, zamkniętym dźwiękiem, otwartym, ktoś ma staccato takie czy siakie, ale to już jest bardzo przemieszane.
0: A kto dla ciebie jest największym, najlepszym, najważniejszym wzorem, mistrzem?
1: No dla mnie to całe życie był Jean-Pierre Rampal, ale to już teraz jak na przykład z młodzieżą rozmawiam, no to oni mówią, no tak, no był tam taki Rampal, fajnie, no grał. No grał, grał. On rzeczywiście miał swoje tam jakieś minusy, ale to był przede wszystkim, to była osobowość. On miał, ten dźwięk miał piękny, on, naturalność w tym graniu była.
0: A teraz?
1: Teraz jest Emmanuel Pailly, bardzo dobry flecista, znakomity wręcz. No jest Denis Buriakow, to są tacy właśnie topowi, można powiedzieć, fleciści.
0: A za nim Hanna Turonek, autorka 25 żartobliwych etiud na flet piccolo w duecie z innymi instrumentami dętymi, opowie nam o flecie piccolo. Posłuchajmy kolejnych dwóch

0: Aerobik to tytuł pierwszej miniatury. Na flecie piccolo grała oczywiście Hanna Turonek, na oboju Paulina Sochaj. I przed chwilą dźwięki ekstremalne. Duet na dwa bardzo różne rejestrowe instrumenty. W niskim rejestrze na fagocie grał Szymon Michalik, a na flecie piccolo Hanna Turonek. To jest solistka, przypomnę, solistka orkiestry Sinfonia Varsovia, która trafiła do tego zespołu jako studentka drugiego roku Akademii Muzycznej w Warszawie. Ówczesny szef Sinfonii Varsovii, założyciel tej orkiestry, Franciszek Wybrańczyk, wybrał ją jako młodziutką artystkę i ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Hanna Turonek jest dziś z nami w specjalnym wydaniu Nowej Polski na Dzień Dziecka. Słuchamy jej żartobliwych, a zarazem edukacyjnych etiud na flet piccolo plus i słuchamy opowieści artystki o fletach, o edukacji. Przed nami najważniejsza część tej opowieści o flecie piccolo.
1: Flet piccolo to mój ulubiony instrument. W porównaniu do fletu. Flet taki ma długość mniej więcej 70 cm, a flet piccolo 30, czyli jest ponad połowę mniejszy. Flet piccolo transponuje o oktawę wyżej od fletu tego tak zwanego koncertowego in C, fletu grande. Jest jednym z najgłośniejszych instrumentów w całym zespole symfonicznym. Jest na pierwszej linii partytury, jak dyrygent otwiera partyturę i jak coś nie stroi, to od razu widzi, nawet nie

0: musi słyszeć, ale od razu widzi, że na pewno nie stroi flet piccolo. No i jest właśnie bardzo czuły intonacyjnie. Tam są mikroruchy, czasami wystarczy minimalny gest, żeby pikulina, bo też tak się mówi, spolszczona nazwa, żeby pikulina rozwaliła całą sekcję dętą. Czuły jest na temperatury, czuły jest na przykład, wystarczy inne przyłożenie, trochę za wysoko czy trochę za nisko tutaj na dolnej wardze, to od razu też już jest źle. Czasami nawet minimalnie krzywo, to też ta intonacja od razu idzie. Czasami dźwięk jest za ostry, więc też trzeba bardzo uważać. A przez to, że on jest bardzo słyszalny i jeszcze... Jest to instrument dla odważnych. Ktoś, kto jest nieśmiały, uważam, nie powinien w ogóle brać się za flet piccolo, ponieważ jest to taki instrument, że zawsze ten dźwięk się przebija. I zawsze błędem flecistów jest to, jak zaczynają grać na piccolo, że zaczynają grać cicho, bo myślą, że się ukryją. Nie ukryją się. Flet piccolo się nigdy nie ukryje.
1: Dlaczego ty tak kochasz flet piccolo?
0: Nie wiem, może dlatego, że jest mi, że wygodnie mi się na nim gra, a ja lubię wygodnie. Ja lubię wygodne dosyć życie. Jest wszystko bliżej na tym flecie. Poza tym wydaje mi się, że chyba predyspozycja. Bo to są jednak... Nie powiedziałabym, żebym jakoś strasznie dużo ćwiczyła na tym instrumencie. Nauczyłam się właściwie grać w czasie wyjazdów, jak jeździliśmy z orkiestrą Sinfonia Warszawia. Byliśmy ciągle w trasie koncertowej. Cały czas na tym piccolo gdzieś tam trzeba było grać w Łożkę Walgierze, bo to był nasz taki popisowy szlagier, numer. Więc w kuluarach, między próbami, gdzieś tam zawsze ten flet brałam i grałam sobie. Ale nie było czegoś takiego dobrze, że od takiej i takiej 3-4 godziny dziennie dobrze będę grała na piccolo. Nie, tylko zawsze było tak by the way. No i wydaje mi się, że jednak zawsze jakoś mi wychodziło. I po tym, jak wydałam taki podręcznik gry na flecie piccolo, różne ćwiczenia, które powstawały właśnie w trakcie tych różnych moich wyjazdów, jakieś tam zastanawiałam się, co zrobić, żeby, nie wiem, było dobrze. Zazwyczaj jak mi coś wyszło, to się zastanawiałam, dlaczego mi to wyszło. Nie dlaczego nie wyszło, tylko o, udało się, fajnie, a co zrobiłam?
1: Pozytywne myślenie.
0: Tak.
1: Ale gdybyś miała dzisiaj w dniu dziecka przekonać jakieś dziecko do grania na flecie, to co byś powiedziała? Dlaczego tak kochasz flety? Bo przecież grasz od wielu lat i widać, że promieniujesz takim no, szczęściem do,
0: do tych instrumentów.
1: Do tych instrumentów
0: miłością. Nie, bo to jest ciekawe, bo to jest bardzo, uważam, że zawód muzyka jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Oczywiście no, jest dużo pracy, to nie jest tak, że jest tylko fajnie i miło i przyjemnie, ale też jest druga strona medalu, kiedy nie wychodzi, ćwiczymy, nie wychodzi, no ale podnosimy się, idziemy dalej i dalej ćwiczymy. Czy tam ćwiczyliśmy kiedyś, bo to mówimy oczywiście o tym czasie, kiedy wchodzimy jakby w etap tego muzyka. Potem trzeba cały czas ten warsztat doskonalić, no i być w formie. Ale niby się wydaje, że flet to jest prosty, że niby to jest łatwy instrument. Był taki profesor od oboju, w Akademii Muzycznej, obecnie Uniwersytet Muzyczny, profesor Malikowski. I profesor Malikowski na egzaminach, pół żartem, pół serio, mówił, że co to tam flet, postawisz w przeciągu, to sam gra. No wiadomo, w porównaniu z obojem, gdzie trzeba robić te stroiki i jak my idziemy na przerwę, cała orkiestra idzie na przerwę, to oni niestety dziergają te stroiki, tam cały czas doprowadzają, żeby one były odpowiednio wyszlifowane. To jest może rzeczywiście mniej jakby zajmujący ten flet. Bo pakuję, składam, chowam, koniec, do szafy. Ale to nie jest też łatwy instrument. Przede wszystkim oddechowo, na przykład powietrze ucieka nam poza... Nie wdmuchujemy całego powietrza do instrumentu. To jest mniej więcej jak w butelkę dmuchamy. Weźmiemy pustą, plastikową butelkę i chcemy wydobyć dźwięk. I tak się na przykład zaczyna z małymi dziećmi pracę. Że nie od razu na flecie, tylko mówi się przynieść pustą butelkę. I żeby dziecko dmuchnęło sobie delikatnie w butelkę. Jeżeli ten ruch będzie miało opanowany, to wtedy zaczyna się od główki. Ale jest to dosyć mało wygodne, bo pozycja jest taka boczna troszkę tutaj, więc dzieciom może ciążyć ten instrument. Ale dzieci mają zakręcane główki. I to wtedy te gabaryty tego fletu się zmniejszają. Wtedy on ma nie 30 cm, tylko 20, czy tam jeszcze mniej może. Ale na przykład dzieci bardzo chętnie grają, próbują na piccolo. I o dziwo dzieciom to wychodzi. Bo to jest wtedy taka, wydaje się, że to jest taka fujareczka, naturalnie, ładny dźwięk, bliziutko wszystko i jest dużo łatwiej. Także polecam i polecam, żeby zaczynać od fletu piccolo.
1: No wspaniale. No dobrze, to teraz opowiedz o tej płycie, którą dostałam od ciebie. Bo to są muzyczne żarty, ale to są też muzyczne zabawy, muzyczne etiudy, wszystko w jednym.
0: To też oczywiście był przypadek, jak zwykle, jak wszystko w moim życiu chyba. Zaczęło się od koncertu

0: który był współorganizowany przez Sinfonię w Warszawie, koncert pod mostem na plaży. Kilka lat temu zadzwonił do mnie Łukasz Strusiński i zapytał, czy nie zagrałabym właśnie pod mostem. No to ja oczywiście pod mostem z największą przyjemnością. Robimy koncert na plaży. Najwyższy instrument i najniższy. No to, to był urlop wtedy, że wszyscy się rozjechali, a ja jestem działkowa, więc mnie jest wszyscy, ja mogę sobie na jeden dzień wrócić. Więc ja mówię, nie ma sprawy. I z tubistą, z Krzyśkiem Muchą, zaczęliśmy kombinować, co by tutaj, jakie utwory w ogóle grać. Ale tak nieśmiało mówię Łukaszowi, że mam taki utwór, taki prosty utworek na flet, piccolo i tubę. Nazywa się Szczygieł i Ogr. Czy się nada? No to przynieś. No przyniosłam, zagraliśmy. No dobra, gramy. Ja tak, tak, może być? No gramy. No i dobrze, jak już wiedziałam, że to już jest, że światło dzienne ten duet ujrzał, to potem jakiś następny zrobiłam. No najbliżej miałam, bo syn gra na trąbce, więc najbliżej miałam syna, no bo mogłam od razu sprawdzić. To potem powstał duet z trąbką. Potem powstał duet z Puzonem, bo kolega syna, który mieszkał u mnie tam przez chwilę. Więc to było wszystko tak, kto był, to powstawał duet.
1: Czy przekonałyśmy kogoś do grania na flecie piccolo, tudzież do gry na innych instrumentach dętych? Mam taką nadzieję. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zabrzmi bardziej rozbudowany utwór przeznaczony na 5 instrumentów dętych i fortepian, wydany na nowej płycie Zbigniewa Bargielskiego. To na sam koniec, a teraz proponuję jeszcze kilka duetowych miniatur Hanny Turonek. Pierwszy z nich przeznaczony jest na flet, piccolo i klarnet basowy, na którym grać będzie Karol Sikora.

Za nami dwie ostatnie miniatury z płyty Hanny Turonek, musical Joke. Najpierw Fred Piccolo z klarnetem basem.

basowym i przed chwilą flet piccolo z fagotem. Hanna Turanek była dziś z nami w cyklu Nowa Polska, a na sam koniec obiecałam utwór nieco poważniejszy z 2016 roku, Fonoplastikon Zbigniewa Bargielskiego, przeznaczony na kwintet, dęty i fortepian. Tutaj wystąpią muzycy z Krakowa. Krakowski kwintet dęty, czyli Katarzyna Kurowska-Mleczko na flecie, Marek Mleczko na oboju, Roman Widaszek na klarnecie, Paweł Solecki na fagocie i Tadeusz Tomaszewski na waltorni. Fonoplastikon Zbigniewa Bargielskiego przed nami. Ewa Szczecińska, ja już bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ukraińska armia wzięła w weekend na cel rosyjskie zgromadzenia wojskowe stacjonujące na okupowanych terenach, zwłaszcza oddziały odpowiedzialne za masakrę w podkijowskiej Buczy sprzed 4 lat. Posłuchajmy wiersza przypominającego tamte wydarzenia. Przekład Anety Kamińskiej czyta Adam Bauman.
2: Łesek Panasiuk. Rada Miejska w Buczy informuje. Każdej rodzinie bezpłatnie zapewnia się krzyż, trumnę, wieniec, tabliczkę, kopanie grobu, miejsce na cmentarzu.

0: minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Jeszcze nie trafił pod obrady Sejmu, a już wywołuje polityczne spory i gorącą debatę. Chodzi o rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Zakłada on dopłaty państwa do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla twórców o niskich i nieregularnych dochodach. Ministerstwo Kultury przekonuje, że to długo oczekiwane rozwiązanie dostosowane do specyfiki pracy artystycznej.
2: Opozycja mówi o gigantycznym skandalu. Z jednej strony dlatego, że mimo trudnej sytuacji budżetowej rząd chce, aby całe społeczeństwo zrzucało się na emerytury wybranej grupy zawodowej. Z drugiej, jak mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, że o tym, kto jest artystą, decydowałaby grupa 155 ekspertów.
3: Każdy z nich za decyzję przyznającą tę dotację miałby otrzymywać 240 zł.
2: Marszałek Senatu odpowiada, że artyści nie mają stabilnego wynagrodzenia, a tworzą przecież polską kulturę. Dlatego zdanie Małgorzaty Kidawy Błońskiej należy objąć ich taką ochroną.
4: Jest taki okres, kiedy jest im bardzo trudno wpłacać środki na ZUS. Chodzi o to, żeby dać im szansę, żeby ten ZUS był płacony.
2: Wsparcie ma trafić do artystów, których dochód z trzech poprzednich lat podatkowych nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Jeszcze tylko dziś do końca dnia można oglądać filmy w internetowej odsłonie festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Na platformie dostępnych jest ponad 100 dokumentów z tegorocznego programu, w tym zdobywca Grand Prix, Lis i Różowy Księżyc. Udostępniono także dodatkową pulę biletów online na film Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Obraz nagrodzony w konkursie polskim i przez publiczność opowiada o wieloletniej wakacyjnej tradycji grupy przyjaciół, którzy od 17 lat wspólnie kręcą amatorskie horrory, przyznaje reżyser Maciej Cuskę.
5: Szukałem czegoś, co sam przeżyłem po prostu, co było dla mnie jakąś taką wartością i w dzieciństwie, i jako młody chłopak z przyjaciółmi. To właśnie takie bardzo najprostsze, jakie tylko można wakacje, czyli namiot i ognisko i obcowanie po prostu z naturą. Strasznie to lubiłem, nadal lubię i tak mi żal było, że oni tego jakby nie znają. Intuicyjnie czułem, że warto się w to kino bawić z nimi, bo i ja super spędzam z nimi czas i to była fantastyczna dla mnie i zabawa i taki ładunek energii i miałem nadzieję, że im też to pomoże spędzić ten czas fajnie ze sobą, ze mną. Mi z synem, a jednocześnie jakoś pomoże nie zgubić tej wartości, którą jest ważna.

0: właśnie przyjaźń.
1: Film Kandydaci Śmierci zostanie dziś też zaprezentowany podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego w ramach sekcji Panorama Polskiego Dokumentu. Pokazowi, który rozpocznie się o 17:00 w kinie pod Baranami, będzie towarzyszyło spotkanie z reżyserem. Jacek Jabrzyk został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Nominację wręczyła mu

0: ubiegłego roku. Jednak jego nominacja stała się przedmiotem sporu między samorządem województwa świętokrzyskiego a Ministerstwem Kultury. Po miesiącach konfliktu strony osiągnęły porozumienie dotyczące przyszłości teatru. Zakłada ono m.in. zwiększenie udziału resortu kultury w finansowaniu instytucji od 2027 roku. Wystarczy 5 funtów, by zostać właścicielem dwóch zabytkowych domów na szkockiej wyspie. Nie chodzi jednak o promocję biura nieruchomości, lecz o loterię, która rozpoczęła się w północnej Szkocji.
1: Nagrodą tej niezwykłej loterii są dwa XIX-wieczne domy dawnych latarników stojące obok latarni morskiej Cantighead na wyspie Hoy, należącej do archipelagu Orkadów na północy Szkocji. Budynki od lat funkcjonują jako luksusowe domy wakacyjne i przyciągają turystów spektakularnym widokiem na Atlantyk oraz surowe szkockie wybrzeże. Los kosztuje 5 funtów, czyli niecałe 25 zł. Zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Jeśli nie będzie chciał przejąć nieruchomości, będzie mógł wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy funtów. Właściciele obiektu Alan i Vicky McKinnon tłumaczą, że po niemal 10 latach prowadzenia biznesu postanowili przejść na emeryturę. Zamiast wystawiać nieruchomość na sprzedaż, zdecydowali się na coraz popularniejszą w Wielkiej Brytanii formę loterii. Organizatorzy zapowiadają również, że część wpływów ze sprzedaży losów trafi na cele charytatywne, w tym na wsparcie ratowników morskich działających na Orkadach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Na ratunek Claudii rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tego lata Wawel stanie się sceną wielkich emocji. Zapraszamy na 27. Letni Festiwal Opery Krakowskiej. Bona Sforza, Tosca, Nabucco i monumentalna Aida z Aleksandrą Kurzak w roli głównej. Najpiękniejsze dzieła w niezwykłej scenerii królewskiego dziedzińca. Wejdź na www.operakrakow.pl i poczuj magię opery na Wawelu. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
9: Masz na dzieci bajkę nową?
10: Całkiem nową, daję słowo.
11: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
12: Zdolna jestem, niesłychanie.
13: Kto się ciebie o to pyta?
12: Nikt. Ja jestem starszy Pyta.
11: Razem z Anną Seniuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
2: Reklama.
14: 8 minut po godzinie 16.
15: Cii.
14: Słuchają Państwo Dwójki w poniedziałek. To jest poniedziałek bardzo szczególny, bo dziś 152 dzień roku, pierwszy dzień czerwca, czyli międzynarodowy.

0: Nowy Dzień Dziecka, a więc wszystkim dzieciom, niekoniecznie tylko tym najmłodszym, ale wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności, wszystkiego co najpiękniejsze. Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:46, a imieniny obchodzą Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Bernard, Alfons, Fortunat i Świętopełk. Wszelkiej pomyślności. Kłaniają się nisko Michał Jakubik, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. W tym kwartecie będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. Już za kilka chwil Dominik Gac podzieli się wrażeniami po spektaklu Intro w Teatrze Klucz w Poznaniu. To za kilka minut. Później zabierzemy Państwa do Lwowa. Baciary z piekła rodem to nowa powieść Ziemowita Szczerka, w której autor powraca do postaci detektywa Franciszka Karnego. Ten, znudzony życiem w Warszawie, przenosi się do Lwowa. Tam zakłada biuro detektywistyczne Semper Fidelis. I mogli Państwo już dziś tę frazę słyszeć, bo Baciary z piekła rodem to nasza czerwcowa lektura. Spotkanie z autorem dziś o godzinie 16:30. Ponadto pianista Adam Golka opowie o swojej płycie poświęconej Chopinowi, choć muzyki Chopina na tym krążku nie ma.
1: Dla mnie to jest znaczący album właśnie, bo Chopin to jest kompozytor w pewnym sensie najważniejszy w moim życiu, ale też kompozytor, który w pewnym sensie profesjonalnie unikałem przez jakiś czas.
0: O chopinowskich unikach Adam Golka powie więcej przed godziną 17. Oczywiście po godzinie 17 nie może też zabraknąć wątków związanych z Dniem Dziecka. Wrócimy na festiwal Praska Wiosna i opowiemy o programach skierowanych do najmłodszych muzyków. Ponadto naszym gościem będzie Martyna Butrym, autorka opowieści dla dzieci Pierwsza wędrówka duszków.

0: Moja matka gęś Maurycego Ravela, część trzecia, brzydulka cesarzowa Pagód. Słuchaliśmy zespołu Anima Eterna z Brugi pod dyrekcją Josa van Immersela. Kwadrans po godzinie 16, Dominik Gac w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A tymczasem nie do Brugi, tylko do Poznania się udajemy na spektakl Intro Teatru Klucz, który świętuje urodziny 20. Zanim o urodzinach, powiedzmy trochę o samym teatrze. Cóż to za zjawisko?
1: W jednym zdaniu jest to najciekawsza grupa z tak zwanych teatrów niezależnych, ofowych, alternatywnych. Tutaj przymiotniki są wymienne. W Polsce. Taką mam twardą, zdecydowaną opinię, którą motywuję pilnym śledzeniem ich ostatnich czterech premier z takiego okresu, w którym dowodzenie tą grupą czy opiekę nad nią przejął choreograf i tancerz i reżyser Janusz Orlik. Wszystkie te spektakle są w jego reżyserii. Ale sam zespół Teatru Klucz imienia Wojciecha Deneki to jest grupa, w której grają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przy Lesie w Poznaniu. Która to grupa działa od 20 lat, a od 10 w ramach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i tam też odbywają się wszystkie te wspaniałe premiery.
0: Także ten spektakl, także intro przygotował Janusz Orlik. Czego ten spektakl tym razem dotyczy? Jakie tematy podejmuje? W jakie przestrzenie zabiera widzów?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja zacząłem sobie jakieś tematy nazywać mniej więcej w połowie tego przedstawienia, a wcześniej w ogóle mi to do niczego nie było potrzebne, żeby się zastanawiać, czy tu są sensy, dyskursy.
0: Aha. Czyli zachwyt sam w sobie.
1: Tak, jest to... Wszystkie spektakle Teatru Klucz w reżyserii Orlika mają jakieś takie niesłychanie piękną zwyczajnie stronę plastyczną. To jest teatr w gruncie rzeczy choreograficzny. Tam się pojawia tekst, ale jest go znacznie mniej niż działania ruchem. I jest to też teatr, który ma nieprawdopodobnie wręcz charyzmatycznych performerów. Czasami wystarczy punktowe światło o odpowiednim natężeniu i dzieją się czary. Nie sposób oderwać wzroku nawet od bardzo prostych choreografii. Ale te choreografie bywają też dość skomplikowane. To nie jest... I fakt, że grają tam osoby z niepełnosprawnościami, z jednej strony jest tematyzowany, a z drugiej niczego w gruncie rzeczy nie zmienia. To znaczy obserwuje się to tak, jak widowisko zupełnie profesjonalnego, czy każdego innego teatru, który po prostu robi świetne przedstawienia. A te specyfiki motoryki na przykład aktorów czy tancerzy, których obserwujemy na scenie, ja odbieram trochę tak, jak to, że jeden aktor w innym teatrze jest brunetem, blondynem, albo ma niski, albo wysoki tembr głosu. Na scenie to są moim zdaniem różnice na takim poziomie. Mhm.
0: A samo intro to jest spektakl ruchu i światła? Czy niesie jakieś przesłanie?
1: Niesie, bardzo zaskakujące. Jest to albo taka interwencja tuż przed premierą, nie wiem, czy to byłoby możliwe, albo niebywały nos artystyczny, ponieważ właśnie w połowie spektaklu, gdy zacząłem sobie te sensy jednak dopisywać, zrobiłem to dlatego, ponieważ artyści zaczynają opowiadać dowcipy. Stają tak w rzędzie i opowiadają dowcipy. Są to dowcipy na przykład z osób z niepełnosprawnościami, albo z artystów, albo z widzów. Czyli śmiejemy się każdy z każdego, co już uruchamia taki pewien, za przeproszeniem, filozoficzny namysł i przypomina gogolowskie maksymy. Natomiast jest jeszcze jedna scena z tekstem, ona jest na koniec przedstawienia i tam jeden z aktorów odczytuje właściwie coś w rodzaju takiego manifestu. On się mieści w strukturze przedstawienia, to nie jest epilog ani postscriptum, który to manifest wydaje mi się wspaniałym, bardzo silnym głosem w dyskusji, czy właściwie takiej awanturze, która

0: wybuchła wokół projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. To znaczy, to jest taki wyraz skargi czy rozżalenia na reguły świata, w którym żyjemy i w którym to świecie na scenie jest miejsce tylko dla tych najsprawniejszych. To z perspektywy performerów Teatru Klucz jest takie bardzo dosłowne, ale z perspektywy całego środowiska artystycznego wydaje mi się bardzo dobrym, dobrym streszczeniem tego, co przeciwnicy tej ustawy mają do powiedzenia. Czyli jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to znaczy, że nie jest dostatecznie dobrym artystą, a skoro nie jest dostatecznie dobrym, to właściwie mógłby nim nie być w ogóle.
1: Tak,
0: tymczasem obejrzenie spektaklu Intro pokazuje, jak wielka jest, przepraszam za ten banał i patos, jak wielka jest moc pracy artystycznej i dla tych, którzy ją wykonują na scenie, i dla tych, którzy ją oglądają. Jest to przykład teatru, którym można się zachwycić, ale również zrozumieć, że rzecz nie polega na tym, żeby zrobić najpiękniejszy piruet, bo jest się prima balleriną i ma się kontrakty na największych scenach świata. Rzecz polega na tym, żeby tak unieść rękę i wprawić ją w drżenie, żeby osoba na widowni na przykład zapamiętała się na moment albo się wzruszyła. Mi się to zdarzyło na tym przedstawieniu.
1: Czy Intro wpisuje się jakoś w dwudziestolecie teatru, czy to jest po prostu kolejne przedsięwzięcie i kolejna premiera tej grupy?
0: Kolejna bardzo konsekwentna premiera w reżyserii Janusza Orlika, to na pewno. Dowodząca też takiej dojrzałości. Może to jest ten sposób wpisania się w dwudziestolecie, ponieważ każdy z tych kolejnych spektakli, mam wrażenie, jest coraz bardziej odważny i taki samoświadomy w działaniach zespołu Teatru Klucz. Ale jeśli się wpisuje, to chciałbym, żeby robiło to tak, jak sugeruje tytuł. To znaczy, żeby to był wstęp do kolejnych, nie wiem, czy 20, 30, 50, jakkolwiek, jakąkolwiek liczbę podamy. Ponieważ ja mam ogromny niedosyt tego rodzaju teatru. I Teatr Klucz ma też niestety tę specyfikę, to dla naszych widzów może być przykra wiadomość, że gra niezwykle rzadko. Więc jeśli już gra, a zdarza mu się też czasami poza Poznaniem, bywa w Warszawie, to polecam nie przegapić tej okazji.
1: Jeśli państwo będą mieli okazję, proszę wybrać się na Intro Teatru Klucz imienia Wojciecha Deneki. Spektakl w reżyserii Janusza Orlika. Na tym spektaklu był i o nim opowiadał wyraźnie zachwycony Dominik Gac. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Program drugi, 21 minut po 16:00.

0: Werner Erhard, Koncerto Köln i muzyka Felixa Mendelssohna to była pierwsza część symfonii na smyczki, symfonii D-moll, jednej z kilkunastu, które Mendelssohn napisał jako nastolatek. Pierwszą skomponował mając zaledwie 12 lat. Juweniliów w dzisiejszych wyborach muzycznych jeszcze kilka będzie, ale oczywiście 1 czerwca nie może zabraknąć prezentów. Dziś mamy dla Państwa niewielką książeczkę o wyjątkowej wadze. Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. Bardzo głośny, bardzo ważny tekst z roku 1967, ale w tym niewielkim tomie znalazły się też rozważania o społeczeństwie spektaklu, czyli tekst napisany przez Deborda nieco ponad 20 lat później. Oba te teksty nad wyraz aktualne, o czym na naszej antenie mówił profesor Akademii Sztuk Pięknych Jan Sowa.
1: Spektakl ma kilka definicji, czy też kilka takich kontekstów, w których można go rozumieć. Spektakl jest nagromadzeniem obrazów. Jest momentem, w którym obraz zaczyna rządzić światem i kształtować nas w taki podstawowy sposób. Spektakl jest społeczeństwem, w którym relacje pomiędzy ludźmi są całkowicie zapośredniczone przez obrazy. Obrazy rozumiane nie tylko jako wizualnie, ale obrazy również tak jak dzisiaj na przykład wizerunki. Odgrywamy pewien spektakl nas samych w mediach społecznościowych. Chcemy robić wrażenie. Tak jakby istotą spektaklu jest olśniewać, pokazywać coś w jak najlepszy sposób, gromadzić też energię spojrzeń i w ten sposób pasożytować. Tak? Spektakl jest kapitałem, a kapitał jest pracą martwą, czyli jest jakby czasem martwym, który się zakumulował tak, że zaczyna rządzić nad czasem żywym. Czyli przeciwieństwem spektaklu byłoby przeżycie, byłoby coś, co jest bezpośrednio odczuwane. Zresztą on właśnie tak mówi, że to wszystko, co jest bezpośrednio odczuwane, oddala się w przedstawieniu, w wyobrażeniu i tak dalej, i tak dalej. Spektakl jest tym wszystkim. Jest też oczywiście społeczeństwem mediów, zwłaszcza mediów wizualnych i tych mediów, które mediują, czyli zapośredniczają. Tak? Deboit mówi, spektakl nas wszystkich jednoczy, ale jako odizolowanych. Wtedy przed telewizorami, dzisiaj przed ekranami. I pod tym względem i pod wieloma innymi wydaje mi się, że nie tylko, że ta książka się nie zdezaktualizowała,

0: ale nawet jest dzisiaj bardziej aktualna niż była wtedy. Du Bois należy do tych bardzo wyjątkowych myślicieli, którzy zobaczyli pewną tendencję. Jak on to pisał, to telewizja była czarno-biała, miała może dwa programy, nie? No tak. I tyle. Reklama wielkoformatowa, to nagromadzenie straszliwe obrazów, które mamy w internecie, tego wszystkiego nie było. On zobaczył, że świat zmierza w tym kierunku, że będzie coraz bardziej kształtowany właśnie przez obraz, przez coś sztucznego, wymyślonego. Również jest to rodzaj manipulacji marketingowej. Marketing również jest orgią obrazów, które mają nas skłonić do tego, żebyśmy pragnęli czegoś.
1: Mówił profesor Jan Sowa o książce Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Orkiestra paryska, Paweł Jerwi i zabawy dziecięce Georgesa Bizeta. Jest 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Ziemowit Szczerek, pisarz, dziennikarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I dziecko przy okazji. Wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego najlepszego również. Pan też jest dzieckiem.
0: Bardzo dziękuję. Fragmenty pana najnowszej powieści Baciary z piekła rodem są czytane w programie drugim. Ładny prezent na Dzień Dziecka.
2: Strasznie się ucieszyłem i strasznie ładnie są czytane. Poza tym, no nawet z lwowskim bałakiem, bardzo udatnie odrobionym w tam, gdzie jest w książce, więc byłem bardzo zaskoczony. Mile.
0: Pan po dłuższej przerwie, po 5 czy nawet 6 latach powrócił do Franciszka Karego. Jak to się stało? Co pana popchnęło do tej postaci?
2: Sentyment i umowa na 3 książki. Ale przede wszystkim
0: rozważne
2: jednak
0: i romantyczne.
2: No, trzeba łączyć to w jednej. Mam 2 komory serca. 2? Może więcej jest, nie wiem. W każdym razie brakowało mi Karego. To znaczy, chciałem też wykorzystać kolejne etapy tego mitu międzywojennej Polski. Pierwszym to była Warszawa, która stoi, bo rzecz się dzieje w świecie alternatywnym, w którym Polska wygrała w 1939 roku już, więc stoi Warszawa i to o tym była pierwsza książka, działa się w Warszawie, Ham z kulą w głowie, a no takim kolejnym mitem jest mit Lwowa, no i jakby próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądałby Lwów, gdyby był w naszych czasach, ale właśnie w tym innym timeline, innym wariancie historii, przy czym ta historia mi się robi coraz bardziej, ten wariant

0: robi się coraz bardziej wariacki.
1: No dobrze, za chwilę wrócimy do Lwowa, za chwilę przyjrzymy się temu miastu, ale zatrzymajmy się na moment jeszcze przy Chamie z kulą w głowie, przy pierwszej części. Tam pan odmalował Warszawę, która nie została zburzona. Według jakich projektów, według czyich projektów zatem to miasto zostało rozbudowane?
0: Strasznie miałem dużą zabawę, kiedy wyobrażałem sobie, jak to miasto rozbudowywałby Stanisław Szukalski, którego tam mianowałem nadministrem, który zabrał się do rozbudowy tej dzielnicy rządowej, która tak czy owak miała być budowana w Warszawie. To miała być dzielnica marszałka Piłsudskiego, tylko że w tej mojej wersji, po zwycięstwie nad Niemcami, Rydz Śmigły dostał takiego wiatru w orle skrzydła, że to wszystko poszło o wiele dalej i wynajęto właśnie Stanisława Szukalskiego, żeby nadać stolicy coś, taki rytm bardzo oryginalny, bo co by nie mówić o Stanisławie Szukalskim. Może był on i wariat, ale to był genialny wariat i on naprawdę robił niesamowite rzeczy. Jakby on tę polską estetykę wzbogacił o takie elementy, które się nawet tej polskiej estetyce nie śniło, ale dzięki temu właśnie udało mu się przewrócić stolik w ogóle z polskimi wyobrażeniami. I pomyślałem sobie, że kto jak nie on mógłby nadać tej Warszawie taki sznyt wielkoświatowy. I to właśnie w takim świecie, takim polskim Gotham, ale bardzo wysokiej klasy działa się pierwsza część tej opowieści.
1: Jak zatem wygląda Lwów w rzeczywistości, w której druga wojna się nie zdarzyła, albo inaczej, przydarzyła się, ale nie w takim wymiarze i nie z takimi skutkami jak ta prawdziwa?
0: Tak jest. No, Lwów przede wszystkim jest nadal polski, co niekoniecznie byłoby takie oczywiste, bo już w realnym świecie było tak, że ukraińscy nacjonaliści, ale też patrioci walczyli o to, żeby Ukraina wyrwała się na niepodległość, bo jakby no, trzeba pamiętać, że Ukraina jako jeden z niewielu krajów, które wtedy w ramach po I wojnie światowej, w ramach tej wilsonowskiej nowej wiosny narodów uzyskały prawa do samostanowienia. Ukraina tego prawa nie dostała i walczyła również za pomocą sposobów terrorystycznych z ówczesnym państwem polskim. No tak samo jak ETA w Hiszpanii, czy IRA, czy IRA w Wielkiej Brytanii. No i w końcu sobie w tej historii kawałek tej Ukrainy wywalczyła. I to jest coś takiego mniej więcej jak w naszej wersji historii Serbia wobec Kosowa. Polska straciła kawałek Galicji Wschodniej, tak samo jak Serbia straciła Kosowo, pod naciskiem międzynarodowych sił. I w tej części ukraińskiej Ukraińcy sobie zbudowali lustrzany Lwów, bo nie dostali tego prawdziwego.
1: To miasto jest całkowicie różne od tej wyobrażonej Warszawy. Warszawa światowa, rozwijająca się, spektakularna w jakimś sensie, a Lwów trochę dekadencki?
0: Lwów jest dekadencki, ale Lwów też jest stolicą. No, trzeba pamiętać, że Lwów przez właściwie 120 lat był stolicą jakby takiej Polski, która istniała wtedy, kiedy nie istniała Polska. Mówię tutaj o Królestwie Galicji i Lodomerii, które zostało utworzone pod władzą Franciszka Józefa. No, pod władzą Austro-Węgier. Potem zaraz Franciszka Józefa uzyskało autonomię. No, było to miejsce, w którym jakby polskie życie kulturalne, polityczne mogło kwitnąć tak jak w Polsce rzeczywistej, takiej, która gdyby istniała. No i stolicą takiego z jednej strony być może szczątkowego państwa polskiego, a z drugiej strony można to patrzeć jako no, zupełnie nowy projekt państwa, właśnie polsko-ukraińskiego, był Lwów. I Lwów jest też stolicą, tylko trochę bardziej peryferyjną, to wiadomo, ale też przede wszystkim zupełnie inną od Warszawy, bo jest to miasto środkowoeuropejskie, takie, czyli takie, które ciśnie, ciąży w stronę Dunaju, w stronę Wiednia, tej całej takiej, tej całej kawiarniano-ceka postmonarchii.
1: Kary przenosi się z Warszawy do Lwowa właśnie. Jest zmęczony życiem, co jest chyba cechą konstytutywną każdego prywatnego detektywa w powieściach kryminalnych. Musi być zmęczony życiem.
0: Musi być zmęczony życiem.
1: Tam chce odpocząć?
0: Tak, on tam jedzie na coś w rodzaju emerytury, co mu się oczywiście nie udaje, ale to prawda, tak, jakby tutaj ta konwencja, że zmęczony życiem detektyw w Stetsonie, w Prochowcu, z mocnym, krótkim nazwiskiem właśnie, jak Franz Kary, zresztą Franciszek

0: Lekarz sobie zdaje absolutnie sprawę z tego, że jest takim właśnie, że musi wypełniać taki stereotyp i go wypełnia, mając z tego nawet dość trochę zabawy. No ale w jego pogrążanie się w radosnej dekadencji, albo być może w melancholijnej dekadencji, jak kto woli, nie będzie mu dane, bo ten spokój jego zostanie zaburzony przez wielką historię znowu.
1: Ta powieść jest czytana na antenie Dwójki, więc nie powiemy, kto zabił.
0: Nie ale powiemy, kto zabił.
1: Powiedzmy, do czego odnoszą się, do czego odnosi się słowo baciary. Czy to jest rzeczywiście tak jak w lwowskiej historycznej gwarze subkultura uliczna?
0: Baciary to jest, baciarami nazywano dokładnie tych samych ludzi, których w Warszawie nazywano, nie wiem, cwaniakami, feciarzami, antkami, a w Krakowie albo na przykład oleandrami. Tutaj jakby przed wojną słowo baciar właściwie było wyzwiskiem, ale potem, kiedy Lwów został stracony dla Polski i kiedy zaczęły się pojawiać wspomnienia tego już Lwowa, którego nie ma, to wtedy ci ulicznicy zostali zromantyzowani w taki sposób, że zrobiono z nich takich, no, takich hultajów o gołębich sercach, takich ludzi, którzy niby trochę na granicy prawa, ale zawsze z honorem i tak dalej, co oczywiście było nieprawdą i romantyzacją. No ale tak, no na baciarami, zresztą do tej pory nawet ci mieszkańcy Lwowa, którzy jakoś tam się uchowali przez te wszystkie historyczne dzieje, na przykład na Zamarstynowie, sam poznałem parę takich osób, które nadal mówią na dresiarzy, czyli gopników, chopników, czy tam, tak jak teraz to się mówi w tym poradzieckim świecie, mówią dalej baciary.
1: Czy przeprowadzka Karego do Lwowa dała panu szansę, żeby trochę pobawić się językiem?
0: O tak, ja w ogóle ten lwowski bałak uwielbiam, dlatego że mój ojciec pochodzi z Sanoka i tam właściwie ten miejski język był bardzo podobny do lwowskiego, tylko że no, Sanok został przy Polsce, Lwów w Związku Radzieckim jakby, czyli został odcięty i zmienił tam się ten bałak na coś innego, chociaż też nie do końca tak bardzo innego, bo ukraiński, ten około lwowski, który w końcu tam się też zaczął pojawiać, też miał bardzo wiele wspólnego z tą gwarą i bardzo wiele tych lwowizmów, lembergizmów przeszło do galicyjskiego, ukraińskiego. No, ale ja znałem ten właśnie tą sanocką wersję tej kresowej, tego kresowego dialektu, gwary. No, a oprócz tego też, cóż, no, słuchałem i oglądałem Szczepcia i Toncia, czytałem Hemara, czytałem te wszystkie opowieści i ja po prostu znam ten język, ale też było sobie wyobrazić ten język, tę gwarę w wersji takiej, że ona przetrwała i trwa do dzisiaj i jest wzbogacona o nowe elementy. Tak właśnie w Sanoku.
1: Zastanawiam się, czy obie te powieści, czy i Chama z kulą w głowie i Baciary z piekła rodem, czy te powieści można traktować jak swego rodzaju balsam, bo zdaje się, że pan spełnia taki odwieczny, może nie sen, odwieczne marzenie, odwieczne pragnienie Polaków o historii XX wieku bez traum, bez II wojny, z tą przeraźliwą hekatombą, bez komunizmu.
0: To prawda, no to jest nawet balsam trochę na moje serce, chociaż tak naprawdę nie jest łatwo. Jeżeli państwo zerkniecie do tych książek, to wcale nie jest aż tak leciuteńko, ale na pewno
1: nie przetoczyła się
0: cała historia XX wieku przez Polskę w tej wersji historii. Ja mam w ogóle wrażenie, że Polacy bardzo lubią historie alternatywne, dlatego że one dają im szansę zobaczyć Polskę z takim rozmachem, na jaki ona by zasługiwała. Mówię pan, kiedy ja się uczyłem być Polakiem jako dziecko, jako mały Polak, no to ja byłem przekonany, wynosząc tę wiedzę z książek, ze szkoły, od rodziny i tak dalej, że Polska jest jednym z najważniejszych krajów świata, o ile nie najważniejszym. A potem weryfikacja tego, która następowała przez resztę życia, no tutaj bardzo mocno wyszczerbiła to przekonanie i mam wrażenie, że całkiem wielu Polaków tak ma i że dlatego lubimy się bawić w historie alternatywne, bo lubimy sobie wyobrażać właśnie, co by było, gdyby nie było wojny, gdyby nie było komunizmu, gdyby nie było rozbiorów. I to jest taka chyba narodowa gra polska, mam wrażenie, do pewnego stopnia.
1: No ja mam wrażenie, że niektórzy zatrzymali się na tym etapie, że jednak jesteśmy centralnym punktem

0: światem wszechświata.
1: Tak. I tutaj też warto zadawać sobie jakieś pytania, które no, by nas trochę wytrąciły że z tego punktu i skierowały na właściwie na orbity.
0: Czego pan szuka w literaturze, w prozie gatunkowej w tym wypadku? Bo przecież pisuje pan i reportaże, i felietony, eseje.
1: Ja jestem zaskoczony, że ja zacząłem bawić się gatunkiem, ale chyba po prostu siedziało to gdzieś we mnie. Ja tak naprawdę lubię tę traszową literaturę. Nie każda literatura gatunkowa jest traszowa, ale ja naprawdę lubię tych klasyków takich właśnie tych zeszytów, które kiedyś tam sobie poczytywano gdzieś po przystankach, po kawiarniach, po tramwajach. Tych tanich właśnie, trochę jak Tarantino wykorzystujący całą tę estetykę. Zresztą w Baciarach z Piekła Rodem jest też dużo z estetyki komiksu. Tam się bardzo pojawia dużo wymyślonych postaci komiksowych, no bo wyobraziłem sobie też polski panteon superbohaterski, komiksowy w tej wersji rzeczywistości, w której nie było komunizmu i II wojny. I jakby zanurzając się w tym właśnie sosie, tu trochę noir, kryminał, tu trochę komiksy, tutaj trochę takie właśnie też sztampowo, filmowe, marzycielskie wyobrażenie Lwowa i poskładać, próbowałem z tego coś, co będzie taką, no być może trochę postmodernistyczną, ale taką jednak dającą bardzo dużo satysfakcji przy tworzeniu, mam nadzieję, że również przy czytaniu, takim amalgamatem. Zresztą ja tak naprawdę chyba to kombinowanie najbardziej lubię w pisaniu. Jeżeli pan pyta, czego szukam w pisaniu, to właśnie tego, tych prób konstrukcji, trochę języka, trochę fabuły, takich, które będą nieoczywiste, fajne, ciekawe, zaskakujące, nawet dla mnie.
0: Jest tam też więcej oddechu i więcej swobody niż na przykład w reportażu, gdzie jednak musi pan się trzymać faktów.
1: To jest zdecydowanie i to jest właśnie bardzo wygodne w pisaniu fiction, dlatego że tutaj jakby ogranicza nas tylko własna fantazja, a już najbardziej lubię takie książki, jak na przykład Przyjdzie Mordor i nas zje. To jest mój debiut, w którym pomieszałem właśnie te dwie konwencje. Znaczy jakby była to powieść, ale o dziennikarzu, który pisze tak zwaną literaturę gązy. I wtedy dopiero, kiedy można łączyć rzeczywistość, tę, którą się widzi, z czymś, co się wymyśla, dopiero wtedy jest fajniej. No ale to niestety można uprawiać tylko właśnie jako fiction.
0: Ziemowit Szczerek, pisarz, dziennikarz opowieści Baciary z Piekła Rodem, której mogą słuchać państwo w Dwójce. Kolejny odcinek jutro o godzinie 9.30. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Program drugi, 16.46.

0: Mazurek numer 13 wieczorem Romana Maciejewskiego przy fortepianie Adam Golka. To nagranie z naszej płyty tygodnia, Chopin bez Chopina. Tak właśnie zatytułowana jest nowa płyta Adama Golki, polsko-amerykańskiego pianisty, który tym razem sięgnął po utwory różnych autorów, od Brahmsa przez wspomnianego Maciejewskiego, Fauré, Gershwina, Kapustina po Władysława Szpilmana. Spaja te kompozycje więź stylistyczna i emocjonalna z twórczością Chopina, co niekoniecznie oznacza oczywiście, że ich twórcy świadomie inspirowali się jego dziełami. Dobiegający 40 Adam Golka był uczniem m.in. Leona Fleischera, a wśród jego mentorów możemy odnaleźć takie nazwiska jak Alfred Brendel, Murray Peraya czy Mitsuko Ushida. Płyta Chopin bez Chopina to kolejna pozycja w jego dorobku fonograficznym, jego, czyli Adama Golki, z którym spotkała się Beata Stylińska.
1: To jest moja czwarta płyta, tak. Ale ta jest wyjątkowo osobista, bo po pierwsze nie jest dedykowana jednemu kompozytorowi, jak poprzednie płyty, tylko że tutaj jest właśnie zbiór utworów, wszystkie pod wpływem Chopina. I dla mnie to jest znaczący album właśnie, bo Chopin to jest kompozytor w pewnym sensie najważniejszy w moim życiu, ale też kompozytor, który w pewnym sensie profesjonalnie unikałem przez jakiś czas. I ta płyta to jest w pewnym sensie moje przybliżanie się do Chopina, wracanie do Chopina, szukanie Chopina, więc to są utwory, które są pod wpływem Chopina z całego świata, nie tylko wielkich kompozytorów jak Fauré, Brahms, Scriabin, ale także na przykład fantastyczny mazurek Maciejewskiego, Szpilmana, światowa premiera Natalii Janoty z końcu XIX wieku, także Gershwin, Kapustin, więc tutaj jest dużo różnych smaków muzycznych, ale wszystko pod jakimś wpływem Chopina i w jakimś cieniu Chopina.
2: Właśnie, to zdradźmy teraz, jaki klucz pan zastosował, ponieważ tytuł Chopin bez Chopina jest intrygujący. Czyli co pan chce powiedzieć o Chopinie, grając utwory nieszopenowskie?
1: No, przede wszystkim to są wszystko utwory, które bardzo kocham. Chopin, jakość się znajduje w nich wszystkich. Więc to jest jedna rzecz. Ale z perspektywy jakiejś osobistej, to powiedziałbym, że zmierzam do nagrywania Chopina, teraz coraz bardziej w życiu. I to był taki ciekawy sposób, żeby przybliżać się do Chopina, ale z ostrożnym dystansem. Tu utwory na przykład jak wczesny Scriabin, Fantazja, są pod wielkim wpływem Chopina. To jest prawie kontynuacja Chopina. Nocturne Fauré. Fauré przez całe życie pisał nocturny. Tak jak Chopin pisał, widzimy i słyszymy duch Chopina za każdą nutą Fauré. Tylko, że to

0: To jest już bardzo inny świat oczywiście, inny świat harmoniczny, inny świat melodyjny, dźwiękowy, ale tam jest Chopin. I Brahms Scherzo, to jest ciekawy przypadek, bo Scherzo Esmo Brahmsa opus 4 to jest utwór, który Brahms sam powiedział, że to nie jest pod wpływem Chopina. Jak spytano go na ten temat, był gościem wtedy Lista w Weimarze. I jeden z kompozytorów, który tam był, uczniów Lista, spytał go właśnie, czy to Scherzo Esmo, który Franz Liszt genialnie przeczytał, Avista, czy to jest właśnie pod wpływem Fryderyka Chopina. I Brahms powiedział, że nie zna muzyki Chopina. Ale to jest niemożliwe. To musi być jakieś nieporozumienie historyczne, bo nie tylko słyszymy bardzo wyraźnie wpływ bemol i cismol skerca Chopina, ale nawet w środku jest, mi się zdaje, cytat z walca cismo słynnego Chopina. Więc tam Chopin na pewno jest. Tak.
1: No a jak z tą obecnością Chopina u Gershwina i Ponsa?
0: Tak, no często mnie pytano, ale Gershwina preludia, co to ma wspólnego z Chopinem? Ale ja powiem tak, jeżeli pomyślimy o początek drugiego preludium Gershwina i tak jak prawie jak wąż krąży lewa ręka, to czy to nie jest drugie preludium, jeszcze drugie preludium, tak samo drugie, Chopina? Oczywiście ekspresja bardzo inna, to już świat jazzu, ale tam coś Chopina preludium amo na pewno jest. I sam wybór nawet treści utworów preludia, wiemy o tym, że Gershwin bardzo studiował i ćwiczył utwory Chopina jako uczeń muzyczny, więc myślę, że to jest przekonujące samo w sobie. I także Nikolaj Kapustin, wielki wirtuoz, jazz, pianista, ale wychowany w tradycyjnym środowisku konserwatorium w Moskwie. Kapustin pisał etiudy koncertowe, które na pewno miały etiudy Chopina na myśli, tylko że oczywiście tutaj język jest jazzowy.
1: W fotografii zadebiutował pan płytą z sonatami, z tego co pamiętam, Beethovena i Brahmsa, prawda?
0: Tak, pierwszą płytę nagrałem 15 lat temu, o Boże. I to było właśnie Hammerklavier sonata Beethovena i Brahmsa C-dur opus 1. Oczywiście związane ze sobą otwarciem utworu, bo Brahmsa sonata C-dur zaczyna się może cytatem Hammerklavier sonata Beethovena, chociażby rytmicznie mówiąc, to jest dokładnie ten sam rytm i chyba musiał to mieć na myśli. Więc wybrałem taki zestaw na pierwszy album. Drugi album nagrałem utworów Schumana, pierwszą sonatę i także krótsze utwory Schumana. A trzecia płyta to pierwszy zestaw sonat Beethovena. Mam zamiar kiedyś dalej kontynuować, bo w repertuarze mam 32 sonat Beethovena, ale na razie nagrałem 3 sonaty opus 10 i patetyczną.
1: Ta droga do Chopina, o którym pan kiedyś powiedział, że dzięki niemu w ogóle został pan pianistą, jest dosyć taka okrężna. Co dalej pan planuje?
0: Tak, i okrężna, i ciekawe to jest też, bo jestem Polakiem wychowany za granicą, jestem urodzony w Teksasie, rodzice polscy muzycy, a ja teraz głównie mieszkam w Warszawie właśnie, więc dla mnie też to jest symboliczne, że właściwie wychowałem się na diecie Chopina jako dziecko. Potem troszkę męczyłem się z Chopinem, znaczy w sensie tylko, że po prostu tak kocham tą muzykę. Zdałem sobie sprawę jako młody, dorosły człowiek, że nie można Chopina zagrać wystarczająco pięknie, wystarczająco wspaniale i czułem się po prostu niepewny siebie przez długi czas. Czułem, że potrzebuję czas z tym. Nie chciałem spieszyć. Zawsze ćwiczyłem Chopina. Nie był moment w życiu, gdy nie ćwiczyłem Chopina, ale nie zawsze wybierałem na koncerty repertuar Chopina, bo czułem, że jeszcze muszę pożyć troszkę dłużej z tymi utworami. Dlatego to jest takie symboliczne też w sensie geografii mojej życiowej, że coraz czuję się bliżej Polski i coraz się czuję bliżej Chopina. Czy to jest bieg okoliczności? Nie wiem.
2: O swojej drodze do muzyki Chopina mówił Adam Golka. Jego najnowszy krążek to nasza płyta tygodnia. Pianista w najbliższych tygodniach będzie grał w USA, w Europie Zachodniej, ale parokrotnie wystąpi też w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
2: Jak brzmi muzyka stworzona do zapachu? Jak projektować dźwięki niczym architekt? Nocna strefa zanurzy się w świecie współczesnego kankyo ongaku, muzyki środowiskowej tworzonej nie tylko do słuchania, ale pisanej z myślą o przestrzeni, zapachu i codziennych rytuałach. Do usłyszenia dziś o 23:00. Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała dla Państwa i przedstawi Monika Pilch.
5: Dziś opowiem o niecodziennej wystawie kostiumów scenicznych i o premierze pewnej XVIII-wiecznej opery. Na początek historia Marilyn Monroe, dokładnie dziś przypada bowiem setna rocznica urodzin aktorki, dlatego w światowej prasie nie brakuje publikacji poświęconych jej życiu i karierze. W The Times ukazał się artykuł, w którym biograf gwiazdy stawia kontrowersyjną tezę. Jego zdaniem lekarz Monroe przez lata ukrywał swoją rolę w okolicznościach jej śmierci. Miał twierdzić, że nie przypisał jednego z leków, które doprowadziły do tragedii. Marilyn Monroe, znana m.in. z filmów Pół żartem, pół serio, czy Mężczyźni wolą blondynki, zmarła w Los Angeles w sierpniu 1962 roku. Miała zaledwie 36 lat. Oficjalnie uznano, że popełniła samobójstwo po zażyciu śmiertelnej dawki środków nasennych i uspokajających. Od lat pojawiają się teorie mówiące o zabójstwie aktorki. Andrew Wilson, autor książki I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe, A Life in 100 Takes, uważa jednak, że bardziej prawdopodobne jest zaniedbanie medyczne niż spisek. Wilson podkreśla, że pracował nad książką przez 5 lat. Chciał oddzielić fakty od mitów, które przez lata narosły wokół gwiazdy. Autor ma nadzieję, że czytelnicy będą podziwiać Monroe za jej osiągnięcia, nie tylko współczuć jej z powodu cierpień, których doświadczyła. Jak podkreśla, w ciągu zaledwie 36 lat życia osiągnęła niezwykle wiele. Woli przedstawiać ją nie jako ofiarę, lecz jako osobę, która odniosła sukces. Książka I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe, A Life in 100 Takes ukazała się w Wielkiej Brytanii nakładem wydawnictwa Simon & Schuster. W Le Monde zwrócił moją uwagę wywiad z dyrygentem Leonardem Garcia Alarconem. Artysta prowadzi orkiestrę opery paryskiej podczas przygotowań do premiery Ercole Amant, czyli Zakochanego Herkulesa. Ponad 300 lat po otrzymaniu zamówienia od Ludwika XIV, dzieło włoskiej kompozytorki Antoni Bembo trafia wreszcie do repertuaru tej sceny. W rozmowie z Le Monde dyrygent przyznaje, że pomysł wystawienia Zakochanego Herkulesa towarzyszy

Żył mu od ponad 10 lat. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy francuska młodzieżowa orkiestra barokowa zaprosiła go do poprowadzenia recitalu. Zamiast tradycyjnego koncertu zaproponował spektakl poświęcony ostatniej nocy Ludwika XIV. Przygotowując projekt, zaczął badać muzykę, której monarcha słuchał przez całe życie. Wtedy natrafił na zamówienie złożone przez króla,

0: część jej twórczości, ale tej opery nie znał. Jak sam przyznaje, był zdumiony, że tak wartościowe dzieło pozostawało niemal zapomniane. Pierwsze fragmenty opery zaprezentowano już w 2015 roku w Aix-en-Provence. Spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Dyrygent wspomina, że kiedy otworzył kopię rękopisu, od razu dostrzegł wyjątkowość tej muzyki. Jego zdaniem nie jest ona ani całkowicie włoska, ani też francuska. To fascynujące połączenie obu tradycji. Przez lata proponował wystawienie opery kolejnym dyrektorom teatrów, bez skutku. Neff miał być szczególnie zaskoczony obecnością elementów Belcanta, które wyprzedzają rozwiązania znane z XIX-wiecznej opery włoskiej. Zapadła decyzja o wystawieniu tej opery, a reżyserię powierzono Nettie Jones. Od Sara Bernard po Alena Delona z okazji 20-lecia działalności Narodowe Centrum Kostiumów Scenicznych w Moulin prezentuje swoje największe skarby. O tej wyjątkowej wystawie pisze Le Figaro. Jedną z głównych atrakcji ekspozycji Tu en scène jest bogato zdobiona suknia w stylu Ludwika XIII. Wykonano ją z kremowego jedwabnego lampasu i ozdobiono perłami, złotymi cekinami oraz galonami. Na wystawie zgromadzono ponad 100 kultowych kostiumów. Ekspozycja pozwala zajrzeć za kulisy pracy instytucji i prześledzić drogę kostiumu od sceny teatralnej aż do muzealnych magazynów. To także opowieść o pracy kostiumografów, konserwatorów i krawców. Zwiedzający mogą poznać historię najcenniejszych elementów kolekcji oraz tajniki ich przechowywania i renowacji. Dodatkową atrakcją są rozwiązania multimedialne przygotowane przez artystę Pierre'a Ginera. Dzięki nim kostiumy ożywają w efektownej cyfrowej choreografii. Pomyślano także o najmłodszych zwiedzających. Specjalnie dla nich przygotowano osobną część ekspozycji. Wystawę we francuskim Moulin oglądać można niemal do końca stycznia. Na koniec jeszcze sprawa, o której piszą niemieckie dzienniki, w tym Die Welt. Aktorka Anastasia Kiński była jeszcze dzieckiem, gdy wystąpiła z odsłoniętą klatką piersiową w filmie Fałszywy ruch. Dziś domaga się usunięcia tej sceny z filmu. Reżyser Wim Wenders nie spełnił dotąd jej prośby. Sprawa powróciła podczas ceremonii wręczenia niemieckiej nagrody filmowej. Wenders odniósł się tam do zarzutów aktorki. Przyznał, że obecnie nie nakręciłby już takiej sceny. Dzisiaj nigdy bym tego nie zrobił, powiedział reżyser, odnosząc się do filmu z 1975 roku i sprawy, którą obecnie zajmują się prawnicy. W Berlinie Wim Wenders odebrał honorową nagrodę za całokształt twórczości. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: To była Monika Pilch. Bardzo dziękuję. Program drugi jest 7 minut po 17:00.

0: The English Concert i Trevor Pinnock słuchaliśmy symfonii F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, części pierwszej Allegro Assai. To jedna z pierwszych symfonii Mozarta. Napisał ją w Anglii podczas rodzinnego tournée. Miał wtedy 9 lat. 12 minut po godzinie 17, program drugi. Teraz o perspektywy i o stan ducha młodych artystów będzie pytał Karol Furtak.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry. Istotnie, data 1 czerwca jakoś zupełnie naturalnie kieruje naszą uwagę w stronę przeróżnych refleksji dotyczących młodości. Ja zaproponuję dziś Państwu zatem taki krótki kolaż rozmów, które są wynikiem mojej wizyty na festiwalu Praska Wiosna. Festiwalu, który wbrew pozorom naprawdę sporo uwagi przykłada do promocji młodych muzyków i nie tylko. Po pierwsze zatem konkurs. Konkurs, który w tym roku rozgrywał się w dwóch kategoriach. To flet i fortepian. W tej drugiej zwyciężył niejaki Seihok Sun, 18-latek z Korei Południowej, który na co dzień dziś uczy się w Colburn School of Music w Los Angeles. Spotkanie z nim rozpocząłem od pytania o to, jak kształtowały się dotychczasowe doświadczenia tego młodego pianisty z konkursami.
3: This is my second senior international competition.
4: To dopiero mój drugi międzynarodowy konkurs muzyczny w kategorii seniorów. Pierwszym był międzynarodowy konkurs fortepianowy w Lublianie. Odbył się w lutym 2026 roku. Muszę przyznać, że to piękne miasto stało się powodem, dla którego doświadczyłem naprawdę niesamowitych przygód.

0: przeżyć. Poznałem tam wielu bardzo miłych ludzi, innych uczestników. Stworzyli podczas konkursu naprawdę wyjątkowo ciepłą atmosferę, co sprawiło, że podczas zmagań czułem się bardzo bezpiecznie i byłem spokojny. Rzecz jasna, to była także okazja do dobrych doświadczeń pianistycznych, które towarzyszyły mi podczas konkursowych prezentacji aż do półfinałów.
1: Zastanawiam się, jak wyglądał twój plan na konkurs Praska Wiosna. Myślałeś, że uda ci się zwyciężyć, czy raczej, że będzie to okazja do, jak to się mówi, przegrania jakiegoś konkretnego programu?
0: To dopiero mój drugi międzynarodowy konkurs, a przeglądając listę uczestników, dostrzegłem na niej nazwiska wielu naprawdę bardzo dobrych i doskonale przygotowanych technicznie pianistów, więc nie miałem absolutnie żadnych oczekiwań dotyczących podium. Jednak, tak myślę, moim celem było dotarcie do półfinału i zaprezentowanie w nim przygotowanego programu. Poza tym także doświadczenie tego pięknego miasta.
1: W finale wykonałeś koncert demol Johannesa Brahmsa, ale można było wybrać koncert Dworzaka. Nie przyszła ci przez głowę myśl, by spróbować wybrać tę kompozycję, skoro przyjeżdżasz na konkurs do Pragi? I to konkurs, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z festiwalem, który często odwołuje się do rodzimej kultury muzycznej.
2: Honestly, I didn't really know the piece, so...
0: Mówiąc szczerze, nie znam koncertu Dworzaka. To znaczy, kiedyś go słyszałem, ale nigdy nie miałem szans zagłębić się w tę partyturę. Wybrałem Brahmsa nie tylko dlatego, że znam ten koncert. Po prostu uważałem, że to kompozycja, podczas wykonywania której będę mógł zaprezentować jury wszystko to, co uważam za moje mocne strony.
1: A są nimi?
0: Powiedziałbym emocjonalna głębia.
1: Okay, interesting. To interesujące, szczególnie biorąc pod uwagę program drugiego etapu tego konkursu, czyli etapu recitalowego. Mam poczucie, że wybrałeś dość specyficzny zestaw utworów. To był Handel, Schumann, który powiedzmy jest dość regularnym wyborem, ale także sonata Es-moll Samuela Barbera. Co to za pomysł na program? Myślałeś, że to w jakimś sensie pomoże ci zostać dostrzeżonym przez jury?
0: Wybrałem Handla i jego suite F-dur w katalogu dzieł kompozytora pozycja 427, ponieważ wydawało mi się, że to będzie bardzo świeży początek recitalowego programu. Z kolei utwory Schumanna i Barbera mają w mojej opinii coś, co je łączy, choć to mało wyszukana analiza. To po prostu numer opusowy, numer 26. W muzyce samego Schumanna, w jego scenach karnawałowych z Wiednia, jest mnóstwo kontrastów. W kolejnych pięciu częściach tej suity kontrast obecny jest w zasadzie w każdej zestawionej ze sobą parze. Wybierając tę kompozycję, myślałem o publiczności, by mój recital nie był dla nich czymś nudnym. Z kolei Barber. Po prostu myślę, że ta jego sonata doskonale do mnie pasuje.
1: To bardzo złożona muzyczna materia. Mówiąc, że do ciebie pasuje, masz na myśli wszystkie te emocjonalne jakości, które można znaleźć w tej sonacie?
0: Zgadzam się. To bardzo złożona muzyka, która zawiera w sobie element doświadczania wojny. Poza tym Barber, pisząc tę sonatę, chciał nieco postawić się środowisku i udowodnić, że jest dobrym kompozytorem, nie tylko w odniesieniu do muzyki romantycznej. To wpłynęło na kształt tej partytury. Jest dobrze dopracowana, także z perspektywy pianisty, i po prostu bardzo dobrze napisana. Bardzo cenię sobie ten utwór.
1: A jak przyjąłeś utwór Krzysztofa Marzatki, napisany na konkurs Praskiej Wiosny? Generalnie słychać w nim, że Marzatka bardzo lubi delikatne fortepianowe faktury, co zasadniczo oddala jego twórczość od muzyki Schumanna lub Barbera. Abstrahując jednak od tego, jak kształtuje się twoja opinia na temat tej kompozycji?
0: Uważam, że to naprawdę wspaniała kompozycja, choć muszę przyznać, że to pierwsze współczesne dzieło, które kiedykolwiek przygotowywałem. Okazało się jednak, że jest ono okazją do odkrycia dosłownie nieskończonej liczby fortepianowych faktur. A w końcu to tylko jednak niezbyt długa kompozycja. Pozwala ona natomiast na to, by dosłownie tłuc w fortepian, a chwilę później dotykać go z lekkością piórka. Bardzo podobało mi się też staccato, które pozwalało na wyjątkowo bezpieczne

0: pośredni atak dźwięku. To wszystko sprawiło, że naprawdę bardzo polubiłem proces przygotowywania tego utworu.
1: Czy tak więc narodziła się twoja dłuższa przygoda z muzyką współczesną?
0: Odpowiem, że tak.
1: No a co po Praskiej Wiośnie? Zacznijmy może od tego, jak jest ci z myślą, że za rok przyjedziesz tu już nie jako nikomu nieznany pianista, a jako laureat konkursu Praskiej Wiosny.
0: Przede wszystkim jestem zadowolony z faktu, że nie będę musiał już konkurować, a zatem nie będę czuł takiej presji podczas kolejnej wizyty w Pradze. Będę mógł doświadczać więc tego pięknego miasta w spokoju, zrelaksowany, a w końcu także zagrać w tej pięknej sali.
1: A co z innymi konkursami? Planujesz udział w jakichś?
0: W tym roku już nie, ale przyszły rok to czas, w którym odbędzie się kilka poważnych, dużych konkursów. Rozważam złożenie aplikacji do kilku z nich. Nie jestem jeszcze pewien, które z nich to będą, ale mogę zdradzić, że rozważam konkurs Buzoniego oraz konkurs w Cleveland, Sydney i Montrealu.
1: Konkurs jednak, w którym w tym roku w kategorii fortepianu zwyciężył Seihok Sun, to nie wszystko, bo Praska Wiosna sporo uwagi poświęca młodym artystom, dając im sposobność debiutu. To koncerty, które cieszą się naprawdę sporym powodzeniem, a w tym roku dyrygentem, debiutantem Praskiej Wiosny został Andrzej Soukup, z którym miałem okazję rozmawiać dzień po jego debiutanckim koncercie. Koncercie, którego program artystyczny był co najmniej równie interesujący, co program Seihok Suna na konkursie fortepianowym Praskiej Wiosny. Na początek jednak poprosiłem Andrzeja Soukupa o to, by zdradził, jak długo musiał czekać na swój debiut na Praskiej Wiośnie, no i jak stało się, że ten akurat festiwal zainteresował się jego działalnością.
2: Dzień dobry.
3: Zadzwoniono do mnie mniej więcej półtora roku temu. To był telefon od pana Trzesztika, dyrektora artystycznego Praskiej Wiosny, który zaproponował mi koncert. Od razu się zgodziłem i zapisałem w kalendarzu datę, a następnie rozpoczął się długi, półtoraroczny okres oczekiwania na to wydarzenie.
1: A masz pomysł, dlaczego to akurat na ciebie padło? Dlaczego to ty zostałeś wybrany dyrygentem, debiutantem Praskiej Wiosny 2026 roku?
3: Nie, o to trzeba by pytać organizatorów. Nie rozmawiałem z nimi na ten temat i nie zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że wybór debiutantów odbywa się w gronie osób zaangażowanych w pracę Rady Programowej. Po prostu część z nich przyszła do mnie po koncercie zamienić kilka słów, stąd to przypuszczenie.
1: No a co z programem? Jako debiutant mogłeś wybrać kompozycje, które chcesz zaprezentować, czy były one, powiedzmy, wyraźnie zasugerowane przez festiwal?
3: To akurat dość interesujące, bo tradycją festiwalu jest, że dyrygent debiutant prowadzi koncert, w którym solistą jest laureat konkursu Praska Wiosna z poprzedniego roku. Byłem więc przekonany, że będę to towarzyszył zwycięzcy w kategorii wiolonczela lub obój, bo w zeszłym roku konkurs odbywał się w tych dwóch specjalnościach. Jednak w trakcie okazało się, że występują z kimś innym, tak więc mnie w udziale przypadł koncert z panią Simoną Szaturową, która zaśpiewać miała Knoxville lato 1915, co akurat zasugerował pan Trzesztik, a poza tym rozgrywał się między nami prawdziwy ping-pong idei dotyczących tego, czym dopełnić tę kompozycję, i tak powstał ten wypełniony żywiołową energią program.
1: No i tak powstał program, który w zasadzie można by nazwać muzycznymi pocztówkami z obu Ameryk. Taki był wasz pomysł na to koncertowe przedsięwzięcie?
3: W zasadzie nie. Pan Trzesztik poprosił mnie o relatywnie bardzo długą listę propozycji, o te tytuły kompozycji, które chciałbym przygotować jeszcze zanim przydzielił mi Knoxville Barbera. No a potem zaczął się ten ping-pong pomysłami. Nie ukrywam, że bardzo zależało mi na

0: przygotowaniu utworów Coplanda i Chinastery. I potem pan Trzesztik powiązał to z pomysłem zaprezentowania bardzo spójnego programu muzycznego dotyczącego tradycji obu Ameryk. Tak więc w ten sposób dopasował do mojego swój pomysł zaprezentowania tego cyklu pieśni Barbera.
1: A jak zainteresowałeś się tym specyficznym, co tu dużo mówić, repertuarem, kompozycjami Coplanda i Chinastery? W końcu nie są to dyrygenckie wizytówki, utwory zbyt często prezentowane w programach koncertowych.
0: Było wiele powodów. Z osobistej perspektywy muszę przyznać, że bardzo lubię być zaangażowany w programowanie koncertów, w tworzenie zestawów kompozycji, które mogę zaproponować danej orkiestrze. Myślę, że to ważne, bo pomaga znaleźć sens, a dziś społeczeństwo potrzebuje jakiegoś konkretnego powodu, by wybrać się na koncert muzyczny. Klasycznej. Po prostu otacza nas wiele bodźców, które odcinają od tego naszą uwagę. Można w końcu posłuchać nagrań, można iść na koncert muzyki zupełnie z innego gatunku, albo obejrzeć mecz piłki nożnej. Uważam więc, że to ważne, by dawać słuchaczom coś, co będzie dla nich relatywnym powodem, by przyjść do sali koncertowej, coś, co będzie dla nich atrakcyjne. To z mojej perspektywy jeden z powodów, dla których ten program wygląda tak, a nie inaczej. Z drugiej strony starałem się myśleć o tym programie tak, by pasował do kontekstów, które można znaleźć w programie Praskiej Wiosny w ogóle. To oczywiste, że celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie publiczności młodego dyrygenta, więc pomyślałem, że odpowiednim wyborem będą bardzo energetyczne kompozycje. Poza tym była też prośba pana Trzesztika, z której wynikało, że zwykle koncerty debiutantów zawierają także mało znane kompozycje. Pomyślałem wtedy, że to doskonała okazja, choćby na to, by zaprezentować muzykę Chinastery, o której większość publiczności zapewne nigdy nie słyszała. Być może o utworze Coplanda część publiczności miała jakieś pojęcie, a te cztery tańce Chinastery, jestem przekonany, że dla ogromnej większości była to nowość. Potraktowałem to więc jako swoistą okazję do zaprezentowania muzyki, której czeska publiczność nie zna, a która zawiera w sobie dużo energii i jest fantastycznie napisana.
1: Rozumiem, ale nie oszukujmy się też, proszę. Nawet Dworzak, no ale przede wszystkim utwory Chinastery i Coplanda to także bardzo efektowne kompozycje, chyba szczególnie, gdy myśli się o koncercie debiutanta na ważnym festiwalu.
0: Z mojej perspektywy ta efektowność wynika z unikatowej energii tych kompozycji. Tak jak wspomniałem, to koncert młodego dyrygenta, jego debiut i takimi kategoriami myślałem. Poza tym ważne było dla mnie prezentowanie muzyki raczej nieznanej. Masz jednak rację. Mam nadzieję, że program był bardzo atrakcyjny dla publiczności. W końcu to program koncertu festiwalowego, a nie jednego z abonamentowych koncertów sezonu. Festiwal to przecież święto. Mamy tu mnóstwo zespołów, solistów. Myślę więc, że to był odpowiedni wybór.
1: No a jak kształtowało się twoje dotychczasowe doświadczenie związane z przygotowywaniem kompozycji Coplanda i Chinastery?
0: Z programu wykonanego z Praską Orkiestrą Filharmoniczną jedynie Suita Dworzaka była utworem, którym dyrygowałem wcześniej podczas jednego z koncertów w Wielkiej Brytanii. Jednak kiedy jeszcze grałem na trąbce w różnych orkiestrach, wykonywałem zarówno kompozycję Chinastery, jak i Coplanda. Zresztą dzięki temu je poznałem. Natomiast Barber, jego pieśni Knoxville lato 1915 roku, cóż, to najpewniej także bardzo mało znany w Czechach utwór. Zapewne podobnie jest w Polsce, a jako że studiowałem w Anglii, miałem jakieś rozeznanie w tej muzyce, to znaczy wiedziałem o jego istnieniu. Słyszałem go kiedyś nawet podczas koncertu. Natomiast generalnie to był pierwszy utwór Chinastery, który kiedykolwiek przygotowałem jako dyrygent. I nie pierwszy Coplanda, ale jeden z pierwszych. Przygotowywałem wcześniej

0: i dosłownie jedną inną jego kompozycję.
1: Skoro już wspomniałeś, że byłeś trębaczem, cóż, ten program był w całości naprawdę bardzo wymagający dla sekcji dętej blaszanej.
0: Nie da się wymazać swoich korzeni. Po prostu uwielbiam programy angażujące potężną sekcję dętą blaszaną. Jednak w programie były też momenty bardzo liryczne, intymne, jak choćby pieśni Barbera, w których w orkiestrze przecież jest tylko jedna trąbka i dwie waltornie. Podobnie jest w przypadku wolnych części w suicie amerykańskiej Dworzaka, ale nie będę tego ukrywał. Bardzo lubię duże i dobre brzmienie blachy.
1: Na koniec zdradź proszę, jak kształtują się twoje plany na resztę sezonu i ten kolejny, nadchodzący wielkimi krokami sezon 2027-2028.
0: Z pewnością poza koncertem debiutanta na festiwalu Praska Wiosna, najważniejszą z nowych rzeczy w moim życiu był fakt powrotu do Czech. W końcu, po 10 latach w Anglii, 3,5 roku w Danii, przeprowadziłem się z powrotem tu. Wiele powodów pomogło mi podjąć tę decyzję, ale oczywiście zamierzam kontynuować swoją pracę za granicą. W najbliższej przyszłości mam choćby plany związane z Liechtensteinem, wróciłem z kolei ze Szwecji. W następnym sezonie mam już zaplanowane spektakle w Libercu, mam też plany związane z odkrytym niedawno utworem Waszy Przychory, czeskiego nieżyjącego już skrzypka. Tak więc to kolejne zajęcia tu, w Czechach, a poza tym są jeszcze spektakle operowe w krajach skandynawskich i to wszystko między innymi.
1: Tak, o swoich planach mówił Andrzej Soukup. Jak Państwo widzą, istnieją okazje, by bliżej zapoznać się ze sztuką dyrygencką tego młodego, pochodzącego z Czech artysty, który w tym roku debiutował na festiwalu Praska Wiosna. Na koniec dwa zdania o ofercie kulturalnej festiwalu, adresowanej stricte do dzieci. Jak się Państwo przekonają, wyróżnia się ona na tle podobnych przedsięwzięć, w szczególności tych wielkich festiwali organizowanych w całej Europie, choćby tym, że zakłada bardzo bliskie funkcjonowanie adresatów tych wydarzeń z muzyką nową. O tym pokrótce opowiedział mi dyrektor artystyczny Praskiej Wiosny Józef Trzesztyk.
2: To kolejne z naszych dość interesujących działań, które zmierzają do tego, by nie zamykać nowej muzyki w getcie, jeśli mogę się tak wyrazić. Współpracujemy w tym zakresie z Akademią Men Art, która jest pozarządową instytucją współpracującą z najbardziej zdolnymi uczniami podstawowych szkół muzycznych. Głównie chodzi o dzieci. Organizacja roztacza opiekę nad często naprawdę bardzo małymi jeszcze, ale i bardzo utalentowanymi adeptami sztuki muzycznej. Ta opieka polega na tym, że młodzi artyści trafiają pod kuratele doświadczonych i cenionych muzyków, jednych z najbardziej reprezentatywnych dla kultury Republiki Czeskiej. Opieka polega na stałych spotkaniach i konsultacjach, które trwają mniej więcej rok, a po tym okresie młodzi artyści występują podczas jednego z koncertów Praskiej Wiosny. Z okazji koncertu zamawiamy zwykle dwa nowe utwory u czeskich kompozytorów, które w swoim założeniu mają być utworami do wykonania przez dzieci.
3: O szansę dla młodych artystów pytał Karol Furtak.

0: Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela i Gustavo Dudamel. Słuchaliśmy Malambo Alberta Ginastery. 36 minut po godzinie 17 w studiu Martyna Butrym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Autorka scenariuszy, autorka książek, także autorka opowieści dla najmłodszych. To pani debiut?
1: Dla dzieci, tak.
0: No właśnie, skąd się wziął ten pomysł, żeby spróbować swoich sił w twórczości dla odbiorcy najmłodszego, który, jak wieść niesie, jest szczególnie wymagający?
1: Tutaj było odwrotnie, bo najpierw była historia, a potem był pomysł. To znaczy historię opowiadałam mojemu synkowi, który nie chciał jeść i mieliśmy umowę. Jak ja opowiadam, to on je. No i w związku z tym nie mogłam się zatrzymać. Musiałam zmyślać coraz to kolejne sceny, coraz bardziej absurdalne, bo jak tylko zawieszałam głos, to widelec zawisał w połowie drogi do ust, więc trzeba było szybko coś zmyślić. I tak po którymś dniu kontynuowania tej samej historii stwierdziłam, że anusz coś z tego będzie, zanotuję to sobie wieczorem.
0: Czyli zaczęło się właściwie od takiej wymuszonej improwizacji.
1: To jest improwizacja od początku do końca, więc to jest chyba najfajniejsze w tej historii, bo ja bym tego nie wymyśliła. Gdybym usiadła wieczorem z poważną miną, wzięłabym pióro i zamoczyła w atramencie, to myślę,
0: gęsie
1: że...
0: Pióro, oczywiście.
1: Gęsie, oczywiście. Tylko takim piszę. To myślę, że nigdy bym nie wymyśliła takich rzeczy. No i tutaj mój syn trochę jest współautorem, muszę powiedzieć, ponieważ po pierwsze on powiedział, o czym ma być ta historia. Czyli on tam zmyślił początek, były warunki brzegowe, a później dopowiadał różne rzeczy.
0: I powstała pierwsza wędrówka duszków. Te warunki wstępne były dość ogólnikowe, bo synek powiedział, że ma być zamek.
1: Latający zamek.
0: Latający zamek?
1: Tak.
0: Mają być duchy?
1: Tak. Mają być bohaterowie i rycerze. No więc, no i tak się zaczęło. I tak zaczęłam zmyślać. No i później jeszcze dopowiadał kolejne rzeczy, na przykład ganianie się i bawienie się w berka aż do dorosłości. To jestem pod wrażeniem tego pomysłu, bo raczej nie wymyśliłabym tego sama, że tak można długo się bawić i dlaczego, i że czasami może, a może my się wszyscy tak trochę bawimy w berka aż do dorosłości.
0: Dziecięca fantazja nie zna granic.
1: Nie.
0: To jest cudowne. No dobrze, spisała pani te wstępne szkice.

0: te improwizacje i później trzeba to było jakoś opracować? Czy uznała pani, że właściwie w tym kształcie, w jakim to się narodziło, jest to wystarczająco ciekawe?
1: Właściwie językowo to opracowywałam. Raczej nic nie domyśliwałam tak bardzo sama. Raczej to wszystko starałam się, żeby to, co powstało w improwizacji, to była treść tej opowiastki.
0: No to powiedzmy coś o bohaterach tej opowieści i o duszkach tytułowych.
1: Duszki mieszkają w zamku.
0: Latające.
1: Zamek lata. Zamek się przemieszcza za pomocą osiołka. Osiołek Esmeralda to jest jedyny duszek, który opuszcza zamek. Wylatuje z zamku tylko po to, żeby znaleźć osiołka. Przyczepia osiołka na sznureczku. I gdzie osiołek, i ile osiołek będzie szedł, i gdzie tam się zamek znajdzie. Dlaczego osiołek? No bo tylko osiołki są w stanie przenieść zamek. Dla konia, dla lokomotywy nawet to byłoby strasznie ciężkie, a osiołek idzie, jakby niczego za sobą nie ciągnął.
0: Podziałało?
1: Podziałało, tak. Obiad został zjedzony, nawet nie jeden, ale teraz muszę wymyślać dalej, żeby powstawały kolejne historie.
0: To jest dość nieoczywisty początek być może jakiejś nowej przygody, jak się pani odnajduje w takiej materii jak tworzenie dla najmłodszych odbiorców, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o filozofii Heideggera, to jest jednak zupełnie inna materia.
1: Tak, trochę przyjemniej jest przybywać z duszkami, trzeba przyznać. Duszki nie mają takiej przeszłości.
0: Jak Martin Heidegger.
1: Jak Martin Heidegger, chociaż nie wiem. Chyba, że czegoś o nich nie wiem, bo niektóre mają 700 lat, więc wszystko jest możliwe. Nie, na wszelki wypadek żyją na innej planecie, więc myślę, że nie mają tyle za uszami. No jest to przyjemne, jest to miłe. Natomiast też dużo się uczę, wymyślając te historie, ale tu właśnie to było super, jak to opowiadałam mojemu synkowi, że od razu widziałam po jego reakcjach, co działa, a co nie działa. I co jest zabawne i co jakby jaką rzecz może warto powtórzyć, tylko trzeba szybciutko gdzieś tam myśleć w tyle głowy, żeby ta improwizacja miała ręce i nogi. I to jest też trudne właśnie, żeby jeśli coś wymyśliłam w pierwszym rozdziale, to pamiętać o tym, żeby później w piątym do tego wrócić i jeśli jakiś bohater się zgubił, to się musi znaleźć. I jeśli coś się zaczęło, to musi się jakoś skończyć. Jeśli ktoś miał problem, to wypadałoby znaleźć się rozwiązanie.
0: Ale to jest bardzo cenne, że od razu pojawia się reakcja pierwszego słuchacza.
1: Tak.
0: Tyle, że on jest nie do końca obiektywny. Bo to wszystko dzieje się w kręgu rodzinnym. Czy ta opowieść była też testowana na bardziej obiektywnym audytorium?
1: Miałam przyjemność odwiedzić moją starą podstawówkę i czytać dzieciakom. I to też od razu było, widziałam po całej klasie. Trochę nawet się stresowałam. Szłam tak na luzie, ale później jak zasiadłam przed tymi dziećmi, to pomyślałam sobie, one nie będą z uprzejmości się uśmiechały.
0: Nie będzie taryfy ulgowej.
1: Nie będzie taryfy ulgowej. Jak będą się śmiały, to dlatego, że będzie śmiesznie, a jak będzie nudno, to będzie dziewanie i mogę iść do toalety. Więc też zobaczyłam, co się sprawdza i na pewno się sprawdza humor. Na pewno warto absurdy i różne powtórzenia, różne dźwiękowe, nieoczywiste imiona, to jest coś, co zawsze działa.
0: Jaką formę znalazła pierwsza wędrówka duszków?
1: Pierwsza wędrówka duszków jest przeczytana przez Jakuba Kamińskiego, wspaniałego aktora i lektora. Wydana przez wydawnictwo Pogłos i można ją znaleźć na różnych platformach z audiobookami, audioserialami, więc jak państwo wpiszecie w internecie, to na pewno...
0: Tytuł to na pewno się znajdzie.
1: Tak, pierwsza wędrówka duszków.
0: Ma pani wrażenie, że rozpoczyna się jakaś nowa wędrówka w pani działalności artystycznej?
1: Chciałabym, bo to jest bardzo wdzięczne zadanie. Natomiast mój syn jest coraz starszy, pisaliśmy to rok temu, teraz już ma 7 lat. za rok będzie miał 8 lat i jestem bardzo ciekawa, czy te historie, no będę musiała je dostosowywać, prawda, do rosnącego słuchacza.

0: Jest też drugi młodszy słuchacz, który jeszcze mało rozumie, ale zaraz będę musiała jemu też opowiadać inne historie. Więc...
1: Sztafeta pokoleń.
0: Tak. Później starszy będzie pewnie opowiadał młodszemu. I zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: A czy starszy w tej chwili jeszcze cały czas jest zainteresowany kooperacją?
0: Tak, tak, tak. Jest, jest bardzo taki skrupulatny też w tym i jak ja nie pamiętam, to mi dopowiada. On wszystko doskonale pamięta. Zaczęłam mu też opowiadać do snu i to jest przekomiczne, bo czasami ja zasypiam przy tym i już opowiadam, mówię, nie, nie, już idziemy spać, a co się stało z tym bohaterem? Zamienił się w Śnieżkę i spadł ze skały. I następnego dnia rano myślę sobie, Boże, co ja mam zrobić z tym bohaterem, który się zamienił w Śnieżkę i spadł ze skały.
1: No, to się ale... siła słowa i odpowiedzialność tak. za słowo. Martyna Butrym, autorka scenariuszy, autorka książek, także opowieści dla dzieci, pierwsza wędrówka duszków. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I pozdrowienia dla potomstwa. Wszystkiego dobrego. Program drugi, 17:45.

0: Młodość. Sekstet Denty na instrumenty drewniane Leosza Janaczka. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wojciech Trojanowski był najpopularniejszym w Polsce przed wojną radiowym sprawozdawcą sportowym. Jego słowa wypowiedziane na antenie Polskiego Radia, ach, jaka szkoda, że Państwo nie mogą tego zobaczyć, zapisały się w annałach dziennikarstwa. Mija 95 lat od debiutu Trojanowskiego na antenie naszej stacji. Kiedy po wojnie dołączył do zespołu Wolnej Europy, nad Wisłą samo nazwisko Trojanowskiego zdobywało tysiące odbiorców. Oto ciąg dalszy jego wspomnień z kolejnych igrzysk. Na jednych był tylko duchem, z innych sprawozdawał na antenie RWE.
5: Na podium zwycięzców wracają Polacy dopiero w Helsinkach. Na stadionie głównym nie zdziałali nic, ale honor naszych barw uratował bokser Chychła w wadze półśredniej. Ten nieprawdopodobny zabijaka walczył z Rosjaninem jako życie, ale nawet i o niego się bałem, gdy miano ogłosić werdykt, bo cały ten turniej pięściarski pełen był sędziowskich błędów, pomyłek czy po prostu nawet oszustw. To właśnie w czasie tego turnieju polski sędzia ringowy Neuding dał bez cienia racji dwa napomnienia wspaniale walczącemu Pattersonowi, późniejszemu mistrzowi świata wszystkich wag. Dałby pewnie i trzecie, gdyby nie to, że publiczność brała się już do rzucania w ring krzesłami. Takie to było paskudne, że nawet i ten piękny triumf Chychły przysłaniają mi dziś wspomnienia orzeczeń oburzających i ciągle prowokowanych awantur. W Melbourne medali było już 6, a w tym jeden złoty. Porażkę Sidły, podówczas najlepszego oszczepnika świata, przeżyłem jak osobistą klęskę. Ale wynagrodziła to dziewczyna, Elżbieta Krzesińska. Oglądałem jej wyczyny bardzo uważnie, ale jak to się czasem zdarza, w pewnym momencie zagapiłem się na wydarzenia na bieżni. Gdy wróciłem wzrokiem na skocznię, Elżbieta już biegła. Oddalała się ode mnie, pędząc mięciutko po czerwonej bieżni. Furkał tylko na wietrze warkoczych złotych włosów, jak ogon galopującego konia. Potem odbicie i panienka zawisa w powietrzu. Ląduje daleko, wyciągniętymi nogami zagarniając piasek pod siebie. Potem się zrywa i czeka. Już wiem, już czuję, chociaż to daleko, że oto rozstrzygają się losy złotego medalu. I wreszcie, jak słodka muzyka, dochodzą mnie słowa z głośnika. 6:35, podówczas rekord świata, pierwsze miejsce, złoty medal olimpijski.
4: Trojanowski był jednym z najzacieklej rozpracowywanych przez PRL-owskie służby dziennikarzy Wolnej Europy. W 1955 roku, podczas Mistrzostw Europy w boksie, planowano uwikłać go w kontakty z dawnymi kolegami dziennikarzami, pracującymi obecnie dla bezpieki pod pseudonimami Nell i Dar, a następnie zamierzano podjąć próbę zwerbowania Trojanowskiego. Operacja skończyła się całkowitym fiaskiem.
0: Na koniec sięgamy jeszcze do książki Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda. Pani Kamila napisała do nas list, który rozpoczyna od samokrytyki, bo uważa, że zbyt często jest zainteresowana naszymi propozycjami, ale ilekroć będziemy wspominać o filozofii, to pewnie tak pozostanie. Dlatego dziś z okazji Dnia Dziecka robi sobie prezent i pozwala sobie na jeszcze jedno ja

C przy radiowej półce z książkami. Pani Kamilo, samokrytyka przyjęta, egzemplarz wysyłamy do pani do Elbląga. Drugi natomiast również na północ do Gdańska, do pana Jacka. Gratuluję państwu bardzo serdecznie. Na koniec muzyka Jerzego Miliana. Za kilka minut spotka się z państwem Tomasz Szachowski, a my już serdecznie dziękujemy i wszystkim dzieciom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności. Michał Jakubik, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
2: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 18:00.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski. Witam Państwa i zapraszam dziś na program, w którym ponownie pojawi się postać zmarłego niedawno Sonny Rollinsa. Zaczniemy od nagrań dwóch polskich saksofonistów tenorowych, którzy i w deklaracjach, i w praktyce manifestowali inspirację nagraniami amerykańskiego saksofonisty, nie tylko oczywiście nagraniami, stylem. A poza tym połączymy temat Davisowski z Rollinsem. Przypomnę fragmenty płyt wydawanych w latach 50. przez firmę Prestige, gdzie w zespołach Milesa Davisa pojawiał się wielki saksofonista. Ale zaczniemy od wątku polskiego i tu na myśl przychodzą stare czasy, gdy w roku 1962 Andrzej Trzaskowski otrzymuje stypendium Departamentu Stanu i wraz z grupą The Wreckers wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Oprócz koncertów były także spotkania z legendarnymi muzykami i jednym z nich był właśnie będący u szczytu sławy Sonny Rollins. I w numerze listopadowym Jazz Forum z 1998 roku, numerze poświęconym w dużej części zmarłemu Andrzejowi Trzaskowskiemu, zamieszczone zostało wyjątkowe zdjęcie wykonane w jednym z klubów jazzowych w Chicago. Siedzą od lewej zapatrzeni tylko w jedną postać: Roman DeLong, Michał Urbaniak, Adam Jędrzejowski, Zbigniew Namysłowski, a po prawej, patrząc od strony postaci, Andrzej Trzaskowski. Między nim a Namysłowskim siedzi na kanapie z saksofonem w rękach Sonny Rollins. To rok 1962. Oczywiście wpływ stylu gry Sonny Rollinsa na grę polskich muzyków był oczywisty i to nawet w tych przypadkach, gdy podążali własną drogą, jak choćby Tomasz Szukalski. Ale dwa nazwiska w tym kontekście rollinsonowskim są oczywiste. To Jan Ptaszyn-Wróblewski i Janusz Muniak. Ptaszyn w swoich audycjach prezentował praktycznie wszystkie nowe nagrania saksofonisty i przywoływał starsze, tłumacząc, dlaczego Sonny Rollins jest tak ważny w historii jazzu. W grze Ptaszyna echo Rollinsa było oczywiste w brzmieniu instrumentu czy sposobie prowadzenia frazy, oczywiście zachowując wszelkie oczywiste proporcje. I postać druga to Janusz Muniak, polski mistrz jazzowej ballady, który sięgał po podobny repertuar jak Rollins. Wymieńmy tu choćby płytę Ballads, przypomnianą wczoraj przez nas w wieczorze płytowym. A więc dziś w Jazzowym Klubie Dwójki na początek dwa nagrania polskich tenorzystów, dla których wzorem był Rollins. Najpierw Jan Ptaszyn-Wróblewski z własnym kwartetem z 2007 roku. Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela na kontrabasie i Marcin Jar na perkusji w kompozycji blues pisanej przez 2B, 2L, 2U, 2E, 2S, takie przeciągane. Blues. A tuż potem Janusz Muniak, także z własnym kwartetem w balladzie Johnny Greena Body and Soul. Tu Joachim Menzel na fortepianie, a w sekcji Willem von Hombracht i H.

szukamy tropów Sonny Rollinsa wśród polskich saksofonistów tenorowych. I oto najpierw grał Jan Ptaszyn-Wróblewski z własnym kwartetem, rok 2007. Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela na kontrabasie, Marcin Jar na perkusji, kompozycja blues, a przed chwilą Janusz Muniak w balladzie Bad and Soul, zrytmizowanej troszkę w stylu bossanowy, i jego muzycy Joachim Menzel, Willem von Hombracht i Harry Tanszek. Specjalnością nieodżałowanego, nieżyjącego już od wielu lat Janusza Muniaka były dygresje, trochę tak jak u Sonny Rollinsa. Koniec utworu, a potem koda, w której jakby rozpoczynała się opowieść od początku, trochę o czym innym. To była także specjalność Janusza Muniaka. Proszę Państwa, minęła rocznica, setna rocznica urodzin Milesa Davisa, ale temat davisowski będzie ciągle obecny. Może nie w każdej audycji, ale jednak w poniedziałki. I chciałbym teraz w tej drugiej części dzisiejszego programu połączyć postać Milesa Davisa z Sonny Rollinsem. A jest to piękny okres dla jednego i drugiego muzyka bardzo ważny. Tak naprawdę początek kariery, pierwsza połowa lat 50. i cała seria płyt wydanych potem przez Prestige, zanim rozpoczęła się przygoda z Columbią. No i to dla Davisa był ważny moment, ponieważ zaczął prowadzić własne zespoły, już odłączając się od innych liderów, w tym przede wszystkim od Charlie Parkera. Sięgnijmy do pierwszej płyty zbioru, Dick, przez G na końcu. To są nagrania z października 1951 roku. Spotkanie z Sonny Rollinsem w formacie sekstetu, do którego, jak Państwo wiedzą, Miles powrócił na dwóch swoich wielkich płytach Milestones i Kind of Blue. To jest koniec lat 50. i tam ta fantastyczna obsada: Miles Davis, John Coltrane, Julian Campbell, Adderley. A tu też sekstet. Na saksofonie tenorowym Sonny Rollins, na saksofonie altowym Jackie McLean, w sekcji Walter Bishop na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. Słuchamy z tej płyty trzech utworów. To są dwie kompozycje Davisa, pierwsza i trzecia, Dick i Daniel, a utwór drugi to standard, It's Only a Paper Moon, autorzy Arlen Rose i Harburg.

W jazzowym klubie dwójki Sonny Rollins z zespołami Milesa Davisa. Rok 1951, a więc właściwie to jeszcze bebop, który zwolna przeistacza się w hardbop i znakomity sextet. Miles Davis na trąbce, Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Jackie McLean na saksofonie altowym. Trzech wybitnych frontmenów i sekcja. Walter Bishop na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji z fantastycznymi breakami w finale i mikrosolówkami. No, późniejszy twórca jazz i lider Jazz Messengers. Proszę Państwa, w tym zestawie wspólnych nagrań Rollinsa i Davisa potem następuje album Miles Davis and Horns, także wydany przez Prestige z nagraniami z roku 1951, ten sam okres. Tu mamy składy kombinowane, troszkę obszerniejsze, jeśli chodzi o skład, bo się pojawiają na saksofonach tenorowych Zoot Sims, Al Conn, także John Lewis na fortepianie z Modern Jazz Quartetu, no i Sonny Rollins również, Benny Green na puzonie, Sonny Rollins także, ale ja przechodzę do płyty następnej, bardzo ważnej, na którą, tak nawiasem mówiąc, skoro dziś przypominaliśmy nagranie Jana Ptaszyna Wróblewskiego, właśnie w swoich audycjach często przywoływał, to Collector's Items, Miles Davis Collector's Items, rok 1956, 3 lata później. Tu mamy także skład, który jest częściowo jakby kontynuacją poprzedniego, ale co ciekawe, mamy dwa saksofony tenorowe i na jednym z nich gra Charlie Parker, który czasem zamieniał alt, swój koronny instrument, właśnie na tenor. Zatem dwu tenorzystów, Walter Bishop na fortepianie, Percy Heath na kontrabasie

i Philly John Jones na perkusji. Potem czysty kwintet, czyli Miles, Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Paul Chambers i Arthur Taylor. Sięgniemy do tego właśnie zespołu, słuchając dwóch zapomnianych już, a świetnych kompozycji Milesa Davisa, No Line i Wired Blues.

Dwa bluesowe tematy Milesa Davisa, No Line i Wired Blues, kończą już dzisiejsze wydanie jazzowego klubu Dwójki. Spotkanie na szczycie Miles Davis i Sonny Rollins 15 marca 1956 roku. Kwintet współtworzyli Tommy Flanagan na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie i Arthur Taylor na perkusji. To nie koniec wspomnień, które dotyczą wspólnych formacji Milesa Davisa i Sonny Rollinsa. Będzie też świetna płyta Bugs Groove, gdzie pojawiają się kompozycje Sonny Rollinsa, które z czasem stały się standardami. Zapraszam zatem na kolejne wydanie audycji w następny poniedziałek o godzinie 18. Tomasz Szachowski, kłaniam się, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Masz na dzieci bajkę nową?
2: Całkiem nową, daję słowo.
3: Teatr Telewizji zaprasza w Dniu Dziecka na Kanato. Magiczną podróż do krainy wierszy Jana Brzechwy, które od pokoleń bawią małych i dużych.
4: Zdolna jestem, niesłychanie.
5: Kto się ciebie o to pyta?
6: Nikt. Ja jestem starszy Pyta.
3: Razem z Anną Seniuk poznaj barwny świat kaczki dziwaczki, piratów, magików i niezwykłych bohaterów dziecięcej wyobraźni. Kanato. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
14: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
15: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
7: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polska.

0: Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
2: Reklama.
3: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu.
3: Przed mikrofonem Jaś Kantyzienko, pora na...
5: Pogłosy.
3: Podsumujemy, co przyniósł dziś dzień. Profesorowi Zbigniewowi Przerębskiemu, wybitnemu etnomuzykologowi, przyniósł niemały zaszczyt. Nagrodę Kolberga. Profesor Przerębski był dziś gościem magazynu Źródła i opowiadał o swojej największej etnomuzykologicznej pasji, czyli o dudach.
6: Dudy były w różnych środowiskach społecznych i w kościele, w różnych kościelnych uroczystościach, jak na przykład procesje Bożego Ciała. Tam już w XVI wieku odnotowywano, że dudziarze szli w tej procesji. No potem w miastach, w karczmach miejskich, no i w końcu na wsi. To było to główne miejsce, gdzie na duda grano, ale na wsi wśród ludności chłopskiej, ale też drobnoszlacheckiej, bo niekiedy też tak zwana szlachta zaściankowa też grała, albo przynajmniej trzymała dudziarza, znaczy zapraszała na jakieś wesela, zabawy. W tym czasie, czyli do końca pierwszej Rzeczypospolitej, dudy były instrumentem wszystkich stanów i we wszystkich regionach. To był podstawowy instrument, dlatego że był dogodny też dla zamawiających, bo wystarczyło jednego dudziarza zaprosić i on już ograł na przykład całe wesele, ponieważ dudy są instrumentem u nas najczęściej dwugłosowym, ale na Podhalu też czterogłosowym. Czyli w zasadzie mogą kapelę zastąpić. Od końca XVI wieku dudziarze byli przez Sejm Rzeczypospolitej obciążeni podatkiem i to znacznym podatkiem, co świadczy, że dużo zarabiali, skoro duży podatek płacili.
3: Opowiadał profesor Zbigniew Przerębski, laureat Nagrody Kolberga, którą razem z wyróżnionymi w innych kategoriach za zasługi dla kultury ludowej odbierze już we środę na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka, również dziecięcych pianistów i pianistek. Do 5 czerwca jest dla nich czas na zgłoszenia do alternatywy konkursowej. To internetowy konkurs pianistyczny pod egidą Radia Chopin, mówi redaktor Róża Świadczyńska.
7: Nasz konkurs jest alternatywny, dlatego przede wszystkim, że nie wiąże się z tym stresem związanym z występem na estradzie. Myślę, że to jest główna jego zaleta, jeśli chodzi o młodych ludzi i ich przygotowanie do konkursów, ponieważ po pierwsze odpada ten stres estradowy, nie ma sytuacji występu przed wielką publicznością, przed jury, przed kamerami, co jest, jak możemy się domyślać, ogromnie stresujące dla części bardziej wrażliwych pianistów. Ta obecność, wszechobecność powiedziałabym mediów i multimediów często może paraliżować. Także nasz konkurs daje tę szansę, że młodzi pianiści mogą pracować, powiedziałabym do skutku nad swoim interpretacjami, mogą je szlifować w przyjaznych domowych bądź też szkolnych warunkach. Chodzi o to, żeby to nagranie powstało na instrumencie akustycznym, żeby nie był to jednak keyboard, żeby było to co najmniej dobrze nastrojone pianino. I tutaj kładę nacisk na te słowa dobrze nastrojone, bo szkoda byłoby, gdyby walory nagrania niestety były troszkę zepsute przez właśnie jakość samego instrumentu. Także może to być pianino, ale oczywiście najlepiej te interpretacje brzmią na fortepianie.
3: Nagrania zgłoszeń do alternatywy konkursowej można przesyłać jeszcze do 5 czerwca, a mówiła dziś o tym w Poranku Dwójki redaktor Róża Świadczyńska. Główną bohaterką fletowego wydania audycji Nowa Polska była dziś instrumentalistka Symfonii Warsowi i autorka skomponowanych z humorem miniatur na flet piccolo do wykonania w plenerze, Hanna Turonek.
8: W porównaniu do fletu. Flet taki ma długość mniej więcej 70 cm, a flet piccolo 30, czyli jest ponad połowę mniejszy. Flet piccolo transponuje o oktawę wyżej od fletu tego tak zwanego koncertowego in C, fletu grande. Jest jednym z najgłośniejszych instrumentów w całym zespole symfonicznym. Jest na pierwszej linii partytury, jak dyrygent otwiera partyturę i jak coś nie stroi, to od razu widzi, nawet nie musi słyszeć, ale od razu widzi, że na pewno nie stroi flet piccolo. No i jest właśnie bardzo czuły intonacyjnie. Tam są mikroruchy, czasami wystarczy minimalne.

genialny gest, żeby pikulina, bo też tak się mówi, spolsztona nazwa, żeby pikulina rozwaliła całą sekcję dentą. Czuły jest na temperatury, czuły jest na przykład, wystarczy inne przyłożenie, trochę za wysoko czy trochę za nisko tutaj na dolnej wardze, to od razu też już jest źle. Czasami nawet minimalnie krzywo, to też ta intonacja od razu idzie. Czasami dźwięk jest za ostry, więc też trzeba bardzo uważać. A przez to, że on jest bardzo słyszalny i jeszcze

0: piccolo, że zaczynają grać cicho, bo myślą, że się ukryją. Nie ukryją się. Flet piccolo się nigdy nie ukryje.
1: Mówiła flecistka Hanna Turonek, bohaterka audycji Nowa Polska. Flet piccolo się nigdy nie ukryje. Ciekawe, jak będzie z adwersarzami detektywa Franciszka Karego. Jego przygody do niebyłego świata Lwowa bez II wojny światowej przenosi w swojej najnowszej książce Zimowit Szczerk.
2: Ta konwencja, że zmęczony życiem detektyw w Stetsonie, w Prochowcu, z mocnym, krótkim nazwiskiem właśnie jak Franz Kary, zresztą Franciszek Kary sobie zdaje absolutnie sprawę z tego, że jest takim właśnie, no ale w jego pogrążanie się w radosnej dekadencji, albo być może w melancholijnej dekadencji, jak kto woli, nie będzie mu dane, bo ten spokój jego zostanie zaburzony przez wielką historię znowu. Baciarami nazywano dokładnie tych samych ludzi, których w Warszawie nazywano, nie wiem, cwaniakami, feciarzami, antkami. Przed wojną słowo baciar właściwie było wyzwiskiem, ale potem, kiedy Lwów został stracony dla Polski i kiedy zaczęły się pojawiać wspomnienia tego już Lwowa, którego nie ma, to wtedy ci ulicznicy zostali zromantyzowani w taki sposób, że zrobiono z nich takich hultajów o gołębich sercach, takich ludzi, którzy niby trochę na granicy prawa, ale zawsze z honorem i tak dalej, co oczywiście było nieprawdą i romantyzacją. No ale tak, no na baciarami, zresztą do tej pory nawet ci mieszkańcy Lwowa, którzy jakoś tam się uchowali przez te wszystkie historyczne dzieje, na przykład na Zamarstynowie, sam poznałem parę takich osób, które nadal mówią na dresiarzy, czyli gopników, hopników, mówią dalej baciary.
1: Baciary z piekła rodem. Zimowita Szczerka już w księgarniach i też codziennie do piątku na Antenie Dwójki w cyklu To się czyta. A to były Pogłosy. Do usłyszenia jutro. Jan Kantyzienko.
3: Autopromocja.
4: Finał wiosennej odsłony gdańskiego festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Liebermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
5: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Karol Radziwonowicz, wybitny pianista i pedagog.
6: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie, siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach, a w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
5: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45. To się czyta.
7: Zimowit Szczerek. Baciary z piekła rodem. No i co? No i trzy trupy? No to cię z całego miasta Hebry zjechały i uradziły, że to tak być. Nie może, że ktoś dobrych baciarów zabija. To strach po ulicy chodzić. Baciarobójca znaczy, jakiś musi tu grasować. I nas wynajęli, żeby my znaleźli. Bo inaczej, to jak Hebrom hebrować w tym mieście?
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
7: Polecam Państwu tę lekturę. Grzegorz Damięcki.
3: Autopromocja.
8: 10 minut po 19:00.
5: O wszystkim z kulturą.
8: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Mac. Dzień dziecka dobiega powoli końca. Korzystając z możliwości składam oczywiście wszystkim dzieciom, tym dużym i małym, najlepsze życzenia. A my dziś przenosimy się w świat historii. Przede mną książka zatytułowana Czarnoskóry fondanser w Warszawie. Krzysztof Karpiński, autor tej książki, jest z nami. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Bohater pana książki August Agbola Braun, prawdopodobnie jedyny czarnoskóry uczestnik Powstania Warszawskiego, człowiek-zagadka, wiemy o nim niewiele. Występował jako perkusista jazzowy, no i właśnie tancerz do wynajęcia w restauracjach i kawiarniach przedwojennej stolicy i w Krakowie. Człowiek owiany legendą, człowiek, o którego historię spieramy się, bo jego kolor skóry w naszej historii i przedwojennej i później nie był bez znaczenia, bo

0: był jedyny w swoim rodzaju. Takich obywateli Warszawy nie było wielu. Pan zajął się opowieścią o człowieku, o którym, jak mówiłam, wiemy bardzo niewiele, ale książka, którą pan napisał, jest całkiem długa.
1: Rzeczywiście niewiele o niej wiemy i tak chyba pozostanie. Może zacznę od tego, skąd się to wszystko wzięło. Mianowicie 2000, jeżeli się nie mylę, 10 lub 11 roku, już nie pamiętam, została wydana przez wydawnictwo literackie moja książka Był Jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce. I ta książka, poza tym, że opisuje historię przedwojennego jazzu w naszym kraju, to jeszcze zawiera 150 biogramów muzyków, niektórzy bardzo znani, jak Wars, na przykład petersburski, a inni nieznani. I po raz pierwszy sięgnąłem do ich życiorysów, które no, stworzyłem w zasadzie na podstawie różnych anonsów prasowych przede wszystkim.
0: I wśród nich był właśnie
1: rozmowami, tak,
0: August ze Braun.
1: I właśnie, i tam wśród tych 150 biogramów jest krótki biogram Augusta Agboli Brauna, Brauni lub Brauna, Well Brauna, prawda? Więc jest tam krótki biogram. I właściwie chyba bym go nie poszerzał, bo nie było materiałów żadnych na ten temat, ale ta książka w jakiś sposób dotarła do Nowego Jorku i odezwał się do mnie nowojorski profesor, socjolog mediów, który się nazywa niech sobie przypomnę w tej
0: zaraz
1: chwili.
0: Zaraz na pana notatkach już, na pewno tak, się już, uda zlokalizować to imię i nazwisko.
1: Sobie już sobie przypominam. Nicholas Boston, który chciał wiedzieć, co w Polsce robił August Agbola Braun przed wojną, bo tego nie wiedział. A on się zajmował czarnoskórymi osobami, które zrobiły karierę poza swoim krajem, głównie w Europie. I stąd się to wzięło. I on już wcześniej pisał jakieś krótkie takie artykuły na temat tych muzyków, którzy, nie tylko muzyków, tylko czarnoskórych, którzy przyjechali do Europy. I to go zainteresowało właśnie ta osoba, jak zobaczył jego zdjęcie i biogram w tamtej książce. I zacząłem z nim korespondować. Powiedziałem mu, co wiem na ten temat, ale to skrótowo bardzo. I on napisał artykuł z powołaniem się na moje nazwisko. Gdzieś tam znalazłem w internecie anglojęzyczny. I właściwie od tego się zaczęło. I na pewnym etapie przyjechał do mnie jego asystent. Jak się okazało, ten asystent to jest Polak, który mieszka za granicą wiele lat. W Londynie wtedy. I on tu przyjechał i chciał zdobyć jeszcze jeden egzemplarz tej książki. Udało się go zdobyć. I rozmawialiśmy na ten temat. I on mi podrzucił kilka informacji o tym Agboli Braunie, które oni znali skądś tam, nie wiem. Może z Nigerii, bo on pochodzi z Nigerii przecież. I wtedy on mnie zapytał, ten jego asystent, czy ja zamierzam napisać biografię. Ja powiedziałem, że nie przymierzam się do tego w ogóle, bo uważam, że nie mam tylu informacji, żeby je zebrać, napisać, to nie jest łatwa rzecz. No ale znowu zaczęliśmy korespondować mailowo z tym jego asystentem i na pewnym etapie doszedłem do wniosku, że inaczej, zainteresował mnie ten jego życiorys i sięgnąłem do źródeł. No pomyślałem sobie, że trzeba znowu przeprowadzić takie postępowanie wyjaśniające.
0: Tak, bo co ważne, oprócz tego, że pan pisze wspaniałe książki, Był Jazz i oczywiście biografię Mieczysława Kosza, to jest pan przede wszystkim prawnikiem, więc początek tej historii. Ta książka zabiera nas w lata XX wieku, a jedną z takich najbardziej barwnych scen, które pan opisał, to jest właśnie proces, w którym bohater książki August Braun zeznaje w sprawie morderstwa w warszawskiej kawiarni.
1: No właśnie. I od tego się właściwie zaczęło. Dotarłem do akt sprawy karnej, a w zasadzie szczątkowych akt. Właściwie to był wyrok z uzasadnieniem i tam jeszcze parę

0: jakichś dokumentów w archiwum w Rembertowie. I tam August Braun składał zeznania jako świadek w tamtej sprawie. A rzecz dotyczyła takiej restauracji w zasadzie, czy właściwie, no tak można powiedzieć, że to była restauracja, która znajdowała się w Filharmonii na dole. Nazywała się Winiarnia Ziemiańska i w nawiasie zawsze był napisany Kawo Kaukazjem. A była to restauracja tak zwana Białych Rosjan, którzy tam prowadzili tą restaurację. Nazwa...
1: Emigranci gdzieś, z Gruzji to byli.
0: Tak jest, tak. Gdzieś ona wzięła się, w Paryżu podobno była i powielili tę nazwę. Ale nazywała się po polsku Winiarnia Ziemiańska. I on tam był fordanserem od 1932 do roku.
1: To może jeszcze wyjaśnijmy odrobinę, kim się zajmował fordanser.
0: Fordanser to była taka osoba, która właściwie można powiedzieć płatny tancerz. I ta praca, to jest istotne, tam polegała na tym, że orkiestra przygrywała do tańca, a on tańczył wtedy z kobietami, których mężowie no, nie mieli ochoty zatańczyć, albo w tym czasie prowadzili rozmowy, a kobiety częściej wolą tańczyć niż mężczyźni, więc on wtedy był wynajmowany do takiego tańca. I proszono go, żeby zatańczył z tą czy z tamtą panią. I na tym polegała jego praca. Zresztą była tam jego koleżanka, która też była fordanserką i tańczyła z kolei z mężczyznami, jeżeli nie mieli z kim zatańczyć, bo bywali tacy. No i tak to wyglądało. No i w któregoś dnia, był to maj 1933 roku, przyszedł do tej restauracji major Stawiński wraz z żoną i z kochanką. Jedna o drugiej nie wiedziała, a w zasadzie żona nie wiedziała o tej kochance. Powiedział, że to jest jego koleżanka. Może dodał, że z wojska, tego już nie wiem. I siedzieli sobie przy stoliku, po czym żona poprosiła do tańca majora Stawińskiego. Grano akurat hit w tym czasie tango Henryka Warsa pod tytułem Nie Warto, bo to też ustaliłem w tych aktach. No i ta jego kochanka została przy stoliku sama. Siedziała sobie, podśpiewywała, a przy kolejnym stoliku siedział agronom z kolegą, który przyjechał na delegację do Warszawy, niejaki agronom Jankowski, który siedział sobie i w pewnym momencie postanowił zatańczyć. Podszedł, ona dała mu kosza, więc wrócił na swoje miejsce, ale major to zauważył. W pewnym momencie, jak grali nadal to tango, to jakoś chyba długo grali, czy następny utwór, tego już nie pomnę. Ponownie pan agronom podszedł i poprosił do tańca kobietę. Ona ponownie odmówiła i wtedy major nie wytrzymał nerwowo, podszedł do stolika, doszło do scysji, już nie będę opowiadał o szczegółach, jest w książce, i major w pewnym momencie wyciągnął broń i zastrzelił na miejscu z zimną krwią agronoma, młodego człowieka, ledwie 40 przekroczył.
1: A wszystko to obserwował August Braun.
0: August Braun, bo tańczył w pobliżu właśnie z jakąś inną kobietą. Także obserwował i wszystko widział. No, sprawa się skończyła, przeprowadzono postępowanie i w tej sprawie w sądzie zeznawał August Agbula Braun. Mogę tylko tyle dodać, bo to warto przeczytać, że w pewnym momencie, jak sąd rutynowo zapytał, czy świadek stanowi rodzinę oskarżonego, no to wszyscy w śmiech, prawda, no bo to August był czarnoskóry, tutaj major Wojska Polskiego z zasługami w wojnie 20 roku. W każdym razie major został skazany. Sąd był pełen uznania dla zeznań świadka, który bardzo precyzyjnie przekazał wszystkie te informacje, cały stan faktyczny, jak się to mówi, w sądzie. No i było to, był to główny dowód w tej sprawie. No, co major?

0: nie kwestionował, że to, takie zdarzenie miało miejsce, bo świadków było bardzo dużo. No ale nie wszyscy się zajmowali akurat, nie wszyscy musieli widzieć, bo konsumowali wino, alkohol, konsumowali kolację i tak dalej, i tak dalej. Także tak to od tego się zaczęło.
1: A potem w pana książce te szczątki informacji, te drobne ślady o życiu Augusta Agboli Brauna są takimi okruszkami w zasadzie tej historii. Pan dokładnie sprawdza, co robił bohater pana książki w kolejnych etapach życia i polskiej historii, bo ta książka to jest także opowieść o naszej historii przedwojennej, czasów wojny, powstania warszawskiego, a potem życia w powojennej Polsce i borykania się z czasem socjalizmu, a także o ludzkich słabościach, których w tej książce jest bardzo dużo. Chciałabym, żebyśmy teraz, kiedy już znamy odrobinę bohatera pana książki i naszej audycji, opowiedzieli, w jaki sposób August Braun znalazł się w Polsce.
0: Tak, to była kwestia, powiem szczerze, niełatwa do ustalenia. Zacząłem od tego, że poszedłem do IPN-u. No, nie tak łatwo tam się dostać, żeby dostać się do dokumentów, to trzeba mieć jakieś tam uwarunkowania z redakcji, tam z, nie wiem, z wydawnictwa i tak dalej. Ale dobrze, to pokonaliśmy. Złożyłem odpowiednią aplikację, jak to się mówi, i po pół roku otrzymałem te materiały, które dotyczyły Augusta. Nie było to za dużo tych materiałów. Tam te materiały zostały, że tak powiem, wyprodukowane, jak to się mówi w prawie administracyjnym, już po wojnie. Przedwojennych materiałów właściwie nie było. Przedwojenne wszystkie informacje, które dotyczą bohatera tej biografii, to są, pochodzą z kwerendy gazet, po prostu przedwojennych czasopism, gazet i tak dalej. Także, no i jeszcze też z różnych opowiadań, prawda, pamiętników. Więc tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o to, skąd się tutaj wziął, to nie było takie trudne, znaczy było trudne, ale jeżeli chodzi o ogólniki jakieś takie, natomiast jeżeli chodzi szczegółowo, żeby ustalić, to nie było to takie proste. W każdym razie, August pochodził z Lagos, tam się urodził w 1895 roku. To była duża rodzina, on miał siedmioro rodzeństwa. Tutaj mówił zupełnie coś innego. W każdym razie siedmioro rodzeństwa, też twierdził, że miał wykształcenie muzyczne. Ja twierdzę, że nie był beneficjentem żadnej szkoły muzycznej. Tej rodzinie nie było stać. Zresztą on powiedział, że wyjechał stamtąd, dlatego że to była totalna nędza w tej rodzinie.
1: Jego ojciec pracował w porcie
0: on
1: i on
0: był
1: także
0: robotnikiem portowym.
1: Pracę
0: tak,
1: na
0: był
1: statku.
0: Robotnikiem portowym, natomiast i tak ja przypuszczam, że to ojciec spowodował, że on pracował też w porcie jako pracownik fizyczny. To był dobrze zbudowany mężczyzna. I w pewnym momencie zaokrętował się i był takim majtkiem na statku. I któregoś, tak przypuszczam, że musiał mieć wtedy 18 lat może. I odbył pierwszą podróż z Lagos do Londynu. Oczywiście znał język angielski, ponieważ językiem urzędowym w Nigerii jest język angielski. I wrócił i za którymś razem, tego nie da się ustalić, został w Londynie.
1: I z życia wśród marynarzy, pracowników portu, pracowników fizycznych na statku zaczyna coraz bardziej wnikać w świat tej europejskiej kultury i jego losy powiązane są z grupą teatralną, taką trupą, która wędruje po Europie. I bohater książki, August Agboli Braun, trafia w końcu do Gdańska.
0: Trafia do Gdańska razem z tą trupą teatralną, to jest rok 1921. Sprawdziłem anonse prasowe. W miejscowej prasie nie pisano o tym. Zresztą teraz też się nie przyje, jak przyjedzie jakiś zespół lżejszej muzy, no bo relacjonowana jest właśnie muzyka klasyczna. Natomiast ta podkasana muza jakoś nigdy nie była w cenie.

0: chociaż ludzie przychodzą na tego typu muzykę. I on był w tym Londynie, przyjechał, oni wyjechali, dokładnie nie wiadomo, ale byli we Francji, byli w Niemczech, na pewno byli w Berlinie i któregoś dnia pokonali trasę z Berlina do Wolnego Miasta Gdańska, bo wtedy to było Wolne Miasto Gdańsk z niemieckim językiem i tak dalej. I tam prawdopodobnie pokonali pociągiem, nie było innych możliwości, znalazł się w tym Gdańsku i teraz nie wiemy, coś się mu spodobało, że po roku, czyli w 1922 roku, przyjechał znowu do Gdańska, już miał wizę, która uprawniała go do pracy. Krótko był w Gdańsku, po czym przeniósł się, bo tak można powiedzieć, pojechał do Warszawy, zamieszkał na ulicy Koziej w rejonie kawiarni dzisiejszej Telimena, przy tym moście Westchnień. Tam była taka restauracja Arkadia.
1: Dostaje też całkiem dobrą pracę w hotelu Bristol.
0: Tak jest. I podjął pracę. Pracował w różnych miejscach. I tutaj sięgamy do materiałów pochodzących od niego. Więc z tymi informacjami jest różnie. Na przykład mówi, że pochodzi, tutaj mówił do sąsiadów, że pochodzi z rodziny książęcej, a pochodził z rodziny, gdzie było 8 dzieci i nie mieli z czego żyć. Na pewno był człowiekiem zdolnym, znał języki. Angielski, znał też niemiecki. Deklarował w ogóle 5 języków, też miejmy wątpliwości, czy tak było. W każdym razie te 2 języki na pewno znał. I znalazł się w tej Warszawie, w tym Bristolu, w Adrii i w różnych innych miejscach grywał jako perkusista wtedy jeszcze. Natknąłem się na taką informację w jednym z albumów właściwie o Warszawie, że występował już jako four dancer w kawiarni Negresco. To było w rejonie ulicy Marszałkowskiej i Placu Dąbrowskiego. Były to lata 20. I autor pisze, że właśnie był tam, nie podaje nazwiska, tylko był Murzyn, który prawdopodobnie osiadł w Warszawie i on właśnie tam był atrakcją jako four dancer w tej kawiarni. I napisano na końcu, że ta kawiarnia nie miała długiego żywota, ale jednak on tam występował. I to były te jego początki.
1: No a potem życie kawiarniane przyciąga go także do Krakowa. Wszędzie na tych ścieżkach pojawia się oczywiście jazz. I August trafia do kawiarni Esplanada, czyli miejsca ukochanego przez krakowskich futurystów, czyli mógł spotkać na przykład Leona Chwistka albo Tytusa Czyżewskiego.
0: Tak jest. To jest Podwale 7. Znana kawiarnia. Tam występował też Jerzy Rozner, o którym pisze w poprzedniej książce. Później był pianistą w Ameryce też. I tam przychodził Artur Rubinstein, przychodzić Roznera, który był synem jego znajomych.
1: Julian Przyboś też tam przychodził.
0: Tak. I w tym czasie, w latach 20. grał tam August. 26, tak jak mi się wydaje, do 27. przez 2 lata, grywał z zespołem, który się nazywał Amerykański Jazz Band. Nie wiemy dokładnie, kto wchodził w skład tego zespołu. Czy to byli Amerykanie, czy to byli Polacy, tylko tak się nazywali, prawda? Ja dotarłem do płyty, którą taki, nie wiem czy to ten, ale taki zespół nagrał, tak się nazywał, Amerykański Jazz Band z kreseczką. I ta płyta istnieje, ale właściwie dotarłem tylko do samej okładki tej płyty. Nie wysłuchałem jej. Utwór się nazywał Kocham Cię i w nawiasie było na I Love You. Także prawdopodobnie ten zespół. Ale przed wojną był taki zwyczaj, że podawano tylko szefa zespołu, nie podawano personelu, prawda? Więc nie wiadomo, kto grał. I tak było z innymi płytami, o których piszę w innej książce. Natomiast tutaj na pewno było tak, że grał tam przez 2 lata i dziennikarze później już po wojnie pisali, że do dzisiaj mieszkańcy pamiętają, że on tam grał. Grał, ale nie marnował czasu. Poznał dziewczynę, manikiurzystkę.
1: Zofię Pykówną.
0: Tak jest. I ożenił się z nią w 1928 roku.
1: A prasa pisze o egzotycznej parze. Nawet jest fotografia z ich ślubu.

0: w pana książce.
1: Jest fotografia, mało tego. Ze zdziwieniem zauważyłem, że jedno z głos chyba, nie pamiętam już nazwy w tej chwili, w Argentynie przekopiował te informacje i napisano właśnie, że czarnoskóry tu się ożenił z Polką właśnie w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Także było to chyba istotne, ponieważ pamiętam, kupiłem taką książkę, gdzie jest wszystkie wydarzenia krakowskie przed wojną. I tam jest między innymi też informacja o tym, że taki ślub miał miejsce.
2: Ale to małżeństwo nie było szczęśliwe. I właściwie historia tej miłości ciągnie się przez całą książkę, ale to jest już potem historia osób, które postanawiają żyć osobno. To znaczy August Braut postanowił żyć osobno.
1: W 1927 roku właściciel tej kawiarni, Esplanada, doszedł do wniosku, że musi zmienić sposób działania, widocznie ze względów finansowych. I wtedy tam powstały kabarety. I ta orkiestra przestała grać, więc oni musieli znaleźć zatrudnienie gdzieś indziej. August znalazł gdzieś indziej zatrudnienie. Do końca tu się opieramy na jego informacjach przekazywanych już wtedy milicji obywatelskiej, bo on jako cudzoziemiec z obywatelstwem angielskim musiał składać takie kwestionariusze co jakiś czas i pytano go, co robi, gdzie pracował. I on tam podaje właśnie, że jeździł wtedy do Katowic, do Warszawy, do Lwowa, gdzieś tam jeszcze. Różne te miejsca podaje, już teraz nie miałem. Szczegółowo to wymieniłem w książce. I któregoś dnia zakomunikował swojej małżonce, że teraz będzie mieszkał w Warszawie.
2: A ona w Krakowie.
1: A ona w Krakowie. Z dwojgiem dzieci, bo dodajmy, że w 1928 roku urodzili się dwaj chłopcy i żona została z dwojgiem dzieci, on natomiast przeniósł się do Warszawy. I tu jest taka pewna informacja, ponieważ Gazeta Policyjna któregoś dnia zamieściła taki anons właśnie małżonki, że poszukuje męża.
2: Tajny detektyw, takie czasopismo.
1: Tak, tajny detektyw, który nie, w ogóle nie odzywa się, tu zostawił mnie z dwojgiem dzieci bez środków do życia i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym on musiał przeglądać tę gazetę, ponieważ odpisał, że jeżeli, skoro opuściłem żonę, to miałem do tego powody, a poza tym, to przecież ja nie ukrywam się, tylko pracuję w restauracji Winiarnia Ziemiańska i proszę mi nie psuć opinii i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wyglądało. Między 32 a 39 rokiem on tam był cały czas i to, od czego zaczęliśmy, w 1933 roku był świadkiem w sprawie karnej dotyczącej zabójstwa agronoma poprzez majora Stawińskiego.
2: Ale tu książkę otworzyłam na jednej fotografii, która jest nie tylko wspaniałym portretem Augusta Brauna, ale także portretem życia Warszawy lat 30. XX wieku, bo bohater pana książki idzie warszawską ulicą, za nim jakaś taka budka z piwem. On jest fantastycznie ubrany, jest postawnym mężczyzną, wygląda na zadowolonego z życia człowieka. I wyobrażam sobie, że musiał przyciągać spojrzenia także na swoją urodę.
1: Tak. I no, nie chciałbym stawiać takich daleko idących tez, ale nie tracił czasu. I jak przeniósł się do Warszawy, to ta jego kariera pozamałżeńska nabrała rozpędu jednak. I nie wiemy dokładnie, ale tutaj możemy się odwołać do Wiecha, który opisuje jeden z przypadków, też powołuje się na ten przypadek w książce, kiedy widział Murzyna, jak wtedy pisano, czyli czarnoskórego Augusta Agbole Brauna prawdopodobnie, no na pewno, który się kłócił, a właściwie ona się z nim kłóciła, jakaś blondynka, prawda, i to był prawdopodobnie

0: prawdopodobnie jeden z takich przypadków, że utrzymywał kontakt z innymi kobietami. No, nic dziwnego zresztą. No i tak to trwało do 1939 roku.
1: Ale jeszcze wcześniej powiedzmy, bo jego wygląd, postura i te talenty sceniczne szybko zaprowadziły go także do świata filmu. Pojawił się Henryk Szaro i film Dzieje grzechu i tutaj rola epizodyczna, a potem Michał Waszyński.
0: Tak, on, tylko że to były role takie właściwie poboczne zupełnie. My niewiele na ten temat wiemy w ogóle. Wiemy, że ze zdjęć tylko, że on w wymienionych przez panią filmach występował i jeszcze w trzecim filmie Amerykańska awantura, który nie dotrwał do naszych czasów, ale tam podobno też zagrał jakiś epizodzik i to na tym polegało. Natomiast Papa się żeni, bodajże, jeżeli pamiętam dobrze, to tam występuje obok Miry Ziemińskiej. Nawet zamieszczam zdjęcie takie i gra saksofonista. Niestety nie udało mi się ustalić nazwiska tego saksofonisty barytonowego, co ciekawe, rzadko ten instrument był używany wtedy. I to są, nie mówię o filmach powojennych, do tego jeszcze może przejdziemy. Natomiast te trzy filmy znamy i wiemy, że tam grał jakieś epizody w tych właśnie filmach. Był przystojnym mężczyzną, bez nałogów, to na pewno. Nie nadużywał alkoholu.
1: I jeszcze palił, mówił, że jest z rodziny
0: książęcej. Nawet pytałem jego córki, która mieszka w Londynie, tam się urodziła. Powiedziała mi, że później już przestał palić. Jakiś czas palił. Czy w Warszawie to robił, tego nie wiem, bo nigdy o Warszawie nie opowiadał jej.
1: No, wybucha wojna. To jest taki moment w historii Augusta Agboli Brauna. Właściwie, jeśli spotykali się państwo z historią tego człowieka, to zapewne przez właśnie pryzmat tego okresu, czyli wojny i powstania warszawskiego. Wybucha wojna, on ma paszport brytyjski, ma żonę i dzieci w Krakowie, ale on nie wyjeżdża i zostaje w Warszawie.
0: Nie wyjeżdża i zostaje w Warszawie, ponieważ właściwie to my nie wiemy dokładnie dlaczego, ale ja tak przypuszczam, że mógł być związany jakąś kobietą, bo to nie jest jedyny przypadek. Ja pisałem biogramy innych muzyków i często było tak, że kobieta była tą przyczyną. Natomiast w tej kwestii właśnie tutaj mogę tak przypuszczać, tylko to jest moja supozycja. Za dużo zmiennych jest w jego życiorysie, żeby coś powiedzieć jednoznacznie. To nie jest taka prosta sprawa. W każdym razie mieszkał cały czas w centrum Warszawy. Stać go było, to nie były tanie mieszkania, stać go było na to. Miał stałą pracę, nie miał z tym problemów. To później będzie kwestia, dlaczego wyjechał, prawda? Ale to dopiero po wojnie. Natomiast na razie jesteśmy w przededniu wojny. On zostaje i teraz jest taka sytuacja, że żona ta w Krakowie poprzez małżeństwo z nim uzyskuje obywatelstwo angielskie, zgłasza się do Niemców, Niemcy honorują i zezwalają jej na wyjazd do Anglii. I ona wraz z tymi synami wyjeżdża do Anglii. Nie wiemy, w jaki sposób się stało.
1: Czyli właściwie August Agbola Braun uratował jej życie być może i swoim dzieciom. Tym paszportem.
0: Być może. W każdym razie wyjechała. On zaraz zostaje. Mieszka w różnych miejscach. Tam też szczegóły podaję. Nie zaprzątam sobie głowy tymi adresami, ale wszystkie wymieniam z numerami domów w książce. I w czasie wojny różne rzeczy robi. Przestaje tańczyć, przestaje grać. Nawet ma propozycję od Niemców, bo zna niemiecki przecież, żebyś tańczyć tam dla Niemców. Gdzieś odmawia. To nie było łatwe takie odmówić Niemcom. On stał się polskim patriotą, więc zrezygnował z tego. Powiedział, że jest chory, że ma kontuzję nogi i tak dalej. Jakoś to mu się udało. Handlował jakąś elektrotechniką, materiałami elektrotechnicznymi, co znajduje potwierdzenie później tam w opowiadaniu jednej z pań. I też to od niego jest informacja, że podobno uczy języków.
1: Udziela korepetycji.

0: Podejrzewam, że angielskiego i niemieckiego może. Więc to jest to.
1: I działa w Armii Krajowej.
0: I no to jest tu bardziej skomplikowane. W każdym razie to jest jego... Nie tańczy, nie gra w czasie wojny. Uważa, że okupant znalazł się na naszych ziemiach, więc w związku z tym on nie będzie mu się wysługiwał i nie brał w tym udziału. Natomiast we wrześniu jest taka sytuacja, że do dowódcy obrony Warszawy, generała Czumy, zgłasza się generał, który był w stanie spoczynku chyba, ale poza armią, Bałachowicz. Organizuje taką swoją armię w sile 2000 ludzi i tam zgłasza się August. Teraz tak, skąd my to możemy wiedzieć? I są oponenci, do dzisiaj piszą w internecie, że to jest skrętacz, oszust i w ogóle nie brał udziału, ale ja twierdzę inaczej. On zgłosił się tam i jest książka Marka Cabanowskiego, który wymienia w tej swojej książce. Ja tu nie podaję tytułu, bo to wszystko jest za dużo w głowie. W każdym razie wymienia w tej książce, kto tam w tym oddziale był. I wymienia tam różne narodowości i wśród nich był Murzyn. Nikt nie podaje nazwiska jego, bo nie znają jego nazwiska. Ale on był jedynym Murzynem, który tam brał udział, bo to sprawdziłem. Był drugi jeszcze perkusista, Sam Salvano, który nie brał udziału. On miał swoją restaurację na Placu Dąbrowskiego, wówczas chyba jeszcze Plac Zielony i on tam prowadził swoją działalność. Natomiast August zgłosił się tam. Ja znałem Marka Cabanowskiego. Napisał tę książkę, on zmarł w 2000 roku, więc ćwierć wieku temu. Wierzę w jego rzetelność, ponieważ razem działaliśmy w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. I wiem, że on był zainteresowany. Jak usłyszał, że Murzyn, to od razu kojarzył z jazzem.
1: Kiedy wybucha powstanie warszawskie, August ma prawie 50 lat i trafia do batalionu Łączności.
0: No tak by można powiedzieć. I tutaj wbrew temu, co ci przeciwnicy tych jego sukcesów wojskowych, nazwijmy, mówią, ja sięgnąłem do Archiwum Historii Mówionej Armii Krajowej. To jest internetowe, bardzo dobra robota w tym sensie, że przeprowadzono 5000 rozmów. Podejrzewam, że robili to studenci jacyś, ponieważ te rozmowy były nagrywane in extenso, czyli tak jak człowiek opowiadał, często niezbornie, to co przychodzi do głowy. I z tego trzeba było teraz wyłowić, oczywiście nie przekopiowałem tych 5000, tylko próbowałem znaleźć Augusta Agbola Brauna. Nie znalazłem takiego nazwiska, ale znalazłem słowo Murzyn. Nie, słowo Murzyn. I w ten sposób znalazłem co najmniej 8 relacji, a może i 9, już nie pamiętam, ludzi, którzy go pamiętali. Że to był ten facet, który zgłosił się na Marszałkowską 72, a później 74 do tego oddziału, o którym pani wspomniała. Także to w ten sposób wyglądało i na przykład jest relacja jednej z pań, która nazywa się Halina Szopińska, która przyjechała w 39, jeszcze we wrześniu do Warszawy i widziała Murzyna czarnoskórego i był to August właśnie, który pracował jako bo w drzwiach stał hotelu Polonia i tam wpuszczał i ludzi. To był Reichshof, więc to był dla oficerów Wehrmachtu. Znał niemiecki i na tej podstawie przypuszczam, że to była jego działalność konspiracyjna, że te informacje przekazywał komu trzeba, prawda?
1: Ale pan pisze w swojej książce, że August i wspomina pan też o pseudonimie Ali, pomagał uciekinierom z getta.
0: To jest kolejna rzecz. I teraz tak. Tych osób naliczyłem chyba 7 czy 8. Jeżeli chodzi o pomaganie uciekinierom z getta. Jest relacja jednego z... No on się nazywał bodajże Zabłocki. Zaraz sobie przypomnę może, bo to jest nazwisko, jest multum. Pomijmy nazwiska.

0: bo to nie jest istotne. W książce to wszystko jest. Była taka sytuacja, że jeden z tych, który relacjonował, mieszkał przez jakiś czas, bo wyszedł z domu i nie mógł wrócić. To był człowiek nastolatek, właściwie 18, miał czy 17 lat. I zamieszkał u swojego kolegi, właśnie chyba się Zabłocki nazywał ten kolega, który mieszkał z ojcem na ulicy Chorzej. I tam przebywał z nimi przez bodajże 2 miesiące, jeżeli się nie mylę w tej chwili, bo to są szczegóły. I była taka sytuacja, że któregoś dnia, on to opowiada, przyszedł czarnoskóry, był to August właśnie, i coś rozmawiali z tym ojcem tego jego kolegi, Żydem, na temat przeprowadzenia się gdzieś indziej, bo widocznie Niemcy mu deptali po piętach i musiał się gdzieś przeprowadzić. I August mu załatwiał jakieś inne lokum, a wiedział, jak to się robi, ponieważ sam zmieniał mieszkania nie z tego powodu, tylko po prostu z innych powodów zmieniał. Widocznie przenosił się do tańszych, tutaj może było to było zniszczone, może było to gorsze i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wyglądało i z relacji tego właśnie człowieka wiemy, że on pomagał tym Żydom. Oczywiście on jest, sam o tym mówi też w jednej z tych ankiet, że pomagał. I to by się jakby potwierdzało.
1: August Agbola Braun przeżył wojnę, a potem musiał przeżyć socjalizm i już przed wojną pożegnał się w jakiś sposób z jazzem, ale czy po wojnie próbował wrócić do świata jazzu?
0: No właśnie. Ja stawiam tezę, że on no właściwie to trudno powiedzieć, żeby grał jazz. Grał w zespole, który się w 26-27 roku w Krakowie, Esplanadzie, który się nazywał właśnie amerykański jazz band. Stąd jest to, że może grał ten jazz. Natomiast później, przecież po wojnie, już w 47-48 roku, Leopold Tyrman zorganizował w Warszawie 3 razy
1: jam session
0: i on jakoś się nie zgłaszał tam w ogóle. Czy tam zgłaszali się muzycy, którzy grali, są afisze już z tamtego okresu, plakaty i tam nie ma nigdzie Agboli Brauna i to był 47-48 rok. Natomiast August, już pomijam na razie, co on robił później, Powstanie Warszawskie, jak to wyglądało, to zaraz może wspomnimy, jeżeli zdążymy jeszcze.
1: Mam nadzieję, że zdążymy.
0: No więc właśnie. Natomiast później grał w restauracji po prostu. W dwóch. Piekiełku i Huragan.
1: I po wojnie we wspomnieniach często już nie mówi się o nim August, tylko staje się Staśkiem. Być może te wojenne losy, które współdzielili wszyscy, którzy wtedy mieszkali w Warszawie, jeszcze bardziej zbliżyły tego czarnoskórnego, ciekawego, wysokiego mężczyznę Augusta Brauna z Polakami z Warszawy. Mówił on niezwykłą gwarą warszawską, piękną polszczyzną, no i właśnie często jest w opowieściach już Staśkiem.
0: Ten Stasiek, ja nie dotarłem do tego, wiem, że tak mówiono, bo pisał o tym Wiesław Wiernicki. Ja wielokrotnie się spotykałem, już nie żyjący, z Wiesławem Wiernickim, ponieważ to był starszy pan, który opisywał przedwojenne restauracje. Mnie to bardzo interesowało i korzystałem z tych książek jego, jak pisałem książkę pod tytułem Był Jazz. I tam on powiedział kiedyś, że w takiej knajpie to grał właśnie Murzyn, na którego mówili Stasiek. Ja żałuję, że nie zapytałem, ale wtedy nie wiedziałem nic na temat Augusta. Nie zapytałem pana Wiesława, to bym się dowiedział. Ale jeżeli tak powiedział, to prawdopodobnie tak na niego mówili. Więc to był ten 39 rok. Odnośnie pomocy tym Żydom już powiedzieliśmy. Przypomniałem sobie, tak jak powiedziałem, ten Żyd nazywał się Zabłocki, a jego kolega nazywał się Bogdan Daszewski właśnie, który mówi o tym, bo to jest istotne w kontekście tych, którzy kwestionują to wszystko. To tak do końca nie jest. Nie sięgali do tego archiwum i stąd taka sytuacja.
1: Po wojnie August zostaje po raz kolejny ojcem, pojawia się także kolejna żona, kolejne dziecko i znowu pojawia się film, bo August gra u boku Gustawa Holoubka w filmie Żołnierz Zwycięstwa. To jest film, który opowiada o Karolu Świerczewskim.
0: Tak, to film Wandy Jakubowskiej,

0: co by nie mówić o tego rodzaju produkcjach, to ja tylko mogę się powołać na Leopolda Tyrmanda, który uważał, że to była bardzo inteligentna kobieta. Ale film mu się nieudany. Nie podobał, prawda? Ale no. I rzeczywiście on tam zagrał epizod, to była kolejna taka rzecz. Natomiast musimy odpowiedzieć tu w tym programie, czy August brał udział w Powstaniu Warszawskim, bo to jest podstawa. Więc ja stawiam tezę, że wziął udział, ale nie jako zaprzysiężony żołnierz. I tak tego nie możemy traktować. On po prostu był ochotnikiem. W momencie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, to on się zgłosił na marszałka Komitetu 74 i tam w tym plutonie łączności. August był ochotnikiem, brał udział w tych akcjach pomocniczych i są osoby, które pamiętają, jak wspólnie z innymi gasił pożar w Gimnazjum Królowej Jadwigi na Placu Trzech Krzyży. I tam jest nawet tablica. Jego tam nie ma wymienionego, ale to wszystko wiemy na pewno z relacji tych łączniczek i sanitariuszek, o których wspominałem, które były przepytywane i są ich relacje w Archiwum Historii Mówionej Armii Krajowej. I tutaj nikt tego nie zabierze mu. Tak było. I jak ktoś tam mówi, że to jest kłamca i oszust, to bez przesady, ale w 1954 roku, czasy ciężkie, bezpieka działała, a on zostaje odznaczony dwoma medalami. Za obronę Warszawy i Krzyż medal grunwaldzki.
1: Pamięć o nim to także taki warszawski postument upamiętniający jego postać. W książce jest takie bardzo wzruszające zdjęcie, gdzie Tatiana i Beata, przyrodnie siostry, z dwóch różnych momentów w życia Augusta obejmują się i przy kamieniu upamiętniającym ich ojca patrzył w obiektyw, a drugi taki rodzaj upamiętnienia to obraz Karola Radziszewskiego z cyklu Ali z 2017 roku. To jest także bohater pana książki?
0: No więc, ale czy, no to jest ten obraz, tak, z tym, że w Muzeum Warszawy jest trochę inny obraz. Tutaj zamieszczono akurat inny tego samego autora. Tak, to tak, tak było. Natomiast wspomniała pani o tym postumencie, więc rzeczywiście bodajże w 2017 roku ten postument tam powstał. Zdjęcie zostało zrobione. Myśmy tam wspomnieli o wyjeździe do Londynu. Natomiast jego pierwszej żony, natomiast w 1953 roku, 1953 roku, on się ożenił ponownie. I tutaj miał dwóch synów też z tą drugą żoną. Oni zmarli w wieku kilku miesięcy obydwaj. Natomiast w 1956 roku, i tutaj nie wiemy, jaka była przyczyna dokładnie, ja swoje supozycje przedstawiam tylko, wyjechali do Londynu. Musieli troszeczkę wprowadzić w błąd Służbę Bezpieczeństwa.
1: August powiedział, że chce odwiedzić w końcu swoją rodzinę w Nigerii.
0: Tak, ponieważ nie był i pojechali, wtedy nie było bezpośredniego połączenia z Londynem. Oni pojechali do Paryża. W Paryżu ta jego nowa żona miała koleżankę i u tej Nadii tam przebywali jakiś czas. No, to czy parę dni. I po tym pojechali do Londynu i tam resztę życia spędził w Londynie.
1: Związał się z cerkwią prawosławną, żeby jeszcze było.
0: Dlatego, że ona była osobą prawosławną, pochodziła z Wilna w ogóle i stąd się prawdopodobnie to wzięło. Także on przeszedł dosyć takie
1: rozmaite kręgi kulturowe przechodził
0: tak,
1: pana
0: tak.
1: Bohater.
0: Tak, i to było tak, że rzeczywiście był w tym kościele i praktykował, co najważniejsze, bo to wiem od jego tej córki, bo w Londynie w 59 urodziła się jego córka Tatiana. No, chociaż te imiona też właśnie takie są prawosławne, powiedzmy sobie. I ona mi o tym mówiła, że chodził do cerkwi w niedzielę. Ona też z rodzicami chodziła. Był bardzo lubiany. Był bardzo lubiany, to trzeba powiedzieć. I on przez cały czas jakby miał dużo znajomych. Mało grywał już tam. Na Soho chodził. Czasami to były zastępstwa.

0: ale pracy jako muzyk właściwie tam nie znalazł takiej w pełnym zakresie. No na pewno, tak jak powiedziałem, nie był beneficjentem szkoły muzycznej, w związku z tym nie grał perfekcyjnie. Nawet w Warszawie lepszym perkusistą był Sam Salvano, który występował z tymi największymi, najważniejszymi naszymi muzykami. Natomiast August grał w zespołach tych takich klezmerskich, jakby drugiej klasy, powiedzmy sobie.
1: To jest legenda, człowiek z krwi i kości. Jak pan sądzi, czy trochę tych opowieści, które właśnie gdzieś, takich miejskich legend, które niekoniecznie mijają się z prawdą, udało się panu no, gdzieś strącić z cokołu, bo pan sprawdził tyle archiwów, rozmawiał pan z tyloma osobami, że wyłania się nieco inny obraz Augusta Brauna niż ten powszechnie podawane.
0: My na pewno nie zdążymy, i zresztą nie wiem, czy w tym programie akurat o tym warto mówić, dlatego że on no, zajmował się różnymi rzeczami, ale musiał z czegoś żyć. Więc występował też, wystąpił tam o odszkodowanie. To jest odrębny problem na oddzielną rozmowę i o tym może w tym momencie nie będę mówić, ale będziemy mówić. Natomiast ci ludzie, którzy go krytykują, to twierdzą, że nie dość, że zostawił żonę z dziećmi, wyjechał, później ożenił się drugi raz, to jeszcze wprowadza w błąd, że zebrał udział w Powstaniu Warszawskim i że wyłudził odszkodowanie jeszcze od Anglików. No więc to są rzeczy, które są wyjaśnione tutaj. W granicach możliwości oczywiście. Nie wszystkie rzeczy da się wyjaśnić, natomiast generalnie, no wiadomo, że przeszedł bardzo daleką drogę od tego nigeryjskiego katolicyzmu do angielskiej cerkwi, to oczywiste, natomiast na pewno był człowiekiem lubianym.
1: A pan polubił swojego bohatera?
0: Ja nie mam do niego zastrzeżeń. Jak przeanalizowałem te wszystkie kwestie, z punktu widzenia nawet prawa polskiego, to nie mam do niego zastrzeżeń. No jest kwestia, czy miał rozwód, jak się żeni drugi raz. To jest jeszcze oddzielna sprawa, ale to zostawmy.
1: A ile jest jeszcze takich biogramów, którymi pan zajmował się w książce Był Jazz, a które nadawałyby się na kolejne takie książki?
0: Jest taka osoba, nazywa się też nie Polak, a właściwie pół Polak, George Scott. To jest facet, który prowadził zespoły bardzo znamienite, grał jazz i on grał z najlepszymi. Miałem okazję z nim rozmawiać, wtedy miał 90 lat, mieszkał w Brukseli i on naprawdę przedstawił mi szczegółowo, jak wyglądał ten show biznes, nazwijmy, w czasie wojny, bo on głównie działał w czasie wojny. On nie brał udziału, no, pomagał Żydom, miał radio w domu, bo jako Amerykanina nie obowiązały go rygory wojenne i tam przychodzili Żydzi, słuchali wiadomości, słuchali Londynu i tak. Tak, to ciekawa postać. Zebrałem potężny materiał, nawet zgłosił się do mnie jakiś dziennikarz z Nowego Jorku, przyjechał tutaj, żeby o nim porozmawiać.
1: Czyli czekamy na pana kolejną książkę. Krzysztof Karpiński, tym razem jako autor książki Czarnoskóry For Dancer w Warszawie. Opowieść o Auguście Agboli Braunie był naszym gościem. Przypomnę, że słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Ja nazywam się Małgorzata Nieciecka-Mac. Audycję realizował Michał Jakubik. A już za moment zaprosi państwa na spotkanie także o muzyce Adam Suprynowicz.
2: Autopromocja. Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
3: Autopromocja. Minęła 20:00.

Cédric Tiberghien. To ten właśnie artysta będzie gwiazdą dzisiejszego wieczoru w Filharmonii Dwójki. W jego wykonaniu usłyszymy dzisiaj trzeci koncert fortepianowy Beli Bartoka. A to była oczywiście pawana dla zmarłej infantki Maurycego Ravela, zwana też pawaną na śmierć infantki. Historia głosi, że kompozytor żałował tego tytułu, bo chodziło mu raczej o wywołanie wrażenia kontaktu z daleką przeszłością, a nie o napisanie utworu elegijnego. Ale Ravel lubił mylić tropy i kto tam wie, co naprawdę myślał. Spojrzenie wstecz łączy wszystkie utwory, których dzisiaj posłuchamy w Filharmonii Dwójki. Zaczniemy od Toru Takemitsu, wspominającego przyjaciela Mortona Feldmana. Po ostatnim koncercie Bartoka, o którym już mówiłem, napisanym w stanie zaawansowanej białaczki i pozostawionym jakby na pożegnanie żonie Ditcie, będzie utwór Matiasa Pinchera, wracający pamięcią do lęku i realnych ofiar pandemii. A na koniec La Valse Maurysa Ravela, wywołującego duchy Belle Époque. Taki program miał koncert, który odbył się 8 czerwca ubiegłego roku w berlińskim Konzerthausie, w którym wzięła udział berlińska radiowa orkiestra symfoniczna pod batutą Matiasa Pinchera i wspomniany Cédric Tiberghien. Program otworzyła kompozycja Toru Takemitsu Twill by Twilight, której tytuł jest grą słów. Twill to skośny splot tkaniny, a Twilight to zmierzch. Jego znaczenie tego tytułu rozjaśni nieco dedykacja dla zaprzyjaźnionego z Takemitsu Mortona Feldmana. Utwór powstał w 1988 roku na zamówienie mające uświetnić 25-lecie powstania Orkiestry Symfonicznej Yomiuri Nippon, a Feldman zmarł w czasie, kiedy Takemitsu pisał tę kompozycję. Niewiele wcześniej artyści rozmawiali jeszcze przez telefon. I chociaż dedykacja pojawiła się już po powstaniu utworu, to odniesienie do amerykańskiego twórcy wydaje się oczywiste i chyba jednak nieprzypadkowe, bo Feldman, o czym warto przypomnieć, fascynował się tkaninami, kolekcjonował te tkaniny i w swojej twórczości muzycznej inspirował się ich konstrukcją, barwami, wzorami, badał zwłaszcza tkaniny z zachodniej Azji. Toru Takemitsu objaśniał tytuł swojego dzieła w taki sposób. Skośny splot muzyki ujawnia się za pomocą niezwykle ograniczonej komórki muzycznej, albo raczej tego, co moglibyśmy nazwać zasadą muzyczną, istniejącą jeszcze przed ukształtowaniem się melodii czy wykrystalizowaniem rytmu. Subtelne wariacje pastelowych barw wyrażają chwilę tuż po zachodzie słońca, gdy zmierzch przechodzi w ciemność. Przed nami Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, dyryguje Matthias Pinchera.

Twill by Twilight, skośny splot muzycznej tkaniny oświetlany ostatnimi promieniami słońca. Kompozycja Toru Takemitsu poświęcona pamięci Mortona Feldmana, ukończona w 1988 roku, tuż po śmierci amerykańskiego kompozytora. A w tym roku obchodzimy stulecie jego urodzin i muzyka Feldmana wyraźnie obecna jest także na antenie dwójki, której Państwo słuchają już prawie 22 minuty po 20. Za moment wracamy do koncertu Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Berlinie pod batutą Matthiasa Pinchera. Teraz do zespołu dołączy artysta, który już się pojawił dzisiaj, czyli francuski pianista Cédric Tiberghien. Usłyszymy trzeci koncert fortepianowy Beli Bartoka. Dzieło pisane w 1945 roku przez bardzo już chorego kompozytora, którego organizm w piorunującym tempie niszczyła białaczka. Utwór Bartok zadedykował swojej żonie, wybitnej pianistce Ditcie Pastory, i chociaż muzyka ta powstawała w trudnym okresie, w czasie II wojny światowej, kiedy Bartokowie schronili się w Stanach Zjednoczonych, gdzie żyli niezwykle skromnie, a muzyka wielkiego węgierskiego kompozytora nie była tam wówczas jakoś bardzo ceniona, to mamy do czynienia z dziełem tchnącym spokojem i akceptacją mimo tych wszystkich przeciwności. Daleko mu do rytmicznego, perkusyjnego brutalizmu poprzednich koncertów fortepianowych, to jest muzyka liryczna. Muzyka harmonicznie zachwycająca. Pojawiają się w niej głosy ptaków na przykład w drugiej części napisanej podczas odpoczynku w Karolinie Północnej. Zatem nie tylko Messiaen, ale także Bartok tymi ptakami się zafascynował, choć przez chwilę, i ma to odbicie w jego muzyce. Muzyka Bartoka z biegiem czasu zmierzała ku upraszczaniu, ku tonalności i jest tutaj duch takiej stoickiej serenitas, łagodności, równowagi, spokoju, wewnętrznej harmonii. Bartok pozostaje jednak Bartokiem. Tematy zarówno pierwszej części, jak i żywego finału kształtowane są na wzór węgierskiej melodyki i rytmiki ludowej. To element właściwie bez którego jego muzyka nie istnieje. Element, który już absolutnie wtopił się w jego język muzyczny. I jeszcze jeden istotny trop znajdziemy w drugiej części, która reprezentuje typ bartokowskiego nokturnu. Takie nokturny pojawiają się w kilku jego wieloczęściowych utworach. Początkowe takty owego nokturnu stanowią przetworzony cytat z wolnej części kwartetu smyczkowego A-moll op. 132 Ludwika van Beethovena. Część ta nosi u Beethovena tytuł Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit. Święta pieśń dziękczynna, ozdrowieńca skierowana do Boga. Może jest w tym nadzieja Bartoka, że podobnie jak Beethoven wyzdrowieje. Przed nami trzeci koncert fortepianowy Edur Bartoka właśnie, Cédric Tiberghien i Rundfunk Sinfonieorchester Berlin pod batutą Matthiasa Pinchera.

Swój trzeci koncert fortepianowy Béla Bartók zadedykował żonie Ditcie Pastory, która jednak nie czuła się na siłach, żeby go zagrać tuż po śmierci męża, który w zasadzie ukończył prawie całość. Zabrakło orkiestracji kilkunastu ostatnich taktów. Premierę dał w lutym 1946 roku Dirty Szandor z orkiestrą filadelfijską pod dyrekcją Eugenia Ormandiego. Ditta Pastory wróciła wkrótce do Budapesztu, potem jednak grała wiele razy ten koncert, nagrała go też z filharmonikami wiedeńskimi w 1964 roku. A my słuchaliśmy Cédrica Tiberghien i Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Berlinie pod batutą Matthiasa Pinchera w nagraniu z koncertu w berlińskim Konzerthausie 8 czerwca ubiegłego roku. Cédric Tiberghien bardzo dużo uwagi poświęcał w swojej karierze Bartokowi. Nagrał 3 płyty z jego muzyką fortepianową, chociaż nie nagrał koncertów, o ile wiem. Na bis wybrał 3 miniatury, które wskazywane bywają jako utwory pokrewne nastrojem lirycznemu trzeciemu koncertowi, chociaż powstały 30 lat wcześniej.

Trzy prościutkie fortepianowe miniaturki Beli Bartoka, trzy melodie ludowe z komitatu Chic, często wybierane na bis po utworach węgierskiego kompozytora, i tak też uczynił Cédric Tiberghien w Berlinie w czerwcu ubiegłego roku, przypominając te utwory w kontekście trzeciego koncertu fortepianowego, a może raczej dodając do tego koncertu kontekst, bo trzy melodie powstały w czasie I wojny światowej, a trzeci koncert dopiero tuż po II wojnie. Tak zakończył się udział francuskiego pianisty w tym koncercie, ale do końca tego wieczoru jeszcze daleko i do nagrań Cédrica Tiberghiena jeszcze na chwilę obiecuję powrócić. Berlińską radiówkę w tym koncercie, którego słuchamy dzisiaj w Filharmonii Dwójki, poprowadził Matthias Pinscher, który sam jest wziętym kompozytorem i przedstawił publiczności w stolicy Niemiec swój utwór Neharod, napisany w roku 2020 podczas pandemii. Czas pierwszej izolacji zastał go w jego mieszkaniu w Nowym Jorku podczas pracy nad wspólnym zamówieniem Suntory Hall, Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego, Orkiestry Szwajcarii Romańskiej, Filharmonii w Los Angeles i Drezdeńskiej Staatskapelle. Na to zamówienie powstał utwór, który oddawał lęk i niepewność tamtego czasu, pogłębiane jeszcze przez przerażające wieści o kolejnych zgonach. Była też nadzieja i niezłomność. Jej figurę odnalazł Pinscher w historii katedry w Chartres, której obecna postać powstała na początku XIII wieku, ale wcześniej w tym samym miejscu stało przynajmniej 5 wcześniejszych katedr, które niszczone były kolejno przez pożary i wojny i odbudowywane. Wszystko tłumaczy komentarz kompozytora, który teraz zacytuję. Neharod po hebrajsku oznacza rzeki, ale także łzy. Słowo to odnosi się również do łez, lamentu. Ponieważ muzyka przywołuje brzmienie rzeki jako zjawiska dźwiękowego, inspiracją były dla mnie również tajemnice katedry w Chartres,

pod którą krzyżuje się kilka rzek, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi świątynia. Była ona odbudowywana po pożarach, całkowicie niszczona i ponownie wskrzeszana. Stała się tym samym symbolem emocjonalnej treści utworu. Utwór ten jest tombą, rekwiem, kadyszem dla wszystkich ludzi, których utraciliśmy w tym bezprecedensowym okresie. Neharod Matiasa Pinchera gra Rundfunk Sinfonieorchester Berlin pod batutą kompozytora.

Neharot oznacza po hebrajsku rzeki i łzy. Takie konotacje wybrał Matthias Pinczer dla swojego utworu o pandemii, o emocjach, które w nas wtedy były. Utworu, który według jego słów jest tombo rekwiem kadyszem dla wszystkich ludzi, których utraciliśmy w tym bezprecedensowym okresie. W ubiegłym roku kompozytor poprowadził w tym utworze właśnie Radiową Orkiestrę Symfoniczną w Berlinie i tego nagrania słuchaliśmy w Filharmonii Dwójki. Choć to utwór o symfonicznym rozmachu, nie zamyka jeszcze definitywnie programu tego koncertu, który dzisiaj odtwarzamy. To zadanie przypadło kompozycji Maurice'a Ravela, co do której sensu panują rozbieżne opinie. Poemat choreograficzny La Valse napisał Ravel w roku 1919. To obraz walca tańczonego jak gdyby nigdy nic gdzieś w środkowej Europie w połowie XIX wieku. Utwór zwykło się interpretować jako pastisz stylu niemodnego już przecież po I wojnie światowej, kiedy Paryż odkrywał egzotykę, ludowość, pierwotność, jazz, maszyny, nowoczesność. Dla jednych było to sentymentalne spojrzenie wstecz, dla innych obraz rozpadu dawnego porządku, upadku monarchii habsburskiej, ocierającej

zwracający się wręcz o krytykę społeczną. Ravel unikał takich interpretacji i zwykle je dementował, podobnie jak choreograficzne interpretacje, które dalekie były od jego wyobrażenia sali balowej z tańczącymi parami. W jednym z listów napisał, trochę w duchu Strawińskiego, który, przypomnę, twierdził, że muzyka wyraża jedynie samą siebie: taniec ten może wydawać się tragiczny, podobnie jak każde inne uczucie doprowadzone do skrajności. Nie należy jednak dostrzegać w nim niczego więcej ponad to, co wyraża sama muzyka. Stopniowo narastający rozwój brzmienia, do którego scena dodaje światło i ruch. Nie sposób dojść do jednoznacznego wyjaśnienia, o czym jest ta muzyka. No walcu, po prostu, tak musi pozostać. La Valse przed nami gra Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, dyryguje Matthias Pinscher.

La Valse, poemat choreograficzny Maurycego Ravela, zamknął koncert Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Berlinie pod batutą Matthiasa Pinchera. Koncert, który odbył się w berlińskim Koncerthausie 8 czerwca ubiegłego roku, a mogliśmy go nadać w Filharmonii Dwójki dzięki współpracy z Radiem Deutschlandfunk Kultur w ramach Europejskiej Unii Nadawców. Jest 21:36. O 22:00 przed nami kolejny odcinek Śmierci w Wenecji Tomasza Manna. Tymczasem jednak nie chciałbym jeszcze porzucać kontekstów muzyki, której słuchaliśmy od 20:00. Przy okazji słuchania trzeciego koncertu fortepianowego Bartoka wspominałem, że jego druga część zaczyna się cytatem z wolnej części kwartetu smyczkowego Amol op. 132 Ludwika van Beethovena. Część tę zatytułował Beethoven, przypomnę, Święta Pieśń Dziękczynna Ozdrowieńca skierowana do Boga. Ciężka choroba jelit, która nękała go przez

przez całą zimę 1824-25 przyprawiała go o lęk o własne życie. Po wyzdrowieniu uczynił z tak zatytułowanej części centrum całego kwartetu. Fragmenty poważne, chorałowe albo fugowane przeplatane są żwawszymi fragmentami pod hasłem Neue Kraft Fühlend, czyli z nowymi siłami. Tematy zdrowia i choroby, życia i śmierci przeplatały się tak właśnie przez program dzisiejszego koncertu, zatem sięgnijmy do źródła. Gra kwartet Belcza.

Święta pieśń dziękczynna Ozdrowieńca, skierowana do Boga. Fragment kwartetu smyczkowego A-moll op. 132 Ludwika van Beethovena grał Belcza Quartet. Za 3 minuty będzie 22, zanim w programie Drugim Polskiego Radia zagłębimy się w prozę Tomasza Manna w nowym tłumaczeniu. Jeszcze jedno nagranie z repertuaru solisty dzisiejszego koncertu Cedrika Tiberghiena. Tiberghien jest na równi solistą, jak i kameralistą, i to w tej drugiej roli go teraz usłyszymy z płyty Brahmsowskiej wydanej przed 5 laty.

0: Minęła 22, to była pieśń Johannesa Brahmsa Słowik w opracowaniu na altówkę i fortepian. Antoine Tamesti grał na altówce, a na fortepianie Cédric Tiberghien. Teraz czas na lekturę.
1: Książka do słuchania.
0: Po weekendowej przerwie wracamy do lektury noweli Thomasa Manna Śmierć w Wenecji. Zbliżamy się do finału opowieści o niemieckim pisarzu Gustawie von Aschenbachu, który podczas pobytu w hotelu Excelsior na weneckiej wyspie Lido popada w obsesję na punkcie młodego Polaka. I choć wie, że Wenecję nawiedziła zaraza, nie dzieli się tą informacją, bo to mogłoby oznaczać wyjazd obiektu jego szaleństwa. Książkę w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej, wydaną przez oficynę Eperon z Ostrogi, czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Świadomość współwiedzy i współwiny odurzała go tak, jak niewielka ilość wina odurza zmęczony mózg. Obraz nawiedzonego zarazą i opuszczonego miasta, majaczący dziko przed oczami jego duszy, rozpalał w nim nadzieje, niewysłowione, przekraczające granice rozumu i o przeogromnej słodyczy. Czymże było tamto delikatne szczęście, o którym niedawno marzył przez moment w porównaniu z tymi oczekiwaniami? Cóż jeszcze znaczyły dla niego sztuka i cnota wobec zalet

chaosu. Milczał i został. Tej nocy miał straszliwy sen. O ile można nazwać snem cielesno-duchowe doświadczenie, które wprawdzie spotkało go w najgłębszym śnie, w najzupełniejszej niezależności oraz przytomności zmysłów, lecz bez poczucia, że on sam porusza się w przestrzeni, czy jest obecny na miejscu zdarzeń. Widownią tego snu była raczej jego własna dusza, a one wdarły się do niej z zewnątrz, gwałcąc jego opór, opór głęboki i duchowy. Przeszły przez niego i pozostawiły jego egzystencję, kulturę jego życia spustoszone, zniszczone. Zaczęło się od strachu. Od strachu i pożądania, i podszytej przerażeniem ciekawości tego, co miało nadejść. Panowała noc, a jego zmysły nasłuchiwały, bo z daleka nadchodził zgiełk, wrzawa, mieszanina hałasów, szczęk, trzaski i głuche dudnienie, do tego przenikliwe okrzyki radości i charakterystyczne wycie w wymawianym przeciągle dźwięku U. Wszystko przeplecione i niepokojąco słodko zagłuszone głęboko wibrującą, uporczywą grą fletu, która w bezwstydnie nachalny sposób oczarowywała trzewia. Ale on znał jedno słowo, mroczne, a jednak nazywające to, co nadchodziło. Obcy Bóg. Ujrzał dymiący żar. Wtedy rozpoznał górzysty krajobraz, podobny do tego wokół jego letniego domu. W rozproszonym świetle zalesionego wzniesienia, pomiędzy pniami drzew a omszałymi głazami, toczyli się i spadali, wirując ludzie, zwierzęta, tłum, rozszalała zgraja i zalewali zbocze ciałami, płomieniami, jazgotem i zataczającym się kręgiem tanecznym. Kobiety, potykając się o zbyt długie szaty ze skór, potrząsały brzękającymi bębenkami ponad swymi odrzucanymi z jękiem do tyłu głowami, wymachiwały iskrzącymi pochodniami i nagimi sztyletami, trzymały wijące się węże uchwycone w połowie lub krzycząc, dźwigały w obu dłoniach swoje piersi. Mężczyźni z rogami nad czołem, mocno owłosieni, przepasani futrzanymi skórami, pochylali karki, unosili ramiona i nogi, bili w spiżowe naczynia i walili wściekle w bębny, podczas gdy gładcy chłopcy z ostrymi kijami w rękach dźgali kozły, trzymając się ich rogów i z dzikimi okrzykami pozwalali wlec się po ziemi, unoszeni ich skokami. Zachwyceni wydawali z siebie miękkie spółgłoski i przeciągłe U na końcu. Słodko i dziko zarazem, w sposób nigdy wcześniej niesłyszany. Tu ten krzyk rozbrzmiewał niczym ryk jeleni, wyrzucony w powietrze, a tam powtarzano go wielogłosowo w dzikim triumfie, pobudzając się nawzajem do tańca i miotania kończynami i nigdy nie pozwalając mu ucichnąć. Lecz wszystko przenikał i nad wszystkim dominował głęboki, uwodzący dźwięk fletu. Czyż nie wabił też jego, opornego świadka, bezwstydnie i nieustępliwie ku uczcie i bezmiarowi najwyższej ofiary? Wielka była jego odraza, wielki strach, szczera wola, by aż do końca chronić swoje przed obcym, przed wrogiem uporządkowanego i godnego ducha. Lecz wrzawa, wycie, zwielokrotnione echem górskiej ściany rosły, brały górę, nabrzmiewały aż po porywające szaleństwo. Opary napierały na zmysły, gryzący zapach kozłów, woń dyszących ciał i podmuch jakby gnijących wód, a do tego jeszcze inna, znajoma woń, zapach ran i krążącej choroby. W rytm uderzeń bębna dudniło jego serce, mózg wirował w głowie. Ogarnęła go wściekłość, zaślepienie, odurzająca rozkosz, a jego dusza zapragnęła przyłączyć się do orszaku Boga. Obsceniczny symbol, ogromny, drewniany, został odsłonięty i wzniesiony, a wtedy zawyli jeszcze bardziej nieokiełznanie. Z pianą na ustach szaleli, pobudzali się nawzajem lubieżnymi gestami i zmysłowymi dłońmi, śmiejąc się i jęcząc. Wbijali kolczaste drągi w ciała innych i zlizywali krew z kończyn. Ale razem z nimi, w nich, był teraz śniący i należał do obcego Boga. Ba, oni byli nim samym, gdy szarpiąc i mordując rzucali się na zwierzęta, gdy pożerali parujące strzępy, gdy na zrytym mchu

zaczynało się bezgraniczne zespolenie w ofierze Bogu, a jego dusza kosztowała rozpusty i szału zatracenia. Obudził się z tego snu wyczerpany, rozbity i bez sił, poddany władzy demona. Nie lękał się już śledzących go spojrzeń, nie obchodziło go, czy naraża się na podejrzenia. Zresztą oni

prawda wyciekła, a paniki, mimo zaciekłej solidarności zainteresowanych, nie dało się już dłużej powstrzymać. Jednak kobieta w perłowej biżuterii pozostała razem ze swoimi bliskimi. Czy to dlatego, że nie dotarły do niej pogłoski, czy dlatego, że była zbyt dumna i nieustraszona, by dać im wiarę? Tadzio nie wyjechał, a jemu zdawało się czasem, że ucieczka i śmierć mogłyby usunąć wszelkie przeszkadzające życie wokół, pozostawiając go na tej wyspie samego tylko z pięknym. Tak, gdy przed południem nad morzem jego wzrok ciężko, nieodpowiedzialnie, badawczo spoczywał na pożądanym, gdy o chylącym się dniu niegodnie podążał za nim uliczkami, w których po kryjomu krążyła ohydna śmierć, wtedy cała ta potworność dziejąca się wokół jawiła mu się pełna nadziei, a prawo moralne nieistotne. Jak każdy kochający pragnął się podobać i odczuwał gorzki lęk, że może to być niemożliwe. Dodawał do swojego ubioru młodzieńczo rozweselające detale, zakładał klejnoty i używał perfum. Kilkakrotnie w ciągu dnia poświęcał sporo czasu na toaletę i przy stole pojawiał się wystrojony, podniecony i pełen napięcia. W obliczu słodkiej młodości, która go oczarowała, odczuwał wstręt do własnego starzejącego się ciała. Widok siwych włosów i ostrych rysów twarzy przejmował go wstydem i poczuciem beznadziei. Potrzeba fizycznego odświeżenia i odrodzenia popychała go do częstych odwiedzin u hotelowego fryzjera. W narzutce fryzjerskiej, siedząc w fotelu pod troskliwymi dłońmi tego gawędziarza, przyglądał się swemu odbiciu udręczonymi oczyma. — Siwe — powiedział krzywiąc się. Odrobinę, odparł mężczyzna. A to z winy niewielkiego zaniedbania, obojętności wobec spraw zewnętrznych, która u osób znaczących jest wprawdzie zrozumiała, lecz której mimo to nie można bezwarunkowo pochwalić. I to tym mniej, że właśnie takim osobom nie przystoją uprzedzenia w kwestii tego, co naturalne lub sztuczne. Gdyby moralna surowość niektórych ludzi wobec sztuki kosmetycznej w sposób logiczny rozciągała się również na ich uzębienie, budziliby oni niemałe zgorszenie. W końcu jesteśmy tak starzy, jak czuje się nasz duch i nasze serce, a siwe włosy mogą w pewnych okolicznościach być bardziej mylące niż ta wzgardzona korekta. W pańskim przypadku, szanowny panie, przysługuje prawo do własnego, naturalnego koloru włosów. Pozwoli mi pan po prostu przywrócić ich pierwotną barwę? Ale jak? Zapytał Aschenbach. Wówczas elokwentny fryzjer umył włosy gościa w dwóch wodach, jasnej i ciemnej, po czym stały się czarne jak w młodości. Następnie ułożył je rozgrzanymi nożyczkami w miękkie fale, a potem cofnął się i obejrzał obrobioną głowę. Pozostałoby już tylko, rzekł, nieco odświeżyć skórę twarzy. I jak ktoś, kto nigdy nie umie skończyć, kto nie potrafi się zadowolić, przechodził od jednej czynności do drugiej z coraz to świeżą gorliwością. Aschenbach, wygodnie oparty, niezdolny do oporu, a wręcz pełen nadziei i poruszony tym, co się działo, widział w lustrze, jak jego brwi nabierają bardziej zdecydowanego i równomiernego kształtu, jak wydłuża się kontur jego oczu, a ich blask wzmaga się dzięki delikatnemu podmalowaniu powieki. Widział, jak niżej, gdzie cera wyglądała jak wyprawiona brązowawa skóra, pojawia się delikatnie nałożony subtelny karmin. Jak dopiero co pozbawione krwi wargi pęcznieją malinową barwą, a bruzdy policzków i ust oraz zmarszczki wokół oczu znikają pod kremem i tchnieniem młodości. I w końcu z bijącym sercem dojrzał kwitnącego młodzieńca. Fryzjer okazał wreszcie zadowolenie, składając, jak na ludzi jego pokroju przystało, pokorny ukłon temu, którego obsłużył. Drobna poprawka, rzekł, nadając fizjonomii Aschenbacha ostatni szlif. Teraz może, szanowny pan, spokojnie się zakochać. Oczarowany pan odszedł, szczęśliwy jak we śnie, oszołomiony i zatrwożony. Jego krawat był czerwony, a słomkowy

0: Owy kapelusz z szerokim rondem otoczony wielobarwną wstążką. Zerwała się letnia wichura. Deszcz padał rzadko i skąpo, ale powietrze było wilgotne, gęste i przesycone odorem rozkładu. Wokół słychać było trzepot, plusk i szum, a gorączkującemu pod makijażem zdawało się, że w przestworzu hulają złowrogie wieczne duchy, plugawe ptactwo morskich wód, które rozgrzebuje, rozdziobuje i kala nieczystościami posiłek skazańca. Bo duchota odbierała apetyt i nasuwała myśl, że potrawy mogą być zatrute zarazkami.
1: Tyle lektury na dziś. Do śmierci w Wenecji Tomasa Manna w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego i w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej wrócimy jeszcze jutro o 22. Teraz jest 13 minut po 22 w poniedziałek. O 22.30 gościnią Moniki Kopcik będzie Agata Żaglewska, autorka książki Improwizacja w świecie romantycznym, a od 23 Krzysztof Dziuba będzie Państwu umilać czas muzyką tworzoną nie tylko do słuchania, ale też z myślą o przestrzeni, zapachu i codziennych rytuałach. Oczywiście z Japonii. A jutro i pojutrze w Filharmonii Dwójki łączyć się będziemy z Gdańskim Kościołem Świętej Trójcy, gdzie odbywać się będą koncerty festiwalu Organy Plus. Jutro wystąpi tam European Hanseatic Ensemble pod kierunkiem Manfreda Cordesa. Tematem koncertu będzie miłość, a w programie muzyka kręgu miast hanseatyckich, w tym kompozytorów gdańskich, takich jak Andrzej Hakenberger czy Johann Wanning. W środę zaś recital organowy Wschodzącej Gwiazdy Jana Libermana z muzyką Jana Sebastiana Bacha. Szefem festiwalu Organy Plus jest Andrzej Szadejko i do jego fonograficznych dokonań teraz postanowiłem sięgnąć. Dwa lata temu nakładem wytwórni MDG ukazał się album Andrzeja Szadejki i jego Goldberg Baroque Ensemble z koncertami organowymi Tomasa Arna, twórcy współczesnego Handlowi, przyćmionego nieco przez jego sławę. Andrzej Szadejko nagrał te koncerty na instrumencie Johanna Rodego z 1761 roku, który został zrekonstruowany kilka lat temu i na powrót umieszczony w dawnym kościele świętego Jana, a obecnie Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Tam też nagrano płytę, z której posłuchamy teraz szóstego koncertu B-dur Tomasa Arna.

0: Szósty koncert organowy B-dur Tomasa Arna grali Andrzej Szadejko na organach i Goldberg Baroque Ensemble. Filharmonia Dwójki za nami, program drugi nadal realizuje Michał Jakubik. Zbliża się 22:30. Adam Cyprynowicz, ja dziękuję i życzę spokojnego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
3: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Minęła 22:30, słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Monika Kopcik, a dziś w Rozmowach po zmroku gościmy dr Agatę Żaglewską.
6: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
5: Autorkę książki Improwizowanie w świecie romantycznym, która została wydana przez wydawnictwo Instytutu Badań Literackich. W swojej książce skupiasz się na tekstach XIX-wiecznych. Badasz, jak kategoria improwizacji funkcjonowała w romantyzmie. Dlaczego to właśnie ten okres był okresem improwizacji, tej poezji, która powstawała tu i teraz?
6: Improwizacja poetycka jako typ przedstawienia funkcjonowała od średniowiecza, ale tak naprawdę w granicach Włoch. Była uznawana za taką specjalność narodową Włochów. Włoski język był uznawany za szczególnie podatny na improwizowanie, melodyjny. Co prawda, improwizacja w wersji salonowej, to znaczy po prostu krótkie wiersze okolicznościowe wygłaszane jako toasty. Właśnie nie przedstawienie, tylko taki bardziej po prostu poezja okolicznościowa. Oczywiście właśnie zwłaszcza w XVIII wieku w środowiskach salonowych też się pojawiało. Ale właśnie wracając do tego, typ spektaklu improwizacji był uznawany do właściwie momentu romantyzmu za specjalność włoską. Turyści z innych krajów zachodniej Europy przyjeżdżali do Włoch, nie znając często włoskiego języka i obserwowali improwizatorów na ulicach, w teatrze. W związku z tym, że nie znali języka włoskiego, skupiali się też na warstwie pozasłownej, to znaczy to, w jaki sposób improwizator się zachowywał, w jaki sposób wchodził w relacje z publicznością, jak wyrażał swoje emocje, jak wyrażał swoje zmęczenie. I w drugiej połowie XVIII wieku wielu właśnie turystów z Niemiec, zainteresowanych rodzącą się wówczas estetyką romantyzmu, czy też preromantyzmu, zaczęło przyglądać

0: dzisiaj właśnie improwizatorom z punktu widzenia estetyki. To znaczy okazało się, że ta improwizacja jest szczególnie podatna na podkreślanie takich wartości jak autentyczność, emocjonalność. W związku z tym improwizator w pewnym momencie stał się taką figurą geniusza, który daje możliwość publiczności uczestniczenia w akcie twórczym. I właśnie romantyzm zainteresowany indywidualizmem i w ogóle zainteresowany też procesem twórczym w związku z tym, bardzo silnie właśnie dowartościował improwizację. No i w pewnym momencie włoscy improwizatorzy zaczęli przyjeżdżać na takie trasy całe po Europie Zachodniej i okazało się, że publiczność we Francji, w Anglii jest absolutnie zachwycona możliwością po pierwsze oglądania geniuszu włoskiego, wspomniałam o tej cesze narodowej Włochów, więc przypomnijmy też właśnie, że w romantyzmie to zainteresowanie cechami narodowymi było właśnie dość powszechne, a po drugie właśnie chcieli po prostu, publiczność była zainteresowana zobaczeniem na własne oczy, jak robi się poezję, mówiąc wprost. Znane są właśnie przypadki improwizatorów, którzy zyskali sławę na poziomie międzynarodowym i ich popularność, czy ich przebieg kariery określiłabym mianem celebryckości. Czyli to byli tacy pierwsi celebryci w dzisiejszym właśnie rozumieniu tego słowa. Tommaso Scricchi, Rosa Taddei, były to osoby, które były bardzo znane. Ich występy były opisywane na bieżąco w prasie. Więc to zainteresowanie improwizacją na początku XIX wieku wiązało się po pierwsze z tym, że właśnie, że improwizacja była podatna na tą romantyczną estetykę, ale też wiązało się z rozwojem prasy i z tym prostym faktem, że improwizacja jest bardzo spektakularna. To znaczy, jeśli improwizator odpowiednio odegra emocje, odpowiednio odegra swoje zmęczenie, stworzy odpowiedni klimat, to publiczność ma wrażenie, że może uczestniczyć w czymś jedynym swego rodzaju wydarzeniu, że to jest jakieś takie niezwykłe przeżycie. Od mniej więcej właśnie przełomu wieków XVIII i XIX wieku w literaturze, w kulturze, we wspomnieniach pojawia się jakiś taki leitmotiv, który mówi o bezprecedensowych zmianach, które dzieją się na naszych oczach względem poprzednich wieków. To znaczy pokolenie, które wchodziło w dorosłość po rewolucji francuskiej i rewolucji przemysłowej, musiało odnaleźć się w zupełnie nowych warunkach, w zupełnie innej rzeczywistości niż ich rodzice. Wchodząc tutaj na polskie podwórko, bardzo duża część szlachty zubożała, więc synowie szlacheccy z rodzin, które w tej nowej rzeczywistości nie radziły sobie zbyt dobrze ekonomicznie, musieli po prostu podejmować pracę zarobkową. I to dla tego pokolenia, jeśli mówimy o Polsce, to jest to pokolenie właśnie Mickiewicza, czyli ludzie urodzeni pod koniec XVIII wieku, na przełomach wieków XVIII i XIX, musieli odnaleźć się po prostu w zupełnie innej rzeczywistości i funkcjonować na innych zasadach niż ich rodzice i dziadkowie.
1: Ty badasz tych, którzy pozostali w kręgu Uniwersytetu Wileńskiego. Na czym polegała ta wileńska wierszomania, o której piszesz w swojej książce?
0: To zjawisko wierszomanii zaczęłam badać po lekturze dziennika, pamiętnika w zasadzie wspomnień, Stanisława Murawskiego, który był właśnie filaretą. I on z perspektywy już wielu lat opisał ten moment lat 20. w zasadzie, powiedzmy, ja sobie tam zaznaczyłam taki przedział czasowy od 1815 do 1823, czyli do momentu procesu filomatów. On opisywał ten moment, kiedy on też był w Wilnie, studiował, jako taki moment szczególnej swobody. Była to jakaś taka mała, wielka epoka swobody, też politycznej, obyczajowej również, o czym często zapominamy, bo patrzymy na ten okres właśnie przez pryzmat wydarzeń procesu filomatów. Ale młode pokolenie też w tym momencie dziejowym miało wielkie oczekiwania co do rządów cara Aleksandra I, który był bardzo, w tym oczywiście okresie, był władcą liberalnym i obiecywał wiele swobód także Polakom. I był to też moment, kiedy, tak jak wspomniałam, było to związane właśnie z napływem osób pochodzenia szlacheckiego do miast. Wtedy wykształciły się też formy życia społecznego, które znamy dzisiaj, to znaczy otwieranie się kawiarni, takich klubów,

0: półotwartych. To wszystko sprawiło, że ta atmosfera wesołości przełożyła się także na twórczość literacką. Wychodziło wtedy bardzo wiele gazet w Wilnie, gazet skierowanych też do osób, które poszukiwały rozrywki, więc pojawiła się potrzeba tworzenia krótkich tekstów, czy prozą, czy wierszem, które przyciągałyby uwagę czytelnika. Tak było na przykład z wiadomościami brukowymi. Oprócz tego Morawski wskazuje też, że taka twórczość okolicznościowa, wierszowana, improwizowana, półimprowizowana, wśród tej warstwy, którą dzisiaj nazwalibyśmy inteligencją, stanowiła po prostu jeden ze sposobów na urozmaicenie spędzenia wolnego czasu.
1: Czyli improwizacja była wtedy formą rozrywki podczas towarzyskich spotkań?
0: Tak. I właśnie to być może się kłóci z takim stereotypowym wizerunkiem improwizatora, który mamy jako właśnie wielkiego poety, który w natchnieniu wypowiada wieszcze strofy. Ale nie trzeba było być poetą, żeby improwizować. To znaczy była to po prostu forma salonowej rozrywki, praktykowana po prostu powszechnie.
1: Wspominałaś o tym, że improwizacja często dotyczyła nie tylko tego, co było wypowiedziane, ale sposobu, w jaki się to działo, już w przypadku tych improwizacji ulicznych włoskich. Jak zatem badać improwizację, czy teksty improwizowane, z których pozostaje tylko zapis? No a nie wiemy do końca, jak mogło wyglądać to w czasie, kiedy się działo.
0: Tak, to był jeden z moich podstawowych problemów badawczych. Jednym z najważniejszych źródeł do badania improwizacji są wspomnienia o tych wydarzeniach, czyli wszelkie takie listowne relacje, zapisy w dziennikach albo też artykuły prasowe, też są cennym źródłem. Są zapisy improwizacji, jest ich niewiele. Różni improwizatorzy mieli też do nich różny stosunek, na przykład Mickiewicz bardzo pilnował, żeby jego improwizacje nie były zapisywane. Kiedy kogoś na tym złapał, to zawsze...
1: Cenzurował?
0: Cenzurował, tak. Kazał spalić od razu. Ten stosunek też Mickiewicza do zapisów improwizacji jest bardzo znaczący właśnie dlatego, że wiadomo, że tekst wypowiedziany na bieżąco, na żywo, jako właśnie jakiś element przedstawienia, zapisany na kartce, może się wydawać zupełnie nieinteresujący, zupełnie niepoetycki i po prostu zły. Ja też skupiałam się w swojej książce i to mi się wydawało bardzo ciekawe. Właśnie takie przypadki, kiedy możemy mówić o czymś takim jak improwizowany styl. To znaczy, miałam taką przyjemność badania archiwum filomatów i w ramach tego archiwum istnieje cała masa rękopisów tekstów, które były przeznaczone do jednorazowego wypowiedzenia na konkretną ucztę. Filomaci spotykali się dosyć często właśnie na takich zamkniętych imprezach, żeby świętować swoje imieniny albo jakieś po prostu okazje z życia grupy. I oni z tej okazji przygotowywali sobie wiersze. No i właśnie, co to znaczy przygotowywali? Albo ich nie przygotowywali, czyli zupełnie improwizowali, albo przygotowywali sobie takie coś, co można by nazwać się partytura, czyli jakiś zarys tekstu, który należy potem wypowiedzieć, stworzony, zapisany w ciągu jednej chwili, bardzo trudny do odczytania w związku z tym. I który, tak w zasadzie się właśnie nad tym zastanawiałam, czy to jest improwizacja, czy to jest tekst literacki, w zasadzie nie wiadomo, jest to coś na granicy.
1: Postacią, która pojawia się w twojej książce jest też Deotyma, czyli jedna z najbardziej znanych XIX-wiecznych improwizatorek. I tutaj kwestia zapisu jest kontrowersyjna, no bo była znana ze swoich wystąpień, performance'ów, tak moglibyśmy to nazwać, ale jej teksty również pojawiły się w druku i co się wtedy działo z jej renomą?
0: Kiedy Deotyma zaczęła występować w latach 50. XIX wieku w Warszawie, była bardzo młodą osobą. Jej matka prowadziła salon literacki, Nina Łuszczewska. I ona bardzo dbała, żeby ten salon literacki był odbierany jako właśnie takie miejsce spotkań elity intelektualnej, ale żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że to jest porządny, w cudzysłowie, dom. Występy Deotymy były po prostu urozmaiceniem tych spotkań.

0: spotkań i przez pewien czas prasa warszawska była pod wrażeniem, pojawiło się bardzo dużo relacji z takich występów i zaczęto o niej pisać od razu w takiej koturnowej stylistyce, to znaczy od razu pojawiło się porównanie z Mickiewiczem. Mickiewicz w latach 50. XIX wieku był w Polsce już figurą ważną, oczywiście, znaną oczywiście, ale też już zmitologizowaną. Więc wieści o improwizacjach Mickiewicza, które docierały do Polski, były zniekształcone przez tą długą drogę, bo były znane po prostu z którejś ręki. Poza tym właśnie już osobę Mickiewicza wówczas odbierano jako właśnie takiego przywódcę narodowego, duchowego. Jego improwizacje łączono właśnie z proroctwem, z jakimś znakiem boskiego pomazania. No i jak można sobie wyobrazić, takie porównanie nie służyło Jadwidze Łuszczewskiej. Już od samego początku było bardzo problematyczne, bo tak jak wspomniałam, to była bardzo młoda osoba.
1: Ile ona miała wtedy lat?
0: 16. I nie miała tak naprawdę kontroli też nad swoim wizerunkiem, no bo tak naprawdę za całym, w ogóle ten pseudonim też wymyśliła jej matka, Deotema, to znaczy Bogobojna. No i nawiązuje do kultury klasycznej. No i właśnie Nina Łuszczewska też przebierała Jadwigę, Deotymę, w taki kostium klasyczny i świadomie właśnie kreowała jej wizerunek w odniesieniu do figury wieszczki, właśnie Sybilli greckiej. I właśnie to połączenie okazało się moim zdaniem fatalne dla Łuszczewskiej, czyli z jednej strony ta figura Mickiewicza jako i rozumienie improwizacji jako takiego aktu, po pierwsze geniuszu, po drugie związanego ze sferą sakrum, po drugie właśnie ten silny komponent klasyczny. To sprawiło, że Deotyma, która w swoim pamiętniku, kiedy wspominała właśnie ten moment improwizowania w wieku nastoletnim, ona mówiła o improwizowaniu jako o ciężkiej pracy, o ogromnym wysiłku intelektualnym, który wymaga, ona to ujęła w taki sposób, że wymaga kryształowej przytomności umysłu. Sama właśnie poezja Deotymy i improwizacja Deotymy, tak jak dzisiaj się ocenia ten jej dorobek, były zanurzone w takim rozumieniu literatury klasycystycznym. Próbuje się też łączyć tą jej twórczość z parnasizmem, czyli to była twórczość bardzo intelektualna. No a oczekiwania publiczności były takie, że Deotyma, wieszczka, młoda kobieta też, wyjdzie przed publiczność i zacznie właśnie wieszczyć. Wieszczyć, zacznie okazywać swoje uczucia, swoją kobiecość, a tego absolutnie w tych jej występach nie było. Ona po prostu stała sztywno z podniesioną ręką i po prostu starała się dobrze wykonać swoją pracę, bo tak to postrzegała. Początkowy zachwyt nad występami Deotymy w prasie w latach 50. XIX wieku w Warszawie wiązał się chyba z tym, że starano się bardzo mocno dowartościować symbolicznie Deotymę, przyrównując ją z Mickiewiczem i właśnie pisano o niej w takim kluczu, że mamy tutaj w Warszawie swoją wieszczkę, swoją poetkę, swoją geniuszkę i już w zasadzie jesteśmy gotowi stawiać jej pomnik. Sytuacja zmieniła się, kiedy Deotyma wydała drukiem swoje improwizacje i poezję. Improwizacje i poezję poczet pierwszy, później improwizacje i poezję poczet drugi. I to był moment, kiedy nastąpił zwrot o 180 stopni w recepcji jej twórczości w prasie. Nagle zaczęto właśnie pisać o Deotymie jako o przeintelektualizowanej twórczyni, która jest niedostatecznie kobieca. Nie ma w niej ani krzty autentyczności, że ona powtarza jakieś formułki estetyczne. Nie ma w niej w ogóle tego romantycznego ducha, a przecież jest improwizatorką, więc jak to jest możliwe? Pojawia się właśnie taka negatywna kampania prasowa. I Deotyma po tym doświadczeniu najpierw skrajnie pozytywnej, następnie skrajnie negatywnej recepcji w prasie, Deotyma przestała improwizować w zasadzie do końca życia. Już pisała powieści, prowadziła salony i była ważną postacią właśnie w życiu kulturalnym Warszawy, ale już nigdy nie improwizowała.

0: wzywała i wprost mówiła o tym, że po prostu nie lubiła tego robić.
1: Czyli okazuje się, że Mickiewicz miał rację, każąc palić te zapisy swoich improwizacji, no bo tak jak mówiłaś, tekst zapisany traci ten walor bycia tworzonym tu i teraz. Ale ty w swojej książce badasz też zapisy improwizacji odnalezione we wspomnianym już archiwum wileńskim, bo w postscriptum pojawia się analiza rękopisów, co do których masz hipotezy. Czy możesz przybliżyć to swoje śledztwo?
0: Muszę powiedzieć, że to była największa przygoda w ciągu tych 4 czy 5 lat pracy nad książką, nad doktoratem. Pojechałam do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego na kwerendę, wobec której nie miałam zbyt wielkich oczekiwań. To znaczy chciałam po prostu przejrzeć sobie rękopisy filomackie i głównym moim celem w zasadzie było spojrzenie właśnie na zapisy jambów filomackich, właśnie tej poezji okolicznościowej, półimprowizowanej, o której wspominałam.
1: Czy to określenie jamby filomackie było używane przez samych filomatów, czy to jest określenie naukowe nadane tym tekstom?
0: Filomaci sami nazywali swoją twórczość jambografią i w zasadzie to jest ogromny korpus tekstów, który został wydany tylko raz w 1922 roku przez Jana Czubka. Właśnie w drugim tomie poezji filomatów w wydaniu Czubka znajdują się te wiersze okolicznościowe nazwane przez filomatów jambami. I ja mówię o nich jako o półimprowizacjach ze względu właśnie na taką jednorazowość ich użycia i to właśnie, że one były zawsze pisane w pośpiechu i zawsze na konkretną okazję. Zawsze były odgrywane w jakiś sposób. Filomaci sami nazwali właśnie swoją twórczość jambografią i w tym korpusie tekstów jambograficznych odnoszą się też do tego gatunku wielokrotnie, metapoetycko. I właśnie mówią wprost o tym, że gatunek jambu to jest takie pole jakiejś wolności ich artystycznej. Pole do eksperymentów, do próbowania, do też tworzenia źle, to znaczy zabawy słowem, które niekoniecznie musi prowadzić do jakiegoś świetnego rezultatu, po prostu do wierszowania dla zabawy i dla takiego odreagowywania też codziennych trudów. Właśnie temu miał służyć jamb i jest to po prostu wyrażone w kilku miejscach wprost.
1: I wracamy do archiwum wileńskiego.
0: Tak, pojechałam tam po to też, żeby przyjrzeć się tym jambom z punktu widzenia zapisu tych tekstów czy brulionowości. I to był też moment, kiedy te rękopisy trafiły do sieci. Są one dalej dostępne w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. I to był już moment, kiedy te skany były w sieci, ale ja poprosiłam po prostu kustoszkę, czy mogłabym mimo to je zobaczyć, bo przyjechałam z daleka i po prostu chciałabym mieć tę możliwość. I ona się zgodziła i przyniosła mi kilka sygnatur, które poprosiłam. No i ja tak z ciekawości przeglądałam sobie te rękopisy. Jakaś tam sygnatura zawierała taki zeszycik, śpiewnik z kopiami, takimi ładnymi, wykaligrafowanymi kopiami popularnych tekstów właśnie w latach 20., 30. XIX wieku różnych autorów. I wiedziałam, że to jest taka forma właśnie jakiegoś śpiewnika, gdzie skryptor skompilował jakieś swoje ulubione kawałki. No ale zauważyłam, że do tego zwartego śpiewniczka są dołączone z jakiegoś powodu dwie luźne karty. Zapisane innym pismem, trudnym do odczytania i widać, że były to jakiś zupełnie inny tekst, który został przypadkowo tam dołączony. Posiedziałam nad tym tyle, ile mogłam, ale musiałam właśnie wrócić do Warszawy i zająć się czymś innym. I przez jakiś czas, w zasadzie 3 lata, myślałam o tych tajemniczych zapisach. Starałam się właśnie po prostu dowiedzieć się, czy na pewno to nie są jakieś utwory, które były już wcześniej opublikowane, których ja po prostu nie znam. I coraz bardziej utwierdzałam się, że jest to sprawa warta zbadania, bo im dłużej starałam się znaleźć te teksty, ustalić ich autorstwo, bo w katalogu właśnie uniwersyteckim, wileńskim nic nie było na ten temat, nie było ustalone autorstwo, ani nie było to datowane. I po 3 latach zdecydowałam się napisać tekst, który był zwieńczeniem tych poszukiwań. I postawiłam w tym tekście tezę, że jest to prawdopodobne, że są to zapisy improwizacji Mickiewicza, nieopublikowane dotąd, z okresu rosyjskiego.

0: Mickiewiczowskiego. Z okresu intensywnej działalności Mickiewicza jako improwizatora, innym już środowisku niż to środowisko filomackie, bo właśnie to jest też ważna rzecz, którą trzeba powtórzyć. Działalność Mickiewicza jako improwizatora dzieli się na okresy i te okresy są związane z ludźmi, z którymi przebywał i dla których improwizował, bo improwizacje filomackie, właśnie tak jak mówiłam o jambografii, to były improwizacje wygłaszane w bardzo familiarnym środowisku, nieprzeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. Natomiast później, po 24 roku, kiedy Mickiewicz wyjechał do Rosji, nagle znalazł się w międzynarodowym środowisku arystokratycznych salonów i wykorzystywał tę swoją umiejętność improwizowania w zupełnie innym celu niż to było na tych spotkaniach filomatów, bo były to improwizacje, które miały po prostu wywołać określone wrażenie na tych ludziach, którzy nie znali języka polskiego, a Mickiewicz chciał się przedstawić jako poeta, ale to, że on drukował coś po polsku w Wilnie, nie było możliwe do zweryfikowania przez tą rosyjską elitę nie znającą polskiego. No i Mickiewicz improwizował, co ciekawe, prozą po francusku w tym międzynarodowym środowisku w Moskwie i w Petersburgu, po to, żeby zyskać sobie pozycję i renomę w sytuacji, w której jego publiczność nie rozumie języka, w którym tworzy. Więc to, ta jego umiejętność improwizowania po prostu robiła wielkie wrażenie na elicie rosyjskiej. No i właśnie wracając już do tego rękopisu, są to dwa teksty różne. Ja postawiłam tezę o tym, że są to dwie różne improwizacje. Jedna z okresu przełomu września, października 1827 w Moskwie wygłoszona, druga z grudnia 1827 roku w Petersburgu.
1: Dodajmy, że teksty, które odnalazłaś na tej tajemniczej karcie archiwalnej, mają incipity Jeszcze tu kielich został się z winem, to pierwszy z nich, a drugi Stwórca na wielkim zasiada tronie. Jaka jest tematyka tych tekstów?
0: Pierwszy z nich to typowa improwizacja biesiadna. Ja postawiłam taką hipotezę, oczywiście właśnie to są hipotezy, a nie tezy, bo w końcu konkluzją mojego tekstu jest to, że nie potrafię powiedzieć na 100%, że są to te zapisy tych improwizacji, ale bardzo wiele na to wskazuje i po prostu przybliżam swoją argumentację i prowadzę takie śledztwo poszlakowe. Więc pierwszy z nich jest Jeszcze tu kielich został się z winem. Jest to improwizacja biesiadna, wygłoszona w gronie ścisłych przyjaciół. Pojawia się tam wielokrotnie imię Bonaventury, męża Joanny Zaleskiej. Zalescy gościli Mickiewicza i jego przyjaciół w Odessie w 25 roku, w swoim majątku pustowarówka. Później Zalescy przybyli z interesami do Moskwy. Przez jakiś czas spotykali się w towarzystwie międzynarodowym, ale też czasami właśnie tylko w gronie polskim. I to jest właśnie ten przykład improwizacji kierowanej do bliskich przyjaciół. Osoba mówiąca w tym tekście zwraca się do Bonaventury, którego właśnie zidentyfikowałam jako Zaleskiego. Prosi go o to, żeby nie unosił się zbytnio i nie obrażał się na jakąś dawną urazę. Jest taką zachętą do pojednania i do wypicia kielicha zgody. Druga improwizacja, drugi zapis improwizacji, Stwórca na wielkim zasiada tronie. Jest to tekst bardziej skomplikowany, z taką bardzo niedopracowaną strukturą. Jest tam kilka pustych miejsc, czasami jakieś takie błędy też logiczne, może nie błędy, co zmiany w rozumowaniu. Pojawia się jakiś wątek, który jest niedokończony. Głównym tematem tego tekstu jest przedstawienie takiej wizji Boga i porównanie go z poetą. Pojawia się tu też wątek mędrców, którzy się kłócą między sobą, Bóg się temu przysłuchuje i się z nich śmieje. Ja postawiłam taką hipotezę, że może to być zapis improwizacji Mickiewicza, wygłoszonej w grudniu 1827 roku. Głównym moim argumentem był właśnie zapis w dzienniku Malinowskiego, Mikołaja Malinowskiego, który był obecny na takiej uczcie w Petersburgu. I on właśnie pisze, że w pewnym momencie Mickiewicz zaczął improwizować na temat stworzenia świata. I ten tekst właśnie otwiera się takim obrazkiem stworzenia świata przez Boga. Jest tam taki fragment, że

0: planety rzuca jak kręgi, a później przechodzi z tego tematu bardzo abstrakcyjnego do czegoś, co być może ułatwiło mu doprowadzenie tego wątku do końca, czyli przechodzi właśnie już na temat poezji i na temat przepisywania i właśnie dokumentacji tej poetyckiej swojej aktywności. Ja to tak przynajmniej interpretuję, jako jakąś próbę wybrnięcia z właśnie tworzenia tekstu na bardzo abstrakcyjny temat. I być może właśnie też dlatego ten tekst jest o wiele mniej spójny niż improwizacja. Jeszcze kielich ostał się z winem.
1: Dlatego, że temat był podrzucony jako zadanie poetyckie, jak rozumiem.
0: Tak.
1: W swojej książce poza badaniem zapisów tych improwizacji towarzyskich pojawiają się też analizy takich improwizacji, które wchłonęła literatura. Analizujesz Dziady czy Samuela Zborowskiego. Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać cię, jak podejście z narzędziem improwizacja do literatury romantycznej zmieniło twoje myślenie o tej epoce?
0: Popularność improwizacji poetyckiej wiązała się nie tylko z jej podatnością do dostosowywania się do romantycznej estetyki, ale improwizacja też zaczęła funkcjonować jako taki sposób bycia i sposób funkcjonowania, który po prostu szczególnie sprawdzał się w sytuacji szybkich, gwałtownych zmian, bezprecedensowych. Był takim sposobem na poradzenie sobie z tą nieprzyjazną, nieprzewidywalną rzeczywistością, właśnie improwizując, bo nie będziemy w stanie nigdy przygotować się do wszystkich okoliczności, które nas spotkają. I to poczucie takiej ciągłej zmiany, to poczucie właśnie trudności związane z planowaniem, o tym też bardzo, bardzo dużo pisali filomaci w swoich listach. Właśnie, że oni, Malewski, jak pisał do Mickiewicza, który przebywał w Kownie, Malewski bardzo często żalił mu się właśnie na to, że nie potrafi doprowadzić do końca jakichś swoich projektów związanych właśnie z pracą naukową, z tłumaczeniami, dlatego że cały czas mu coś przeszkadza. Dzieją się po drodze w jego życiu jakieś sytuacje, które odwodzą go od tego planu, więc w takiej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się właśnie improwizowanie, czyli reagowanie na bieżąco na nieprzewidziane sytuacje. I o tym właśnie też pisałam i wydaje mi się, że takie rozumienie improwizacji właśnie w romantycznej literaturze jest czymś, co przekłada się też na właśnie na naszą współczesną rzeczywistość.
1: I tak mówiła o książce Improwizowanie w świecie romantycznym jej autorka, dr Agata Żaglewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 23:00.

Rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie Nocnej Strefy. Za konsoletą Michał Jakubik, przed mikrofonem Krzysztof Dziuba. Dobry wieczór. To nasze drugie w tym miejscu spotkanie po majowej wizycie w Japonii, a to oznacza kolejne zbieranie plonów fonograficznych tej podróży. Tydzień temu zabraliśmy Państwa w podróż po dźwiękach z płyt winylowych jazzowej oficyny Free Blind Mice, której to podróży towarzyszyły piękne opowieści założyciela tej wytwórni, Takeshiego T. Fujiego, z którym miałem zaszczyt spotkać się w Yokohamie. Natomiast za niespełna dwa tygodnie nastąpi, można powiedzieć, kulminacja zbierania tych japońskich plonów, czyli koncert zespołu MM3 w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. To jest formacja, z którą podróżowałem po Japonii w ramach trasy koncertowej Jazz po polsku dookoła świata. Muzycy nie tylko zagrają dla Państwa, ale też opowiedzą nieco o tej japońskiej przygodzie. Jak polski nowoczesny jazz odbierany jest przez tamtejszą

publiczność. Zapraszam na ten koncert, zespołu MM3, 14 czerwca w niedzielę o godzinie 17:00, studio imienia Władysława Szpilmana. Dziś jednak nie o jazzie, dziś temat zgoła inny i muzyka z zupełnie innego świata niż jazz, ale nadal będzie to muzyka japońska. W nocnej strefie powrócimy do dźwięków muzyki środowiskowej i ambientu, które powstają współcześnie w Japonii i które z tej ostatniej podróży dla Państwa przywiozłem.

powitały nas syntezatorowe brzmienia stworzone przez Chie Otomi, artystkę działającą w Osace. A słuchaliśmy fragmentu wydanej niedawno w Japonii kasetowej kompilacji Ephemeral and Fleeting Modular Music of Japan, zawierającej najnowsze dokonania niezależnych artystów sceny elektronicznej. Kompozycja autorstwa Chie Otomi, która zabrzmiała przed chwilą, nosi tytuł Exhale, wydychać. No i nieprzypadkowo wybrałem utwór o takim tytule, bo dziś będziemy, można powiedzieć, oddychać dźwiękami. Niemal dosłownie, bo to

Towarzyszyć nam będzie muzyka skomponowana, nagrana, a może lepiej powiedzieć zaprojektowana do zapachów. Skąd wziąłem takie dźwięki, zapytają Państwo. No, japońska kultura dźwięku potrafi zaskakiwać, zwłaszcza zaskakiwała w latach 80. w epoce bańki spekulacyjnej i gospodarczej.

projekty tak niezwykłe jak album Air in Resort Hiroshiego Yoshimury. Biała winylowa płyta dołączona do Perfum, na której znajdowała się muzyka mająca być przedłużeniem zapachu, czy też dźwiękowym akompaniamentem dla Perfum. Powstawała muzyka środowiskowa zaprojektowana do wnętrz mieszkań, galerii sztuki, sklepów. Zdawałoby się, nieograniczony kapitał wielkich firm pozwalał na najróżniejsze przedsięwzięcia, o których co jakiś czas staram się Państwu opowiadać w nocnej strefie w dwójce. To już jednak czasy minione, lata 80., te japońskie lata 80., ale są współcześni spadkobiercy tej niezwykłej kultury kankyo, ongaku, japońskiej muzyki środowiskowej. Spadkobiercy takich twórców jak wspomniany Hiroshi Yoshimura. Jednym z nich jest niewątpliwie Hiroki Takahashi, który jednak woli przedstawiać się jako H, litera H, Takahashi. Sound designer, architekt, założyciel biura architektonicznego H Architecture i właściciel Kankyo Records, czyli wytwórni publikującej nagrania ambientowe, ale też projektującej przestrzenie i meble. Można powiedzieć, projektującej nasze domowe pejzaże zmysłów. Oferta sklepu z nagraniami Kankyo Records nie została ułożona w tradycyjny sposób, nie została ułożona alfabetycznie ani gatunkowo. Nagrań w Kankyo Records szukamy według innego klucza, według tego, w jakim otoczeniu chcemy słuchać muzyki i o jakiej porze dnia. Zatem albumy podzielone są na takie, które odpowiadają nastrojowi poranka, południa, wieczoru i tak dalej. No, koncept iście ambientowy i iście japoński, trzeba przyznać. Ale to nie koniec pomysłów Kankyo Records. 2 lata temu wytwórnia opublikowała serię kaset, również dostrojonych do poszczególnych pór dnia, ale to nie były zwykłe kasety. Dołączono do nich olejki eteryczne, zapachy odpowiadające nastrojowi danej chwili dnia, a muzyka z kasety jest przedłużeniem tego zapachu. Prosto z Kankyo Records z Tokio przywiozłem ze sobą kasetę pod tytułem Orange z ambientem Hirokiego Takahashiego i buteleczką olejku zapachowego. Spróbuję teraz wydobyć to ze środka opakowania. Jest kaseta, jest mała buteleczka z aromatem, wyraźny cytrusowy aromat, jakieś akcenty drzewne, rozmaryn być może. Do tego zapachu Takahashi stworzył ambient nawiązujący właśnie do tej egzotycznej, słonecznej woni. W muzyce pojawiają się brzmienia ksylofonów, kalimby, a więc brzmienia, które kojarzą się raczej z odległymi, słonecznymi stronami świata. Do tego śpiew ptaków, odgłosy lasu tropikalnego. Zaraz tego posłuchamy. No i gdyby istniała odpowiednia technologia i radioodbiorniki 4D, mogące rozpylać różne zapachy do muzyki, no to byłoby to idealna sytuacja do słuchania muzyki Takahashiego. Ale proszę sobie wyobrazić ten zapach, ten aromat, słoneczny klimat i wsłuchać się w muzykę japońskiego sound designera. Incense and Sound, kaseta pod tytułem Orange i z niej 2 kompozycje, Bird Sanctuary i Mandarin.

Muzyka o słodkiej woni cytrusów, pomarańczy z lekką nutką rozmarynu, drzewa. Tak właśnie brzmi i pachnie muzyka japońskiego sound designera Hirokiego Takahashiego. W Nocnej Strefie słuchaliśmy dwóch kompozycji zawartych na kasecie z serii Incense and Sound, kasecie zatytułowanej Orange. Muzyka towarzysząca zapachowi, właściwie będąca jego przedłużeniem, będąca w dialogu z tymi aromatami. Muzyka pełna słońca, brzmień przywodzących dalekie strony świata, brzmień przywodzących no, choćby las deszczowy. Wszystko piękne.

Pięknie nam się tutaj komponuje. Kankio Records, czyli wytwórnia produkująca współczesny ambient, no i projektująca nasze domowe pejzaże zmysłów. Przyglądamy się, przysłuchujemy, wąchamy te nagrania, które dziś prezentuję Państwu, które przywiozłem prosto z Japonii. Mówiłem już, że lata 80. to był czas, kiedy takich przedsięwzięć, różnych produktów muzycznych, tworów na styku wielkiej sztuki i komercji było naprawdę wiele. No i skoro mówimy o zapachach, to nie może dzisiaj zabraknąć wydanej w 84 roku białej winylowej płyty z muzyką Hiroshiego Yoshimury. Air in Resort. To jest album, do którego co jakiś czas mam przyjemność wracać na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, dzielić się z Państwem tymi minimalistycznymi dźwiękami stworzonymi przez Hiroshiego Yoshimurę. A te dźwięki zawarte na pięknie wydanej białej płycie winylowej powstały na zlecenie jednej z najsłynniejszych firm kosmetycznych w Japonii, czyli firmy Shiseido. Muzyka, którą stworzył Hiroshi Yoshimura, miała być przedłużeniem zapachów nowej linii perfum. Zresztą podobno sama płyta, sam nośnik pachniał tym nowym zapachem. No i był dołączany jako prezent, jako dodatek do perfum w takiej zielonej torebce, zielonej reklamówce właściwie, takiej plastikowej torebce oczywiście. No i muzyka, która no, jest typowa dla Yoshimury, pełna przestrzeni, pełna ciszy, pełna dźwięków, nieraz dość powiedziałbym krotochwilnych, takich niepozornych, ale naprawdę działających z niezwykłą siłą. Dwie kompozycje z albumu Air in Resort. Ze strony pierwszej, czyli strony leśnej, bo jeszcze to dodam już po raz kolejny zresztą tutaj na antenie. Ta płyta podzielona jest na stronę leśną i stronę morską. I dzisiaj fragmentów obu tych stron posłuchamy. Na początek strona leśna i kompozycje druga i trzecia z tej strony. Ogawani Sotte, czyli wzdłuż strumienia, i Kotori Takochi no Cafe. Hiroshi Yoshimura, Air in Resort.

muzyka Hiroshiego Yoshimury, która jest akompaniamentem dla naszego domowego pejzażu zmysłów. To były dwa fragmenty z wydanego w 1984 roku albumu Air in Resort. Biała płyta winylowa dodawana do perfum nowej wówczas linii Shiseido. No i muzyka.

Muzyka krucha, ulotna, niczym zapach, muzyka prawdziwego mistrza Hiroshiego Yoshimury. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Nocna Strefa. Za 22 minuty wybije północ. krzysztof.dziuba@polskieradio.pl To jest adres, na który mogą Państwo pisać. Zachęcam do tego. Można też komentować na profilu facebookowym audycji facebook.com/nocturn2 albo też na profilu instagramowym fondziuba. Piszą Państwo, rozpisali się Państwo na naszym Facebooku, między innymi nasz stały słuchacz Michał. Jeszcze przed słuchaniem albumu kasety H. Takahashiego zatytułowanej Orange, czyli tej kasety z dodanym olejkiem eterycznym. Michał pisze tak: nie mam pod ręką olejków eterycznych, ale dzisiejsza audycja to idealna okazja, by sięgnąć po kadzidełko o zapachu japońskiego ogrodu mchu i pozwolić, by dźwięk i zapach spotkały się w tej samej przestrzeni. Tak właśnie dzisiaj trzeba słuchać tej audycji, panie Michale. No a zapach ogrodu mchu, myślę, że doskonale sprawdził się przy okazji tych dźwięków, które zabrzmiały przed chwilą, czyli tych dwóch kompozycji z leśnej strony albumu Air in Resort Hiroshiego Yoshimury. Pisze też nasz stały słuchacz, pan Andrzej z Tarnowskich Gór. Muzyka z kasety magnetofonowej plus te olejki, aż zapachniało, tylko się delektować i słuchać dalej. Zapraszam, panie Andrzeju, zapraszam państwa na dalszą część naszego spotkania z Kankyo Ongaku, czyli japońską muzyką środowiskową. Wracamy do Kankyo Records, czyli do wytwórni ambientowej, wytwórni zarządzanej przez sound designera i architekta Hirokiego Takahashiego. No i zostajemy przy Shiseido, bo jak się okazuje, Shiseido już od wielu lat, od dekad właściwie, po dziś dzień pełni rolę mecenata artystów niezależnych, artystów eksperymentujących. No, niewątpliwie takim artystą był Hiroshi Yoshimura. No i takim artystą jest też Hiroki Takahashi, który w lipcu 2023 roku dał wspólny występ wraz z japońską artystką Seirą Nishigami, ukrywającą się pod pseudonimem Jesus Weekend. To był koncert zorganizowany w galerii Shiseido w tokijskiej dzielnicy Ginza. No i muzyka ambientowa tych dwojga twórców. Już za chwilę posłuchamy fragmentu tego koncertu zarejestrowanego w galerii Shiseido, a wcześniej nagranie pochodzące z tego samego albumu. Albumu, który jest, co muszę dodać, podwójną kasetą. To są dwie kasety. Na tej pierwszej jest nagranie wspomnianego koncertu, a na drugiej ambientowe miniatury, które towarzyszyły wystawie poświęconej reklamom Shiseido, reklamom pochodzącym z japońskich magazynów wydawanych w latach 70. Te miniatury również stworzył Hiroki Takahashi, a za koncepcję całej wystawy odpowiadał Yudai Osawa. Dan-san to tytuł jednej z miniatur towarzyszących reklamom Shiseido i tej kompozycji posłuchamy, a tuż po niej fragment koncertu Takahashiego i Jesus Weekend w galerii Shiseido w tokijskiej Ginzie.

Hiroki Takahashi i Jesus Weekend, czyli Seira Nishigami na żywo w galerii Shiseido w tokijskiej dzielnicy Ginza. 28 lipca 2023 roku. No i ambientowy set wykonany w ramach ambientowej nocy, Ambient Night w Ginzie. A wcześniej słuchaliśmy jednej z miniatur towarzyszących wystawie poświęconej reklamom Shiseido z magazynów z lat 70. Wystawa, która

stworzył Judaj Osała, a muzykę natomiast stworzył muzykę akompaniującą tym reklamom jeden z bohaterów tego wydania Nocnej Strefy, czyli Hiroki Takahashi, albo po prostu H, litera H, Takahashi. Sound designer, architekt, no i twórca H Architecture i Kankyo Records, wytwórni, którą miałem przyjemność odwiedzić w maju w tokijskiej dzielnicy Setagaya. No i stamtąd przywiozłem dla Państwa te dźwięki, którymi dzisiaj dzielę się w Nocnej Strefie. Za nieco ponad 3 minuty wybije północ. Co powiedzą Państwo na jeszcze jedną podróż do lat 80. i jeszcze jedno tej nocy spotkanie z muzyką Hiroshiego Yoshimury? Odwracamy płytę na drugą stronę. Wracamy do albumu Air in Resort. Po fragmencie strony leśnej proponuję teraz pierwszą kompozycję ze strony morskiej. Muzyka stworzona do zapachu Shiseido w roku 84.

Od dźwięków domowych, pejzaży, zmysłów przeszliśmy teraz do dźwięków wyimaginowanych przestrzeni. Music for Resorts, część druga. Kompilacja ze współczesnym ambientem inspirowanym najróżniejszymi przestrzeniami. Przede wszystkim przestrzeniami naturalnymi, przestrzeniami, które niestety giną, które niestety odchodzą w niepamięć. No ale to także muzyka, która jest inspirowana zjawiskiem resortu, pewnej wydzielonej przestrzeni, wydzielonej od pozostałego, otaczającego ją środowiska, przestrzeni od początku do końca zaprojektowanej pod różne potrzeby. Tę muzykę, której słuchaliśmy przed chwilą, stworzyli twórcy z Holandii i Stanów Zjednoczonych. Zaczęliśmy od duetu holenderskiego Felbem i Louis Reed, kompozycja Yellow Pool House. No a przed chwilą Green House.

amerykański artysta w utworze pod tytułem Sanibel, inspirowanym jedną z wysp położonych na południu Florydy. Teraz przed nami kolejny obraz, kolejny dźwiękowy obraz jeszcze innej przestrzeni, jeszcze innego, można powiedzieć, zjawiska, innego tak naprawdę momentu. Sudden Rain in a Sunny Place, czyli nagły deszcz w słonecznym miejscu. Elektroniczna miniatura kanadyjskiego artysty o pseudonimie Hot Spring. No a następnie utwór prawdziwego guru Kankyo Ongaku, japońskiej muzyki środowiskowej, czyli Kenichiro Isody. To do niego należy ostatnie zdanie, ostatnie słowo na tej kompilacji, kompilacji Music for Resorts 2. Utwór pod tytułem El Atanensis, kompozycja, której tytuł odnosi się do endemicznego, zagrożonego gatunku ptaków, które zamieszkują wyspy Izu w Japonii. Kenichiro Isoda to, dodam tak na marginesie, nasz niedawny gość w nocnej strefie, z którym rozmawialiśmy no właśnie na temat między innymi jego muzyki środowiskowej. Podcastu z tą audycją, z tą rozmową mogą Państwo posłuchać na stronie internetowej programu Drugiego Polskiego Radia, a także na portalu z podcastami Polskiego Radia w zakładce Nocna Strefa. Słuchamy Music for Resorts 2, Hot Spring w kompozycji Sudden Rain in a Sunny Place i Kenichiro Isoda w utworze El Atanensis.

Kenichiro Isoda w kompozycji L.A. Canensis z płyty Music for Resorts 2. Kompilacja opublikowana przez Kankyo Records. No i muzyka twórców ambientu z różnych stron świata. Muzyka, która przedstawia nam dźwiękowo wyimaginowane przestrzenie, no a także przestrzenie, które giną, które bezpowrotnie giną na naszych oczach. Music for Resorts to jest tytuł tej kompilacji, no i w prawdziwym resorcie teraz znajdziemy się w nocnej strefie, a to za sprawą muzyki okinawskiego twórcy Hariku Yamaku. Odtwarzałem już Państwu fragment tego albumu wiosną w nocnej strefie. A mowa o kolejnej kasecie Music for Oriental Hotel Okinawa Resort and Spa. Muzyka stworzona na potrzeby okinawskiego resortu, a właściwie na potrzeby instalacji, która znajdowała się nie tak daleko lobby tego hotelu. Instalacja, do której ambient stworzył ten okinawski twórca. Poczujmy się chociaż przez chwilę, jakbyśmy znajdowali się w tym subtropikalnym, wyspiarskim królestwie Japonii, jakim jest Okinawa. Midnight Flow z tej kasety przed nami, a tuż potem, skoro w tej części nocnej strefy poruszamy się po różnych przestrzeniach dźwiękowych, no to proponuję miłą wizytę w ciepłym onsenie. Wracamy do płyty Shally Beat stworzonej przez Ausa i The Humble Bee w nocnej strefie.

utworem Charlie Beat, albumu nagranego przez Yasuhiko Fukuzono, znanego lepiej pod pseudonimem Aus, no a także przez The Humble Bee, jeszcze jednego artystę. Pisze ponownie do nas Michał. Kocham najmocniej te elementy lo-fi, degradującej się taśmy, lekkich zniekształceń. No tak, tego było mnóstwo na tej płycie, a ja dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Te zniekształcenia wzięły się stąd, że taśmy, które zostały zarejestrowane przez Ausa, one dojrzewały w wilgotnym powietrzu onsenu Ikaho. Taśmy te w pewien sposób mineralizowały się, ulegały tej wspomnianej przez Michała degradacji. No a tytuł płyty Charlie Beat, której słuchamy tej wiosny w nocnej strefie już po raz drugi, odnosi się do bogatej w żelazo wody źródlanej, zwanej Kogane no Yu, czyli złotej wody, która w kontakcie z powietrzem utlenia się, no i pozostawia w onsenach, w łaźniach japońskich rdzawo-złote ślady. Muzykę Aus tworzył podczas swojej rezydencji w łaźniach Ikaho Onsen w uzdrowisku. Ta muzyka wybrzmiewała na miejscu, towarzyszyła kąpielom. No i te taśmy zostały na miejscu na kilka miesięcy. Tak jak wspomniałem, ulegały tam degradacji, dojrzewały w cudzysłowie w tym wilgotnym powietrzu Ikaho. No i trafiły na płytę zatytułowaną Charlie Beat, której my w nocnej strefie słuchaliśmy prosto z winylowego wydania, z przezroczystej płyty winylowej, którą przywiozłem prosto z Japonii. Dzisiaj dzielę się z Państwem tymi dźwiękami zawartymi na japońskich płytach, kasetach wydanych w ostatnich tygodniach, miesiącach. No a teraz proponuję coś starszego, i to znacznie starszego, nagranie sprzed ponad dwóch dekad i jeszcze jedno oblicze japońskiej muzyki ambient. Powiedziałbym oblicze humorystyczne, no bo kiedy pojawia się zespół Inoyama Land, no to możemy spodziewać się różnych rzeczy, między innymi nawiązań do muzyki ukochanego przez ten duet Erika Satiego. Jest minimalistycznie, oczywiście, jest w pewien sposób nieco naiwnie, dziecinnie. No i są tytuły jakby żywcem wyciągnięte ze spisu utworów Erika Satiego. Choćby taki jak Szczupak Amurski, Amur Pike, kompozycja Inoyama Land z kompilacji Crescent Compilation Autres Méthodes d'Imitatoire.

Zespół Inoyamalenty w kompozycji o dość osobliwym tytule, czyli Amur Paik, szczupak amurski. Tak, nie mylę się, to nie jest jakiś błąd w tłumaczeniu, tylko typowe dla duetu Inoyamalent poczucie humoru. Fragment wydanej w 2004 roku ambientowej kompilacji Crescent Compilation od metod Divinatoire. Też pamiątka mojego majowego spotkania z Julie Higuchi, czyli postacią związaną przez lata z Sound Process Design, firmą zajmującą się projektowaniem dźwięków dla przestrzeni, firmą, z którą związany był między innymi Hiroshi Yoshimura, no i duet Inoyamalent. Z Julie Higuchi sporo rozmawialiśmy, no i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, między innymi tego, że niebawem być może uda się opublikować nieznane dotąd nagrania Hiroshiego Yoshimury, mianowicie ambient stworzony przez niego do jednej z japońskich galerii sztuki. No, trzymamy kciuki za to wydawnictwo. No a na koniec, bo już pora się żegnać, wracamy do Hirokiego Takahashiego i jego współczesnego ambientu. Dzisiaj muzyka.

jaka spotykała się z komercją, muzyka na styku wielkiej sztuki, ambitnej sztuki i komercji, biznesu. Słuchaliśmy muzyki do perfum, do zapachów, no a na koniec zabieram Państwa do galerii handlowej, do galerii Parko w dzielnicy Shibuya w Tokio, do której w ostatnich tygodniach Hiroki Takahashi stworzył takie oto ilustracje, takie oto pejzaże dźwiękowe. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Michał Jakubik, który realizował nasz program. Krzysztof Dziuba, to ja do Państwa dzisiaj mówiłem i spotkam się z Państwem w Nocnej Strefie ponownie za 2 tygodnie w połowie czerwca. Dziękujemy.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji poświęcę dziś twórczości Pawła Łukaszewskiego, kompozytora urodzonego 19 września 1968 roku w Częstochowie, legitymującego się ogromnym dorobkiem twórczym. Wśród wielu jego świetnych dzieł znajdziemy między innymi napisane dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości monumentalne Te Deum Polonia na bas, chór i orkiestrę. Dziś przypomnę trzy jego utwory o charakterze koncertującym. Powstały w 2006 roku Trinity Concerto na obój i orkiestrę smyczkową, skomponowane w 2017 roku Neapolis Concerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową oraz powstały w 2016 roku Wings Concerto w wersji na dwa saksofony i orkiestrę kameralną. W komentarzu do dzieł brata, wydanych w 2024 roku na kompaktowym krążku przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Marcin Tadeusz Łukaszewski zauważa, że Paweł Łukaszewski chętnie czerpie z muzycznej przeszłości, nie odżegnuje się od tradycji, prowadzi z nią twórczy dialog. W jego postawie twórczej można się doszukać inspiracji romantycznych, neoklasycznych, a nawet płynących z muzyki dawnej. Znaczące są też odniesienia do redukcjonizmu i elementów minimal music, na przykład w pierwszej części Trinity Concerto. Ale to wszystko tworzy indywidualny idiom kompozytorski. Kompozytor czerpie z muzycznej przeszłości, lecz twórczo ją przetwarza. Nie kopiuje, lecz tworzy nowy język muzyczny, nową mowę dźwięków, która pozwala stwierdzić, to jest Chopin, to jest Szymanowski, to Górecki, a to Łukaszewski. Przed nami napisane w 2006 roku Trinity Concerto na obój i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Części Larghetto, Agitato i Largo. Grają Arkadiusz Krupa i Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Rafała Janiaka.

Powstałe w 2006 roku Trinity Concerto na obój i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego wykonali Arkadiusz Krupa i Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Rafała Janiaka. Posłuchajmy teraz składającego się z trzech części opatrzonych oznaczeniami metronomicznymi, napisanego w 2017 roku Neapolis Concerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Grają skrzypaczka Kamila Wąsik-Janiak oraz Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Rafała Janiaka.

Napisane w 2017 roku Neapolis Concerto na skrzypce i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego wykonali skrzypaczka Kamila Wąsik-Janiak oraz orkiestra kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Rafała Janiaka. Utworem zamykającym nocne wydanie Fantazji Polskiej będzie Wings Concerto na dwa saksofony i orkiestrę kameralną. Utwór z 2016 roku. Pierwotna wersja kompozycji przeznaczona jest na dwa flety i orkiestrę kameralną. I w tym przypadku trzy części dzieła opatrzone zostały oznaczeniami metronomicznymi. Grają Paweł Gusnar, saksofon sopranowy, Michał Knot, saksofon sopranowy i orkiestra kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrekcją Rafała Janiaka.

Napisane w 2016 roku Wings Concerto w wersji na dwa saksofony i orkiestrę kameralną wykonali Paweł Gusnar, Michał Knot i Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyrekcją Rafała Janiaka. Fantazja Polska dobiegła końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Rozpoczynamy drugie w tym tygodniu spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam jak zwykle do godziny piątej. Na początek zabieram Państwa do Centrum Muzycznego w Helsinkach, gdzie w kwietniu ubiegłego roku wystąpiły helsiński chór kameralny, a także fińska orkiestra barokowa pod dyrekcją Nilsa Schwekendika. Rozpoczynamy od muzyki Jana Sebastiana Bacha. Oto jego motet: Der Geist hilft unser Schwachheit auf.